0: No, to trzymajcie kciuki, chłopcy.
1: Dobra, dobra.
2: Trzymamy, idź, no. Trzymamy. Idź, powodzenia.
0: Dziękuję.
1: Złam sobie kark.
2: Nie, no powodzenia.
1: To jak? Chyba zdałem, co?
2: No ja uważam, że zdałem.
1: Tak, zresztą Mateusz się uczył ze mną przez cały rok.
2: A ze mną przez pół roku fizyki.
3: Nie, no tym bardziej, że proste egzaminy są teraz. No nie będzie miał na pewno żadnych problemów.
1: Tak,
3: no,
1: tak, na pewno.
3: No, chociaż wiecie, on ostatnio tak troszeczkę się oglądał za dziewczynami.
1: No dobrze, ale profesora ma znajomego, no.
3: Tak? A nie, no to zda.
2: Tak, zda.
1: Jego piosenkę lubi profesor którą? Taką jak ty.
2: Tak.
1: No nie, jak tam było? Jak ci poszło?
2: Jak tam? No co?
1: No
2: jak?
1: Gadaj, no.
2: Ojej, gadaj, no.

Yo.

nadciąga, stoisz przede mną. Chronisz me życie, kiedy nastaje ciemność. Na twoje imię drży całe piekło. Na krzyżu wywalczyłeś dla mnie zwycięstwo. Choć czasem trudno, tak bardzo ciężko. Ty mnie ratujesz, dajesz mi męstwo.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Gdy jasne słońce już wzeszło, błagajmy Boga z pokorą, by dzisiaj nasze uczynki od zła uchronił swą łaską. Niech On powściągnie nasz język od zgiełku sporów i waśni, niech nasze oczy osłoni, by nie chłonęły marności. Niech czystość w sercach zamieszka i nas zachowa od złości. Roztropny umiar w pokarmie niech pychę ciała poskromi. Więc zachowajmy niewinność, by sławić Boga z weselem, gdy dzień się zbliży do kresu i wróci noc nieuchronna. Wielbijmy Ojca i Syna, i Ducha Dawcę Pociechy, niech będzie chwała na wieki Majestatowi Bożemu. Amen.
1: Boże, wspomóż nas, abyśmy przeżyli ten dzień w pokoju i bez grzechu, a wieczorem mogli Cię wielbić z radością i czystym sercem. Roztocz dzisiaj nad nami swoją światłość i kieruj pracą rąk naszych. Wspieraj nas w zachowywaniu Twoich przykazań. Daj, abyśmy przez Ducha Świętego trwali w Tobie. Spraw, abyśmy dzisiaj byli życzliwi dla wszystkich i przez to Ciebie naśladowali. Naucz nas łączyć pośpiech z powolnością, pogodę z gwałtownością, zapał ze spokojem. Wszechmogący Boże, uprzedzaj swoim natchnieniem wszystkie nasze czyny i wspieraj je swoją łaską, aby każde nasze działanie od Ciebie brało początek i w Tobie znajdowało dopełnienie. Panie, przyjdź nam z pomocą, gdy rozpoczynamy ten nowy dzień. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, usłyszałem donośny głos mówiący w niebie. Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca. Bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. A oni zwyciężyli dzięki krwi baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych aż do śmierci. Dlatego radujcie się, niebiosa oraz ich mieszkańcy.
1: W dzisiejszym pierwszym czytaniu święty Jan podsuwa nam receptę na zwycięstwo nad własnymi słabościami, lękami i kryzysami. Przechodzimy ich wiele, czasem nie zdając sobie sprawy, jak wielkie spustoszenie one czynią w naszym życiu, a w szczególności w naszych rodzinach. Alkoholizm, narkomania, uzależnienia seksualne, czy to, co obecnie przebija się najbardziej, uzależnienie od środków komunikacji elektronicznej, a także lęki o przyszłość, pracę i pozycję społeczną. Zmagamy się i nie wiemy, jak walczyć. Militarnie zwycięża ten, kto najlepiej w danej sytuacji taktycznej włada bronią. Ale ta analogia nie ma tu zastosowania. Święty Jan ukazuje nam zupełnie inne fundamenty zwycięstwa, które odrzucają wojskową logikę siły. Krew baranka, słowo świadectwa, brak lęku o własne życie. Zwyciężać krwią baranka to tyle, co otworzyć się na miłosierdzie Boże. Nie zawsze jesteśmy w stanie samodzielnie poradzić sobie z otaczającym nas złem i własną pychą. Nasza siła tkwi w Eucharystii. To nasza tarcza. Słowo świadectwa wcale nie oznacza głoszenia kazań. To raczej postawa życia i przykład osobisty. Swoim życiem dajesz świadectwo chrześcijańskiej wiary, a przez to poszerzasz terytorium władzy Jezusa. Ostatni przedstawiony fundament wydaje się być nawoływaniem do męczeństwa. Ale we współczesnym świecie możliwa jest też inna jego interpretacja. Brak lęku o własne życie może przejawiać się w tej wolności człowieka, która umie się skutecznie przeciwstawić własnym egoizmom, eliminując je z codzienności.

0: Z Ewangelii świętego Jana. Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, tak się modlił: Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, i aby oni stanowili w nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze Sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była, a ja w nich.
1: Kochani bracia i siostry, w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus najwyraźniej chce nam dodać takiej odwagi, wiary. Możemy sobie wyobrazić apostołów, którzy szli za Panem Jezusem, ale też chronili się za Nim niejako jak za taką tarczą. Patrzyli z podziwem na Jego modlitwę, patrzyli z podziwem na Jego cuda, na Jego nauczanie, a jednocześnie zauważcie, że Pan Jezus chciał się tą radością i tą mocą dzielić. Bardzo szybko w Ewangeliach właśnie Marka, Łukasza, Mateusza wysyła swoich uczniów, jakby udziela im swojej władzy, swojej mocy, tak żeby oni mogli działać. I o tym mówi w dzisiejszej Ewangelii. Nie liczcie tylko na moją modlitwę, choć to jest najważniejsze. O cokolwiek byście wy prosili Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje, ale odtąd będziecie tak robili. I zobaczcie, że na każdej mszy świętej Kościół, w całej swojej liturgii Kościół modli się właśnie w ten sposób. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego.

0: Reklama.
1: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. W nieludzkich warunkach na jej rękach urodziło się ponad 3000 dzieci. Stanisławę Leszczyńską przybliża Irena Świerdzewska w artykule Położna z Auschwitz. Czy domy dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością będą wygaszane? Sprawę analizuje Barbara Stefańska. Burza wokół DPS-ów. Odpowiedzią na poszukiwanie sensu jest Chrystus wstępujący do nieba. Pisze ksiądz Mateusz Szerszeń w tekście Wiadomość z nieba.
2: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
0: O reklamie.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Poznań, 3 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona w czasie liturgii słowa na placu Adama Mickiewicza podczas spotkania z młodzieżą.
3: Tak jak w czasie okupacji ludzie ginęli na frontach wojennych, w obozach koncentracyjnych, w politycznym i militarnym podziemiu, którego ostatnim krzykiem było powstanie warszawskie, tak pierwsze lata nowej władzy były dalszym ciągiem znęcania się nad wielu Polakami, i to najszlachetniejszymi. Nowi panujący uczynili wszystko, ażeby ujarzmić naród, podporządkować go sobie pod względem politycznym i ideologicznym. Lata późniejsze, poczynając od października 1956 roku, nie były już tak krwawe. Jednak to zmaganie się z narodem i Kościołem trwało aż do lat 80. Był to ciąg dalszy tego wyzwania rzuconego wierze i nadziei Polaków, którzy nadal nie szczędzili sił, żeby się nie poddać, aby bronić tych wartości religijnych i narodowych, które były wtedy szczególnie zagrożone.

Radio Warszawa 106,2 FM, niedługo wybije godzina 7, a zatem naszą uwagę powoli kierujemy już w stronę transmisji mszy świętej sprawowanej w katedrze warszawsko-praskiej pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i świętego Floriana Męczennika.

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Dzisiaj obchodzimy uroczystość świętego Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polski i patrona metropolii warszawskiej. Święty Andrzej Bobola, jezuita, kapłan, żył w XVII wieku. Chociaż pochodził z Małopolski, to jego działalność duszpasterska związana była głównie ze wschodnimi rubieżami Rzeczypospolitej. Tam duszpasterzował, tam ewangelizował swoim gorliwym głoszeniem i świętością życia. Przyczyniał się do nawrócenia wielu ludzi, w tym także prawosławnych, którzy wracali do jedności z Kościołem katolickim. Tą działalnością ściągnął na siebie niechęć i gniew ludności prawosławnej. Został zamordowany przez kozaków za to, że był katolickim kapłanem. Próbowano go torturami zmusić do wyrzeczenia się wiary, jednak do końca pozostał wierny swojej tożsamości, wierny Kościołowi. Jego relikwie spoczywają w sanktuarium ojców jezuitów przy ulicy Rakowieckiej. Modlimy się więc dziś za naszą ojczyznę, za naszą metropolię warszawską, trzy diecezje, które ją tworzą, a także w szczególny sposób powierzamy intencje jedności Kościoła. Niech ta modlitwa będzie naszym wynagrodzeniem, przebłaganiem Boga za grzech podziału wśród chrześcijan. I niech będzie włączeniem się w tę modlitwę Chrystusową, aby byli jedno. Szczegółowa intencja tej mszy świętej to intencja za świętej pamięci Elżbietę Ornoch-Dzierzyc. Prosimy dla niej o dar życia wiecznego w niebie. Ogarniam was wszystkich, wasze intencje, z którymi tutaj przyszliście na Eucharystię, także tych wszystkich, którzy łączą się z nami w modlitwie poprzez transmisję radiową. Abyśmy mogli godnie i owocnie uczestniczyć w tej mszy świętej, przeprośmy Boga za nasze grzechy. Panie Jezu, który modlisz się nie tylko za apostołów, ale także za nas wszystkich, zmiłuj się nad nami. Chryste, który pokazujesz nam chwałę Ojca, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który z Ojcem i Duchem stanowisz jedno, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

Boże, Ty przed śmierć swojego Syna chciałeś zgromadzić swoje rozproszone dzieci. Spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z dziełem Chrystusa, za które oddał życie święty Andrzej Męczennik. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje.

Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca. Bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. A oni zwyciężyli dzięki krwi baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych aż do śmierci. Dlatego radujcie się niebiosa i ich mieszkańcy. Oto słowo Boże.

Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście żyli w zgodzie i by nie było wśród was rozłamów, abyście byli jednego ducha i jednej myśli. Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają się między wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi. Ja jestem Pawła, a ja od Apollosa. Ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa. Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię. I to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża. Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. Oto słowo Boże.

którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, by świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że Ty ich umiłowałeś tak, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze Sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, że Ty mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Oto słowo Pańskie. Siądźcie na chwilę. Pan Jezus modli się o jedność nie tylko między swoimi apostołami, ale jak mówi, także ci, którzy dzięki ich słowu wierzyć będą we mnie. To znaczy modli się też za nas wszystkich i prosi Ojca o dar jedności. A tym, co ma nas jednoczyć, jest miłość Boża. Rozważamy to słowo dzisiaj w kontekście uroczystości świętego Andrzeja Boboli i w kontekście tej rany Kościoła, którą jest podział między różnymi wyznaniami chrześcijańskimi. Ale podziały między ludźmi, niezależnie od tego, czy dotyczą kwestii wyznaniowych, czy innych, zawsze mają ten sam korzeń, a jest nim grzech. Jest nim grzech pierworodny, grzech pychy, grzech egoizmu. To serce człowieka, które jest jakoś wewnętrznie zranione, natura, która nie jest całkowicie jakoś zintegrowana, tak, że drugi człowiek jawi się często jako raczej zagrożenie, rywal, a nie brat. Pycha i egoizm, które są źródłami wszelkich podziałów, to jest po prostu brak miłości. Nie tylko brak miłości do drugiego człowieka, ale brak miłości w sercu tego, który przyjmuje taką postawę. Bo jeśli ktoś czuje się kochany, jeśli ktoś ma to przekonanie głębokie, że jest kochany, to nie musi porównywać się z innymi. To nie musi patrzeć na innych z góry, jeśli ma to głębokie przekonanie, że jest kimś wartościowym, kimś tak cennym, że Bóg obdarowuje go nieskończoną miłością, że inni też, ludzie także patrzą na niego z miłością i tak go traktują. Jeśli ktoś doświadcza miłości, to nie musi ciągle walczyć o swoje i wszystkiego ciągnąć ku sobie. Jeśli ktoś doświadcza bezinteresownej miłości, to potrafi pokonywać swój egoizm
i także taką bezinteresowną.

stosowną miłość okazywać braciom. A więc można powiedzieć, że źródłem podziałów jest pycha i egoizm, ale ich korzeniem z kolei są braki ludzkiej miłości. Jest jakiś głód serca, jakaś pustka wewnętrzna, której nie potrafimy zaspokoić, a nie szukamy tego zaspokojenia tam, gdzie ono mogłoby być, czyli w Bogu, ale próbujemy to robić jakimiś ludzkimi metodami, a to prowadzi do grzechu. I Pan Jezus dzisiaj mówi o tym, żeby się wszyscy zespolili w jedno i żeby poznali, że Bóg nas umiłował tak, jak umiłował Jego samego. Że to ta jedność Trójcy Świętej i miłość, która jest w Bogu, ma być źródłem naszej jedności i naszej wzajemnej miłości. Jakże to jest ważna myśl, uświadomić sobie, jesteśmy kochani taką miłością, jaką Bóg Ojciec kocha Syna Bożego. Czy tak o sobie myślimy? Bóg mnie kocha tak jak Chrystusa? Jeśli ta prawda zacznie docierać do naszych serc, to może też zaczniemy tak patrzeć na innych ludzi i też sobie uświadomimy, przecież tego człowieka Bóg kocha tak jak Jezusa. On też jest umiłowanym dzieckiem. A miłości Boga starczy dla wszystkich. Nie musimy być o nią zazdrośni. Nie musimy być zazdrośni o to, że Pan Bóg kogoś będzie traktował lepiej od nas. Bo Bóg wszystkich kocha tak samo. Wszystkich kocha tak jak Chrystusa, bo Bóg jest miłością. Ta miłość się nigdy nie kończy. Ta miłość się nigdy nie zmniejsza. Ta miłość jest stała, niezmienna. I to jest droga do pokonywania podziałów na różnych obszarach życia, w różnych relacjach. Najpierw otwierać serce na miłość Bożą, poznawać tę miłość, przyjmować ją, aby to zmieniało moje serce i w rezultacie moje patrzenie na innych ludzi. Drogą do odzyskania jedności nie jest ujednolicenie wszystkiego i uzgodnienie racjonalne, jak pokonać różnice między nami. Drogą do odzyskania jedności w jakiejkolwiek relacji jest głębokie uzdrowienie serca, nawrócenie, które otwiera człowieka na jedność z Bogiem, na Bożą miłość. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił do nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem.
ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Za wstawnicę świętego Andrzeja Męczennika zanieśmy do Boga wspólne modlitwy o jedność między wszystkimi wyznawcami Chrystusa, o pokonanie wszelkich podziałów między chrześcijanami. Ciebie prosimy o jedność w naszej Ojczyźnie, o wzajemne przebaczenie i pojednanie. Ciebie prosimy o zjednoczenie z Bogiem i świętymi dla wszystkich zmarłych, a szczególnie dla świętej pamięci Elżbiety. Ciebie prosimy o jedność w naszych rodzinach, w naszych wspólnotach, o to, abyśmy my sami potrafili być tymi, którzy wprowadzają pokój i pojednanie. Ciebie prosimy, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.

Pan z wami? Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Ty w męczeństwie świętego Andrzeja ukazałeś cuda swojej łaski. On bowiem, naśladując Chrystusa, przelał krew ku Twojej chwale. Ty sprawiasz, że moc w słabości się doskonali i umacniasz słabych ludzi do złożenia świadectwa wierze przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego łącząc się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Andrzejem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Pośleni najdroższym ciałem i krwią Twoją, błagamy Cię, Panie Jezu, aby dzięki wstawiennictwu świętego Andrzeja Męczennika owce, które zginęły, powróciły do jednej owczarni i karmiły się tym zbawiennym pokarmem, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

W uroczystość świętego Andrzeja Boboli, patrona Polski, wysłuchaliśmy transmisji mszy świętej nadawanej z katedry warszawsko-praskiej. Radio Warszawa za 20 minut wybije 8:00.

0: Słuchajcie, Radia Warszawa 106,2 FM. Jest sobota, 16 maja, wspomnienie, uroczystość świętego Andrzeja Boboli, patrona Polski, postaci bardzo wyrazistej, nawet używając pewnego rodzaju słów dosadnych, trudnej charakterologicznie, a jednak w chwili próby niezłomnej, wiernej swoim przekonaniom, wiernej wierze, wiernej Panu Bogu i krajowi. Wielki, wspaniały, święty patron naszego kraju. Dlatego nie mogło być inaczej, jak tylko to, że właśnie święty Andrzej jest bohaterem naszej opowieści w ramach Święci z Nieba Ściągnięci. Zapraszamy.
1: Święci z Nieba Ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Jak spojrzeć na dzisiejszego patrona, świętego Andrzeja Bobole, współpatrona Polski? Gdyby to spojrzenie ograniczyć tylko do pewnej rzeźni kresowego miasta Janów, która stała się miejscem jego męczeńskiej śmierci 16 maja 1657 roku, to mielibyśmy obraz z gruntu makabryczny. Wpisując zaś świętego Andrzeja Bobole w kontekst polityczny, można by w tym momencie na pierwszy plan wysunąć osoby jego oprawców, kozaków spod znaku rebelii chmielnickiego. Na tej samej nucie dałoby się również wygrać wzajemną niechęć, jaka w tamtym czasie dzieliła żyjących na Kresach katolików i prawosławnych, a która dzisiejszemu patronowi przyprawiła łatkę duszochwata, czyli łowcy prawosławnych dusz. Oczywiście dzisiejszego patrona można ukazać też zupełnie inaczej. Byłby wtedy wzorowym przykładem życia jezuity, gorliwego kapłana, który odkrył miłość Boga i chciał się nią dzielić z innymi. Wtedy trzeba by powiedzieć o jego pracy misyjnej pośród ludu, o obchodzeniu zaniedbanych wiosek, o chrztach, o udzielaniu ślubów i o posłudze w konfesjonale. To wszystko jest bardzo ważne, ale wydaje się dalekie od naszego codziennego doświadczenia. Może więc, przybliżając nam świętego Andrzeja Bobole, trzeba przywołać to, co zapisali o nim przełożeni, że był skłonny do gniewu, zapalczywości oraz uporu we własnym zdaniu. Był także niecierpliwy. Czyli był bardzo podobny do nas, prawda? Może z tą tylko różnicą, że on usilnie pracował nad tym, by te przyrodzone cechy charakteru nie kierowały jego zachowaniem, ale służyły Bogu. I tak właśnie się stało. A ojca Andrzeja Bobole wspominamy dziś jako świętego.
1: Święci z Nieba Ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Piosenka Mamma Mia legendarnego zespołu ABBA, która wybrzmiała na antenie Radia Warszawa, co niektórych obudziła, a niektórym dodała porannej energii. Za półtorej minuty wybije godzina ósma. Zostańcie Państwo z nami.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Przebodźcowanie, natłuk myśli i kolejne powiadomienia? I jak tu w weekend odpocząć? Proste. Wystarczy włączyć Radio Warszawa. Od maja, w soboty i niedzielę, nie nadajemy już informacji z kraju i ze świata. Za to wiadomości z życia Kościoła bez zmian. Wszystko po to, by pomóc Ci odetchnąć od zgiełku tygodnia. W weekendy spędź dobre chwile z Radiem Warszawa.
3: Szlakiem Świętych. To moment, w którym będziemy w Radiu Warszawa zadawać pytanie, czy miejsce ma związek ze świętością. Czy w jakimś miejscu świętość była drogowskazem, czy bez tego miejsca ktoś mógłby zostać świętym, albo czy mógłby zostać świętym w innym miejscu. O tym i o innych sanktuariach, ale nie tylko, po prostu miejscach kultu, dniach, a może tak naprawdę konkretnych punktach w życiorysach świętych. Będziemy odpowiadać i szukać tych pytań na antenie Radia Warszawa już w sobotę. Bo 11:30.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym niezwykła historia muzułmanki z zamożnej somalijskiej rodziny, która uciekła do Holandii, gdzie stała się ateistką, a następnie nawróciła się na chrześcijaństwo. A także, dlaczego niebo jest nam potrzebne i co się stanie z naszym życiem, kiedy pytanie, jak się zbawić, zastąpimy pytaniem, jak się zabawić. Gość Niedzielny. Co tydzień nowy.
5: Cześć, a gdzie Ania?
6: W Anglii, na wyjeździe ze znajomymi ze szkoły.
5: Przecież jest w edukacji domowej.
6: W szkołach Benedykta to norma. Zjazdy integracyjne, zagraniczne wyjazdy językowe i bezpłatne zajęcia dodatkowe.
5: Brzmi drogo.
6: Nauka w szkołach Benedykta jest bezpłatna. Sprawdź na szkołybenedykta.pl.
4: Szkoły Benedykta, ponieważ masz wybór.
1: Po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: No i co ty, drogi słuchaczu, powiedzieć o tej naszej majowej, w cudzysłowie, pogodzie? Nie no, majowej. Takie są fakty. Warszawa 11 stopni i na północny zachód bardziej 10 stopni niż 11, natomiast w pozostałej części regionu utrzymuje się 11 stopni Celsjusza. Ciśnienie 989 hektopaskali i pnie się do góry. Wiatr zachodni raczej lekki ze momentami umiarkowaności.
7: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Półtorej minuty po godzinie ósmej. Ja nazywam się Jacek Zienkiewicz, będę z Państwem tego poranka w uroczystość świętego Andrzeja Boboli. Zacząłem nieźle. Umiarkowaność. Takie słowo wymyśliłem. No niech mi będzie. W tej godzinie między innymi przegląd tygodników katolickich oraz jakże lubiana seria Gotuj się na zdrowie. A tymczasem Sanach i Kasia Kowalska, kiedy umrę, kochanie, do tekstu Haliny Poświatowskiej.

0: Na antenie naszego radia w weekendy, jak już Państwo doskonale się orientujecie, postanowiliśmy zrezygnować z wiadomości z kraju i ze świata. Ani to, że naszej empatii nie zwiększa, ani nie otwiera bardziej naszych serc. Natomiast, drodzy Państwo, przeżywajmy te dobre chwile, spoglądając jednak na przykład do tygodnika Idziemy i wsłuchajmy się w te treści, albo przynajmniej dajmy się nimi zainspirować w tym momencie. Zapraszamy.
1: Tygodnik Idziemy w Radiu Warszawa.
2: Najnowszy numer tygodnika Idziemy przed nami, a jest z nami redaktor Barbara Stefańska, sekretarz redakcji tygodnika Idziemy. Szczęść Boże, dzień dobry.
3: Szczęść Boże, dzień dobry, witam Państwa.
2: Pani redaktor, to może zaczniemy od wstępniaka księdza Łukasza Piotrowskiego, redaktora naczelnego, który napisał krótko: Anioł życia. Mówię krótko, chodzi mi oczywiście o tytuł tego wstępniaka, bo postać jest wielka.
3: Właśnie w tym numerze chcieliśmy tak wydobyć postać Stanisławy Leszczyńskiej, sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej, bo tak jak właśnie ksiądz pisze we wstępniaku, ona jeszcze nie jest tak dobrze znana jak na przykład Maksymilian Kolbe czy... można by powiedzieć też Pilecki, a jest to postać tej miary. Znaczy jest to postać rzeczywiście wyjątkowa. Jak się wczytamy w jej życiorys, no to odkrywamy rzeczy naprawdę takie niesamowite, a przede wszystkim widać tam, że to jest po ludzku niemożliwe. To, co się tam działo w obozie, to, że ona była w Auschwitz, była położną, trafiła tam z córką za taką działalność, cała jej rodzina była zaangażowana w taką działalność pomocy Żydom i tak dalej w czasie II wojny. I w Auschwitz-Birkenau właśnie była. Okazało się, że jest położną, więc dostała takie zadanie, można powiedzieć, przyjmowania porodów kobiet, które tam trafiały. I przede wszystkim sprzeciwiła się Mengele, temu niesławnemu lekarzowi z Auschwitz, bo wcześniej był taki pomysł, żeby, nazwijmy to, żeby te dzieci po prostu zabijać. I ona jako położna się sprzeciwiła, że ona dzieci nie będzie zabijać. To już samo w sobie jest taką heroiczną odwagą.
2: Pani redaktor, ale przy okazji od razu powróćmy do pani artykułu Urodzone i ocalone. To jest temat tygodnia, tak, tak. Prawda? Mamy tutaj modlitwę o beatyfikację sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej, ale mamy także te piękne, uśmiechnięte panie, tak? To są panie, które dają świadectwo życia.
3: Tak, tak. No zaraz właśnie chciałam do tego dotrzeć, że to, co jest po ludzku niemożliwe, że w tym brudzie, smrodzie, robactwie, bez wody, no rodziły się zdrowe dzieci. Ona 3000 porodów przyjęła, w których nie było żadnych zakażeń poporodowych. Wszystkie dzieci się urodziły żywe, żadna matka nie zmarła przy porodzie. Niestety potem te dzieci w większości prawie wszystkie nie przeżyły. No to już różne przyczyny Państwo sobie doczytają, bo to są takie dosyć dramatyczne sprawy. Natomiast jest grupa dzieci, które przeżyły i żyją do dzisiaj. Właśnie ten artykuł, o którym Pani mówi, urodzone i ocalone, no to są świadectwa dwóch takich pań, no jest ich więcej. One jeszcze żyją i niedawno było odsłonięcie właśnie pomnika Stanisławy Leszczyńskiej w Warszawie, no i tam też takie osoby ocalone przez nią, znaczy, które przyjęła między innymi w Auschwitz, tak, w tych fatalnych warunkach dawały takie świadectwo. I tutaj w tym moim artykule się wypowiada pani Stefania Wernik. Ona jest tam spod Olkusza. Też były robione eksperymenty medyczne i na tej pani Stefanii, na drugiej, która się wypowiada, na pani Jadwidze Wakulskiej, kiedy były niemowlakami, nie? Ale przeżyły, tak? Przeżyły to. Wyszły też w okolicznościach no niesamowitych. To wszystko się stało.
2: Dlatego polecamy, drodzy Państwo, to jest kilka artykułów właśnie na temat położnej z Auschwitz. A teraz rozgrywki z kryptowalutami. Zmieniamy zupełnie temat. Redaktor Łukasz Warzecha. Możemy tutaj przeczytać o tym, że kryptowaluty są narzędziem i jak każde narzędzie mogą być wykorzystywane w dobrym albo złym celu. Cykl Nasza Sprawa w tygodniku Idziemy na stronie 18.
3: Tak, bo słyszymy teraz ciągle o tych kryptowalutach, afera, zonda krypto, w ogóle o co w tym chodzi, a myślę, że w większości Państwo...
2: Nie wie, o co chodzi.
3: Może Państwo się znają jednak, ja się może mniej znam, ale bo ponoć aż 2 miliony Polaków, obywateli Polski inwestuje w kryptowalutę, co dla mnie jest takie zaskakujące. Natomiast wydaje mi się, że jednak duża część z nas w ogóle nie wie, o co chodzi, co to za pieniądze, których nie ma. Znaczy w sensie fizycznie nie ma. Właśnie, więc tutaj trochę wyjaśniamy, na czym to, znaczy redaktor Warzecha wyjaśnia trochę, na czym to polega, to w ogóle ten bitcoiny, to wszystko, że gdzieś tam coś w chmurze jest.

0: śmierci, że trzeba tutaj reagować na to zdecydowanie.
1: Mamy także, drodzy Państwo, informacje na temat 140. rocznicy poświęcenia kościoła w Jadowie. Na miejscu była redaktor Irena Świerdzewska. Widzę, że tutaj także ksiądz biskup Romuald Kamiński był. A teraz Dzieci Wielka Tajemnica. To jest rozmowa z księdzem profesorem Krzysztofem Koneckim, który jest liturgistą. Rozmowę przeprowadziła Amelia Siuda-Koszela. I czytamy, że najlepszą szkołą liturgiczną i inicjatywą w Eucharystii jest po prostu pięknie, poprawnie i bez pośpiechu sprawowana msza święta.
0: Tak, dzieci się tak uczą. Też ksiądz profesor mówi o tym, że rodzina ma tutaj duże znaczenie we wprowadzaniu we mszę świętą. To się zaczyna w rodzinie, nawet przez uczenie się takich rzeczy jak mówienie dziękuję, przepraszam i co to znaczy, no bo jeśli w ludzkich relacjach nie nauczą się tego mówić, no to jak to będą Panu mówić, Panu Bogu w czasie mszy, dziękuję, przepraszam, jeśli nie będą wiedzieli, jakie jest znaczenie tego typu postaw. No tutaj jest wiele takich ciekawych zagadnień, które porusza ksiądz profesor, między innymi to, czy te dzieci muszą wszystko doskonale rozumieć, żeby przystąpić do komunii, nie? Czym jest właśnie to świadome uczestnictwo w celebracji
1: ważny temat, nie tylko w maju, prawda, kiedy mamy głównie pierwsze komunie święte. Ale redaktor Barbara Stefańska jest pracowitą dziennikarką i zajęła się także burzą wokół DPS-ów. Czy domy dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością nie będą już mogły przyjmować nowych osób? To jest reportaż.
0: To mój tekst.
1: Tak, na stronie 36. Ważny temat bardzo.
0: Tak, no bo to niedawno się przetoczyła już tak dyskusja w mediach na ten temat i były różne materiały na ten temat. Chodzi o planowane zmiany przepisów przez Ministerstwo Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej. No i tam, no można powiedzieć, że tam na pewno jest też dużo dobrych rzeczy, natomiast są takie zapisy, że dzieci do 18 roku życia nie mogą trafiać do DPS-ów, że to jest taka ostatnia deska po wyczerpaniu wszystkich możliwości. No, generalnie jest taki kierunek, żeby wszystko deinstytucjonalizować, jak to się mówi, że jest taki kierunek deinstytucjonalizacji. Tylko, że w tym momencie pojawił się problem głównie. Tak, i DPS-y dla dzieci z taką głęboką niepełnosprawnością, które często są prowadzone przez zgromadzenia zakonne. Tutaj siostry dużo też w takich konsultacjach były sejmowe, siostry tam się też dużo wypowiadały, no bo jak, no to znaczy, że nie będą mogły przyjmować więcej dzieci poniżej 18 roku życia, no bo ministerstwo zakłada, że to mają być rodziny zastępcze albo jakieś inne formy pomocy. Tutaj ta strona społeczna mówi, że to właśnie z rodzin zastępczych trafiają do nich i z rodzin te dzieci, bo po prostu te rodziny po latach walki heroicznej czasami, to są czasem poważne te niepełnosprawności, nie radzą sobie i proszą o pomoc. No i tutaj jest właśnie na te, burzliwe debaty wokół tego były też. Przysłuchiwałam się tym takim sejmowym konsultacjom i widać, to jest inny sposób myślenia. Na razie to są tylko projekty, tak, przepisów. Ale wygląda, że rzeczywiście że to takie wylewanie trochę dziecka z kąpielą. No.
1: Dobrze, że dziennikarze po prostu poruszają ten temat. Drodzy Państwo, Anioł z Auschwitz jest na okładce tygodnika Idziemy. W tygodniku Idziemy także o wiadomości z nieba na stronie 38. Polecamy najnowszy numer. Redaktor Barbara Stefańska, Ewa Pietrzak. Do usłyszenia. Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.
0: Dziękuję, do usłyszenia.

Tina Turner zaśpiewała nam z charakterystyczną dla siebie energią i takim heartem w głosie, o tak to nazwijmy. No więc niesieni pozytywną taką radością wewnętrzną także po tej piosence, może dzisiaj, drodzy Państwo, będziecie gdzieś blisko Brwinowa. Jeśli tak, to o 17:00 zapraszamy do biblioteki brwinowskiej, gdzie odbędzie się spotkanie z Marią Werner-Mickiewicz, pisarką, nauczycielką języka francuskiego. Pisarka będzie mówiła o swoich książkach. Tytuł spotkania: Tańcząc w myślach. Spotkanie to autorskie poprowadzi Waldemar Matuszewski. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:00 w Bibliotece Publicznej w Brwinowie przy ulicy Grodzickiej 10A. Wstęp jest wolny, będzie możliwość zakupienia książek, także jeśli ktoś z Państwa będzie tamtędy przejeżdżał, będzie w tamtych okolicach, to bardzo serdecznie zapraszamy. A skoro powiedziałem już o charyzmie Tiny Turner, to pewnie teraz czas na charyzmę Krzysztofa Zaleskiego. Lepiej już nie było. Radio Warszawa za 2 minuty w 8:30.

0: No jakby mnie posłuchał Krzysztof Zalewski. Był pazur w głosie, było szorstko jak trzeba. Pięknie. Drodzy Państwo, zapraszamy teraz na jakże lubianą serię, przynajmniej przeze mnie lubianą, ale myślę, że i wielu z Państwa podziela tę opinię. Gotuj się na zdrowie na antenie Radia Warszawa.
1: Gotuj się na zdrowie.
2: Katarzyna Widera Podsiadło, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam również moich gości Agnieszkę Jasińską z Kulinarnych Nawigacji i Annę Pawelec z Fundacji Jemy Eko. Mam nadzieję, że dzisiaj jakieś wspaniałe wypieki tu powstaną, tak pięknie pachnące, że dotrze aż do Państwa w domach. A czy tak będzie, to się okaże. Witam Was, dziewczyny.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Dzień dobry.
2: Macie jakieś takie świetne, rewelacyjne swoje przepisy, nie wiem, babcine czy dziadkowe, jakiekolwiek.
3: Przede wszystkim musimy powiedzieć, że pieczenie to jest, odbywa się w środowisku suchym, bo to nie jest gotowanie ani smażenie, ale i ważne jest, żeby była chrupiąca, złocista powierzchnia, a w środku coś mięciutkiego.
2: Aha, czyli ja jak pomyślałam o pieczeniu, no to oczywiście ja poszłam swoim tropem myślowym. Jak pieczenie, to ciasto. A to wcale nie o to chodzi.
3: A to wcale nie o to chodzi, dlatego że mamy wypieki, które mogą być i na słodko, i wytrawne. Chleby, tarty, bułki, ciasteczka i w ogóle wszystko takie, co tutaj nam się z chrupiącą powłoką zewnętrzną kojarzy. Aniu, co się tobie kojarzy?
4: Pizza. Ja cały czas myślałam o pizzy.
3: Naprawdę?
4: Tak, sobie myślałam. Wy możecie to tylko z ciastem skojarzyć. Ja myślałam od razu o pizzy, ale myślałam też o tym, co powiedziałaś wcześniej, że pieczemy, jakie mamy tradycje. Tak? Pieczeniowe. No. Nie wiem, czy ja mogę teraz? Tak?
2: Proszę cię bardzo. Jeżeli masz ochotę, to Aniu, jak najbardziej.
4: Chciałam wam opowiedzieć historię z Wielkiej Nocy jeszcze. Dawno to było, ale jednak wryło mi się w pamięć. Odwiedzałam mieszkania chronione takich ludzi, którzy mieszkają tam przez jakiś czas. To z reguły są seniorzy. I a propos pieczenia, była taka pyszna babka. Poczęstowali mnie tą babką, sami ją piekli, chyba razem może z opiekunami. To była babka na majonezie. Ja tą babkę powtórzyłam, ale chciałam nawiązać do tego, że wspólne pieczenie, te zapachy, które się unosiły wtedy w tym domu, pomimo tego, że były to mieszkania chronione, więc to nie jest taka atmosfera całkiem rodzinna, tak? Tam jest jakaś pielęgniarka, może ci ludzie nie mieszkają w takich samych domach jak my, to wygląda całkiem inaczej. Ale zapach ciasta, ta słodycz, to jak się wymienialiśmy przepisami, pomimo tego, że się wcale nie znaliśmy, bo ja przyszłam złożyć im życzenia. Nawiązaliśmy z sobą taki kontakt, że tą babkę upiekłam i zaniosłam później do nich tą swoją. Więc chciałam powiedzieć, że pieczenie, obojętnie jaką ma skórkę, na pewno zbliża ludzi. I dlatego ta pizza też, tak? Bo pizzą też się dzielimy. To są takie dania, które od razu mam na myśli. I właśnie ta babka słodka i pizza. Bo pizzę jak robię, to też zawsze zwołuje. Całą rodzinę przybiegają też dzieci sąsiadów nocowy. To
2: nie
4: tak wygląda,
2: nie? Taki zapach tak. To po prostu przyciąga.
4: Więc pieczenie to jest chyba taki element kuchni, gdzie pachnie i ma w sobie ten wydźwięk takiego domu i miłości. Nie?
3: No to ja też nawiążę, bo w sumie nie o tym chciałam mówić, ale
2: Ania ładnie powiedziała,
3: właśnie,
2: prawda?
3: Ale nasza audycja żyje swoim życiem, więc w ogóle zmienię to, co chciałam powiedzieć. I też właśnie opowiem o babce, a dokładnie o konkursie na baby wielkanocne, które co roku są w naszej szkole organizowane. Co roku nasi uczniowie startują w tym konkursie, czyli kto zrobi najpyszniejszą, najpiękniejszą babę wielkanocną. I tak mi się super to uzupełnia z tym, co powiedziałaś, bo uczniowie, którzy już często nie wierzą w swoje siły, czasami mają trochę niskie poczucie swojej wartości. Okazuje się, że zakasowują rękawy i stają do boju i tworzą takie cudowne rzeczy i takie przepyszne właśnie receptury powstają. Mi na przykład bardzo utkwiła w pamięci baba, która 2 lata temu wygrała. Była to baba ajer koniakowa, czyli na bazie całej butelki ajer koniaku. Normalnie dajemy, wiecie, mleko, płyn, wodę, a tutaj jakby płynem był ajer koniak. Jest fenomenalny. naturalna. Oczywiście alkohol wyparowuje, bo mamy, pieczemy ją w 160 stopniach, więc jakby alkohol wyparowuje, ale ten smak pozostaje, jest bardzo głęboka i bardzo mokra, no bo ajerkoniak jest przecież na bazie samych żółtek.
4: Pozwolę sobie dodać i bardzo droga.
3: I bardzo droga, ale robi wrażenie. W tym roku moje uczennice również zajęły pierwsze i drugie miejsce. W tym roku klimaty były bardziej wiosenne, pogoda też nam bardzo sprzyjała, więc były zielone babki na bazie szpinaku, bo właśnie chodzi o to, żeby ten dzień piekarza, w sensie tych wypieków, to nie muszą być zawsze tradycyjne rzeczy. Ja zawsze lubię, kiedy ktoś troszkę gdzieś więcej poszuka. Najlepsze są oczywiście receptury babcine i mamowe, z takich zeszytów jeszcze zużytych, ale ja jestem zawsze za taką nutką nowoczesności, żeby ta nasza kuchnia żyła, że tradycja jest ważna, ale warto zawsze dodać coś od siebie. To jest w ogóle jak z takim konserwatorem zabytków, nie? Że odtwarzamy, remontujemy te nasze budynki, które gdzieś tam są pod ochroną konserwatora, ale każde pokolenie dodaje coś od siebie i to właśnie powoduje, że to jest piękne.
4: No i proszę, jak Agnieszka znów to pięknie.
5: Ale nam cię wyszedł odcinek wychodzi.
4: Spotkanie na medal, mam nadzieję, ale to skoro Agnieszka tak lubi dodawać i unowocześniać, to ja domyślam się też, że inspiruje się pewnie jakimiś przepisami, które ze świata przywozi, co?
3: Troszkę przywożę ze świata. Czasami jest w ogóle tak, że jestem bardzo zachłanna i jak wracam z podróży, to sobie myślę, że to bym przygotowała i to bym przygotowała i to bym przygotowała. Potem jak wracam do domu, to jakby nie umiem tego wszystkiego do kupy pozbierać. Bardzo żałuję, że tego nie zapisuję i co roku sobie myślę, że jak zaczynam gdzieś przygodę, podróże, to chciałabym mieć taki mały notesik, żeby zapisywać te właśnie fajne połączenia smakowe. I tak właśnie chyba mnie Kasia teraz zainspirowałaś i tak zrobię. Za niedługo jakby przede mną dość fajna wyprawa, więc chyba sobie kupię taki mały kajecik do kieszeni z długopisem albo ołówkiem. Będę bardziej uważna w tym, co jem i żeby potem to spróbować gdzieś przemycić i otworzyć w swojej kuchni.
4: Ania, za niedługo dzień dziecka, to może jej kupimy.
5: Kupimy
4: takie dzieciątko z nami w studiu.
5: Kupimy.
4: A tymczasem niech nas inspiruje w kuchni, a właściwie Anię niechaj zainspiruje Agnieszka w kuchni, a może i wzajemnie się będą inspirować i coś wspaniałego wypieką. Ja już wiem, że to niekoniecznie być może będzie ciasto, może jakiś inny wypiek, ale o tym się Państwo dowiedzą za kilka minut.
1: Gotuj się na zdrowie!

0: Gotuj się na zdrowie.
1: Drogie kochane Anno i Agnieszko, zwracam się oczywiście do Ani Pawelec i Agnieszki Jasińskiej, które przez czas pewien gościły w naszej redakcyjnej kuchni i widzę, że tu coś powstało, ale ja nie będę się wyrywać hej do przodu, tylko zostawię dziewczynom głos, aby opisały to, co się wydarzyło w kuchni podczas mojej nieobecności.
2: To ja jako pierwsza się wyrwę i ja tylko powiem, że ja nie jestem fanką tego, co się właśnie zadziało.
1: Dlaczego?
2: Dlaczego? Musi być wszystko odmierzone. Na gramy, na mililitry, ale zgadzam się, czasami robię wyjątki, bo jeżeli ma być miło, szybko i smacznie, to czasami przymykam oko, a dlaczego i na co przymknęłam, to opowie Państwu Ania.
3: A ja się nie zgadzam. Kasia, ty mnie obroń, bo czasami zakalec jest fajny.
1: Broniecie.
3: Prawda? Zakalec jest czasami fajny.
1: Coś. Ja wiem, że tak w połowie maja wracamy do tych wielkanocnych rzeczy, ale ostatni zakalec właśnie wtedy mi się zdarzył i nie wiem dlaczego. Zdaje się, Anna, że robiłam jakieś ciasto o spodzie jogurtowym, ale na górę...
3: To pech, bo mamy dzisiaj jogurtowe.
1: Ale to pech, no ale ja mam nadzieję, że jak ty je podasz, to wtedy będę wiedziała, dlaczego mi się zrobił zakalec. I słuchajcie, jabłka były, to bo spód do wszystkiego się nadaje, jogurtowy. A ja wymyśliłam, że na górę dam jabłka i chyba za mało je odcisnęłam. Było za dużo soku. W każdym razie to, co wyciągnęłam, było zakalcem. Ale moja rodzina jest tak kochana, że mówi, ale zakalec jest najpyszniejszy, mama, nie przejmuj się.
2: Aga, absolutnie tak. Czemu wyszedł zakalec?
3: Pewnie temperatura produktów.
1: Aga, nie, powiem wam coś jeszcze. Jeszcze jedna rzecz się zdarzyła. Ja to ciasto mieszałam i w tym momencie zadzwonił mój syn. Mamo, natychmiast po mnie przyjedź. Tam, gdzie miałam jechać, było 10 minut. Mówię mu, słuchaj, włożę ciasto do pieca i przyjadę. Nie, mamo, bo ty już musisz przyjechać. I ja to ciasto zostawiłam na 20 minut stojące w misce.
2: Po pierwsze, tak Ania dobrze powiedziała, temperatura produktów jest bardzo ważna. Ja dlatego wyciągam zawsze produkty 2 godziny wcześniej, przed przystąpieniem do ciasta z lodówki. Czasami właśnie mamy jogurty, czasami śmietany. I w momencie, kiedy dodajemy za zimne produkty do ciasta, no to wychodzi zakalec, dlatego że w piekarniku jest około 160-170 stopni. Proszek do pieczenia, który ma nam to ciasto podnieść, już ma jakby w progu startowym czeka, żeby pracować. I zanim ten biedny jogurt, śmietana albo mleko, kefir bądź maślanka się ogrzeje, to ciasto już próbuje rosnąć, a nasze produkty, które zimne wyciągnęliśmy prosto z lodówki, jeszcze się nie ogrzały. I to powoduje, że opadają na dno i powstaje zakalec.
3: I ja teraz tego bardzo pilnuję. Agnieszka kiedyś już to tłumaczyła.
2: Bardzo się cieszę, ale dobra, przystąpmy do naszego dania. Ania.
3: Mamy bardzo nowoczesne ciasto, które smakuje jak ciasto vintage naszych babć, tylko my mamy teraz nową nazwę, ciasto z kubka. I co jest bardzo fajne w ciastach z kubka, że wszystko jedno, jaki mamy kubek. Czyli możemy mieć kubek po kawie, możemy mieć kubek jogurtu, możemy mieć kubek szklankę.
2: Ale uwaga! Wszystko odmierzamy tym samym jednym kubkiem.
3: Tak, wszystko jest zawsze ten sam kubek. Ja, żeby było nam łatwiej, mam kubek po jogurcie. No i sobie robimy nasze ciasto. Potrzebujemy jeden kubek jogurtu greckiego. I teraz wszystko zależy od tego, jaki ten duży kubek jest. Tyle samo, czyli jeden kubek oleju, jeden kubek cukru. I tutaj ja bym dała mniej. Polecam mniej, ale no niech będzie. I 3 kubki mąki i 2 łyżeczki proszku do pieczenia. I do tego potrzebujemy 4 jajka. I do miski wrzucamy jajka, ubijamy je razem z cukrem, dodajemy jogurt, bardzo powoli wlewamy olej, przesypujemy mąkę. Na górę możemy ułożyć jakieś owoce. U nas mogą być to na przykład truskawki i pieczemy godzinę w 180 stopniach. I to ciasto możemy sobie modyfikować. Możemy dodać kakao, możemy dodać wiórki kokosowe, możemy dodać skórkę cytrynową albo pomarańczową i będziemy wtedy miały różne wariacje na temat ciasta z kubka. Czyli kubek najważniejszy do odmierzania proporcji.
2: Natomiast ważne jest też to, jeżeli mamy ciasto jogurtowe na kefirze, maślance, żeby właśnie za długo nie miksować. Czyli chodzi o to, żeby ten tłuszcz i woda nam się nie rozdzielały podczas tego miksowania. Więc tak jak Ania powiedziała, dodajemy, mieszamy i wylewamy bezpośrednio do tortownicy. albo foremki na babkę.
1: A ja jeszcze chciałam przy tej okazji Agnieszkę zapytać jako znawczynię, jeżeli jest przepis na tort, tak? 6 jajek, szklanka cukru, szklanka mąki, łyżka proszku do pieczenia. To czy wielkość tych szklanek ma znaczenie, czy nie, jeśli to będą te same szklanki?
2: Jeżeli, tutaj akurat jestem, absolutnie nie zgadzam się na to, bo wtedy przepis nie jest szklankowy. Przyjmuje się, że jedna szklanka proszku na zasadzie mąki, cukru, czyli czegoś sypkiego, to jest około 180 gramów, czyli rzeczy sypkie odmierzamy w gramach, a jeżeli mamy jedną szklankę na przykład mleka, to przyjmuje się to w mililitrach i to jest około 240-250 mililitrów, więc moi uczniowie już wiedzą, że jeżeli szukają sobie przepisów i jest szklanka, to zanim pobiegną po tą szklankę, to po chwili zapala im się taka lampeczka i aha, zapomniałem, to miało być gramy na przykład. Więc warto to wiedzieć, bo nie musimy wtedy, każde szklanki są różne, większe, mniejsze, więc akurat w tortach i innych recepturach nie jestem szklankowa.
3: Ja wiem, że nie wolno chyba, no może mi pozwolisz mówić marek, ale mój syn zawsze mówi, mama, czy to może być szklanka z popularnego marketu, bo oni mają takie ścięte szklanki. Mm-hmm. Czy to może być szklanka od babci, bo wtedy jest taki walec. Także szklanka szklance, słuchajcie, dokładnie, też nierówna.
1: No dlatego próbowałam sobie rozwikłać ten problem, tak? Więc bardzo serdecznie dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie i ciasto jogurtowe podzielimy sobie zaraz i mam nadzieję, że skosztujemy, co Ani wyszło. A z państwem spotkamy się ponownie za tydzień. Żegnają się Ania Pawelec z Fundacji M Eko, Agnieszka Jasińska z Kulinarnych Nawigacji i Katarzyna Widera Podsiadła.
0: Gotuj się na zdrowie! Audycja została przygotowana przez Radio M Katowice w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.

0: Edyta Górniak i Gromi nieco transowo wybrzmieli na antenie radia Warszawa 106,2 FM. Za minutę 9.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Po drodze ze Świętym Krzysztofem to audycja motoryzacyjna, która pojawia się w Radiu Warszawa 106,2 FM. W audycji problematyka motoryzacji, a więc i nowości rynkowe, i to, co pod maskami brzęczy i piszczy, także bezpieczeństwo ruchu drogowego i kultura na jezdniach. Zapraszam w soboty, godzina 13:10. Grzegorz Traczewski. Do usłyszenia.
3: Przebodźcowanie, natłuk myśli i kolejne powiadomienia? I jak tu w weekend odpocząć? Proste. Wystarczy włączyć Radio Warszawa. Od maja, w soboty i niedzielę, nie nadajemy już informacji z kraju i ze świata. Za to wiadomości z życia Kościoła bez zmian. Wszystko po to, by pomóc Ci odetchnąć od zgiełku tygodnia. W weekendy spędź dobre chwile z Radiem Warszawa.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą przygodą. Zapewniamy komfortową podróż, opiekę duchową i dopracowaną organizację. A może masz własny pomysł na wyjazd? Z przyjemnością go dla Ciebie przygotujemy. Zadzwoń 577 570 889 lub odwiedź www.benedykt.travel.pl. Biuro Podróży Benedykt Travel. Podróż, która zostaje w sercu.
1: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: To, co jest w pogodzie, to wszyscy widzą, a czego możemy się spodziewać? Od około 11 godziny może pokropić, aczkolwiek w najbardziej pesymistycznym momencie, czyli około 14, spadnie około 1,5 mm deszczu, więc nie jest najgorzej. Po południu wiatr też nam się obróci, z zachodniego zmieni się na północny. Ciśnienie delikatnie będzie rosło, a temperatura w najcieplejszym momencie około 16-14 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Dwie minuty po godzinie 9. Słuchacie Państwo Radia Warszawa 106,2 FM. Ja nazywam się Jacek Zienkiewicz. Będę dzisiaj z Państwem do godziny 12. A tę najbliższą godzinę od 9.15 zdominuje Salon Dziennikarski realizowany przy współpracy z W Polsce 24 TV.

Tu Radio Warszawa 106,2 FM. Dobrze, że Państwo jesteście razem z nami. Jest 8 minut po 9. Czas na Petera Gabriela.

0: Pozwolę sobie na takie
1: legenda pytanie. Solidarności.
0: I Piotr Semka też legenda dziennikarstwa. Piotrze, dzień dobry.
2: Same legendy.
3: Dzień dobry, chociaż w ruchu Solidarność byłem.
0: Ktoś
3: śmiało przypomnę.
0: Jeden z gości poranka powiedział mi, salon dziennikarski, legendarna audycja, więc ta legenda mi tak w głowie została.
1: Mnie się kojarzy z legendowaniem, więc nie jestem tak do końca.
0: Słuchajcie, może was zaskoczę, ale proponuję rozpocznijmy od stulecia zamachu majowego. 12 maja, tak 100 lat okrągłe, Józef Piłsudski wyciągnął wojsko, wyprowadził wojsko, wyszedł z Sulejówka, przejął władzę, prawie 400 ofiar śmiertelnych. Kiedyś to budziło w Polsce ogromne emocje. No, powstała taka półdyktatura, państwo coraz bardziej autorytarne, ale jednak nie totalitarne. Ale ja, proszę państwa, pamiętam, Piotrze, od ciebie zacznę, bo ty mi kiedyś powiedziałeś tak. Spójrz na część naszej prawicy i zrozumiesz, dlaczego Piłsudski zrobił zamach majowy. Więc od ciebie rozpoczynam. Słusznie zrobił, czy niesłusznie zrobił?
3: Znaczy, to jest wielki spór, który wydawał się, że w którym racje są bardzo podzielone i który wydawał się być troszeczkę już się zabliźniał. Ale w tym roku, i to jest właśnie nie przypadek, Konfederacja Mentzena postanowiła znowu podzielić prawicę i rozpoczęła spór o uchwałę sejmową potępiającą Piłsudskiego. To jest kolejny przypadek, kiedy Konfederacja, a dokładnie Mentzen, robi rzecz, która ma dokładnie podzielić polską prawicę. To jest spór dla historyków, to jest spór dla ludzi zajmujących się w ogóle polskim narodowym duchem i sensem naszych dziejów, ale wprowadzanie tego do bieżącej polityki nie ma innego celu, jak tylko podzielenie
0: ale obu Piłsudski słusznie zrobił, Piotrze. Czy Piłsudski słusznie zrobił, że ta zagrożona Rzeczpospolita, bo już na zachodzie przecież Republika Weimarska coraz bardziej agresywna, Sowiety na wschodzie, u nas duże mniejszości narodowe.
3: Dobrze, więc tak, ponieważ teraz bardzo często już pojawia się teza, że to przejęcie władzy przez Piłsudskiego spowodowało, że Polska by przegrała we wrześniu 1939, to trzeba wyraźnie powiedzieć. Drugie rozwiązanie, czyli coraz bardziej rozbita sejmokracja i skonfliktowanie się, tworzenie koalicji z 5-6 partyjek, też by nie uczyniło Polski mocniejszej. Piłsudczycy spróbowali zrobić Polskę silniejszą. Udało im się, pewne rzeczy mi się udały, jak Gdynia, COP i pewien wzrost jakości wojska. Pewne rzeczy by im się nie udały, ale mówienie, że ten stan, który by był, byłby lepszy, jest tak samo nieuprawnionym sformułowaniem.
0: Wasze zdanie.
2: W tej wyliczance pan Piotr, trzeba dodać, zapomniał o kodeksie karnym, o kodeksie cywilnym, o uporządkowaniu administracji, o prawie administracyjnym, o odbudowie podstaw państwa, które w zasadzie było takie mgliste ciągle. Wreszcie został rozstrzygnięty, źle czy dobrze, pewien spór między systemem prezydenckiej władzy, bardzo silnej w konstytucji marcowej jednak, a silną władzą wykonawczą, która doprowadziła do jakiegoś porządku w kraju, ale także procesu brzeskiego, także sporów Berezy, politycznych, także
0: rozwinięcia. No tak, ale trwanie państwa jest najwyższą wartością.
2: No więc właśnie, i teraz tylko odnotujmy, że przywołanie kolegi Mentzena do marszałka Piłsudskiego jest być może jego dużym sukcesem chwilowym, ale nie osłabia sukcesu marszałka Piłsudskiego.
0: Marzenko.
4: No, sytuacja w kraju była potwornie wtedy trudna. No, przecież to były początki państwowości. Być może z tamtej perspektywy to było jedyne rozwiązanie, takie wzięcie wszystkiego
0: za lejce,
4: właśnie. Natomiast skoro jesteśmy przy rocznicach, to dzisiaj jest 369. rocznica męczeńskiej śmierci świętego Andrzeja Boboli, patrona Polski. I pamiętajmy, że całkiem jeszcze niedawno współcześnie objawił się tam polskiej takiej wizjonerce, mistyczce i powiedział, że zwracajcie się do mnie, chcę pomagać Polsce, wyzwolę Polskę od wielkich katastrof. Więc pamiętajmy, że...
0: Może się dzieci zaczną rodzić, bo tu jest dramat. Tak. Staszku.
1: To w Polsce nic nie jest tak do końca. Formalnie to był przecież wojskowy zamach stanu. Mhm. To była swego rodzaju junta i to, no, nie da się tego legalizować.

0: legalnie uzasadnić w żaden sposób. Ale z drugiej strony to, co się działo...
1: Legalnie to powstań może by się nie dało uzasadnić.
0: Powstań nigdy się nie daje uzasadnić, ale to jest
1: dlatego
0: inna...
1: Dlatego nie ma ich w Krakowie, ale bo to jest, są nielegalne.
0: Ale to jest inna sytuacja. Mówili, że w Poznaniu nie było kiedyś.
1: Poznaniu, tam. Chociaż tak, były i w Krakowie, i
0: były,
1: w Poznaniu.
0: Oczywiście, to są mity. To są mity. Natomiast można by się zastanawiać dzisiaj, mając na uwadze to, co się dzieje także wokół Polski, czy międzynarodowe czynniki w postaci Niemiec, Rosji i nie tylko, nie prowadziły do tego, żeby Polska zniknęła po bardzo krótkim okresie odzyskania niepodległości. Przecież to, co było podsycane przez komunistów, przez część socjalistów, przez mniejszości narodowe, które miały dużą reprezentację w Sejmie, prowadziło do swego rodzaju przejęcia Polski. To była kontynuacja tego, co, Dzierżyński, Marchlewski i tak dalej w 1920 roku.
2: Powiedzmy ostatnie, że w 1926 roku zadecydowano moc wydawania dekretów z mocą ustawy. To bardzo ważna zmiana ustrojowa, która kojarzy się z obecnym myśleniem o rozporządzeniu.
1: Policja w domu redaktora Tomasza Sakiewicza. No wczoraj to gruchnęło. Zobaczmy takie nagranie, które udostępnili dziennikarze z Republiki.
3: To jest kolejny fałszywy alarm. Nazwisko, imię. Proszę się przedstawić.
4: Przedstawiasz się na początku interwencji?
3: Nie, pan mi się
5: interwencja jest nagrywana.
3: Nie, pan się nie wylegitymował. Proszę się przedstawić.
5: Dokumenty państwa poproszę.
3: Proszę się wylegitymować. Nie wiem, z kim mam do czynienia.
5: Legitymowałem się na początku interwencji.
3: Nie, proszę pana, pan mi się nie wylegitymował.
5: W tym momencie utrudnia pan czynności.
6: Legitymowanie się.
5: W tym lokalu niestety nie ma.
1: No i tam, proszę państwa,
3: proszę się wylegitymować.
1: Była asystentka redaktora Sakiewicza, która została założona jej kajdanki, ale po ustaleniu tożsamości wyprowadzono. To jeszcze, proszę państwa, minister spraw wewnętrznych, pan Marcin Kierwiński. Krótki komunikat.
7: Służby podległe MSWiA nie prowadzą działań wobec jakiegokolwiek medium. Reagują na sygnały o potencjalnym niebezpieczeństwie i zagrożeniu życia. Nie ponoszą odpowiedzialności za fałszywe zgłoszenia tak samo, jak za tych, którzy chcą to wykorzystać jako oręż w politycznej walce.
1: No i znowu od Piotra Semki rozpoczniemy. Piotrze, twoja ocena tej sytuacji. Czy to jest rodzaj represji? Jak to czytać, to zdarzenie?
8: Od dłuższego czasu pracownicy Republiki są nękani przez telefony, które sugerują, że w ich mieszkaniach dzieje się coś, co wymaga interwencji telewizji. Gdyby policja potraktowała to serio, powstałby zespół, który by skontaktował się z Republiką i który by zastanowił się, jak łapać ludzi, którzy w ten sposób nękają dziennikarzy telewizji. W tym wypadku interwencja policji była wyjątkowo zdumiewająca, bo każdy, do kogo wchodzi do mieszkania policja, ma prawo do zdenerwowania. Dlatego policja powinna pierw bardzo dokładnie wytłumaczyć. Nie wiemy, w jakich okolicznościach doszło do scysji między asystentką pana Sakiewicza a policją, ale skuwanie kogoś może mieć miejsce tylko w sytuacji, kiedy dochodzi do jakiejś scysji, próby ataku fizycznego.
1: Albo kiedy policja ma podejrzenie, że ta osoba stanowi dla siebie zagrożenie.
8: Tak. Proszę sobie wyobrazić sytuację. Dzwonek wchodzi do państwa mieszkania policjanci i zaczynają rozchodzić się po mieszkaniu. Tomasz Sakiewicz jest szefem stacji, która znajduje się pod atakiem propagandowym Platformy. Skąd miał wiedzieć, czy to nie jest przypadkiem najście związane z wezwaniem go do prokuratury w przyszłym tygodniu? Skąd wiedział, czy ktoś mu nie zabierze laptopa do tak zwanego sprawdzenia? Ale coraz bardziej widać, że była to prowokacja, która miała spowodować akcję insynuacji na temat relacji i charakteru asystentki i jego relacji wiążących z Tomaszem Sakiewiczem.
1: Piotrze, ale ty sądzisz, że ta władza jest aż tak głupia, że podejmuje...
8: Chciałbym dokończyć.
1: Czy sądzisz, że władza jest aż tak głupia, że podejmuje działania, których skutek łatwo przewidzieć?
8: Nie, sądzę, że cała ta akcja ma na celu snucie bardzo obleśnych i wulgarnych insynuacji na temat Tomasza Sakiewicza i jego asystentki. Dzisiaj rano akcji ruszył Roman Gierty, który tego typu insynuacje, oraz uwaga, ksiądz Kazimierz Sowa. Chciałbym się przy okazji zwrócić do kurii w Warszawie i do kurii w Krakowie, aby ustosunkowały się do publicznego puszczania przez kapłana, nie wiem w której podległy jest tych diecezji, ale do publicznego udziału w politycznej bójce i puszczania obraźliwych insynuacji. Chciałbym wiedzieć, co kuria w Krakowie i w Warszawie ma na ten temat do powiedzenia. Słucham. Doczekamy się jakiejś wypowiedzi rzeczników, bo nie wiem, której kurii podlega.
1: Dziękuję bardzo. Panie mecenasie, pan ogromny doświadczenie.
2: Kilka rzeczy, bo ja się poczułem młodszy. Naprawdę. Wymyśleli chłopcy z SB takie historie wcześniej na temat telewizji. Ja na przykład montuję w ośrodku łódzkim program i nagle za mną słyszę takie coś. Ja bym to widział inaczej. Okazało się, że to rezydent SB, pan Madej się nazywał, ale to nazwisko zupełnie niezwiązane z dziennikarzem tego ośrodka. Tak, my byśmy to widzieli inaczej. W stanie wojennym to jeszcze ze sztabu generalnego redagowali wiadomości na placu. Także dodając trochę strzelaniny do manewrów tam Dzida 83 czy 84. I ja myślę tak, że to jest głupio wszystko. To się ogląda tak, to nie jest spójne. Ale bardzo często głupie zdarzenia poprzedzały poważną akcję zlikwidowania Republiki w tym wypadku i ja sądzę, że władza chce przed wyborami Republikę zamknąć i nikt nie przekona, że jest inaczej, bo wiele na to wskazuje. Po drugie, nie jest tak, że trzeba skuwać kobietę, która tym dwóm ludziom nie robiła żadnej krzywdy, nie stwarzała zagrożenia. Co gorsza, po raz kolejny ujawniło się radykalne naruszenie artykułu 30 Konstytucji o naruszeniu przyrodzonej i nienaruszalnej godności człowieka, której poszanowanie polecone jest władzą publiczną.
1: Panie mecenasie, ale troszkę będąc adwokatem diabła, nie znamy całości.
2: Pewnie, że nie znamy.
1: Ja bym oczekiwał od policji, żeby, bo policja dała fragment nagrania, położyć wszystko na stół po prostu. Zresztą, dlaczego nie mieli kamerek? Bo kamerki zazwyczaj
2: mieli. A dlaczego nie mieli identyfikatorów? Przedstawili się, to słyszeliśmy.
1: Dobrze, teraz Marzena Nykiel, bardzo
2: jako
1: proszę.
2: Jako funkcjonariusze władzy publicznej.
9: To nie była jedyna sytuacja, bo wiemy, że wcześniej był szereg podobnych. Do innych dziennikarzy też policja pod jakimś innym pretekstem przychodziła, więc wygląda na to, że było szereg zawiadomień dotyczących jakichś niepokojących wydarzeń, które mają dziać się w konkretnych mieszkaniach.
1: My nie wiemy. Ja mam nadzieję, że zostanie ustalone, kto te zgłoszenia zleca, bo myślę, że państwo polskie ma takie narzędzia, żeby to zrobić, bo my tego nie wiemy. Słucham?
2: Pseudonim Jan Adriański. To jest do uchwycenia.
9: No więc właśnie, nie wiemy i możemy się domyślać absolutnie wszystkiego. Teorie są już bardzo różne. Pytanie, dlaczego policja wchodzi w taki sposób? Policjanci nie mają identyfikatorów. Dlaczego trzeba było skuć i jeszcze dodatkowo trzymać tę panią? Czy wyglądała na kogoś, kto tam, nie wiem, pobije policjantów?
1: No tak, ale policjanci też jakby działają, mają pewne procedury. No potem się okaże, że ktoś sobie zrobił krzywdę i my byśmy tu siedzieli, debatowali, dlaczego ktoś nie został, zabezpieczony.
2: Pani Joanna Krakowa, która zadzwoniła do lekarki, mówiąc, że popełnia samobójstwo. Lekarka zadzwoniła do policjantów, ci przyjechali z interwencją, zabrali panią Joannę do szpitala i mieli proces potem, bo się pani Joannie zmieniło. To już trenowaliśmy.
9: Ale chyba jej nie skuwano.
2: A pani Joanna gościła w Sejmie jak prezydent dużego mocarstwa.
9: I w jej sprawie pan premier Tusk, jeszcze wtedy chyba nie premier, zwołał wielki marsz. Nie będziesz szła sama.
2: Jej nie zaprosił, żeby było śmieszniej, co podkreślało podejrzany charakter tego zdarzenia.
9: Ale mimo to jej nie skuwano wówczas.
1: Ja jestem Jacek, ale bardzo cię proszę. Króciutko, Piotrze.
8: Więc po pierwsze, policjanci nie rejestrowali takiej interwencji. To jest interwencja bardzo drażliwa. wtedy używanie kamerki, którą nosi się na kieszeni, jest naturalne. Po drugie, policjanci nie mieli żadnych dystynkcji. Po trzecie, jak zauważyli niektórzy internauci na tym filmu, policjanci pochodzili z małego posterunku w okolicach Częstochowy. Wszystko to dalej. Mówisz, nie możemy wykluczyć, że nie wiemy, kto nadał ten telefon sugerujący, że w mieszkaniu Sakiewicza dochodzi do zagrożenia czyjegoś życia. Żadnego komunikatu nie mieliśmy. Nie zostało zaprezentowane to nagranie.
1: Znaczy fragment został, zaprezentowany, policja dała taki fragment, kiedy policjant mówi o tym, że jest zagrożenie życia i to jest taka sytuacja.
8: Dobrze, ale nie mamy tego, ale nie znamy telefonu, który to całą sprawę rozpoczął.
1: No nie znamy, oczywiście, że nie znamy.
8: Nie wiemy nic
1: oczywiście.
8: O szczegółach.
1: Ta władza jest zdolna do wszystkiego, to też wiemy, tak.
8: Plus. Nie wiemy nic o szczegółach śledztwa policji na temat znalezienia osoby, która nadała ten sygnał. Każdemu z tobie także ktoś zadzwoni do twojego mieszkania, wpadnie, nagle się zrobi niebiesko od mundurów. Zastanów się, jak się wtedy zachowasz.
1: Miałem taką sytuację. Wyjąłem dowód osobisty i się przedstawiłem.
0: Te rzeczy już są znane. Sygnał, który uruchomił policjantów z gminy Poczesna, kilka kilometrów na południe od Częstochowy, 230 kilometrów od Warszawy. Ja rozumiem, że mogli ściągnąć posiłki do stolicy, bo sobie pochodził od Biura Rzecznika Praw Dziecka. Biuro Rzecznika Praw Dziecka śledzi różne czaty, bo tam dzieciaki między sobą i różne osoby manipulujące nimi tam podsuwają różne pomysły. I ten sygnał z Biura Praw Dziecka dotyczył zagrożenia życia dziecka w sensie możliwości popełnienia samobójstwa. Więc to nie był telefon, tylko to była informacja z czata, która została przesłana następnie do policji. Tu nic mi się nie klei, bo w takiej sytuacji Rzecznik Praw Obywatelskich jest instytucją naprawdę profesjonalną i wie, że przed policjantami, a razem z nimi wysyła się lekarza, psychiatrę, wysyła się kogoś, kto może zadziałać na tę sytuację.
1: No proszę cię, no co masz, w Warszawie masz takich zgłoszeń 300, ile masz tych psychiatrów tam wyśleć? Staszku, no już też nie wpadajmy w paranoję.
0: Ale też, no bez przesady, w wypadku dziecka, akurat do tej pani Joanny, którą pan mecenas przywołał, to lekarz przyszedł. Psychiatra i to wszystko było zgodnie z procedurą, więc tu jest tyle dziwnych rzeczy, które się zdarzyły. Poza tym, każda jednostka, taka jak policja, jeśli w ciągu kilku dni są sygnały, które mówią o próbach samobójstwa, o zagrożeniu życia, o ewentualnych jakichś tam skojarzeniach terrorystycznych, powołuje choćby zespół roboczy, bo to jest oczywiste, że jeśli się coś zdarza w tak krótkim czasie, to jest jakaś akcja. Nic, tu wszystko jest rozproszone, każdy robi sobie co chce. No, czy taka jest policja? Ja w to nie wierzę.
2: Żeby się ministrowi Kierwińskiemu nie upiekło, bo w pierwszym zdaniu tego
1: znaczy,
2: komunikatu...
1: Teraz władza powinna się wytłumaczyć, ale wytłumaczyć nie na takiej zasadzie, jak że jeden komunikat na Twitterze, tylko tak jak to kiedyś robił, nie wiem, Mariusz Kamiński, prezentując rozbudowane konferencje. No proszę bardzo, to poddajmy to wszystko wiwisekcji, tak?
0: Pierwsze no i przychodzą, przepraszam panie mecenasie, przychodzą, nie ma tam dziecka, jest kobieta. I to nie wzbudza żadnych podejrzeń? I zaczynają jakąś akcję? To się po pierwsze sprawdza, gdzie jest to zagrożone dziecko?
2: No, a po drugie...
1: No tak, ale...
2: Sięgnijmy do komunikatu. Nigdy służby MSW nie prowadziły działania przeciwko jakiemukolwiek medium, z wyjątkiem telewizji publicznej, która została zajęta i do dzisiaj jest w likwidacji. I pokazano, że święte prawo, któremu zresztą ja połowę życia poświęciłem, nietykalności mediów, nie istnieje w naszym systemie. Ja dlatego powiedziałem, że ja się spodziewam, że wyłączą w każdej chwili i będziemy debatować, dlaczego transformator się zawiódł. zepsuł, albo podsłuchiwano może urząd.
1: Mamy jeszcze dwa tematy, które chcę bardzo poruszyć.
9: Poza tym, gdybyśmy nie mieli doświadczenia z 2014 roku, z siłowego wejścia do Wprostu, wyrywania przez funkcjonariuszy laptopa ówczesnemu naczelnemu, to pewnie byśmy patrzyli na to wszystko inaczej.
1: Dlaczego władza z tego wniosków nie wyciągnęła?
9: Z wielu rzeczy nie wyciągnęła wniosków, co więcej...
1: Ale Piotrze, mnie nie pytaj, bo ja tutaj nie jestem przedstawicielem nikogo.
8: To chciałbym w takim razie...
1: Ale nie krzycz na mnie, też Piotrze, nie krzycz na mnie. Nie krzycz
8: swoją
1: na mnie.
8: Wątpliwość. Dobrze, mogę?
1: Proszę.
8: To, że do akcji skierowano policjantów z wsi Paczesna w województwie śląskim, powiecie częstochowskim, jest dziwną sytuacją, kiedy mamy do czynienia z typową sytuacją wielkomiejską.
1: Piotrze, ale chodzi też o to, że etatów brakuje, to, tego nie wiemy skąd, jakby o co tu chodziło z tymi policjantami, no ale policjanci ze wsi Poczesna, czy nadają się specjalnie do operacji specjalnych?
8: Tą okoliczność wytłumaczyła ci, wytłumaczył ci minister Kierwiński tą okoliczność?
1: Nie krzycz na mnie, dobrze, idziemy
2: moja
1: dalej.
2: Moja żona powiedziała, że w Poczesnej mogą nie wiedzieć, kto to jest Sakiewicz. W Warszawie już by wiedzieli, bo czy go lubią, czy nie, to go widzą codziennie w telewizji i by się zastanowili, czy trzeba skuwać kobietę w jego mieszkaniu.
1: No mamy bardzo sprawne państwo,
2: prawda?
1: Panie mecenasie.
2: Ale ostatnie, żebym ja nie nadużywał dobroci. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. Ksiądz Olszewski, kobiety, które siedziały w więzieniu. Dziesiątki przykładów pogardzania człowiekiem. Ta kobieta nie musiała być skuta kajdankami. Naprawdę.
9: Nie
2: musiała.
9: Jej jeszcze godność trzymana dodatkowo.
2: Naruszona. Godność pana mieszkania pana Sakiewicza także. Bo oni się zachowywali tam tak, jakby on był niepotrzebny, a oni konieczni.
9: A z drugiej
2: z
9: strony...
2: Tego, co widziałem.
9: Tak, to się jeszcze wpisuje w całą kampanię nienawiści przeciwko konserwatywnym mediom. Nasi dziennikarze są dehumanizowani, są publicznie obrażani.
1: Nasz dziennikarz ma postępowanie prokuratorskie. I chyba już nawet zarzuty za to, że na konferencji, znaczy na proteście KOD-u przed Sądem Najwyższym Szymon Szereda zadawał pytania demonstrującym kodziarzom i z tego zrobiono zarzut, proszę państwa, naruszania demonstracji, spokoju zakłócania demonstracji, panie mecenasie. No. Dziennikarz zadający pytanie zakłóca demonstrację, bo tak zgłosili organizatorzy.
2: Chętnie pomogę, jeżeli
1: mamy opiekę, dziękuję.
2: Ale nie mówmy o brunatnych łapach. Bo jesteśmy o krok od tego. Łapy nie będą miały wpływu na prawną rzeczywistość w
1: trybunale. Nad
2: powiedział to marszałek Sejmu o brunatnych łapach. Czyli PiS to są faszyści.
1: Melduje utratę kontroli nad programem.
2: Cofam, ale przecież skojarzenia są jasne.
1: Proszę państwa, Zbigniew Ziobro w Stanach Zjednoczonych nie zdążyliśmy tego omówić tydzień temu, bo to było przed. No i posłuchajmy prokurator Nowak w tej sprawie.
10: Dzisiaj zostanie również skierowany do ambasady Stanów Zjednoczonych wniosek o udzielenie informacji, czy Marcinowi Romanowskiemu i Zbigniewowi Ziobro zostały wydane wizy. Jeżeli tak, to kiedy, na jakiej podstawie, jakiego rodzaju wizy? No i drugie pytanie, czy te osoby przekroczyły granice Stanów Zjednoczonych? Jeżeli tak, to gdzie są?
1: No przekroczyły, to już wiemy. Tu prokuratura miała taką zbitą minę, jakby to powiedzieć, tak? Była wyraźnie obita. Staszku, mało mówisz, to proszę bardzo. Czy to władza została upokorzona? Bo chyba tak to odbiera, prawda? Jeszcze chyba mieli sygnały ze Stanów Zjednoczonych, że nie dostanie tej wizy, a on tę wizę dostał.
0: Została upokorzona i to bardzo mocno. Po pierwsze dlatego, że wprawdzie ta deklaracja Petera Mudziora nie była taka bardzo ostra, ale taka sarkastyczna i tak trochę sobie kpił z tych ludzi, jakby oni tam jakieś z powodu jakiegoś żartu czy jakiegoś happeningu się znaleźli na Węgrzech. To nie przystoi nowemu premierowi węgierskiemu takie zachowanie. Po drugie, oni bardzo naciskali już na ten gabinet tworzący rząd Madziora, MSW i Ministerstwo Sprawiedliwości, żeby to potraktowali jako priorytet. Były kontakty robocze, naprawdę takie, jakby chodziło o jakiegoś zamachowca typu Gavrilo Princip tam z 14 roku, podczas gdy to zupełnie nie. Po trzecie, przecież pojawiły się wypowiedzi od premiera poczynając, co jest absolutnie karygodne, które po pierwsze ustalały, że te osoby są winne, chociaż nie mają żadnego procesu, nawet się nie rozpoczął, nie zostały skazane. Używano takich żartów sobie, że trzeba wysłać samochód, wsadzić ich do bagażnika po prostu i przywieźć do Polski. To się kojarzyło jednoznacznie ze śmiercią, męczeństwem księdza Jerzego Popiełuszki, więc oni zrobili wszystko, naciskali na ambasadora Toma Rose'a, bardzo naciskali. On takie enigmatyczne wyjaśnienia dawał do tego, że może nie powinniśmy i tak dalej. Natomiast to, że to się dokonało, przeszło jakoś przez otoczenie samego prezydenta Trumpa, dlatego, że ta wiza, Polacy nie muszą składać, nie muszą mieć wiz do Stanów Zjednoczonych, natomiast nie mieli polskiego paszportu, tylko mieli ten paszport genewski. Ja tylko to spuentuję. Więc w Stanach Zjednoczonych uznano, że, no bo tak to rozumiem w otoczeniu prezydenta Trumpa, że tylko możliwość działania przed amerykańskim sądem, który sprawdzi te wszystkie okoliczności.
1: Tak, bo nie dostał azylu, tylko dostał wizę.
0: Daje tym ludziom możliwość wytłumaczenia.
1: Jeśli mówisz o Węgrzech, wspomniałeś, to króciutko zobaczmy tylko ilustracyjnie, proszę Państwa, to jest jakby kopia z Polski. Tam widać, że to samo będzie na Węgrzech, co jest w Polsce, bo Péter Modzior, proszę Państwa, premier Węgier, osobiście zdemontował barierki przed siedzibą premiera, wyniósł je, mówi teraz to nie jest kraj kordonów, no ale dlaczego były te barierki? No bo lewica robiła chryje i demonstrowała i prowokowała, więc one były, ale teraz już barierki nie są potrzebne.
9: To Hołownia był pierwszy, też miał zdejmować.
1: No właśnie mówię, no jest kopia jeden do jednego z Polską.
2: Czytam tylko, był ciąg. Każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu. Czyli muszą być dwa wyroki. A pan premier naszego rządu nie likwiduje barierek, a oficjalnie narusza zapis konstytucji, mówiąc, że Ziobro jest winny. To jest jedno. Ale drugie, że powinien umrzeć w polskim więzieniu, do którego go chce wsadzić. Więzieniu jako człowiek chory, w którym nie będzie miał opieki. To ja panu ministrowi powiem kazus z osadzonego Białeckiego na przykład, którego walczy już któryś miesiąc o to, żeby go na przerwę do leczenia za jego własne pieniądze skierować. I nic z tego nie wychodzi. To znaczy, że na oczach wszystkich niewinnego człowieka chce się wsadzić do więzienia, żeby tłuszcza była zadowolona. Część, prawda? A on jest w stanie, w którym nie powinien być w żadnym więzieniu. I tyle.
9: Domniemanie niewinności nie dotyczy strony konserwatywnej w państwie Donalda Tuska. Natomiast kiedy jakikolwiek dziennikarz zadał pytanie panu Żurkowi o sprawy w Kłodzku, kiedy mamy już pewne orzeczenia sądowe, kiedy już nawet zapadają wyroki, to on cały czas mówi tak, jakby tamtych ludzi także domniemanie niewinności nadal dotyczyło. No to jest wszystko skrajnie relatywne i bezprawne. To, czy Zbigniew Ziobro zagrał im na nosie? No pewnie tak. To rozkładanie rąk tutaj nic nie da. Natomiast na pewno zaostrzy jeszcze bardziej działania na skrajnie radykalne.
1: No właśnie, to jest pytanie, co ta władza szykuje na ten rok wyborczy, bo ja myślę, że oni hodują bardzo wiele aktów oskarżenia. To tak się toczy i potem to rzucą na stół i będzie taka próba kryminalizacji
0: opozycji. Minister Sprawiedliwości powiedział, nie, przepraszam, wiceminister Szczepański, nie Sprawiedliwości, tylko spraw wewnętrznych, że oni muszą go ściągnąć przed wyborami.
1: Znaczy, oni go nie ściągną przed wyborami, bo dopóki to jest absurd, to jest oczywiste, że go nie ściągną. Ja tutaj myślałem, że...
0: Ale Szczepański się odkrył.
1: Też myślę, że służby węgierskie jakoś to puściły jednak, bo tam władzę Modzior już przejął już wcześniej, bo te instytucje już mu się zwasalizowały.
0: Tylko nie mógł zacząć urzędowania od złamania wszelkich praw. Przecież na Węgrzech Zbigniew Ziobro nie był ścigany.
1: Liberalne mogą wszystko.
0: Ja wiem, że mogą wszystko.
1: Piosenka w tej sprawie jeszcze, bo jeszcze jeden temat mamy.
8: O, łaskawco. Chwila. wypowiedzi. Dobrze, dziękuję. I za to.
1: Piotrze, twoje opinie są krzywdzące, nieuzasadnione, niesprawiedliwe. Przemyśl
8: to. Ta pani przyszła w tym kożuchu
1: Przemyśl
8: i w tym kożuchu wychodzi.
1: Przemyśl
8: państwa
1: to.
8: Podejrzenia są zupełnie nieuprawnione. Tak to było. No dobrze. Wracając do sprawy Ziobry. To tutaj jest bardzo istotne to, że Madziar w czasie kampanii zapowiadał, że natychmiast zostaną wysłani. I szczytem zabawności jest komentarz pana Czuchnowskiego, że to, że władze węgierskie nie zatrzymały Ziobry, to powód do stwierdzenia, że w służbach ciągle są jeszcze ludzie Orbana. Słyszeliśmy to dobrze, że w czasach Platformy, kiedy jakakolwiek wpadka Platformy była tłumaczona przez posłów, no wiemy, ludzie Ziobry ciągle inwigilują, to oni, dywersyjna ręka. Gdyby Modziar chciał zatrzymać Ziobrę, wymyśliłby jakiś pretekst, aby go zatrzymać. Prawda jest taka, panie Donaldzie Tusku, że pana serdeczny przyjaciel Madziar chciał się pozbyć gorącego kartofla i nie mieć problemów z Ziobrą i musiał wiedzieć o tym, że Ziobrę opuszcza Węgry. I jeszcze jedno. Modziar obiecał, że pierwsza wizyta jego będzie w Warszawie. W międzyczasie był już w Rzymie. Był
1: nie, nie, Piotrze, tutaj niesprawiedliwie, ponieważ obiecał, że po...
8: Pierwsza oficjalna.
1: Oficjalna, tak.
8: Wiem,
1: tak. Pierwsza oficjalna. Nie, pierwsza to, pierwsze co zrobił, to pobiegł do Brukseli. No.
8: W Warszawie nie była.
1: I nie, mówił, że oficjalna. Wizycie, no.
8: Który Madziar dał. Przepraszam, jeżeli się robi ogromną wizytę u Meloni i u pani Urszuli von der Leyen, to gadki, że pierwsza będzie w Warszawie, naprawdę można sobie na półeczkę odłożyć.
2: Czyli potwierdzona została zasada, że Ziobro nie dostał od władz węgierskich azylu, tylko od Orbana. Orban odchodzi, nie ma azylu. I to spokojnie przechodzi w Polsce. Żurek mówi, a sądy co tam, ja go będę ścigał. I to jest wykładnia prawa na dzisiaj, która spokojnie przechodzi do naszego języka i się do niej przyzwyczajamy i potem mówimy o systemach prezydenckich, tam jakichś demokratycznych. Nie ma. Jest silna władza, która tu
0: ale
2: chce sprawować.
0: Co mnie zdziwiło, panie mecenasie, to pana kolega zawodowy, pan mecenas Przemysław Rosati, szef Naczelnej Rady Adwokackiej, wyłożył dokładnie, jakie są procedury w Stanach Zjednoczonych i co tam sąd bada. A bada takie rzeczy, które tu powinny włosy jeżyć.
1: A jeżeli o systemie prawnym mówimy, to słuchajcie, w konstytucji nie ma zgody na... Konstytucja wprost mówi, że małżeństwo, związek kobiety i mężczyzny. Kodeks rodzinny to samo. Wszystkie ustawy tak samo. Ale jakiś tam Trybunał Europejski, coś tutaj i za granicą śluby, tak zwane śluby i w Polsce wpisują to do aktów, no do Urzędu Stanu Cywilnego wpisuje. No i może nie będę tych wszystkich wypowiedzi premiera przytaczał i tych rozradowanych ministrów, za to Rafał Trzaskowski i reporter Rafał Jarząbek.
11: Rafał Jarząbek, Telewizja w Polsce 24. Chciałbym się zapytać, czy polityk takiego formatu, jak pan, powinien przestrzegać konstytucji? Pytam się tutaj, no chodzi mi o artykuł 18, który jasno mówi, że małżeństwo w Polsce to jest związek kobiety i mężczyzny. Jak to ma się do pana decyzji? Jeżeli Warszawa jest również tak tolerancyjnym miastem, to co w przypadku, jeżeli zgłosi się no jakiś taki właśnie przykład wielożeństwa? Jeden mężczyzna, trzy żony, czy również to będzie podlegało transkrypcji? No i jeszcze mam jedno pytanie do pana, bo dzisiaj jest rada w Pałacu Kultury i Nauki, Rada Miasta. Kiedy pan się ma zamiar pojawić na którejś z rad? Ponieważ radni mają dużo pytań, nawet dotyczących tej decyzji.
12: Panie redaktorze, zanim odpowiem na pana pytanie, bo pierwsze i ostatnie pytanie jest całkowicie uprawnione, natomiast robienie sobie żartów z dzisiejszego dnia nie przystoi chyba żadnym mediom i opowiadanie tego typu bzdur, które pan opowiadał i zawarł w swoim drugim pytaniu.
1: No i tak, oczywiście pytanie było, można powiedzieć, żartobliwe, ale panie mecenasie, w Polsce nie obowiązuje konstytucja. Znaczy, po co nam konstytucja?
13: Teraz pan zauważył, no przecież
1: kolejny raz.
13: Ile razy to
1: kolejny raz to zauważyłem. No,
13: to czytajmy, bo też...
1: Ja jak filozofowie greccy budzę się codziennie i mam to zdziwienie, no, świeże zdziwienie.
13: Bardzo dobrze. Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, więc nie ma tu żyrafy, nie ma nikogo innego, tylko kobiety i mężczyzny, co mniej więcej odróżniamy. Proszę spojrzeć na mnie i na panią redaktor. No różnica jest wyraźna, prawda? Rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo, czyli to jest związane jedno z drugim i trzecim, pozostają pod ochroną i opieką Rzeczpospolitej. I tu nie ma co gadać. I teraz jest pytanie, pan prezydent, który panu Bogu dziękuję, nie został prezydentem państwa, bo zostałby. I mówi o rozporządzeniu, które będzie wydane w sprawie transkrypcji obcego orzeczenia. Ale to skąd to? To jest właśnie w takim duchu dekretu z mocą ustawy.
1: Ja tutaj staram się pytać polityków prawicy, słuchajcie, czy wy to odwrócicie? Bo ja się boję, że to będzie tak, nie, że prawica dojdzie do władzy i powie, no już tu się stało, no to już, ale już dzieci to nie. No tak. A potem znowu lewica dojdzie do władzy i w kolejnej transzy adopcja dzieci dla par homoseksualnych.
13: Ostatnie tylko słowo. Tego typu zmiany wszędzie na całym świecie zachodzą poprzez wyroki sądów. Nie orzeczenia.
1: Nie, narody nie głosują. Tak, narody nie głosowały za tym, żeby Londyn stał się miastem muzułmańskim. Nikt nie głosował, a mają.
13: No.
1: Nie, tu mieszkańcy Lublina nie głosowali, żeby dramatycznie szybko rosła mniejszość zimbabweńska, Zimbabwe. No. Tam już jest prawie 2000 ludzi z Zimbabwe.
14: Oczywiście ustawa o aktach,
1: zwalcza nielegalną
14: ustawa prawo o aktach stanu cywilnego daje możliwość ministrowi do spraw wewnętrznych w artykule 33 wydania odpowiedniego rozporządzenia, zmiany tych rubryk. Ale one muszą być umieszczone w całym systemie prawnym i przynajmniej zgadzać się z artykułem 1, ustęp 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a tam mówi, że małżeństwo jest zawarte wtedy, kiedy kobieta i mężczyzna jednocześnie obecni w urzędzie stanu cywilnego ogłaszają, że wstępują w związek małżeński.
1: Ale oni szanują godność ludzką, szanują wyroki europejskie.
13: Godność jest w konstytucji ochrony.
1: To trzeba naprawdę wszystko rozpiżyć, że tak
13: trzeba,
1: powiem.
13: Ale panie redaktorze, trzeba dobrze pamiętać, że jak się mówi rozporządzeniami, to załatwimy, to rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w konstytucji na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie.
1: Panie mecenasie, nie można sobie napisać. Ta książeczka jest nieaktualna.
13: Ale ciekawa.
1: Ona to przed 2023.
13: Ja cytuję codziennie.
1: Po 13 grudnia, jeszcze Marzenka i Piotr, przepraszam.
13: I w celu jej wykonania.
9: Lewica już mówi o tym, żeby te małżeństwa, które będą tutaj wdrożone, żeby one miały też dodatkowe prawa. To już można posłuchać takich głosów bardzo odważnych. Natomiast z czego
14: nie
9: to jeszcze
14: głosów,
9: wynika?
14: To jest w projekcie ustawy o osobie najbliższej.
9: I będzie wielkie wsparcie Komisji Europejskiej. Pamiętajmy, że oni stawiają wymagania. Komisja Europejska nie daje nic za darmo, ma oczekiwania, ma wymogi. I teraz, jeżeli Donald Tusk jednego dnia, łamiąc prawo, podpisuje kolejną umowę kredytową pod tytułem SAFE, która obarczona jest mechanizmem warunkowości. Mechanizm warunkowości dotyczy praworządności. I teraz ta praworządność jest interpretowana przez Komisję Europejską. Łamanie prawa na co dzień ich nie wzrusza. Wzrusza ich to, że nie ma równych praw dla gejów, lesbijek, bitrans i nie wiadomo czego jeszcze. Co więcej, i będzie tego wymagała. Mechanizm warunkowości wejdzie w ten obszar, jestem pewna, a to dlatego, że pod koniec ubiegłego roku powstała nowa strategia na rzecz promocji osób LGBT, Komisji Europejskiej strategia, która zobowiązuje państwa unijne do tego, żeby wdrażać nowe prawo, żeby promować te osoby, żeby rozpowszechniać
1: testy życia. Muszę cię przerwać, Piotr Semka jeszcze w tej sprawie?
8: Ja powiem tylko tyle. To jest klasyczny przykład, jak za pomocą mechanizmu dogmatu werdyktów Trybunału TSUE wolne narody zostają stawiane wobec narzucania ideologicznych dogmatów. Znaczy nikt w Polsce nie głosował w referendum na temat, czy mają być zalegalizowane małżeństwa homoseksualne, a powołanie się na werdykt TSUE, który się z kolei powołuje na to, że jakiś sąd w Berlinie połączył dwie osoby tej samej płci, to jest właśnie przykład tego dyktatu, który mamy. I tego najwięksi miłośnicy Unii nie obronią, bo to jest sytuacja, która zawsze, taka była sytuacja, która wywołała bunt w Ameryce. To parlament w Londynie narzucał podatki, które musiał płacić kupiec w Bostonie czy w Nowym Jorku. I z tego był bunt.
1: Takich ale też Wielka Brytania dużo wydawała na obronę, wydawała dużo na obronę tych kolonii. Tam się wczytałem ostatnio, to nie było tak jednoznaczne. Te podatki nie były przesadnie dotkliwe.
8: Nie ma no taxation without representation.
1: To
8: i
1: prawda.
8: Tutaj to samo.
1: To prawda.
8: No emancypacja. Without representation. To jest hasło każdego, którego oburza to,
1: ale
8: że
1: ale jeśli chciałbym żyć w jakimś imperium, to byłoby to Imperium Brytyjskie chyba. Jako poddany. Tak mi się
13: którego
1: wydaje.
13: Którego premier...
1: Tu, Radio Warszawa Katolickie
13: dodatek
1: Radio...
13: do pani redaktor, którego premier nie rezygnował z odszkodowań za drugą wojnę, biorąc pożyczki na wiele lat. Pan premier Tusk, za co przejdzie do historii tylko
1: Radio
13: za to,
1: Warszawa Katolickie Radio Podlasie,
13: kanclerzom niemieckim oświadczył, że nie ma podstaw do odszkodowań.
1: Głos w Berlinie, Fiat w Częstochowie, w Kielcach, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Via w Rzeszowie, stacje, które nas transmitują bądź retransmitują. Bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam. Dziękuję Marzenie Nykiel. Marzenko, dziękuję ci. Mecenasowi Markowi Markiewiczowi.
13: Bardzo dziękuję.
1: Legendzie Palestry Stanisław Janecki, też legenda dziennikarstwa.
14: Dziękuję i zanarchizowaliśmy dzisiaj program.
1: Prawda, ale trudno. Myślę, że daliśmy radę. Piotr Semka, dziękuję, również pozdrawiam.
13: Żeby pan Piotr się nie gniewał.
1: Zapraszamy, proszę państwa, jak zwykle za tydzień do salonu dziennikarskiego. Bardzo miło mi, że mamy naprawdę wielu widzów. Ostatnia sobota, no fenomenalny wynik, za co serdecznie dziękuję i kłaniam się nisko. Do zobaczenia, do usłyszenia.
15: To był salon dziennikarski realizowany w partnerstwie Radia Warszawa z portalem w polityce.pl i telewizją w Polsce 24. Zostańcie państwo razem z nami.

0: Radio Warszawa 106,2 FM. Za minutę wybije godzina 10.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Czy świętość może być związana z miejscem?
3: Czy na przykład święty ojciec Pio mógłby istnieć bez San Giovanni Rotondo?
2: Na te i inne pytania odpowiadamy w audycji Szlakiem Świętych. Zapraszam w sobotę o 11:30.
4: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. Dzisiejszego wieczoru na audycję o godzinie 17 Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Cześć, a gdzie Ania?
6: W Anglii, na wyjeździe ze znajomymi ze szkoły.
5: Przecież jest w edukacji domowej.
6: W szkołach Benedykta to norma. Zjazdy integracyjne, zagraniczne wyjazdy językowe i bezpłatne zajęcia dodatkowe.
5: Brzmi drogo.
6: Nauka w szkołach Benedykta jest bezpłatna. Sprawdź na szkołybenedykta.pl.
7: Szkoły Benedykta, ponieważ masz wybór.
1: O reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Trochę szybciej niż się spodziewaliśmy, temperatura osiągnęła pułap 14 stopni, a zatem od 13 do 14 stopni w całym regionie. I to chyba będzie wszystko, co pogoda dzisiaj powie w kontekście temperatury. Ciśnienie pnie się w górę, wiatr cały czas wieje z zachodu, chociaż ma się później obrócić na ten północny, raczej wiatr słaby. No już niedługo chyba pokropi. Niedługo chyba pokropi, a tak najbardziej to w okolicach godziny 14.
8: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Półtorej minuty po 10:00. Ja nazywam się Jacek Zienkiewicz. Jestem z Państwem aż do godziny 12:00. Co nas teraz czeka? Kulturalny weekend z Dorotą Sołowiej za jakiś czas. Oczywiście dużo muzyki, dużo dobrych chwil, jak mamy ambicje to realizować w soboty.

0: Drogi słuchaczu, jesteś w bardzo dobrym miejscu, a mianowicie na falach Radia Warszawa 106,2 FM i chcemy cię teraz zaprosić na bardzo kulturalną audycję, w której Dorota Sołowiej wprowadzi cię w tegoroczną noc muzeów.
1: Kulturalny weekend. Zaprasza Dorota Sołowiej.
2: Witam Państwa serdecznie w naszym kulturalnym spotkaniu przy mikrofonie Dorota Sołowiej. Dziś zaglądamy do Muzeum Powstania Warszawskiego. Nie tylko ze względu na Noc Muzeów, która właśnie trwa w ten weekend, ale także ze względu na to, że Państwo co roku otwierają tutaj specjalny, tak zwany pokój na lato. Mimo że akurat teraz jest pora deszczowa, kiedy rozmawiam, no to miejmy nadzieję, że w lato to pomieszczenie na pewno się sprawdzi.
3: Dariusz Gawin, zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego. No jak co roku zapraszamy do pokoju na lato, to jest takie wyjątkowe miejsce, które jest tuż obok Muzeum Powstania Warszawskiego. Za murem opowiadamy tą taką heroiczną przeszłość Warszawy, zresztą dla wielu naszych gości z zagranicy już się tak utarło, że Muzeum Powstania jest pewnym kluczem do zrozumienia ducha Warszawy, ale kiedy żeśmy robili pokój na lato, to myśleliśmy sobie, że potrzebne jest także takie miejsce, które wyraża tego ducha współczesnego Warszawy, bo to jest wyjątkowe miasto. W tym roku w Noc Muzeów będziemy tutaj śpiewali rodzaj takiego performansu po obu stronach muru, bo będziemy śpiewali Sen o Warszawie. To będzie takie wykonanie wierowe, a w tej piosence przecież śpiewa się Mam tak samo jak ty, miasto moje, a w nim, to jest miasto moje, a w nim pokój na lato. Pokój na lato, który jest taki jak współczesna Warszawa. On jest ciekawy, zapraszamy tutaj wszystkich, żeby się spotkali, porozmawiali, zatrzymali się trochę, bo dookoła przecież są wieżowce i tak. Muzeum Powstania Warszawskiego, jak przyszło 20 lat temu, startowało, to było w opuszczonej byłej przemysłowej dzielnicy Warszawy, a teraz to jest centrum finansowe. Zabiegani ludzie bardzo zarabiają dużo pieniędzy, walczą o te pieniądze, banki tutaj są i tak dalej, a tutaj można usiąść, zastanowić się trochę nad życiem, posłuchać jakichś innych ciekawych ludzi. Jest jeszcze jedna taka rzecz, która też łączy się trochę z takim duchem Warszawy. Pokój na lato jest drewnianym pawilonem, który my tutaj stawiamy co roku na letnie miesiące i on przypomina trochę taką tradycję, która była w przedwojennej Warszawie, wyjeżdżania do pensjonatów podwarszawskich na lato, właśnie do drewnianych Świdermajerów, które były na przykład na linii otwockiej gdzieś w Świdrze, w Józefowie, Falenicy, Otwocku, i tam ci nastolatkowie, którzy za jakiś czas potem byli w powstaniu, wyjeżdżali właśnie do pokojów na lato, do pensjonatów, żeby spędzić te letnie miesiące. I dlatego pokój jest drewniany, ale muszę powiedzieć, bo to jest tak, szykuje się rozbudowa muzeum, to jest 12

0: każdy musi tu być.
1: Właśnie w tym momencie jesteśmy w tym pokoju na lato i trwa śniadanie prasowe, które otwiera tegoroczną edycję. Pada także wiadra wody, leją się z nieba, więc stąd słyszą Państwo te odgłosy. Zapytam jeszcze o piękny ogród różany, który zawsze wspominam, jak tutaj przychodzę. On cały czas nam tutaj towarzyszy i też jest trochę taką częścią tego miejsca.
0: Tak, jest częścią tego miejsca. On się wpisuje w tę dawną strukturę muzeum. No, też muszę powiedzieć, że jeżeli ktoś jest do niego przywiązany, to jest ostatni sezon, w którym może go oglądać, dlatego że w trakcie rozbudowy no jednak zostanie tutaj będzie plac budowy i potem muzeum powróci w trochę innej postaci, więc zmieniamy się po to, żeby jakby być lepiej przygotowanymi na przyjmowanie tak wielu gości, bo ja chcę powiedzieć, że kiedy muzeum się otwierało, to zakładało wiele niższą frekwencję. My mamy co roku około 500-600 tysięcy ludzi i dla ich wygody musimy się rozbudować tak, żeby ta strefa wejściowa do muzeum była bardziej przyjazna naszym gościom. Każdy, kto robił remont albo coś budował, wie, że to się wiąże z niedogodnościami i zmianami.
1: Ale muzeum nie zostanie zamknięte.
0: Będą takie momenty, kiedy będzie musiało być zamykane, ale przez większość tego czasu, kiedy będzie trwała budowa, będzie normalnie funkcjonowało. No bo to jest tak, że będzie trzeba dołożyć nową część zbudowaną, która powstanie do tej starej. To w tym sensie zawsze jest to związane z jakimiś problemami logistycznymi. Ale to jak będziemy gotowi, za kilka tygodni przedstawimy wszystkie informacje niezbędne. Na razie one jeszcze się wykuwają, jeśli tak można powiedzieć, te wszystkie harmonogramy. Ale dokładnie z tego powodu jeszcze raz podkreślam, jeśli ktoś nie był, musi przyjść i zobaczyć, jak to do tej pory wyglądało, a jeśli ktoś był tutaj wiele razy, to żeby się pożegnać z tą starą formą i czekać na nową.
1: Czyli do jesieni spokojnie myślę, że jeszcze muzeum będzie w tej starej, pięknej zresztą formie.
0: Tak, jak najbardziej. Znaczy ta rozbudowa zacznie się dopiero na wiosnę przyszłego roku, czyli jeszcze najbliższy, ten cały sezon letni właśnie, na który otwieramy teraz w najbliższą sobotę w Noc Muzeów Pokój na Lato, będzie tak jak zawsze, ten cały letni sezon.
1: Zapraszamy w takim razie słuchaczy Radia Warszawa do Pokoju na Lato, który na pewno się sprawdzi. Dzisiaj akurat ulewa taka, że aż nam to przeszkadza w rozmowie i słuchacze na pewno to na antenie teraz słyszą. Miejmy nadzieję, że w Noc Muzeów nie będzie wieczorem padać i że ten Pokój na Lato też będzie jeszcze bardzo, bardzo latem gorący. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję również.
2: Dzień dobry, Michał Wiraszko z tej strony. Będę miał przyjemność otworzyć sezon koncertowy 2026 w Pokoju na Lato, ale powiem szczerze, że jestem pod wrażeniem tej konferencji prasowej, bo też nie wszystkiego miałem świadomość tego, co tu się dzieje, a aktywności i program na cały okres letni w tym miejscu są naprawdę imponujące. Zapraszam więc serdecznie nie tylko na mój koncert 16 maja, ale i na cały wakacyjny program Pokoju na Lato, bo miejsce jest wyjątkowe i choć to sprane słowo i zużyte, to miejsce jest naprawdę wyjątkowe pod wieloma względami. Proszę sobie sprawdzić.
1: Ale jednak wykorzystamy tutaj Pana obecność i zaprosimy na ten koncert właśnie w Noc Muzeów 16 maja o 21.30, czyli już taki wieczór zapadnie. Będziemy mogli wysłuchać Pana koncertu. Jaki to będzie koncert? Jaka to będzie muzyka? Czego mogą się spodziewać ci, którzy zupełnie nie wiedzą może jeszcze, co będzie się działo tego wieczora?
2: No, mam nadzieję, że będzie tutaj sporo ludzi, którzy będą pierwszy raz. My jesteśmy ciągle na rozbiegu, powiedziałbym, mojej debiutanckiej solowej płyty, choć bycie debiutantem to przywilej po prawie 20 latach na scenie, spowodowany tym, że po prostu ruszyłem w tak zwaną działalność solową i wydałem, a obecnie promuję swój solowy album Tak młodo się nie spotkamy. Muzyka gitarowa, szeroko pojęta, lepiej muzyki słuchać niż o niej mówić, także zapraszam do słuchania albumu, no i przede wszystkim na koncert 16 maja.
1: A o czym będą nowe kawałki?
2: Nowych kawałków na razie nie planujemy, w sensie jeżeli nazywać te nowe z ostatniej płyty, która ma no zaledwie pół roku, także jeszcze jest nowa. Na pewno będzie klimatycznie. No, proszę spojrzeć, jesteśmy w centrum Warszawy, w miejscu głośnym, w miejscu szybkim, a jednak jesteśmy na wyspie spokoju i sztuki i dobrych pomysłów. Jeszcze raz podkreślę, to jest naprawdę wyjątkowe miejsce i myślę, że sam koncert w sobie i energia tego miejsca sprawią, że to będzie wyjątkowy wieczór.
1: Na pewno ta gitara, te dźwięki pokonają

0: ten głośny deszcz, który teraz słyszymy, jeśli by był, ale mam nadzieję, że nie będzie.
1: Nazwa zobowiązuje. Mam nadzieję, że tegoroczne wakacje tutaj w sąsiedztwie Muzeum Powstania Warszawskiego przyniosą i lato, i pokój.
0: Czyli zapraszamy na wielkie otwarcie pokoju na lato 16 maja w soboty 21:30 właśnie w Pana wykonaniu. Dziękuję serdecznie i życzę szerokiej widowni. Na pewno taka będzie, bo tu zawsze jest bardzo dużo osób.
1: Dziękuję. Jeszcze raz podkreślę, to jest wielkie wyróżnienie móc grać na otwarciu i to jeszcze w Noc Muzeów w takim miejscu. Do zobaczenia.

0: Agnieszka Szulejewska, Muzeum Powstania Warszawskiego i Pokój na Lato. Cały czas z pokoju na lato nie wychodzimy, jesteśmy w Muzeum Powstania Warszawskiego, a dokładnie tuż obok, przy Ogrodzie Różanym, w Pokoju na Lato, który właśnie jest specjalnie stawiany, jest drewniany, przepiękny i trochę nawiązuje właśnie do takiej dawnej tradycji Świdermajerów, jak już tutaj usłyszałam. No i to miejsce zaczyna powoli już tętnić życiem od dzisiejszego dnia, a Noc Muzeów będzie takim otwarciem tego miejsca. Tak, 16 maja w sobotę otwieramy Pokój na Lato oficjalnie. Dzisiaj zapowiadaliśmy go na konferencji prasowej. Tegoroczne zadania, jakie przed sobą postawiliśmy, program. Ale zapraszam Państwa serdecznie, żeby dołączyć do nas w sobotę. O godzinie 18.30 spotykamy się z taką inicjatywą Singalong i tworzymy dwa chóry w dwóch przestrzeniach. Jedna część chóru będzie znajdowała się, stworzonego oczywiście spontanicznie przez uczestników tego wydarzenia, będzie zgromadzona na dziedzińcu Muzeum Powstania Warszawskiego, a druga przechodzi przez kładkę w Pokoju na Lato, właśnie na teren pokoju, i tam znajdzie się drugi chór. Kładka łącząca to, te dwie przestrzenie, będzie też miejscem, gdzie znajdzie się nasza dyrygentka i zaśpiewamy wspólnie Sen o Warszawie na dwa chóry, na wiele głosów. I ostatnia zwrotka, wieńcząca ten utwór, będzie już śpiewana wspólnie. Ale to będzie rozgrzewka, bo głównym punktem programu jest o godzinie 20.30 w Pokoju na Lato koncert Macieja Wiraszki, na który też serdecznie zapraszamy. No właśnie, przed chwilą mogliśmy dowiedzieć się czegoś więcej od samego autora tego koncertu. Do kiedy Pokój na Lato potrwa? Żebyśmy tak od razu mogli wiedzieć, jak planować nasze przybycie tutaj.
1: Działamy od 16 maja do 31 sierpnia. Od 1 września trwa już niestety demontaż i pokój w tej formie będziecie mogli Państwo latem odwiedzić po raz ostatni. Bo później we wrześniu ruszają już prace przygotowawcze do rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego.
0: Będą także tutaj różne spotkania, wydarzenia, koncerty. Nie da się o wszystkim powiedzieć, ale do końca lata możemy się takich tutaj wydarzeń spodziewać.
1: Zapraszam Państwa serdecznie, żeby śledzić nasz program na stronie 1944, to albo właśnie na platformach społecznościowych. Wystarczy wpisać Pokój na Lato i tam cały program jest na bieżąco publikowany. To, do czego chciałabym bardzo zachęcić, to branie udziału w spotkaniach, które tutaj organizujemy. Mamy naprawdę przyjemność i zaszczyt w tym roku gościć wyjątkowych specjalistów i specjalistki. Doktor Joannę Gutrel, która tworzy dla Pokoju na Lato cykl Własny Spokój. Dziewczynę Katarzynę Krzywicką z Dunek i Dorotę Peret-Jatkowicz z socjolożki.pl, z takiego duetu, które będą właśnie opowiadały o tym i z naszymi gośćmi gadały o tym, jak bardzo i dlaczego pozamykaliśmy się w świecie baniek i jak z niego wyjść. Mnóstwo rozmów o kulturze, o modzie, o sztuce, o designie, ale wszystko to jest pod takim wspólnym hasłem Własny Pokój, czyli specjaliści będą bardziej pokazywali nam drogę do tego, jak w tym czasie przebodźcowania, chaosu informacyjnego, dezorientacji i takiego zmęczenia poznawczego znaleźć sobie właśnie tak metaforycznie oczywiście w swojej głowie własny pokój i tak go umeblować, żeby dobrze nam się żyło.
0: Tak, właśnie patrzę w program, który dostałam tutaj przy wejściu. Będą też różne warsztaty kulinarne, kaligraficzne, więc ta kultura będzie tutaj rzeczywiście szeroko pojęta. Myślę, że każdy coś dla siebie znajdzie, a jeśli nie, to po prostu przyjdzie tutaj wypocząć.
1: No właśnie to jest piękno tego miejsca i tego hasła. Własny pokój, każdy z nas mebluje zgodnie ze swoimi potrzebami. Taki najszerszy, jak to możliwe, wachlarz staramy się w tym sezonie naszym gościom zapewnić.
0: W Noc Muzeów, do której godziny będzie można tutaj do Muzeum Powstania Warszawskiego przychodzić?
1: Muzeum będzie otwarte od godziny 18 do godziny 1, ale pamiętajcie, o 18.30 zaczynamy próbę do Singalong Sen o Warszawie.
0: Wiele się dzieje, jak co roku zapraszamy do Muzeum Powstania Warszawskiego, nie tylko dziś w Noc Muzeów, ale także do Pokoju na Lato. Mam nadzieję, że Państwo wybaczą nam ten hałas, bo pokój jest tuż przy ulicy, pada deszcz bardzo głośno, samochody przez to jeżdżą głośniej, ale ten hałas nie przeszkadza, żeby tu się rzeczywiście wspaniale odnaleźć w tej przyrodzie, w tym drewnie i z tym wspaniałym jedzeniem. Dziękuję serdecznie za spotkanie.
1: Dziękuję i zapraszam Państwa, wpadnijcie do nas.

0: Kulturalny weekend. Zaprasza Dorota Sołowiej.
1: Paweł Ukielski, zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego.
2: Spokojnie na lato przenieśliśmy się w tym momencie do samego Muzeum Powstania Warszawskiego, do budynków biurowych, żeby powiedzieć z kolei o nocy muzeum, więc jest teraz cisza, chociaż na zewnątrz oczywiście cały czas spada deszcz. Ja ciągle tłumaczę ten hałas, który przed chwilą Państwo słyszeli. No tak to jest, jak się na żywo nagrywa właśnie na zewnątrz budynku. Jesteśmy teraz w środku budynku, no i właśnie zapraszamy na noc muzeum w Muzeum Powstania Warszawskiego, które zawsze co roku gromadzi wyjątkowo dużą ilość osób, bo jest wyjątkowe to wydarzenie. Jakie będzie w tym roku?
1: Muzeum Powstania Warszawskiego od wielu lat aktywnie uczestniczy w Nocy Muzeów. Oczywiście zapraszamy przede wszystkim do samego muzeum. Zwiedzanie ekspozycji, tym razem w dużo dłuższym wymiarze, do godziny pierwszej w nocy. Więc zapraszamy do zwiedzania, ale tak naprawdę Noc Muzeów zaczniemy w ciągu dnia z spotkaniami, warsztatami dla dzieci, od znaleziska do eksponatu. To będą warsztaty, w których dzieci dowiedzą się, na czym polega praca muzealnika, w jaki sposób znaleziska, przedmioty trafiają do muzeum, co się potem z nimi dzieje i w jaki sposób ostatecznie trafiają na ekspozycję. Mamy dwie grupy wiekowe, dla dzieci od 7 do 9 lat i dla dzieci od 10 do 12 lat. Pierwsza grupa 11:30, druga grupa od 14:00. Wstęp wolny, ale trzeba się wcześniej zapisać, więc zachęcam, żeby to zrobić jak najszybciej, bo oczywiście liczba miejsc jest ograniczona.
2: Czyli to będą takie historie opowiadane wokół jednego obiektu?
1: To będą historie obiektów, będą historie, które pokazują, w jaki sposób obiekt trafia do muzeum, w jaki sposób potem jest konserwowany, przygotowywany, opisywany i jak później na koniec trafia za tę szybkę, za którą go widzimy na ekspozycji.
2: Czyli już wcześniej będzie można tutaj przybyć z dziećmi, a wieczorem od 18:00 zapraszamy dorosłych, młodzież do godziny 1:00. No i wtedy ustawiają się takie kolejki, że trudno się dostać, czy damy radę?
1: Każdy da radę się dostać. Oczywiście z doświadczenia wiemy, że czasem trzeba poczekać, ale zachęcamy do wizyt w różnych miejscach. Oprócz głównej siedziby muzeum mamy cele bezpieki, które mieszczą się pod Ministerstwem Sprawiedliwości. To są piwnice, w których w latach stalinowskich więzieni byli żołnierze Armii Krajowej, uczestnicy podziemia niepodległościowego. Tam opowiadamy te historie, co ich spotkało po zakończeniu II wojny światowej. Ta ekspozycja również będzie czynna do godziny 1:00 w nocy, a wszystkich też zapraszam do Parku Powstańców Warszawy na Woli, gdzie jak co roku udostępnimy wystawę Zachowajmy ich w pamięci. To jest wystawa, która na takich specjalnych podświetlanych słupach prezentuje nazwiska wszystkich poległych cywilów. Oczywiście tych wszystkich, których nazwiska znamy. Niestety ta zbrodnia dotknęła dużo więcej osób niż my znamy z imienia i nazwiska. Ta lista jest co roku aktualizowana. Co roku ta wystawa ma nową, pełniejszą postać, ale wciąż oczywiście dane zbieramy i już tradycją stało się, że ta wystawa jest otwierana również właśnie w Noc Muzeów. Tam zapewniam, nawet jeżeli będzie dość tłoczno, to kolejek nie będzie.
2: Zapraszamy do tych wszystkich miejsc. No i cóż, czekamy na Noc Muzeów. Mamy nadzieję, że będzie ciepło, bo pokój na lato, w którym przed chwilą byliśmy, no trochę jednak tego słońca i tego ciepła wymaga. I zaczynamy o godzinie 18:00, wcześniej spotkania dla dzieci. Wszystko potrwa aż do godziny 1:00 wieczorem. To jest takie miejsce, do którego chyba także przyjeżdżają goście z różnych miast Polski. Jakie Państwo mają doświadczenie? Jak to wygląda na przestrzeni lat?
1: Muzeum Powstania Warszawskiego jest bardzo chętnie odwiedzane przez warszawiaków i mieszkańców okolic, ale nie mniej chętnie odwiedzają je goście z całej Polski. Te liczby są mniej więcej porównywalne procentowo, a jeszcze do tego trzeba dodać około 20, w wakacje 30 nawet procent obcokrajowców, którzy również bardzo chętnie to muzeum odwiedzają. Nasze muzeum jest takim must see we wszystkich przewodnikach, więc obcokrajowcy, którzy przyjeżdżają zwiedzać Warszawę, a jest ich z każdym rokiem coraz więcej, bardzo chętnie tutaj przychodzą.
2: Mamy nadzieję, że i Państwa nie zabraknie tej nocy właśnie w Muzeum Powstania Warszawskiego, do czego zapraszamy, bo tego dnia wszystko jest oczywiście bezpłatnie. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję bardzo.
3: Anna Krajewska, ja jestem dyrektorem Archiwum Polskiej Akademii Nauk, a archiwum znajduje się w Pałacu Staszica.
2: I my właśnie dzisiaj w Pałacu Staszica gościmy w sali przepięknej konferencyjnej i w to miejsce zapraszamy właśnie teraz w Noc Muzeów, czyli 16 maja. Pałac Staszica, to już taka tradycja, otwiera się właśnie na ten wieczór, na tą noc, no i zaprasza wszystkich.
3: Oczywiście, że zapraszamy. Chciałabym podkreślić, że w 2008 roku, kiedy była już trzecia albo czwarta edycja Nocy Muzeów, byliśmy pierwszą instytucją, która przystąpiła do Nocy Muzeów, pierwszą instytucją, która nie jest muzeum. No i od tego momentu, już od tego 2008 roku, co roku robimy tutaj i serdecznie zapraszamy. Po pierwsze można zobaczyć bardzo ciekawe wnętrza, które się tak nie ogląda, bo tutaj nie ma muzeum, ale w Noc Muzeum właśnie pokazujemy te wnętrza. No i co będziemy pokazywać? Może ja powiem to, co pokazuje przede wszystkim Archiwum Polskiej Akademii Nauk w sali Staszica. Też taka ładna, duża sala. Pokazujemy, będzie po pierwsze koncert, bardzo ładny, bardzo ładnych takich piosenek. O godzinie 19. Następnie będzie taki teatrzyk Maskarada, która w ogóle tutaj działa, teoretycznie teatrzyk dla dzieci, działa tutaj w Pałacu Staszica, ale będzie pokazywał powstanie teatru. Bardzo ciekawa. O 20:30. A później będzie też bardzo ciekawy pan Bogusław Niemirko, który zajmuje się Sienkiewiczem, będzie pokazywał część ekspozycji sienkiewiczowskiej i będzie mówił o Sienkiewiczu. Dlaczego w ogóle o Sienkiewiczu? Z różnych powodów. Ponieważ w tym roku mija 180 lat urodzin Henryka Sienkiewicza, 5 maja to się stało. A poza tym właśnie w Pałacu Staszica, kiedyś dawno temu, kiedy żył Henryk Sienkiewicz, był gimnazjum. I Henryk Sienkiewicz chodził tutaj do gimnazjum.
2: Takie piękne miejsce, samo serce Warszawy.
3: Prawda? No właśnie, ale tak to było. Więc będzie o Sienkiewiczu, ba, pokazujemy również i autografy Sienkiewicza, bo posiadamy je w naszym archiwum. I później będą jeszcze takie wystąpienia o Pałacu Staszica naszej koleżanki, dr Joanny Arvaniti. Ale w drugiej sali, tak zwanej sali okrągłego stołu, będzie występował nasz znajomy, który jest rekonstruktorem, Maciej Jasiński, który występuje jako król Jan III Sobieski i będzie opowiadał o 352. rocznicy koronacji Jana III Sobieskiego. On jest historykiem, pięknie mówi, więc zapraszamy. On 3 razy będzie występował, także zawsze można trafić na jego występ. Na pewno będzie to bardzo ciekawe. Oprócz tego jeszcze tutaj w sali lustrzanej Instytut Badań Śródziemnomorskich. Będą mieć i warsztaty różnego rodzaju. Oprócz tego będą jeszcze dla dzieci, to na antresoli i będzie także nasza koleżanka, taka znana malarka Paulina Kopestyńska, będzie malować, jeżeli ktoś będzie chciał, portrety. No, to bardzo pięknie robi, umiejętnie. Tam w sali właśnie Kołłątaja będą jeszcze autografy. To są takich no, znanych osób, ale współcześnie żyjących, prawda? Będzie to przedstawiane. Serdecznie zapraszamy. A i będzie nas witał również, zobaczymy, czy tu na pierwszym piętrze, czy na parterze, Napoleon. Mamy też znajomego, który po prostu jest jak Napoleon.
2: To z tego, co pani mówi, jak opowiada, to można tu spędzić całą noc w bardzo, bardzo naprawdę bogaty sposób, wszystko oglądać, słuchać, no i też podziwiać te przepiękne pomieszczenia, te wszystkie wydarzenia. Tyle rzeczy tu będzie się w jednym miejscu w Pałacu Staszica działo. Zapraszamy serdecznie i też zobaczą Państwo w sali lustrzanej okno z pięknym widokiem na krakowskie przedmieście. To też dodatkowy atut, akurat teraz na nie patrzę. Bardzo dziękuję za to spotkanie. No i zapraszamy na kolejną taką noc w ramach Nocy Muzeów.
3: Dziękuję bardzo.
0: Kulturalny weekend.

drodzy słuchacze Radia Warszawa 106,2 FM, mamy dla Was, wydaje mi się, ciekawe, a na pewno słodkie zaproszenie. Radio Warszawa to dźwięki. I to prawda, takie jest pierwsze skojarzenie, ale dla nas to także, a może nawet przede wszystkim, spotkania z Państwem. I stworzyliśmy taką możliwość już w najbliższy wtorek, 19 maja, o godzinie 10. Otwieramy dla Was nasz ogródek przy ulicy Floriańskiej 3, w którym gościć będziemy pszczelarza, i tutaj ta słodkość właśnie, ta słodycz, pana Tomasza Siembidę, pasjonata i właściciela pasieki 4 pory miodu. Należy dodać, że pan Tomasz o pszczołach wie wszystko, więc tą wiedzą się z Państwem podzieli. Będziecie mieli okazję poczuć miodowy klimat w samym sercu Pragi. Zajrzycie do bezpiecznego, pokazowego ula i przekonacie się, jak smakuje natura w wielkim mieście. Przypominam, w naszym ogródku spotkamy się już w najbliższy wtorek o godzinie 10, a jest to 19 maja ten wtorek, więc bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Radio Warszawa 106,2 FM. Zostańcie Państwo razem z nami w ten piękny, przedpołudniowy... No właśnie, co tu powiedzieć jeszcze o tej pogodzie, żeby nie skłamać? No, w to przedpołudnie majowe. Zapraszamy.

0: po tej porcji Zakko Powera informuję Państwa, że słuchacie Radia Warszawa 106,2 FM, a do 11 pozostały 2 minuty.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Po drodze ze Świętym Krzysztofem to audycja motoryzacyjna, która pojawia się w Radiu Warszawa 106,2 FM. W audycji problematyka motoryzacji, a więc i nowości rynkowe, i to, co pod maskami brzęczy i piszczy, także bezpieczeństwo ruchu drogowego i kultura na jezdniach. Zapraszam w soboty, godzina 13:10. Grzegorz Traczewski. Do usłyszenia.
3: Przebodźcowanie, natłuk myśli i kolejne powiadomienia? I jak tu w weekend odpocząć? Proste. Wystarczy włączyć Radio Warszawa. Od maja, w soboty i niedzielę, nie nadajemy już informacji z kraju i ze świata. Za to wiadomości z życia Kościoła bez zmian. Wszystko po to, by pomóc Ci odetchnąć od zgiełku tygodnia. W weekendy spędź dobre chwile z Radiem Warszawa.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: O reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Około 13-14 stopni w Warszawie i całym regionie. No i ta temperatura raczej już dzisiaj jakoś nie wzrośnie, natomiast prawdopodobieństwo deszczu nam wzrasta między 12 a... Drodzy Państwo, a nawet wieczorem o 20 może pokropić. Na razie wiatr słaby i umiarkowany, ale właśnie około 20 może przybrać na sile.
5: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Minuta po 11, no to się uwinęliśmy szybko z tą pogodą i z ogłoszeniami. Ja nazywam się Jacek Zienkiewicz, jeszcze przez godzinę będę z Państwem, a w najbliższej godzinie dobre słowo papieża Leona XIV oraz spotkanie z Małgorzatą Kurzajewską-Zarina na Szlaku Świętych. Dzisiaj o świętym Maksymilianie Kolbe.

Drodzy słuchacze, wczoraj w gościu Radia Warszawa mówiliśmy o bardzo, bardzo interesującym wydarzeniu, które będzie miało miejsce jutro, 17 maja, tutaj na warszawskiej Pradze, a mianowicie o Gali Wdzięczności, wydarzeniu inspirowanym postacią i nauczaniem świętego Jana Pawła II. W tej gali, w tym koncercie wystąpią m.in. Krystyna Prońko, Halina Frąckowak, Alicja Węgorzewska, Janusz Szrom, Joanna Konrad, Julia Szarek, młodzi artyści związani z szansą na sukces, Patrycja Kulicka, bracia Chmielewscy, Hanna Adamczyk, Dominik Arim, który był reprezentantem Polski podczas Eurowizji Juniorskiej 2024 roku. Galę tę poprowadzi nasz, tutaj może zacznę nieelegancko od mężczyzny, nasz redakcyjny kolega Paweł Kęska i pani Małgorzata Szarek, która wczoraj w Radiu Warszawa była gościem naszej rozmowy wraz z panem Wojciechem Matyskiem, prezesem Fundacji Dobrze, że jesteś, która organizuje to wydarzenie. Skupmy się teraz na takim konkretnym celu tego wydarzenia, które będzie wspierało osoby uzależnione, rodziny oraz dzieci z rodzin z domów dziecka. Pan prezes Fundacji Wojciech Matysek podkreślił, że najważniejszy w działalności organizacji jest właśnie drugi człowiek. Tu cytujemy pana Wojciecha: dobro naprawdę przemienia ludzi i świat wokół nas. I z takim hasłem jutro będzie realizowane to wydarzenie, o którym państwa informuję. I w miarę możliwości na to wydarzenie zapraszam. Tymczasem słuchajcie państwo Radia Warszawa 106,2 FM. Mam nadzieję, waszego ulubionego radia.

0: Halo, halo, tu Radio Warszawa. Jest 20 minut po 11 i to jest bardzo dobry moment na to, aby przywołać dobre słowo Ojca Świętego.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z katechezy papieża Leona XIV o konstytucji dogmatycznej Lumen Gentium, Kościół pielgrzymujący w dziejach ku Ojczyźnie Niebieskiej. Audiencja Generalna, Plac Świętego Piotra, Watykan, 6 maja 2026 roku. Bracia i siostry, w perspektywie Królestwa Bożego należy rozumieć relacje między chrześcijanami, którzy dziś wypełniają swoją misję, a tymi, którzy już zakończyli swoje ziemskie życie i znajdują się w stanie oczyszczenia lub zażywają chwały. Lumen Gentium stwierdza,

twierdza bowiem, że wszyscy chrześcijanie zrastają się w jeden Kościół oraz że istnieje komunia i współuczestnictwo w dobrach duchowych oparta na jedności wszystkich wierzących z Chrystusem, na braterskiej trosce między Kościołem ziemskim a Kościołem niebiańskim. Jest nim owo obcowanie świętych, którego doświadcza się w szczególności w liturgii. Modląc się za zmarłych i podążając śladami tych, którzy już żyli jako uczniowie Jezusa, my również otrzymujemy wsparcie w naszej wędrówce i umacniamy oddawanie czci Bogu. Naznaczeni jednym duchem i zjednoczeni w jednej liturgii wraz z tymi, którzy poprzedzili nas w wierze, wielbimy i oddajemy chwałę Trójcy Przenajświętszej. Jesteśmy wdzięczni Ojcom Soborowym za przypomnienie nam o tym tak ważnym i tak pięknym wymiarze bycia chrześcijanami. Starajmy się pielęgnować go w naszym życiu.

0: Drodzy słuchacze Radia Warszawa 106,2 FM, ponieważ nasze takie formalne, najbliższe wejście pogodowe dopiero o godzinie 13, no to teraz trzeba skomentować, że deszcz, który wisiał w powietrzu, tak troszkę asekuracyjnie mówiłem, że wisi w powietrzu, zaczął padać i chyba nasz reporter Wojciech Dudkowski doświadczył tego na własnej skórze.
1: Tak, troszkę zmokłem, na szczęście miałem przy sobie parasol, tak jak wiele osób na ulicy. No widać, że już kaptury, parasole, znaczy, że deszcz jest. Słychać to też w naszych radiowych oknach dachowych. Ten deszcz uderza.
0: Ale żeby deszcz dzwoni majowy, nie jesienny.
1: Majowy, tym razem majowy, no tak bardzo potrzebny przy tym poziomie suszy. Ale mam nadzieję, że deszcz też nie odstraszy uczestników choćby Nocy Muzeów, która przed nami, i uczestników odpustu świętego Andrzeja Boboli, który dziś o 18 w sanktuarium na Mokotowie.
0: No tak, właśnie pomyślałem, Wojciechu, że to są te główne wydarzenia, na które dzisiaj sieci reporterskie naszego radia zarzucasz.
1: I zapraszamy na wiadomości z życia kościoła na najbliższe już za godzinę.
0: Dziękuję bardzo, to był Wojciech Dudkowski, nasz reporter. A ponieważ mamy minutę do 11.30, to czas na ogłoszenia.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: W tym tygodniu na 106.2 FM jesteśmy w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny na Wrzecionie. A w naszym studiu przy Floriańskiej 3 są z nami
2: ksiądz Wojciech Henyga,
3: Gosia Polak
2: i Mateusz Kiczek.
1: I
4: Gosia Tyszka.
1: Dlaczego warto odwiedzić tę parafię?
2: Żeby doświadczyć radosnej wspólnoty. Myślę, że parafia, która się naprawdę modli, to jest nasza wielka radość.
1: Więcej na ten temat, drodzy Państwo, codziennie o 14.20, 20.45 i w niedzielę o godzinie 20.00.
5: Pozdrawiamy!
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą przygodą. Zapewniamy komfortową podróż, opiekę duchową i dopracowaną organizację. A może masz własny pomysł na wyjazd? Z przyjemnością go dla Ciebie przygotujemy. Zadzwoń 577 570 889 lub odwiedź www.benedykt.travel.pl. Biuro Podróży Benedykt Travel. Podróż, która zostaje w sercu.
0: Po reklamie.
7: Szlakiem świętych. Jak kroczyć drogą świętości w codzienności? Na zgłębianie tej tajemnicy razem ze świętymi zaprasza Małgorzata Kurzajewska-Zarinach.
8: Szlakiem świętych. Dzisiaj jesteśmy ze świętym, którego wydaje nam się, że wszyscy znają. Ojciec Maksymilian Kolbe. Że wiemy o nim wszystko. Wiemy, jak zginął, nakręcono filmy, ale czy naprawdę rozumiemy jego sens? Mam dzisiaj wyjątkowego gościa, który powtarza słowa ojca Maksymiliana. Szczęść Boże.
9: Szczęść Boże. Witam serdecznie wszystkich słuchających nas. Ksiądz Marek Złoteńki, proboszcz parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wałbrzychu. Święty Maksymilian Kolbe, pewnie jak wielu z nas, zainteresował mnie, gdy byłem jeszcze chłopcem. Czytałem książkę na jego temat po to, żeby wybrać sobie właściwe imię do bierzmowania. W rzeczywistości stał się moim patronem święty Jan Bosko, ale święty Maksymilian Kolbe towarzyszy mi cały czas, pewnie jak i wielu nam, ponieważ jego wizerunki zdobią ściany wielu kościołów. Mówi się o nim jako o więźniu obozu koncentracyjnego, przedstawia w Pasiakach, kiedy indziej w Habicie. Mówi się o polskim Niepokalanowie, japońskim Niepokalanowie, o tym, że chciał wybudować nawet lotnisko, stworzyć oczywiście radio, co mu się jednak nie udało, a dopiero ksiądz Tadeusz Rydzyk tą wizję zrealizował. Więc co mnie szczególnie poruszyło u świętego Maksymiliana? Przebywając w obozie koncentracyjnym w Auschwitz, dawał świadectwo głębokiej wiary, dzielił się chlebem, ale przede wszystkim jako ojciec zakonny dzielił się wiarą, dzielił się Bogiem.
8: Ale muszę, proszę księdza, zadać to pytanie, które jest, myślę, że bardzo ważne. Jak można dzielić się Bogiem, kiedy jest się w piekle?
9: Więc właśnie jeden z więźniów szydził sobie z ojca Maksymiliana w momencie, gdy dzielił się resztkami chleba. Każdy z nich miał bardzo skromną rację, a ojciec Maksymilian potrafił się jeszcze tym chlebem dzielić. No okazuje się, że jednak można. Święci potrafią być tam, gdzie szatan na tej ziemi próbuje zgotować nam piekło. Okazuje się, że do końca tego piekła nie jest w stanie zgotować, ponieważ zawsze Bóg ma swoich wysłanników, którzy niosą przesłanie nadziei, wiary i okazują miłość.
8: Święty Maksymilian Kolbe, my znamy ten epizod Auschwitz, który kończy jego życie na ziemi, a powoduje narodziny dla nieba, ale święty ojciec Maksymilian to są wielkie dzieła. To jest Rycerz Niepokalanej. To jest to wszystko, co wiąże się tak naprawdę z niesamowitym, my byśmy dzisiaj w XXI wieku powiedzieli, networkiem, który tworzy. Czyli on tworzy taką sieć za pośrednictwem tego, co dzisiaj byśmy nazwali social mediami, ale on wtedy tworzy coś, co przetrwa ojca Maksymiliana. Bo ja pamiętam z dzieciństwa ten czas, kiedy Rycerz Niepokalanej był w każdym kościele.
9: I to dzisiaj Rycerz Niepokalany jest popularny. Szkoda, że nie tak bardzo popularny jak kiedyś. Święty Maksymilian Kolbe przypomina mi trochę w tym, co robi, Matkę Bożą biegnącą do świętej Elżbiety, która od razu dzieli się tym, co ma, pomnaża. I to działanie Maryi, ten charakter Maryi jest obecny w osobie świętego Maksymiliana Kolbe. On jest tym, który chce biec, który chce głosić, który się po prostu dzieli. Powiem o tym, co ja jakoś szczególnie odczytałem w jego historii życia. Mianowicie, leżąc niegdyś na pryczy oświęcimskiego baraku, po tym jak był skatowany przez SS-manów, a księża byli częściej bici, gdy jego współbratymcy z baraku jak co dzień wieczorem modlili się o rychłe zakończenie wojny, uniósł nieco głowę nad pryczę i powiedział słabym głosem: wojna się nie skończy, dopóki nie zginie tylu Polaków, ilu zostało zabitych w wyniku aborcji w dwudziestoleciu międzywojennym. To bardzo ważne słowa, prorocze. Słowa być może przekazane przez Matkę Bożą, tego możemy się jedynie domyślać. W każdym razie autentyczne i niestety one się spełniły. Ponad 6 milionów naszych rodaków zginęło. Być może także spośród rodzin słuchaczy.

0: Szlakiem świętych.
1: Zafrapowały mnie te słowa i zadałem kiedyś pytanie przy obiedzie już świętej pamięci panu doktorowi inżynierowi Antoniemu Ziębie, światowej sławy obrońcy życia poczętego, ilu Polaków zostało zabitych w łonach własnych matek od zakończenia II wojny światowej. Czyli inaczej mówiąc, gdybyśmy mieli zapłacić taką cenę jak pokolenie wojenne, głowa za głowę, to ilu z nas musiałoby zginąć? Widziałem różne wystawy poświęcone obronie życia poczętego, które mówiły nawet o 38 milionach. I pan Antoni Zięba odpowiedział, że to, co jest stwierdzone, to, co jest pewne, to ponad 20 milionów. A czy drugie 20 dodał, tego nie wiemy. I to jest grzech, który woła o pomstę do nieba, ale na pewno woła o zadośćuczynienie. Nie można po prostu tak pozostawić tego grzechu w naszym narodzie. Nie można nie zadośćuczynić Panu Bogu, który powiedział: coście uczynili jednemu z tych najmniejszych braci moich, mnieście uczynili. I dlatego w parafii, w której posługuję, w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wałbrzychu, powstała kaplica dziecka poczętego jako wynagrodzenie za grzechy aborcji, głównie Polaków. Jest ona częścią budowanego kościoła. Kościół cały czas w budowie, dom parafialny jako miejsce do spotkań wspólnoty, ale też myślę, że służący w przyszłości pielgrzymom zmierzającym pod Krzyż Święty na Górze Chełmiec, który jest uznawany za największy w Polsce, bo liczy niemal 50 metrów wysokości, dokładnie według budowniczego świętej pamięci księdza Infułata Juliana Źrałko, 49,5 metra. Więc ta kaplica już jest poświęcona, dokonał tego poświęcenia Jego Ekscelencja ksiądz biskup Marek Mędyk 30 października 2025 roku, a w uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca 2026 roku sprawowałem w tej kaplicy pierwszą mszę świętą i od tamtej pory msze święte w tej kaplicy w dni powszednie są sprawowane. Jest to jednocześnie kaplica adoracji Najświętszego Sakramentu, a więc można tam przyjść, aby adorować Chrystusa, by spotkać się z Matką, by spotkać się z Jezusem.
2: Ale ta matka też była bardzo ważna dla Maksymiliana Kolbe. Maria swoją pedagogiką go uczyła. To tak jak ciebie uczył czegoś Maksymilian Kolbe.
1: Tak. I szczególne miejsce w tej kaplicy zajmuje obraz Matki Bożej, którą nazywamy Matką Życia Poczętego, ponieważ ona pokazuje w swoim łonie właściwie Jezusa, który się w niej począł z Ducha Świętego. W rzeczywistości to jest upamiętnienie pewnego wydarzenia, które miało miejsce w Guadalupe 12 grudnia, więc we wspomnienie liturgiczne Matki Bożej Guadalupe w 2007 roku, kiedy to łono Najświętszej Maryi Panny rozjaśniło się na kształt ludzkiego embrionu i myśmy to upamiętnili. A więc Matka Boża uczy nas miłości do każdego dziecka poczętego, do każdego ludzkiego życia. I na pewno jest to powiązane z nauką Jezusa Chrystusa, który mówi: coście uczynili jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili. Można przyjść do tej kaplicy, wpatrywać się w ten wyjątkowy obraz, który nie istnieje gdziekolwiek indziej, wpatrywać się nie tylko w Najświętszy Sakrament, ale odczytywać wolę Maryi z jej oczu, a jednocześnie adorować Jezusa w łonie Najświętszej Maryi Panny, która jest, można powiedzieć, przez to, że jest Matką Słowa Bożego jest też Matką Eucharystii.

0: Szlakiem świętych.
1: Chcę zabrać Maksymiliana Kolbe na to nasze dzisiejsze spotkanie. Czego my dzisiaj w XXI wieku moglibyśmy się nauczyć od Maksymiliana Kolbe? I jakbyśmy z nim rozmawiali na tej kawie przysłowiowej, czy odpoczywając z nim, to co on by nam powiedział jako temu pokoleniu, które w dużej mierze udało się pewne rzeczy zrealizować, nie udało się pewnych rzeczy? Jakie byłoby jego takie przesłanie?
2: Można by zapytać inaczej, o co my byśmy chcieli przy tej kawie zapytać ojca Maksymiliana. Być może wiele osób, które lubią cudowności, nadzwyczajne sytuacje, zapytałoby o ten moment, kiedy Maksymilian otrzymał dwie korony, białą i czerwoną, i nie zawahał się wybrać obydwu. Czyli zdecydował się nie tylko na chwałę, ale i na męczeństwo. Czy to znaczy, że możemy się od niego uczyć gotowości i to szybkiego odpowiadania Panu Bogu tak, tak jak Maryja odpowiedziała Panu Bogu fiat. Podobnie i święty Maksymilian odpowiedział Panu Bogu tak, odpowiedział Matce Bożej. I pokazuje nam to jego zaufanie, a jednocześnie odwagę. Bo czego nam najbardziej brakuje jako chrześcijanom w obecnej dobie, którzy chcemy rzeczywiście służyć Panu Bogu, ale gdzieś pojawiają się pewne opory. Z czego one wynikają? No bardzo często wynikają z obaw, z lęków, z braku zaufania. Więc tej ufności dzisiaj mamy okazję uczyć się w różnych sytuacjach. Im trudniej, tym w pewnym sensie lepiej, bo lepsze mamy okazję do tego, żeby jeszcze bardziej zaufać Panu Bogu. I każdy człowiek wiary, który postępuje za Jezusem, wie, że jest to szkoła zaufania Panu Bogu.
1: A czy święty Maksymilian Kolbe dzisiaj, w XXI wieku, w tym, co dzieje się w Polsce, mógłby być patronem albo symbolem kapłanów, którzy też powinni z jego życia hagiografii czerpać?
2: Zdecydowanie tak. Zastanawiałem się kiedyś nad tym, dlaczego święty Maksymilian znalazł się wśród tej sporej liczby księży, którzy zginęli podczas II wojny światowej. Na pewno wyróżniał się swoją działalnością.
1: Walczył też z antysemityzmem.
2: Walczył z antysemityzmem i bardzo dużo pisał na temat Żydów i masonerii. Stanisław Krajski wydał taką broszurę, wydawnictwo Ostoja wydało tą broszurę Stanisława Krajskiego, tak by chyba należało powiedzieć, pod tytułem Święty Maksymilian o Żydach i masonerii, gdzie wyraźnie wskazywał na kierownictwo Żydów w masońskich organizacjach. I oczywiście te organizacje działały wcześniej i działają po dziś dzień, mają swoich kontynuatorów i mają też swoje ofiary w postaci kolejnych księży. Bardzo często zastanawiamy się, dlaczego tak jest, że media atakują księży. Księży, którzy zresztą modlą się za Żydów, których rodziny bardzo często podczas II wojny światowej pomagały Żydom, ocalały Żydów, ryzykując własnym życiem. A może nawet i ci księża sami też wspierali Żydów i modlili się za nich. No ale dzisiaj są atakowani poprzez media, które są spadkobiercami tej propagandy, która miała już miejsce w pierwszym wieku antychrześcijańskiej, prześladujących Kościół.
1: Maksymilian Kolbe, tak z serca, dla ciebie, kim on jest?
2: Maksymilian Kolbe jest dla mnie, można powiedzieć, przyjacielem, trochę trenerem, trochę jakby kibicem, ponieważ pewnie obserwuje z nieba moje zmagania, ale uczy mnie, a więc jest, powiedziałem, językiem sportowym, trenerem, nauczycielem, jest kimś, kto mnie mobilizuje do tego, żeby nie bać się podejmować wielkich wyzwań, przekraczać granice, których jeszcze nie znam. Zapraszam do odwiedzenia tego miejsca, do adoracji w Kaplicy Dziecka Poczętego, do pójścia pod największy krzyż w Polsce, szczególnym szlakiem turystycznym, przy którym ustawiliśmy stację Drogi Krzyżowej i Różańcowe w formie 2,5-metrowych drewnianych krzyży.
0: Szlakiem Świętych.

są dobre chwile z Radiem Warszawa, a ponieważ zbliża się za 3 minuty, wybije godzina 12, to też zbliża się czas naszej modlitwy Regina Celi. Wprowadźmy się w tę modlitwę słowem na wieki przygotowanym przez Bractwo Słowa Bożego. Po godzinie 12 antenę przejmie Jakub Troszyński. Ja już z Państwem się dzisiaj żegnam. I mówię do zobaczenia, do usłyszenia raczej, Jacek Zienkiewicz.

0: Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, usłyszałem donośny głos mówiący w niebie. Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca. Bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. A oni zwyciężyli dzięki krwi baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych aż do śmierci. Dlatego radujcie się, niebiosa oraz ich mieszkańcy.
1: W dzisiejszym pierwszym czytaniu święty Jan podsuwa nam receptę na zwycięstwo nad własnymi słabościami, lękami i kryzysami. Przechodzimy ich wiele, czasem nie zdając sobie sprawy, jak wielkie spustoszenie one czynią w naszym życiu, a w szczególności w naszych rodzinach. Alkoholizm, narkomania, uzależnienia seksualne, czy to, co obecnie przebija się najbardziej, uzależnienie od środków komunikacji elektronicznej, a także lęki o przyszłość, pracę i pozycję społeczną. Zmagamy się i nie wiemy, jak walczyć. Militarnie zwycięża ten, kto najlepiej w danej sytuacji taktycznej włada bronią. Ale ta analogia nie ma tu zastosowania. Święty Jan ukazuje nam zupełnie inne fundamenty zwycięstwa, które odrzucają wojskową logikę siły. Krew baranka, słowo świadectwa, brak lęku o własne życie. Zwyciężać krwią baranka to tyle, co otworzyć się na miłosierdzie Boże. Nie zawsze jesteśmy w stanie samodzielnie poradzić sobie z otaczającym nas złem i własną pychą. Nasza siła tkwi w Eucharystii. To nasza tarcza. Słowo świadectwa wcale nie oznacza głoszenia kazań. To raczej postawa życia i przykład osobisty. Swoim życiem dajesz świadectwo chrześcijańskiej wiary, a przez to poszerzasz terytorium władzy Jezusa. Ostatni przedstawiony fundament wydaje się być nawoływaniem do męczeństwa. Ale we współczesnym świecie możliwa jest też inna jego interpretacja. Brak lęku o własne życie może przejawiać się w tej wolności człowieka, która umie się skutecznie przeciwstawić własnym egoizmom, eliminując je z codzienności.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Z wiarą włączmy się w radosną modlitwę Kościoła Regina Celi w okresie wielkanocnym. Przewodzi jej papież Leon, a jednoczą się z nim wszyscy ludzie dobrej woli, którzy na tę chwilę odłożyli pracę i wznieśli myśli do Boga, by Go uwielbić i z ufnością powierzyć Mu swoją teraźniejszość. Królowo nieba, wesel się, alleluja.
2: Bo ten, któregoś nosiła, alleluja.
0: Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja.
2: Módl się za nami do Boga, alleluja.
0: Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja.
2: Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.
0: Módlmy się. Boże, któryś przez zmartwychwstanie Syna swego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, światu weselić raczył, daj nam, prosimy, abyśmy przez Matkę Jego Maryję Pannę dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Módlmy się o miłosierdzie Boże dla zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
2: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
0: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Amen.
0: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo naszego patrona, błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
3: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
0: Amen. Pan z wami.
2: I z Duchem Twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
2: Amen.
0: Trwajcie w pokoju Chrystusa.
2: Bogu niech będą dzięki.
4: To była modlitwa Regina Celi. 12:03. Teraz zapraszamy do wsłuchania się w słowa Pisma Świętego, a swój komentarz przygotował ksiądz Wojciech Janyga.

0: Z Ewangelii świętego Jana. Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, tak się modlił: Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, i aby oni stanowili w nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze Sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była, a ja w nich.
1: Kochani bracia i siostry, w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus najwyraźniej chce nam dodać takiej odwagi, wiary. Możemy sobie wyobrazić apostołów, którzy szli za Panem Jezusem, ale też chronili się za Nim niejako jak za taką tarczą. Patrzyli z podziwem na Jego modlitwę, patrzyli z podziwem na Jego cuda, na Jego nauczanie, a jednocześnie zauważcie, że Pan Jezus chciał się tą radością i tą mocą dzielić. Bardzo szybko w Ewangeliach właśnie Marka, Łukasza, Mateusza wysyła swoich uczniów, jakby udziela im swojej władzy, swojej mocy, tak żeby oni mogli działać. I o tym mówi w dzisiejszej Ewangelii. Nie liczcie tylko na moją modlitwę, choć to jest najważniejsze. O cokolwiek byście wy prosili Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje, ale odtąd będziecie tak robili. I zobaczcie, że na każdej mszy świętej Kościół, w całej swojej liturgii, Kościół modli się właśnie w ten sposób. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: No to o pogodzie chwilę. 11,6 stopnia Celsjusza teraz w Warszawie, czyli no niezbyt ciepło dla tych, którzy ciepło lubią. Mogę dodać jedynie takiej otuchy, że nie ma porywistych podmuchów wiatru, w związku z tym ta temperatura odczuwalna jest podobna. No ale tak ma dzisiaj być, drodzy Państwo, będzie padało. Możliwe są także lokalnie burze i wtedy ten wiatr rzeczywiście już może się wzmagać.
0: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: 12 minut po 12. Jakub Troszyński, kłaniam się bardzo nisko, witam serdecznie na antenie Radia Warszawa i zapraszam do spędzenia tego dnia z nami. Już teraz piosenka Woman i John Lennon. A na 12.30 zapraszam Państwa na świeżą porcję wiadomości z życia Kościoła.

A to był Enrique Iglesias, Rhythm Divine, rok 1999, gorączka przełomu wieków, no i właśnie czwarty album wspaniałego artysty Enrique Iglesiasa, syna słynnego Julio. Do dziś pamiętam, jak za sprawą tej piosenki, no, musiałem namówić tatę na zakup kasetowej wersji tego albumu, nazwanego chyba po prostu Enrique. I jak dobrze pamiętam, to był pierwszy anglojęzyczny album tego wykonawcy. A następna piosenka też z tego okresu to już zespół The Corrs i piosenka Breathless.

0: To był zespół Perfect Niepokonani. Jest godzina 12:30. A to czas na wiadomości z życia Kościoła. Jakub Troszyński, zapraszam. 16 maja to uroczystość świętego Andrzeja Boboli. Jak co roku w sanktuarium na Rakowieckiej odbędą się uroczystości odpustowe. Eucharystii o godzinie 18 przewodniczyć będzie arcybiskup metropolita warszawski Adrian Galbas, a homilię wygłosi generał zakonu jezuitów ojciec Artur Ososa. Jak mówił na antenie Radia Warszawa, proboszcz parafii ojciec Paweł Budzki, sanktuarium cieszy się dużym zainteresowaniem pielgrzymów nie tylko od święta, ale każdego dnia.
1: Są i pielgrzymki z Polski, i bardzo wielu pielgrzymów takich indywidualnych z Warszawy, nie tylko w ten dzień świąteczny, dzień odpustu, ale ci pielgrzymi przybywają do świętego Andrzeja przez cały rok. Nasze sanktuarium jest otwarte przez cały dzień i właściwie tak obserwuję, że nie zdarza się, żeby było puste.
0: Uroczystości są częścią obchodów stulecia prowincji wielkopolsko-mazowieckiej jezuitów. Trwają uroczystości konsekracji kościoła świętego Jana Chrzciciela w Mińsku Mazowieckim. Przewodniczy im biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński. Parafia została erygowana w 1998 roku. W tym roku otwarto także murowaną kaplicę. 6 lat później rozpoczęła się budowa kościoła. Do parafii należy 3500 osób z Mińska Mazowieckiego oraz Gamratki. Tej nocy Warszawa nie zaśnie. Przed nami noc muzeów. W tym roku otworzy się aż 331 miejsc, w tym 46 nowych. Wśród nich są także kościoły i kościelne muzea. Te propozycje zebrał dla Państwa nasz reporter Wojciech Dudkowski.
2: Na Starym Mieście otwarta będzie główna siedziba Muzeum Archidiecezji Warszawskiej przy Archikatedrze. Zaprezentowana będzie m.in. wystawa kopii historycznych haftów z czasów średniowiecza i nowożytności. Będzie także można zobaczyć na żywo, jak takie hafty powstają. Uczestników oprowadzą certyfikowani przewodnicy. Archikatedra natomiast zaprasza o 20:00 na Noc Organów. Zagrają na nich uczniowie klasy organów z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Warszawie. Kościół Świętego Krzyża na krakowskim Przedmieściu również otworzy się dla zwiedzających. Dostępny będzie Dolny Kościół i Krypty. O 19:30 będzie można zobaczyć także Kościół Świętej Anny na krakowskim Przedmieściu oraz wejść do zakrystii czy apsydy tego kościoła. Zaplanowano również koncerty organowe. Tej nocy dla zwiedzających otworzy się także kompleks pokamedulski w Lesie Bielańskim. Przewodnik będzie oprowadzał także zwiedzających Kościół Świętego Andrzeja Apostoła na Chłodnej od 21:00 do 1:00 w nocy.
0: A pełną listę atrakcji można znaleźć na stronie nocmuzeów.um.warszawa.pl.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: Słuchaj i idź, to wezwanie towarzyszy dziś 30. ogólnopolskiemu czuwaniu katolickiej odnowy w Duchu Świętym na Jasnej Górze. Spotkanie jest doświadczeniem jedności Kościoła, w którym posługują różne formacje charyzmatyczne. Każde doświadczenie Ducha Świętego, jak uczą Dzieje Apostolskie, kończy się misją, przypomina uczestniczący w czuwaniu biskup Andrzej Siemieniewski.
4: Każde doświadczenie Ducha Świętego kończy się misją. Doświadczenie Ducha Świętego, potężna moc, języki jakby z ognia, przemawiali rozmaitymi językami, ziemia zadrżała, są różne sceny wstąpienia Ducha Świętego w Dziejach Apostolskich, ale zawsze po nich następuje misja. Jeśli więc dzisiaj mamy tutaj pielgrzymkę odnowy w Duchu Świętym, to też z taką intencją, byśmy nabrali ducha misyjnego.
0: Jasnogórskie czuwanie odnowy w Duchu Świętym jest jednym z największych modlitewnych spotkań organizowanych w Polsce, wyrażających jedność z Kościołem i jego pasterzami. Rozpoczęło się o 9:30, a o godzinie 16:30 będzie sprawowana msza święta. Ma charakter formacyjno-ewangelizacyjny i jest sposobnością do rozpalenia na nowo zapału do głoszenia dobrej nowiny. Duchowość ruchu charyzmatycznego koncentruje się na doświadczaniu w życiu działania Ducha Świętego, dzieleniu się jego darami, uwielbianiu Boga i służeniu Kościołowi. Bardzo ważne jest budowanie i przeżywanie wspólnoty.

To była Gloria Gaynor, I Will Survive. Naprawdę można i pośpiewać, i potańczyć dzisiaj razem z nami. Będzie jeszcze w tej godzinie i Mietek Szcześniak zaraz, ale potem Los Lobos, La Bamba. Zapraszamy na naszą antenę, a jeśli chodzi o artystów, to niektórzy z nich przygotowują się do 70. jubileuszowej odsłony konkursu Eurowizji. Tam także nasza reprezentantka, no wiemy, że od wielu lat już Eurowizja wzbudza emocje, kontrowersje, wiele zarzutów do tej imprezy. No w tym roku szczególnie kontrowersyjny był udział Izraela. Kilka państw zrezygnowało z tego powodu i na przykład Irlandczycy, którzy zrezygnowali, puszczą dziś o tej samej godzinie w publicznej telewizji serial o księżach.

0: Los Lobos i La Bamba. No, obiecywałem Państwu, będzie tanecznie, będzie skocznie, tak mówiłem i tak jest. Za 11 minut godzina 13, a do 13 jeszcze Paweł Domagała i piosenka Czasami i Whitney Houston, I'm Every Woman. Może to chociaż na osłodę tego dnia, no takiego, ja wiem, na pewno deszczowego, chciałem powiedzieć takiego trochę, no taką zamułę, ale to co też kto lubi.
1: Masz w sobie światła poza same krańce ust.

0: antenie 106.2 FM Radio Warszawa śpiewała Whitney Houston, I'm Every Woman. Za kilka chwil zaproszę Państwa na kilka słów o pogodzie.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. Dzisiejszego wieczoru na audycję o godzinie 17 Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. W nieludzkich warunkach na jej rękach urodziło się ponad 3000 dzieci. Stanisławę Leszczyńską przybliża Irena Świerdzewska w artykule Położna z Auschwitz. Czy domy dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością będą wygaszane? Sprawę analizuje Barbara Stefańska. Burza wokół DPS-ów. Odpowiedzią na poszukiwanie sensu jest Chrystus wstępujący do nieba. Pisze ksiądz Mateusz Szerszeń w tekście Wiadomość z nieba.
4: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
5: Cześć, a gdzie Ania?
6: W Anglii, na wyjeździe ze znajomymi ze szkoły.
5: Przecież jest w edukacji domowej.
7: W szkołach Benedykta to norma. Zjazdy integracyjne, zagraniczne wyjazdy językowe i bezpłatne zajęcia dodatkowe.
5: Brzmi drogo.
7: Nauka w szkołach Benedykta jest bezpłatna. Sprawdź na szkołybenedykta.pl.
4: Szkoły Benedykta, ponieważ masz wybór.
1: Po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Jest godzina 13, to czas na parę informacji pogodowych. No, drodzy Państwo, pada, ale nie tylko u nas pada. Pada w zasadzie na terenie całego kraju i te opady deszczu przyniosą lokalnie nawet do około 15 mm tych opadów. Temperatura dzisiaj od 13 do 16 stopni. No i tak padać będzie jeszcze, no i w nocy także będą miejscami opady deszczu i następne dni również zapowiadają się deszczowo.
8: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Radio Warszawa 106.2 FM, Jakub Troszyński. Raz jeszcze kłaniam się nisko, zapraszam do kolejnej godziny razem z nami. Za chwilę Demono, potem Nelly Furtado, a o godzinie 13.10 zaprosimy na audycję Po drodze ze Świętym Krzysztofem. To będzie dobry dzień z Radiem Warszawa.

0: Cutting Crew Died in Your Arms, wielki kultowy przebój z roku 1986. My teraz zapraszamy Państwa, a właściwie redaktor Grzegorz Traczewski, po drodze ze świętym Krzysztofem, czyli bezpiecznie za kółkiem.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu. Po drodze ze świętym Krzysztofem, czyli bezpiecznie za kółkiem, zaprasza Grzegorz Traczewski.
2: Dzień dobry, w kolejnej audycji Po drodze ze świętym Krzysztofem wita Grzegorz Traczewski. 6 maja, a więc w Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, byłem na prezentacji pewnego samochodu. Pewnego samochodu z pewnej firmy, która jest synonimem bezpieczeństwa. Właśnie, zgadliście? Na pewno tak. To Volvo. Witam serdecznie naszego gościa, Dawid Korszeń, Volvo Car Polska. Witam Cię.
3: Dzień dobry.
2: Dawidzie, czasu mało, spraw dużo, a więc najpierw, co to za samochód i dlaczego elektryczny?
3: Jesteśmy na premierze Volvo EX60. Jest to taki ala brat bardzo popularnego, najlepiej sprzedającego się samochodu klasy premium, czyli XC60. Samochód, który liczymy, ale też trochę jesteśmy pewni tego, że to będzie samochód, który przełamie wszystkie bariery klientów, które sprawiają, że nie myślą jeszcze o samochodach elektrycznych. Bo jeżeli myślimy o elektryku, to co nas potencjalnie powstrzymuje? Zasięg. W tym wypadku mamy potencjalnie nawet zasięg do 810 km WLTP. Ładowanie. W tym modelu mamy naładowanie w 10 minut do przejechania kolejnych niemal 340 km. Tak więc to, co zazwyczaj nas zniechęca, w tym wypadku jest przełamane.
2: To jest oczywiście SUV, bo jakżeby inaczej. I SUV, który wygląda, że nie jest aż tak duży, za to jak wsiadamy do niego, to nagle punkt widzenia się zmienia. To naprawdę duży samochód.
3: Samochód, który ma rozstaw osi w wielkości niemalże Volvo XC90, czyli samochodu 7-osobowego. Zostało to osiągnięte dzięki nowej płycie, czyli powiedzmy platformie, na której ten samochód jest zbudowany. Spatrzy zbudowanej specjalnie pod samochody elektryczne, które z myślą o bateriach, które są wmontowane w całą konstrukcję auta, sprawiają, że tej przestrzeni jest tam naprawdę bardzo dużo.
2: Jest tam także bardzo wiele rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa i bardzo wiele rozwiązań z zakresu nowoczesnych technologii komputerowych. Chociaż o dwóch powiedz.
3: Znaczy zacząłbym z pewnością o tematu bezpieczeństwa. Tak jak wspomniałeś, mamy dni bezpieczeństwa. Ten samochód jako pierwszy w palecie Volvo i jako pierwszy na świecie wprowadza wieloadaptacyjne pasy bezpieczeństwa. To są pasy, które dopasowują się nie tylko do sytuacji na drodze. One wręcz dopasowują się do każdej osoby, która siada w tym samochodzie na przednich fotelach, czyli do jego fizjonomii, wielkości, wagi, czy dana osoba jest na przykład w ciąży. Tutaj mówimy oczywiście o kobietach. Tak więc bazując na tym i bazując na sensorach zewnętrznych oceniających sytuację, one dopasowują do danego zdarzenia nacisk i to, jak mocno trzymają osobę w fotelu. Druga technologia, która jako pierwsza została tutaj zastosowana, to jest między innymi sztuczna inteligencja od Google'a, Gemini, która w sposób całkowicie naturalny pozwala nam komunikować się z autem, mówić mu albo żądać na przykład wskazania, gdzie mamy dojechać, żeby zjeść jakąś potrawę i jeszcze żeby wybrała przy okazji najlepszej jakości. Większość informacja albo zarządzanie tym samochodem też może się odbywać głosowo, ale nie w formule twardych komend wpisanych w ten komputer, tylko w bardzo spokojny, naturalny sposób.
2: EX60 to samochód elektryczny, a co z hybrydami będą?
3: Znaczy, nasza strategia zakłada, że my będziemy rozwijać samochody zelektryfikowane. Z jednej strony chcemy sprzedawać nowe samochody elektryczne, ale cały czas naszym celem jest utrzymywanie samochodów hybrydowych typu plug-in, czyli ładowanych z gniazdka, które, jak rozumiemy, często mogą być tak taką pomostem do sprawdzenia, jak się jeździ w samochodach z silnikiem elektrycznym, ale wspieranych silnikiem spalinowym, tak żeby w przyszłości potencjalnie zamienić ten samochód na samochód elektryczny i poczuć wtedy wartość i korzyści płynące z takiego napędu.
2: To dobra wiadomość. No i jeszcze jedno pytanie. Pytanie od naszych słuchaczy. Naprawdę, czy Volvo to nadal samochód szwedzki?
3: Jak najbardziej. EX60 i nie tylko EX60 jest projektowany w Szwecji. Jest projektowany oczywiście nie tylko w Szwecji, bo na przykład EX60 w dużej części był też projektowany i przygotowywany w Polsce, w Volvo Tech Hub w Krakowie. Natomiast Volvo zachowuje szwedzki charakter, nie tylko na poziomie tego, co jest dla Volvo najważniejsze, czyli bezpieczeństwo, ale również na poziomie projektowania, designu i budowania pewnego komfortu szwedzkiego, na poziomie szwedzkości.
2: Mam nadzieję, że naszych słuchaczy usatysfakcjonowała ta odpowiedź.

0: po drodze ze świętym Krzysztofem.
1: W drugiej części naszej audycji powitamy nowego gracza na polskim motoryzacyjnym rynku. Zapewne wiele osób zgadło, że ten gracz przybył z państwa środka. Tak, ten gracz to firma Changan. Firma Changan, która jest czwartym na chińskim rynku producentem samochodów, a więc gracz bardzo poważny. Naszym gościem jest reprezentująca tęże firmę pani Magdalena Chodkiewicz. Witam panią serdecznie.
2: Witam pana serdecznie, witam słuchaczy.
1: Firma Changan. Kilka słów o niej.
2: Dobrze, no więc tak, firma Changan jest to czwarty producent motoryzacyjny w Chinach, który wyprodukował już ponad 30 milionów aut. Swoją historię i swoje dziedzictwo ma na koncie już od lat 45, a historia to tak naprawdę sięga wstecz aż 160 lat. Także nie jest to kolejna chińska marka, tylko jest to naprawdę poważny gracz, tak naprawdę już teraz legenda na chińskim rynku motoryzacyjnym i w ramach przypomnienia największym rynku na świecie.
1: Jakie są specjalności firmy Changan? Czym zaskakują konstruktorzy?

0: Dyrektorzy i szefowie tej firmy, tych, którzy jeżdżą samochodami, no mnie na przykład zaskoczyli tym, że mają coś wspólnego ze stolicą Fiata, czyli z Turynem.
1: Dokładnie. Marka ta ma europejskie korzenie i już od ponad 20 lat te korzenie zapuszcza. Między innymi ma Centrum Designu w Turynie oraz Centrum R&D w Wielkiej Brytanii. Wyróżnia się przede wszystkim bezpieczeństwem, doskonałym designem oraz certyfikatami na europejskim rynku. Przykładowo IF Design Award, bądź też Europejski Certyfikat Bezpieczeństwa Euro NCAP. Także są to takie technologie również innowacyjne, które są obecne w naszych produktach.
0: No właśnie, wiem, że linie nadwozia Changanów porównywane są do włoskich linii, a więc Włosi coś tam robią.
1: Tak, jak najbardziej. Centrum Designu w Turynie zostało założone na początku 2000 roku. Pracuje tam ponad 200 inżynierów, m.in. Klaus Życiora, doskonale znana postać z rynku motoryzacyjnego. Tam nie tylko nasze technologie, ale również design jest produkowany. Także staramy się przystosować linie naszych samochodów do europejskich gustów.
0: Silniki to także coś innego na chińskim rynku, bo tak często mówi się, że Chiny to tak 2,5 litrowe silniki, kilka dwulitrowych, ale tak naprawdę każdy gdzieś ma swoje wzorce. Tutaj jak wygląda sprawa?
1: W przypadku samochodów benzynowych, bo tutaj warto może podkreślić to, że teraz przy debiucie marki w Polsce wchodzimy z portfolio 4-samochodowym. Są to 2 samochody z linii samochodów elektrycznych oraz 2 samochody z linii samochodów benzynowych, spalinowych. Silniki w obu samochodach to są silniki wyprodukowane przez markę Changan, także działamy tutaj na własnym know-how. Między innymi właśnie dzięki temu, że mamy inżynierów w R&D w Wielkiej Brytanii, dokładnie w Birmingham. Wiemy tak naprawdę, co ludzie lubią, tak? I w który segment staramy się uderzyć. Nasza technologia to jest technologia Blue Core i ona jest obecna w obu modelach, czyli zarówno w samochodzie benzynowym, większym SUV-ie D dla rodzin, Changan CS75+, oraz w mniejszym SUV-ie, takim bardziej miejskim, Changan CS55+.
0: No i na polskim rynku pojawią się także 2 samochody elektryczne.
1: Tak jest.
0: One mają taką dziwną nazwę dodatkową i trochę inny znaczek. To dodatkowa marka, czy to
1: to jest
0: jakoś tam wygląda?
1: Tak, marka Changan wchodzi do Europy pod jednym parasolem, czyli wszystkie submarki i serie produktów będą występowały zawsze pod nazwą Changan. Natomiast jeżeli rozmawiamy na temat samochodów elektrycznych, no to jest to Changan Dipal S05 oraz Changan Dipal S07.
0: Dlaczego firma Changan tak polubiła polski rynek? Bo tutaj należy uchylić nieco rąbka tajemnicy, że do Europy samochody benzynowe raczej nie trafiają z firmy Changan, a do Polski trafiły i to 2.
1: Tak jest. Jest to bardzo duże wyróżnienie Polski na tle innych krajów europejskich. Changan od 2025 roku sukcesywnie wchodzi na kolejne rynki europejskie, głównie z ofertą samochodów elektrycznych. Natomiast jeżeli chodzi o polski rynek, no to też opóźniliśmy troszeczkę to wejście, dlatego że zrobiliśmy odpowiedni rekonesans. Co Polacy lubią, jak ten rynek wygląda, jakie samochody są najbardziej popularne. Ekonomia i gospodarka pozwala na to, żeby rzeczywiście już tą ofertę ze samochodami elektrycznymi wprowadzić. Natomiast porównując na przykład Polskę do innych krajów europejskich, jednak ta infrastruktura jeszcze jest może nie tyle w powijakach, ile nie jest tak bardzo rozbudowana. Dlatego też patrzymy się na to, jakie są gusta Polaków. Również tak, analizujemy rynek, patrzymy się na badania rynkowe, na procentowy udział rejestracji samochodów benzynowych, hybrydowych, elektrycznych. Dlatego też oferta na polski rynek została tak skonstruowana, abyśmy byli w stanie znaleźć ofertę dla każdego konsumenta.
0: Dobrze, to jeszcze pewna grupa została tych, którzy lubią hybrydy.
1: Tak jest. Hybryda, już teraz możemy potwierdzić, też znajdzie się niedługo na polskim rynku. O niej opowiemy dużo więcej już za chwilę podczas naszej premiery. Ale tak, już teraz potwierdzamy, że właśnie taki pomost pomiędzy samochodami elektrycznymi i benzynowymi, czyli hybryda plug-in, dokładnie model Changan Deepal S05, pojawi się w Polsce w ciągu najbliższych tygodni.
0: Przypominam, że naszym gościem była pani Magdalena Chodkiewicz, reprezentująca firmę Changan w Polsce. No i oczekujemy na kolejne nowości. Dziękuję serdecznie.
1: Ja również bardzo dziękuję.

0: po drodze ze świętym Krzysztofem.
1: We wrażeniach z jazdy samochód akurat. To Chery Tiggo 4 Hybrid Prestige. Słyszeliśmy kiedyś rozmowy klientów z panem fachowcem, czyli sprzedawcą w jednym z warszawskich motoryzacyjnych salonów. Na pytanie zirytowanego już nieco pana fachowca, to jaki ma być ten wasz przyszły samochód? Odpowiedź pojawiła się natychmiast. Taki akurat. No właśnie, naszym zdaniem dla wielu niezdecydowanych kierowców Chery Tiggo 4 jest właśnie takie akurat. Nie za małe, ale i nie za duże. Nie wyróżniające się, ale też nie brzydkie. Nie bogate w mechaniczne konie, ale za to ekonomiczne i, co ważne, niezbyt drogie. Z zewnątrz to auto jest miejskim SUV-em. Przede wszystkim łatwym do zaparkowania, z dobrą widocznością, odpowiednim prześwitem i takim niż kołami. Wielu oglądających zwracało uwagę na ładny grill z przodu. Wnętrze też nie jest ani ładne, ani brzydkie. Takie akurat. Przede wszystkim jest wystarczająco obszerne dla czterech osób, a i ta piąta też się zmieści. Fotele przednie na wzór sportowych mają zintegrowane zagłówki. Tylna kanapa zaś podłokietnik. W naszym Tiggo 4 wykończenie wnętrza było eleganckie i takie trochę za czarne. Uwaga, jakość wykończenia więcej niż przyzwoita. Dwa ekrany oczywiście są, ten przed kierowcą i ten od multimediów. I jeszcze na dodatek są ładnie wkomponowane w deskę rozdzielczą. Ten dla kierowcy ma możliwość zmiany wyglądu. Jednak pomarańczowa czcionka na białym tle jest słabo widoczna. Do wyróżnienia czytelny wskaźnik zużycia energii oraz prędkościomierz. Do zmiany wskaźnik zużycia paliwa. Ten z ostatnich 50 km na taki akurat, czyli pokazujący średnią z całej podróży lub od ostatniego resetu. Brakuje pokładowej nawigacji. Jest za to możliwość korzystania z bezprzewodowego połączenia Android Auto i własnego smartfona. Sterowanie automatyczną skrzynią biegów klasyczne na tunelu środkowym. Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach. Regulacja bocznych lusterek wstecznych osobnym dynksem. Klimatyzacja dwustrefowa. Radio z RDS-em. O, są nawet fizyczne przyciski. Niestety dostęp do sterowania hamulcem pomocniczym utrudniony, bo poprzez minimum dwukrotne mizianie ekranu. Bagażnik ma pojemność 430 litrów, ale nie ma w nim równej podłogi. Pod wyraźnym wybrzuszeniem kryje się tradycyjny akumulator. A teraz słów kilkadziesiąt o układzie napędowym, hybrydowym jak w nazwie modelu. W jego skład wchodzą wolnoscący, czterocylindrowy, 1,5-litrowy silnik benzynowy, mocny silnik elektryczny, aż 204 konie mechaniczne, ale z baterią o małej pojemności. Moc systemowa 163 konie mechaniczne. Jest taka akurat. Tiggo 4 dobrze przyspiesza, doskonale hamuje. To naprawdę nas zaskoczyło. Układ kierowniczy działa neutralnie, zawieszenie może odrobinę zatwarte. I taki mały ząk. Z zewnątrz widoczne jest dodatkowe okienko za tylnymi drzwiami. A to tylko atrapa, bo wewnątrz jest tam gruby słupek C. W nowoczesnych samochodach denerwują nadgorliwe systemy bezpieczeństwa. A tu są wszystkie. I te ważne. Ale jakoś to dziwnie nie wpływa źle na układy nerwowe kierowcy i pasażerów. Zużycie paliwa? Takie hybrydowe. W miejskich warunkach jazdy udało nam się zejść poniżej 4 litrów na 100 km. Podróż drogą ekspresową? 5 litrów na 100 km. Nie jechaliśmy autostradą, ale nasi koledzy odnotowali zużycie na poziomie prawie 7 litrów na 100 km. Tak więc Chery Tiggo 4 Hybrid to taki samochód akurat. Oferta dla oszczędnych, skromnych mieszkańców zatłoczonych miast. Jedźcie bezpiecznie, kochajcie się mocno. Oczywiście przekazuje to Grzegorz Straczewski, czyli ja. Do usłyszenia w kolejnych audycjach po drodze ze świętym Krzysztofem. Ta następna już za tydzień.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.

Za 10 minut będzie godzina 14. Robert Lewandowski dziękuję Barcelonie, Barcelona dziękuję Robertowi Lewandowskiemu, bo to już oficjalne. Polski napastnik ogłosił w mediach społecznościowych, że odchodzi po sezonie z FC Barcelony. Po 4 latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy czas iść dalej. Odchodzę z poczuciem, że misja dobiegła końca. 4 sezony, 3 mistrzostwa, nigdy nie zapomnę miłości, jaką czułem od kibiców od pierwszych dni, napisał. A także szczególne podziękowania dla prezydenta Laporty za danie mi szansy przeżycia najwspanialszego rozdziału w mojej karierze. Barca wróciła na swoje miejsce, napisał Robert Lewandowski. Także Barcelona już oficjalnie podziękowała Robertowi Lewandowskiemu. Podziękował też trener Barcelony. Nie pozostaje nic innego niż dołączyć się do podziękowań. Życzeń dla Polaka dobrej przyszłości. Podobno są oferty i z Arabii, i z Ameryki. Zobaczymy, gdzie Robert Lewandowski wyląduje. Pewnie w najbliższych dniach, może tygodniach. Ciekawe.

0: Natalia Kukulska ma sposób na niepogodę. Zaraz my opowiemy też o pogodzie i o niepogodzie. Za kilka chwil godzina 14 i zapraszam już teraz.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Przebodźcowanie, natłuk myśli i kolejne powiadomienia? I jak tu weekend odpocząć? Proste. Wystarczy włączyć Radio Warszawa. Od maja, w soboty i niedzielę, nie nadajemy już informacji z kraju i ze świata. Za to wiadomości z życia Kościoła bez zmian. Wszystko po to, by pomóc Ci odetchnąć od zgiełku tygodnia. W weekendy spędź dobre chwile z Radiem Warszawa.
3: Country Club, audycja z muzyką country, folk i amerykaną, już od 23 lat na antenie Radia Warszawa.
4: Można nas słuchać będzie już jutro o godzinie 17.05.
3: Duża porcja muzyki country i amerykany, zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
4: Zapraszają
3: Jerzy Głuszyk
4: i Maciek Świątek.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym niezwykła historia muzułmanki z zamożnej somalijskiej rodziny, która uciekła do Holandii, gdzie stała się ateistką, a następnie nawróciła się na chrześcijaństwo. A także, dlaczego niebo jest nam potrzebne i co się stanie z naszym życiem, kiedy pytanie, jak się zbawić, zastąpimy pytaniem, jak się zabawić. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
1: Po reklamie.
0: Jest godzina 14. Radio Warszawa 106,2 FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: No, w stolicy i w okolicach niestety, ale czeka nas dość chłodne popołudnie. Teraz na termometrach 12 stopni w Warszawie, maksymalnie tu i ówdzie może być stopni 14. Synoptycy nadal przestrzegają przed opadami deszczu. Wieczór i noc również sporo chmur, przelotne mrzawki, opad deszczu. Temperatura będzie spadać do kilku stopni Celsjusza.
6: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Jakub Troszyński przed mikrofonem. Zapraszam na kolejną godzinę, kolejną godzinę podczas tego popołudnia z Radiem Warszawa. Za chwilę James Blunt, Edyta Górniak, a w tej godzinie także zapraszamy na audycję Przystanek Parafia, na Dobre Słowo o Pasterzy. Będzie czego słuchać, obiecuję to Państwu. Będą też najnowsze wiadomości ze świata. Na razie wciąż żyjemy tym odejściem Roberta Lewandowskiego z Barcelony. No to gdzie wyląduje Polak teraz? Arabia, Ameryka, może jeszcze, może Włochy?

To był Niall Horan, Dinner Party na naszej antenie, 14 minut po godzinie 14. Drodzy Państwo, mówiliśmy o sporcie za sprawą Roberta Lewandowskiego, ale dzisiaj duże wydarzenie siatkarskie z udziałem dwóch polskich drużyn. I to wszystko w Turynie, w Final Four turnieju siatkarzy, w tym elitarnym gronie czterech najlepszych klubów Europy. Dwa zespoły z Polski, w tym jedna z Warszawy. Projekt Warszawa i mistrz kraju Aluron Warta Zawiercie. Aluron zmierzy się z Ziratem Ankara, a projekt trudne zadanie, bo z broniącym tytułu mistrzem Włoch, z Perugią, a tam w składzie też Polak Kamil Semeniuk. Światowa siatkówka, przynajmniej europejska, Polską stoi. Te mecze dziś, najpierw o 17:00 projekt Perugia, a o 20:30 Aluron Zirat. Będziemy śledzić i kibicować oczywiście, a teraz Roy Orbison.

To była Kaja i Krzysztof Kiliański, Prócz Ciebie Nic. Drodzy Państwo, na naszej antenie 22 minuty po godzinie 14. Za kilka chwil zaprosimy na przystanek Parafia.

0: Zapraszamy teraz na przystanek Parafia, a zatrzymujemy się na przystanku Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny na warszawskim Wrzecionie.
1: Przystanek Parafia.
2: Szczęść Boże, cześć. Z tej strony Mateusz z Parafii na Wrzecionie. Zapraszamy Was bardzo serdecznie na niedzielną audycję, w której posłuchacie więcej o parafii na Wrzecionie. No a tak poza tym to zapraszamy Was do wszelakich wspólnot, które mamy. Mamy wspólnoty dla osób młodych, starszych, rodzin z dziećmi, matek, ale też dla tych, którzy poszukują po prostu i zadają sobie pytania.
3: To zapraszamy serdecznie, a Mateusz może powiedzieć naszym radiosłuchaczom już teraz, bo będzie więcej w niedzielę, że przyjechał do stolicy z Dolnego Śląska.
2: Z Dolnego Śląska, z
3: Dobrzycha. I tęsknisz tam, czy już tutaj, że tak powiem, Warszawa to jest Twoje miejsce na ziemi?
2: Ciężko powiedzieć. Czasami mam takie sentymenty, żeby tam jeszcze wrócić, ale na razie się nie ruszam z Warszawy.
3: Twoja ulubiona msza święta w niedzielę? A może w dzień powszedni?
2: Dzień powszedni to 6:30, tak przed pracą czasami się zdarzy, to na pewno. A w niedzielę to ciężko powiedzieć, bo w sumie myślę, że na każdej mszy kazania wszystkich księży są bardzo wartościowe. 20 jest na pewno z piękną oprawą z holi, natomiast ostatnio też właśnie często wybieram 18 ze względu na to, że bierzmowani wtedy przychodzą, więc...
3: Zapraszamy serdecznie, drodzy Państwo, na finał tej audycji już w niedzielę o godzinie 20. W tym tygodniu gościmy w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny na Wrzecionie. Do usłyszenia. Ewa Pietrzak, pozdrawiamy.
0: Spoglądamy też dziś na przystanek przy sanktuarium na Rakowieckiej, bo tam główne obchody uroczystości świętego Andrzeja Boboli. Tam o godzinie 18 uroczystości właśnie odpustowe, a na naszej stronie, do czego zachęcam, warto tam zajrzeć, radiowarszawa.com.pl, sylwetka świętego opowiedziana przez jezuitę ojca Wojciecha Mikulskiego. No, tam o świętym Andrzeju i taka teza: świętość nie rodzi się z doskonałości, ale z wytrwałej pracy nad sobą i nieustannego podążania za Chrystusem. Radiowarszawa.com.pl polecam.
4: Ogłoszenie nadawcy.
5: Pamiętam, że to był tak słoneczny dzień, że aż zaczęły mi lecieć łzy. Wszyscy w bieli. I to było jakieś takie doświadczenie, tak sobie myślę teraz, prawie że mistyczne.
6: O co chodzi nam? O zdjęcie czy o spotkanie z Jezusem?
7: Jak pomóc dziecku przeżyć pierwszą spowiedź i Eucharystię? Czy możliwa jest pierwsza komunia święta bez prezentów i zdjęć? O tym będę rozmawiać z siostrą Beatą Zawiślak i ojcem Pawłem Kusiem w audycji Co Kościół na to? Zapraszam już jutro o godzinie 8. Weronika Ostrowska.
4: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą przygodą. Zapewniamy komfortową podróż, opiekę duchową i dopracowaną organizację. A może masz własny pomysł na wyjazd? Z przyjemnością go dla Ciebie przygotujemy. Zadzwoń 577 570 889 lub odwiedź www.benedykt.travel.pl. Biuro Podróży Benedykt Travel. Podróż, która zostaje w sercu.
9: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu niedzielnym niezwykła historia muzułmanki z zamożnej somalijskiej rodziny, która uciekła do Holandii, gdzie stała się ateistką, a następnie nawróciła się na chrześcijaństwo. A także, dlaczego niebo jest nam potrzebne i co się stanie z naszym życiem, kiedy pytanie, jak się zbawić, zastąpimy pytaniem, jak się zabawić. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
4: O reklamie.

0: 20 minut godziny do godziny 15. Wsłuchajmy się w dobre słowo pasterzy.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 25 kwietnia 2026 roku. 14. pielgrzymka Żywego Różańca diecezji warszawsko-praskiej w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Wołominie.
3: Uzmysławiamy sobie, to jak wielkich rzeczy nas Pan powołuje poprzez fakt, że uczestniczymy czynnie w modlitwie różańcowej, że potrafimy zrodzić dla Chrystusa, a dla niektórych spowodować jakby zmartwychwstanie. Oni byli kiedyś Chrystusowi, a potem odeszli. Dzięki naszej modlitwom, naszym modlitwom z powrotem wchodzą na drogę Chrystusową. I na zakończenie. To, co jest istotne w Ewangelii Markowej dzisiaj, to jest to ostatnie słowo, jakie ewangelista, nie tylko Marek, bo i Mateusz to samo zanotował, z którym się rozstaje z nami tutaj na ziemi Pan Jezus. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. To do nas są słowa. Wprawdzie fizycznie wypowiedziane dla tych, którzy byli na górze zwanej Górą Wniebowstąpienia, ale poprzez apostołów to jest do nas skierowane. Idźcie na cały świat. Oczywiście, że my nie pojedziemy tu i tam, bo to jest niemożliwe. Ale czy rzeczywiście nie dotrzemy tam? To teraz, dzisiaj sobie uzmysławiamy i postanawiamy.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: Przyjdź jak deszcz, Agnieszka Gorączkowska, a my za kilka chwil połączymy się z sanktuarium świętej siostry Faustyny przy ulicy Żytniej w Warszawie. Będziemy transmitowali dla Państwa koronkę do Miłosierdzia Bożego. Już teraz zachęcam, zapraszam do wspólnej modlitwy, a wcześniej, czyli już teraz, fragment dzienniczka świętej Faustyny.
1: Godzina Miłosierdzia z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Pomimo gwaru usłyszałam w duszy te słowa: módl się za mnie. Kiedy nie mogłam dobrze zrozumieć tych słów, odsunęłam się o parę kroków od wychowanek, zastanawiając się, kto by to był, co mi każe się modlić. Wtem usłyszałam słowa: jestem siostrą. Ta siostra była w Warszawie, a jest obecnie w Wilnie. Módl się za mnie, aż ci powiem, kiedy masz przestać. Jestem w konaniu. Natychmiast zaczęłam się gorąco modlić do konającego serca Jezusowego. Modliłam się tak od godziny 3 do 5 po południu.

Idę do tego, który mnie posłał. Jednakże mówię wam prawdę. Pożyteczne jest dla was moje odejście. Z Ewangelii według świętego Jana. Najmiłosierniejszy Panie Jezu, przyjąłeś zbawczy plan Ojca i odchodzisz z tej ziemi. Odchodzisz przez śmierć na krzyżu, przez opuszczenie i samotność, przez strach, który ogarnął serca apostołów i wstrzymał na drodze za Tobą. Odchodzisz do Tego, który Cię posłał, do przedwiecznego. Odchodzisz dla naszego dobra. Ale w oczach Twych uczniów odchodzisz w ciemność hańby krzyża, mrok pozornej klęski Twojej misji. Ta próba wydaje się dla nich ponadludzka. Oni jeszcze nie wiedzą, że pożyteczne jest Twoje odejście. Dziś już wiemy, że pożyteczne było dla nas Twoje odejście, bo przez śmierć zwyciężyłeś, objawiłeś nam swoją miłość. Po śmierci zaś zmartwychwstałeś i zesłałeś nam Ducha Świętego, a teraz pozostajesz z nami w Eucharystii. Spraw, Jezu, aby już nic nas nie odłączyło od Twojej miłości. Spraw, abyśmy rozumieli, że Twoje odejścia mają miejsce tylko wówczas, gdy sami odwracamy się od Ciebie przez grzech śmiertelny. Dla zasług Twojej bolesnej męki prosimy Cię, Panie, abyś wiernym udzielił daru wnikania w tajemnicę Twego miłosierdzia, najpełniej objawioną w Twojej męce, śmierci, zmartwychwstaniu. Naucz korzystania z owoców Twojej zbawczej męki. Pociągnij do współpracy w dziele ratowania zagubionych dusz przez łączenie naszych modlitw, umartwień, pracy i cierpienia z Twoją ofiarą życia i śmierci krzyżowej. Prosimy we wszystkich intencjach Ojca Świętego Leona. Z odar nowych licznych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. Prosimy Cię, Jezu, o dar pokoju dla całego świata. O zakończenie wojny w Ukrainie, w Iranie i w tych miejscach na ziemi, gdzie toczą się bratobójcze wojny. Prosimy także za naszą ojczyznę. Za Pana Prezydenta i dla rządzących naszą ojczyzną, aby zawsze mieli na względzie dobro ojczyzny i wszystkich jej mieszkańców. Polecamy dzieci pierwszokomunijne, ich rodziców, ich rodziny oraz wszystkie intencje słuchaczy Radia Warszawa, modlących się obecnie razem z nami oraz w intencjach zapisanych i w naszym sanktuarium. I prosimy za tych, którzy w tej chwili konają, którzy dziś jeszcze odejdą do wieczności oraz wszystkie dusze cierpiące w czyśćcu. We wszystkich tych intencjach odmówimy koronkę do miłosierdzia Bożego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebiony.

0: Ojcze Wszechwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

0: dla Jego bolesnej męki.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki.
2: Ojcze przedwieczny, ofiarowuję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Święty Boże.

miłosierdzie Boże. Maryjo, Matko miłosierdzia, święta siostro Faustyno, akt zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Boże Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Przyjmij, Panie, nasze dziękczynienie za wszystkie łaski, dary Twego miłosierdzia, szczególnie za dzieło odkupienia i Kościół Święty, w którym dokonuje się nasze zbawienie i uświęcenie. Dzisiaj w sposób szczególny chcemy Ci dziękować, Jezu, za dar pokoju w naszej Ojczyźnie i Europie, za dar wiary naszego narodu, za świętych ojców i matki, za polskie rodziny, w których troską otaczany jest skarb wiary i miłości Ojczyzny. W sposób szczególny dziękujemy dziś za świętego Andrzeja Bobole, za jego orędownictwo nad naszą Ojczyzną. Polecamy także i dziękujemy za naszą patronkę, świętą siostrę Faustynę, świętego Jana Pawła II, za dar orędzia o Bożym miłosierdziu i wszystkich, którzy go niosą współczesnemu światu świadectwem życia, czynem, słowem i modlitwą. Za wszystkie dary i łaski wyproszone w tej godzinie miłosierdzia uwielbiamy Cię, Jezu, słowami pieśni.

0: Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, tak się modlił: Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, i aby oni stanowili w nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze Sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była, a ja w nich.
1: Kochani bracia i siostry, w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus najwyraźniej chce nam dodać takiej odwagi, wiary. Możemy sobie wyobrazić apostołów, którzy szli za Panem Jezusem, ale też chronili się za Nim niejako jak za taką tarczą. Patrzyli z podziwem na Jego modlitwę, patrzyli z podziwem na Jego cuda, na Jego nauczanie, a jednocześnie zauważcie, że Pan Jezus chciał się tą radością i tą mocą dzielić. Bardzo szybko w Ewangeliach właśnie Marka, Łukasza, Mateusza wysyła swoich uczniów, jakby udziela im swojej władzy, swojej mocy, tak żeby oni mogli działać. I o tym mówi w dzisiejszej Ewangelii. Nie liczcie tylko na moją modlitwę, choć to jest najważniejsze. O cokolwiek byście wy prosili Ojca, dawam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje, ale odtąd będziecie tak robili. I zobaczcie, że na każdej mszy świętej Kościół, w całej swojej liturgii, Kościół modli się właśnie w ten sposób. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego.

Dzisiaj niektórych z Państwa będziemy gościć tu przy Floriańskiej. Tych, którzy zgłosili się wcześniej na Noc Muzeów, będą mieli szansę wejść i zobaczyć studia Radia Warszawa, ale kierujemy kolejne już zaproszenie na wtorek 19 maja, czyli już niedługo o godzinie 10. Otworzymy dla Państwa nasz ogródek, będziemy gościć pszczelarza, pana Tomasza Siembidę, pasjonata i właściciela pasieki 4 pory miodu. Gwarantujemy, że pan Tomasz o pszczołach wie wszystko. Także miodowy klimat, serce Pragi. Zapraszamy na Floriańską 3, 19 maja, wtorek, godzina 10.

0: Maj s Mariou.
1: Bramu niebieska, módl się za nami. Kiedy w litanii loretańskiej mówimy Brama niebieska, dotykamy tajemnicy spotkania. Miejsce, przez które przychodzi Bóg do człowieka i przez które człowiek może wrócić do Boga. Brama to miejsce przejścia. Oddziela to, co widoczne, od tego, co jest jeszcze ukryte. Maryja jest taką bramą, przez którą Bóg wszedł w ludzkie życie, przyoblekł się w ciało, zamieszkał wśród nas. Kochał i czuł tak samo jak my. Każdy z nas codziennie stoi przy różnych bramach. Dlatego to wezwanie jest tak bliskie życiu. Przy niektórych bramach słyszymy: nie teraz, proszę czekać, lub brak uprawnień. Możemy poczuć się niewystarczająco dobrze. Z Maryją jest inaczej. To brama, która zawsze jest otwarta. Dla niej zawsze jest się wystarczającym. Maryjo, bramo niebieska, ucz mnie nie bać się przejść, które stawia przede mną życie. Ucz mnie odwagi w decyzjach i zaufania.
2: Rozważania przygotowały siostry loretanki.

0: Słoneczny dzień.
1: Tila Fisarsa, mimo wszystko, 12 minut do 16 i już wylatujemy z Polski, bo Dancing Queen i ABBA na 106,2.

0: body, baby, do that conga.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. W nieludzkich warunkach na jej rękach urodziło się ponad 3000 dzieci. Stanisławę Leszczyńską przybliża Irena Świerdzewska w artykule Położna z Auschwitz. Czy domy dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością będą wygaszane? Sprawę analizuje Barbara Stefańska. Burza wokół DPS-ów. Odpowiedzią na poszukiwanie sensu jest Chrystus wstępujący do nieba. Pisze ksiądz Mateusz Szerszeń w tekście Wiadomość z nieba.
3: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
1: Po reklamie.
4: Jest 16.01.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
4: No troszkę cieplej w Warszawie, bo teraz termometry pokazują 13 stopni, ale w popołudniu i wieczorem zachmurzenie duże i całkowite i cieplej już raczej nie będzie, a możliwe są opady deszczu, lokalne burze, głównie na wschodzie i południu naszego regionu. Suma opadów, zwłaszcza w czasie burz, lokalnie do 10-15 mm. Wiatr słaby, okresami umiarkowany z kierunków wschodnich.
5: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
4: Jest już 16.02, Jakub Troszyński. Raz jeszcze kłaniam się Państwu bardzo nisko. Zapraszam na to popołudnie z Radiem Warszawa. W tej godzinie zapraszamy na wiadomości z życia Kościoła. Zapraszamy także na audycję Biblia krok po kroku. I zapraszamy też na dużo dobrej muzyki. Będzie Taylor Swift, będą elektryczne gitary, a zaczynamy od Kelly Clarkson, Because of You.

co my tutaj robimy, elektryczne gitary, co ty tutaj robisz, 9 minut po godzinie 16, Radio Warszawa. Mówiliśmy dzisiaj już o piłce nożnej, potem o siatkówce i wracamy do piłki nożnej, bo wiele się dzieje decydujące rozstrzygnięcia w piłkarskiej ekstraklasie. Właśnie teraz gra Cracovia, prowadzi z Motorem Lublin 2-1 i jeśli taki wynik pozostanie, to już obydwie drużyny będą pewne tego, że nie, jeszcze Motor Lublin wtedy nie będzie pewny tego, że zostaje w ekstraklasie. No, co dzisiaj się jeszcze może wydarzyć? No dzisiaj mistrzostwo zapewnić sobie może Lech Poznań, który gra wieczorem z Radomiakiem. Jeśli wygra, no to przed ostatnią kolejką 4 punkty będzie miał nad Jagiellonią i zostanie mistrzem Polski. A Legia gra jutro z Lechią Gdańsk, też ważny mecz.

To był Cliff Richard, We Don't Talk Anymore. Drodzy Państwo, wyszło słońce, widzę słońce na Pradze, ale dziś dużo padało i będzie padać, ale już raczej w następnych dniach, synoptycy zapowiadają. Ale drodzy Państwo, to nie jest koniec, jeśli chodzi o nasze działania przeciw suszy, bo tych parę kropli deszczu to nie znaczy, że problem suszy jest rozwiązany. Zbieranie deszczówki, rzadsze koszenie trawników to działania, które możemy podejmować, a więcej na naszej stronie radiowarszawa.com.pl. A teraz na naszej antenie Paweł Kukiz, Jan Borysewicz, bo tutaj jest jak jest, 18 minut po godzinie 16.

0: Jest godzina 16:30. Wiadomości z życia Kościoła, Jakub Troszyński, zapraszam. Lekarze, pielęgniarki, farmaceuci i inni przedstawiciele zawodów medycznych z całej Polski zmierzają na Jasną Górę. Apelem jasnogórskim o godzinie 21:00 rozpocznie się 102. Ogólnopolska Pielgrzymka Służby Zdrowia. To prośba o duchowe umocnienie dla ludzi, którzy na co dzień zajmują się najbardziej potrzebującymi, mówi przewodniczący zespołu Episkopatu Polski do spraw służby zdrowia, biskup Romuald Kamiński.
1: Ci ludzie, którzy są postawieni na drodze człowieka chorego, przeżywającego jakieś ogromne trudności, nie tylko cielesne, bo z tym się wiąże także i swoista rozterka duchowa, dlatego są ważni i dlatego ta pielgrzymka, która jest takim udaniem się przed tron Matki Bożej, aby wypraszać to, co dla nich jest najpotrzebniejsze.
0: Hasło pielgrzymki jest zbieżne z hasłem roku duszpasterskiego Uczniowie Misjonarze, dodaje krajowy duszpasterz służby zdrowia ksiądz Arkadiusz Zawistowski.
2: Czyli chcemy się uczyć od Jezusa, ale również wpatrywać się w Maryję, która była pierwszą uczennicą Jezusa i żeby później iść i głosić w tych środowiskach, w których jesteśmy na co dzień, Ewangelię, szczególnie Ewangelię życia, którą pozostawia Pan dla środowiska medycznego na co dzień opiekującego się kruchym człowiekiem, człowiekiem cierpiącym.
0: Pielgrzymkę rozpocznie apel jasnogórski o godzinie 21:00, następnie jej uczestnicy przejdą drogą krzyżową przez wały jasnogórskie. O 23:00 rozpocznie się msza święta w kaplicy cudownego obrazu. Jutro na godzinę 11:00 zaplanowano mszę świętą z aktem zawierzenia środowisk medycznych. Pielgrzymują na Jasną Górę także harcerze i instruktorzy z całej Polski, którzy uczestniczą w 31. pielgrzymce Związku Harcerstwa Polskiego. Pielgrzymka rozpoczęła się wczoraj apelem jasnogórskim. W czasie pielgrzymki harcerze, oprócz wspólnej modlitwy, udziału we mszach świętych i nabożeństwach, zacieśniają więzy braterskie w czasie wspólnych ognisk i spotkań z piosenką. Będą także poznawać Jasną Górę. O spotkaniu opowiadała komendantka pielgrzymki ZHP na Jasną Górę, podharcmistrz Matylda Szymczyk.
3: Przede wszystkim stawiamy tutaj na rozwój duchowy, który jest jednym z 5 obszarów rozwoju, który w ZHP realizujemy z dzieciakami. Poza tym my mamy tą przyjemność, że Jasną Górę mamy na co dzień. Chów jest Częstochowa, żyje w tym mieście, które żyje w cieniu Jasnej Góry. Natomiast nie wszystkie chówce mają taką okazję, stąd inicjatywa, żeby otworzyć troszeczkę to wejście dla harcerzy, otworzyć Jasną Górę do tego, żeby inne chówce mogły w tym jednym terminie przyjechać. A oprócz tego jest to integracja wielu chówców, lekcja historii, poznanie Jasnej Góry. No a od 4 lat jeszcze festiwal piosenki harcerskiej i religijnej. Radosna wiara, pokazanie tego, że można modlić się muzyką.
0: Pielgrzymka ZHP zakończy się jutro mszą świętą o 9:30 w kaplicy Matki Bożej. Związek Harcerstwa Polskiego jest największą w Polsce organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży należącą do Światowego Ruchu Skautowego. Liczy ponad 110 tysięcy członków.
4: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: Dziś uroczystość świętego Andrzeja Boboli. Jak co roku w sanktuarium na Rakowieckiej odbędą się uroczystości odpustowe. Specjalnie na tę okazję został skomponowany utwór muzyczny. Wykona go zespół Vogt Ensemble, zapowiada dyrygent zespołu Florentyn Dubasler.
5: I to jest hymn tak skrojony na potrzeby zespołu, uroczystości. My się specjalizujemy w muzyce wielogłosowej, więc to jest utwór 8-głosowy, ale myślę, że w nurcie muzyki sakralnej będzie bardzo łatwy w odbiorze. Oczywiście uroczysty, podniosły, ale też część narracyjna taka spokojna i utwór będzie towarzyszył prezbiterom podczas procesji wejścia. Będzie inwokacja do Andrzeja Boboli. Tekst jest łaciński, tłumaczenie będzie wyświetlone.
0: Mszy świętej w sanktuarium na Rakowieckiej o godzinie 18:00 będzie przewodniczyć arcybiskup metropolita warszawski Adrian Galbas, a homilię wygłosi generał zakonu jezuitów ojciec Arturo Sosa.

0: Za 19 minut będzie godzina 17. W tej godzinie w Radiu Warszawa jeszcze Point of Grace, jeszcze Ed Sheeran, ale teraz zapraszamy na audycję Biblia krok po kroku.
1: Biblia krok po kroku. Zapraszają ojciec profesor doktor habilitowany Waldemar Linke, pasjonista, i Joanna Człapska. Bractwo Słowa Bożego.
2: Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.
2: Zapraszamy na kolejny odcinek audycji Biblia krok po kroku. Dzisiaj będziemy kroczyć po 15 rozdziale Księgi Kapłańskiej. Czystość ciała czy czystość ducha? Proszę Ojca, w tym rozdziale czytamy o nieczystościach seksualnych u kobiet i mężczyzn. U kobiet te nieczystości dotyczą krwawienia miesięcznego, u mężczyzn współżycia, polucji. Czy nieczystość, o której tutaj czytamy, była tożsama z grzechem?
3: Absolutnie nie. Można by powiedzieć, że wręcz stoi na przeciwległym biegunie niż grzech. Grzech zaliczamy do kategorii, którą w tradycyjnej teologii moralnej określamy jako akt ludzki, ludzkie działanie. Można powiedzieć, że wszystko, co człowiek robi, to jest ludzkie. Jak człowiek wiąże sznurowadło, to robi to człowiek, a więc jest to działanie człowieka, czyli ludzkie. Ale w tym terminie chodzi o to, co jest działaniem możliwym tylko dla człowieka. Odpowiednio wytresowana małpa ma ręce na tyle sprawne, że też jakoś tam zaplącze kawałek sznurka, czyli sznurowadło może sobie zawiązać. Ale u takiego zwierzęcia nie istnieją takie władze umysłowe jak świadomość, rozeznanie, osąd moralny. To są władze szczególnie związane z kondycją ludzką. I jako o ludzkim działaniu mówimy o takim działaniu, które jest możliwe dzięki tym władzom charakterystycznym dla człowieka. To, że ktoś choruje, to, że z tego powodu cierpi różne niedogodności utrudniające życie, to nie jest grzech, bo to nie jest jego wybór, jego decyzja, działanie, poprzez które staje w konflikcie z Bogiem, który stoi po stronie dobra. Jak kogoś boli ząb, to nie jest jego grzech, chociaż to jest jego problem, bo trzeba to leczyć, trzeba uśmierzyć najpierw ten ból, żeby nie dokuczał. I powiedzmy sobie jasno, że ten 15 rozdział Księgi Kapłańskiej mówi o dolegliwościach, a nie o tym, co ludzie robią, bo są Bogu nieposłuszni albo chcą Bogu ubliżyć. W tym sensie nie jest to grzech. Absolutnie.
2: Dziękuję za to wyjaśnienie. Ta nieczystość, o której czytamy, obejmowała też osoby, które na przykład usiadły, nie wiem, na krześle czy na łóżku, na którym osoba nieczysta wcześniej siedziała. Skąd taki rygoryzm w tych kwestiach?
3: Będzie trzeba długiego czasu, żeby ludzie odkryli, że istnieje coś takiego jak mikroorganizmy, które przenoszą się z człowieka na człowieka, ze zwierzęcia na człowieka, a czasami za pośrednictwem różnych rzeczy, z którymi osoba już chora i osoba, która potem dopiero będzie chora, mają kontakt. I żeby to zjawisko opisać, to musieliśmy doczekać XIX wieku. Natomiast wiązanie faktów, nawet jak się nie ma mikroskopu, jest możliwe. I starożytni wiązali fakty ze sobą. Zdawali sobie sprawę z tego, że kontakt z osobą chorą i fakt późniejszego zachorowania na tę samą chorobę jakoś się ze sobą wiążą. Dlatego na przykład tutaj się odwołuje do 13 rozdziału Księgi Kapłańskiej, izolowano trędowatych. Chociaż do dzisiaj nie mamy stuprocentowej pewności, czy trąd jest chorobą zakaźną. Ale na wszelki wypadek i dzisiaj izolujemy trędowatych, żeby nie stanowili ewentualnego źródła zagrożenia i choroby dla innych. Jeżeli uwzględnimy stosunkowo niski stan higieny i łatwość, z jaką chociażby w takich wybroczynach z krwi rozwijają się różne bakterie, no to może być tak, że powiązano ze sobą to, że ktoś miał kontakt z takimi płynami pochodzenia organicznego, a potem na coś zachorował. Ale to się tylko domyślamy, to po pierwsze. Po drugie, jest to jakaś próba racjonalizacji tych przepisów dotyczących czystości. Natomiast z religijnego punktu widzenia istnieje jakby inny poziom wyjaśniania. Jeżeli coś sprawia, że człowiek nie powinien podejmować na przykład czynności, które wprowadzają go w kontakt ze sferą sakrum, a powiedzieliśmy już, że nie chodzi o grzech, tylko chodzi o kondycję nieczystości, która z naszego myślenia wypadła po prostu, to staramy się ograniczyć ten problem, tak jak staramy się ograniczyć problemy zdrowotne. Przez analogię. Czy ta kategoria religijna nieczystości materialnie przenosi się z człowieka na człowieka? Nie. Ale co wyraża to izolowanie się od przejawów owej nieczystości rytualnej? Że naszą troską w normalnych życiowych sytuacjach zależnych od naszych działań jest zachowanie zdolności do tego, żeby móc uczestniczyć w aktach kultu. Że naszą troską jest to, żeby móc w każdej chwili stanąć przed Bogiem w akcie ofiary, w akcie modlitwy. I myślę, że ten element warto postawić na szczycie tej piramidki.
2: Jako pierwszy. Ojcze, to może jeszcze jeden wątek dotyczący relacji małżeńskich. Współżycie mężczyzny z kobietą, z żoną, nakłada na niego nieczystość. Czy to mogło mieć wpływ na relacje małżeńskie, na budowanie jedności, na prokreację?
3: Cóż, gdybym udawał, że jestem ekspertem od roli seksualności w małżeństwie...
4: To nie byłby ojciec ojcem.
3: To nie byłbym do końca szczery, tak. Ja nie wiem do końca, jak to działa. Natomiast myślę, że gra toczy się o co innego. To jest taka piaskownica, gdzie bawią się duże dzieci i bawią się, kiedy przyjdzie im na to ochota i takimi zabawkami, które im się akurat w danej chwili podobają? Czy sfera seksualności jest wpisana w pewien życiowy ład, który uwzględnia, powiedziałbym, kompletne spektrum wartości, od tych najwyższych po te najbardziej takie bliskie ziemi?
2: Tym zamyśleniem zakończmy dzisiejszą rozmowę i poproszę ojca o zadanie dla słuchaczy.
3: Proszę państwa, prosiłbym państwa o to, żeby przemyślawszy, co się dzieje w tym 15 rozdziale Księgi Kapłańskiej, sięgnąć do Ewangelii według świętego Marka, rozdział 7, wers 15, ewentualnie do Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 15, werset 11, i zastanowić się, co łączy ze sobą te wersety ewangeliczne z 15 rozdziałem Księgi Kapłańskiej. Czy jest jakaś wspólna logika w tych tekstach?
2: Bardzo dziękuję.
3: Drodzy państwo, pomagamy Radiu Warszawa. Dlaczego? Bo Radio Warszawa pomaga nam. Pomaga nam pogłębiać naszą formację religijną, ożywiać naszą wiarę. Więc pomóżmy temu radiu i naszymi modlitwami, i naszą sympatią dla tego radia, ale też i jakimś grosikiem, który pozwoli temu radiu dalej funkcjonować.
2: Zachęcamy. Rozmawiali ojciec profesor Waldemar Linke
3: i pani Joanna Człapska.
2: Czyli Bractwo Słowa Bożego. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.

0: To był Ed Sheeran, a w studiu Radia Warszawa jest już Michał Tański, który przyniósł też ze sobą słońce, chociaż właśnie chyba nie.
1: A witam Państwa bardzo serdecznie i Ciebie, Kuba. No, jechałem tutaj do radia dzisiaj i powiem Wam, że przez połowę mojej drogi do radia padał deszcz, ale w tej chwili no, jest słonecznie. Faktycznie jest taka dość ciepła atmosfera. Nawet przez chwilę otworzyliśmy to u nas w studio okno, żeby to ciepło wiosenne nam tutaj trochę zagościło i mam nadzieję, że tak się już dzisiaj ta pogoda nam utrzyma do wieczora.
0: Też mam nadzieję, że będzie towarzyszyła Państwu w drodze na Noc Muzeów, gdziekolwiek Państwo się nie wybiorą. Oczywiście przede wszystkim do Radia Warszawa, ci, którzy się zgłosili. A ja już się żegnam. Życzę spokojnego, dobrego popołudnia i wieczoru. Jakub Troszyński, do usłyszenia.
1: Bardzo dziękujemy. Z tej strony mikrofonu Michał Tański, witam Państwa i spędzimy wspólnie popołudnie i wieczór.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Przebodźcowanie, natłuk myśli i kolejne powiadomienia? I jak tu w weekend odpocząć? Proste. Wystarczy włączyć Radio Warszawa. Od maja, w soboty i niedzielę, nie nadajemy już informacji z kraju i ze świata. Za to wiadomości z życia Kościoła bez zmian. Wszystko po to, by pomóc Ci odetchnąć od zgiełku tygodnia. W weekendy spędź dobre chwile z Radiem Warszawa.
2: Czas Wspólnot to audycja o relacjach, więziach, miejscach w Kościele, w których możemy zbliżyć się do siebie nawzajem i do Pana Boga. Zapraszam we wtorek o godzinie 20. Randa Ombach.
0: Ogłoszenie nadawcy.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
4: Słupki rtęci w Warszawie w tej chwili pokazują stopni 15, ale to nie będzie trwało długo, bo dzisiaj w nocy nawet temperatura spadnie do stopni 10, nawet 9. Od pierwszej w nocy duże mgły, duże zachmurzenie, duża wilgotność, to przyniesie nam poranny deszcz. Wiatr na ten moment słaby, w okolicach Warszawy sytuacja jest podobna.
3: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
4: Dwie minuty po godzinie 17, a już teraz zapraszam wszystkich słuchaczy na audycję Barwy Muzyki wraz z księdzem Robertem Chodyną, który ją poprowadzi, a jego gościem dziś będzie polska sopranistka operowa Milena Lange.
5: Barwy Muzyki. Zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
6: Witam serdecznie przemiłych słuchaczy Radia Warszawa. Dzisiejszego wieczoru moim Państwa gościem będzie Milena Lange. To absolwentka Uniwersytetu Muzycznego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Sopranistka operowa. Już kiedyś odwiedziłaś nasze radio. Dobry wieczór, Mileno, bo jesteśmy po imieniu. Bardzo serdecznie Ciebie witam.
7: Dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich słuchających.
6: Występujesz na scenach filharmonicznych i operowych. Która scena jest Tobie bliższa i jaki gatunek muzyczny, operowy, czy może rozrywkowy, albo symfoniczny? No, pewno operowy jest bardziej skomplikowany, wymaga większej koncentracji, skupienia, dużej wiedzy, czy może bardziej rozrywkowy, o lżejszym repertuarze, gdzie jest może więcej miejsca choćby na małą improwizację, wspólną zabawę z muzykami i z publicznością?
7: Myślę chyba, że najbardziej odpowiednie słowo w moim przypadku to są fuzje muzyczne. Ja nie związałam się z jednym konkretnym gatunkiem. Śpiewam właściwie bardzo dużo rzeczy, od opery po wodewil i piosenki i muzykę filmową, która jest mi chyba zdecydowanie teraz najbliższą, jakby najbliższą formą gatunku, ale nie ukrywam, że tak, opera też jest mi bliska, choć w teatrze operowym świadomie nie występuję. Także muzyka filmowa, piosenka estradowa, wszystko co dotyczy estrady, jest to rzeczywiście najbliższe mojemu sercu.
6: A czy bardziej lubisz występować indywidualnie, czy może takie duże eventy, gdzie jest wielu artystów, gdzie jest ten repertuar bardziej urozmaicony?
7: Oczywiście uwielbiam śpiewać solistycznie, ale z towarzyszeniem na przykład bardzo dużej orkiestry, dużego chóru, bardzo lubię duże formy koncertowe i takie też staram się organizować i w takich występować, ale też bardzo cenię kameralne występy, też mają swój klimat, swoją magię, tą intymność taką, także takie koncerty też bardzo lubię. Jestem generalnie bardzo elastyczna i wszechstronna, ale jednak chyba mam teraz taki etap dużych, wielkich przedsięwzięć i produkcji.
6: Jak się występuje z różnymi artystami, to też można trochę podpatrzeć, dowiedzieć się czegoś nowego, jak oni występują, jak oni interpretują wokalnie różne frazy, czy jeśli chodzi o instrumenty, muzyka, interpretacja, to też może być fajne doświadczenie.
7: Oczywiście, ja jakby obserwuję artystów z dwóch stron i od strony właśnie wokalnej, stricte artystycznej, też od takiej strony producenckiej, od strony menedżerskiej, jak się współpracuje z taką osobą, jak ona się zachowuje, jaką ma etykę zawodu, etykę pracy. To jest, jakby składa się na całość bycia artystą.
6: Jesteś też producentką różnych widowisk od strony organizacyjnej, artystycznej i wizualnej. Powiedz o tych najciekawszych projektach, które już kiedyś udało ci się zrealizować.
7: Oj, tych projektów było bardzo dużo. Teraz jestem świeżo po dwóch produkcjach. Właśnie jedna z produkcji to była produkcja filmowa na koncert bestsellery światowego kina i estrady w Rzeszowie z moją orkiestrą i z solistami. Oraz też po produkcji piosenek Anny German.
6: No może właśnie o tym byś coś powiedziała, bo to też niezwykła artystka.
7: Tak, Anna German towarzyszy mi od 13 lat właściwie, bo zadebiutowałam z tym repertuarem w moim rodzinnym mieście i to był teraz taki wzruszający powrót.
6: W Stalowej Woli.
7: Tak, w Stalowej Woli z tym repertuarem, tylko teraz w dużej, pięknej formie. Przyjechałam z własną orkiestrą 30-osobową z wieloma solistami, których zaprosiłam do tego projektu. Także to był bardzo piękny powrót i również bardzo się cieszę, bo jestem też w sumie kilka miesięcy po podróży do Uzbekistanu w miejscu, gdzie się urodziła Anna German. Śpiewałam właśnie w jej piosenki podczas festiwalu, więc to było piękne
6: wzruszające. I w jakim języku?
7: Wydarzenie. W języku rosyjskim.
6: No tak, proszę.
7: W Uzbekistanie mówi się w języku rosyjskim również.
6: Organizacja, wszystkie takie techniczne sprawy i logistyczne muszą być zapięte na ostatni guzik. Artystyczne to repertuar i wykonania, a wizualne to dzisiaj nieodłączne show. Oświetlenie, pokazy multimedialne i tak dalej. Powiedz coś na ten temat, jak to się udaje połączyć, bo jest tego bardzo dużo i w zasadzie każda dziedzina jest taka niezwykła, wymagająca dużej wiedzy, bycia, może nawet powiedziałbym, fachowcem w takiej dziedzinie albo współpracy z takimi ludźmi, którzy ciebie wspierają.
7: Tak, oczywiście. Przede wszystkim bardzo jestem osobą ciekawą i pasjonują mnie te wszystkie tematy, które dotyczą produkcji. To też nie jest tak. Oczywiście mam osoby współpracujące, fachowców od jakby danej dziedziny. Natomiast sama, to nie zwalnia mnie nigdy z obowiązku, ja się tak czuję, żeby się uczyć na jakby tych wszystkich tematów, więc to jest w ogóle bardzo ciekawe. Ja staram się właściwie każdy czas mojego życia poświęcać właśnie na naukę tych wszystkich elementów. I oczywiście dobierać osoby jak najbardziej profesjonalne, czy właśnie do oświetlenia. Mam osobę od wizualizacji już sprawdzoną, mam firmę, z którymi współpracuję przy właśnie nagłośnieniu, oświetleniu. Mam też szereg już ludzi we własnej firmie, które już mają swoje określone obowiązki. Nauczyłam się na szczęście delegować, bo wszystko na początku chciałam robić sama, ale niestety jak chce się rozwinąć firmę i robić takie wielkie rzeczy, wielkie przedsięwzięcia, to bez ludzi, bez pomocy się po prostu tego nie da robić. Tak, ale chyba w moim przypadku to jest poświęcanie każdej wolnej chwili, nawet nie wiem, jak zmywam naczynia, czy właśnie wykonuję jakieś inne czynności takie domowe, to cały czas w mojej głowie rodzą się różne pomysły, jak to zrobić, w ogóle wizje jakieś, jak oświetlić ten koncert. Teraz się uczę na przykład, co to jest timecode, jak zrobić, żeby właśnie obraz, wizualizację na ekranie, żeby one idealnie współgrały z muzyką.
6: Harmonii takiej, tak?
7: Tak, tak, dokładnie, więc wszystkiego tego się uczy, to jest niezwykle pasjonujące i też dzięki temu jestem w stanie robić takie produkcje, tak? Bo...
6: Czy to jest tak, że ty sama jakby proponujesz i sugerujesz ewentualne pomysły ludziom, którzy później za to odpowiadają, czy jakby od początku do końca tym się zajmujesz, czy może oni z kolei tobie jakieś dygresje podsuwają i to jest jakby ich pomysł, który po prostu akceptujesz?
7: Oczywiście mam swoją wizję, jakieś pomysły, ale też jestem otwarta na sugestie i wizje innych osób, ponieważ czasami się okazuje, że wow, to jest super, to mi się podoba, to pięknie, jakby nie pomyślałam o tym, prawda? Więc tak, kreatywność innych ludzi też oczywiście biorę pod uwagę. Ja myślę, że to jest w ogóle sukces nie tylko mój, ale całej mojej ekipy, z którą współpracuję.
6: A kwestia artystyczna i repertuar, to już ty wybierasz?
7: Tak, zdecydowanie. Oczywiście w porozumieniu z solistami. Oni też już mi zaczęli naprawdę mocno ufać w tym temacie, bo w związku z tym, że sama śpiewam, to mam już taką zdolność, bardzo dużo ludzi mi o tym już powiedziało, zdolność dobierania repertuaru idealnie pod danego solistę.
6: Właśnie to chciałem powiedzieć. Czy to jest wykonalne po prostu, tak?
7: Tak,
6: później.
7: Tak. I okazuje się, że wow, ta osoba po prostu w tym repertuarze, wow, ja nie wiedziałam, że ona tak pięknie w tym zabrzmi. Jakby mam ten dar i bardzo się z tego powodu cieszę, ale też są takie sytuacje, w których solista na przykład proponuje, bardzo chciałabym zaśpiewać taki czy taki utwór, jeżeli on się oczywiście wkomponowuje jakby w całość merytoryczną danego projektu, to oczywiście taki repertuar i utwór stawiam do programu.
6: Posłuchajmy na początek Mileny Lange w utworze Barcelona. To kompozycja Frediego Mercury zespołu Queen, który kiedyś zaśpiewał ten utwór z Montserrat Caballé. Następnie utwór grupy Baim, Co mi panie dasz. W tych dwóch kompozycjach Milena Lange śpiewa z Mateuszem Ziółko.

0: Powracamy do naszego gościa, Mileny Lange. Ciekawym pomysłem i sporym wyzwaniem była praca przy teledysku hiszpańskiej gwiazdy Rosali z udziałem twojej orkiestry. Przyznam szczerze, że na YouTubie widziałem kiedyś jej koncert i byłem pod wielkim wrażeniem, ale powiedz, jak to wyglądało z twojej strony i czy miałeś z nią kontakt, czy osobisty, czy może mailowy, czy telefoniczny?
1: Wyglądało to bardzo niepozornie na samym początku, ponieważ ja dostałam maila z zapytaniem o orkiestrę do teledysku, po prostu do teledysku w takim i w takim dniu. Ale produkcja, jakby firma po drugiej stronie nie zdradziła dla kogo.
0: Proszę.
1: Tak, dokładnie, więc cały czas byłam w jakiejś takiej nieświadomości, a ta firma już przez jakiś czas zadawała mi różne zapytania ofertowe przez parę lat i właściwie nic konkretnego z tego nie wychodziło. I tak zastanawiałam się, czy odpowiedzieć, czy coś znowu z tego nie wyjdzie.
0: No tak.
1: Ale nauczyłam się gdzieś tam przez te 12 lat pracy w tej branży, że absolutnie nie należy lekceważyć żadnego maila. I odpowiedziałam, że oczywiście jesteśmy w stanie przygotować, chociaż to był bardzo krótki czas, bo 7 dni na jakby przygotowanie orkiestry i zebranie składu. No i oczywiście powiedzieliśmy tak, potem pojawiły się kolejne szczegóły, ale do samego planu nie wiedzieliśmy właściwie, z kim będziemy pracować. I wtedy zadzwoniłam do mojej prawej ręki, Aleksandra Zwierza, o którym już mówiłam kiedyś.
0: Tak,
1: tutaj
0: pamiętam.
1: W radiu, tak. I zapytałam się: Olek, słuchaj, jest taka propozycja. Ja mam wtedy 2 koncerty. Nie wiem, czy dam radę to sama udźwignąć, ale jeżeli wejdziesz w to ze mną, to robimy to. Robimy to? Robimy. No i Olek pojechał na spotkanie, przeanalizował też partytury, muzyka i tak dalej. Potem się okazało, że na planie, z kim mamy do czynienia, z wielką po prostu międzynarodową gwiazdą. I chyba tak z każdą minutą do nas docierało, przy czym pracujemy, bo to naprawdę miało bardzo taki mały, niepozorny początek. Praca była bardzo ciekawa, ponieważ było to nagranie audiowizualne. Orkiestra po prostu dostała nuty w dniu planu, proszę sobie wyobrazić, w dniu planu i musiała odtworzyć idealnie ruchem smyczka czy palcami tutaj na instrumentach muzykę, która została im na tym planie puszczona. To oczywiście ścieżka dźwiękowa była nagrana przez London Symphony Orchestra, a moja orkiestra właśnie była tą częścią wizualną. I tutaj fantastyczną pracę wykonał brat Aleksandra, Jakub Zwierz, który jest dyrygentem i który perfekcyjnie przygotował moją orkiestrę do tego niełatwego zadania. To były 2 dni zdjęciowe w różnych miejscach w Warszawie, w tramwaju, na ulicy, w ciasnym pomieszczeniu, w korytarzach, ale to była bardzo profesjonalna współpraca. Tam każdy wiedział, po co jesteśmy, co robimy. Reżyser był bardzo profesjonalny, także

0: do tej pory jesteśmy pod ogromnym wrażeniem, a sama Rosalía bardzo profesjonalnie się zachowywała na planie.
1: Tak, troszkę może z innej beczki ciekawostka a propos pracy na gorąco. Oglądałem kiedyś taki film o Jimi Hendrixie i on miał koncert, w którym, jak się dowiedział, będzie Paul McCartney i chyba jeszcze jeden z Beatlesów na tym koncercie. A dosłownie, nie wiem, 2 czy 3 godziny wcześniej kupił album Beatlesów Sierżant Pieprz. I przychodzi do kolegów przed koncertem, mówi: słuchajcie, zaaranżujemy to i zagramy jeden utwór tutaj, na pewno im się to spodoba. I koncert się opóźnił gdzieś o 20 minut, bo oni po prostu to grali po raz pierwszy. I zagrał to i McCartney w szoku, w ogóle zdziwiony, że i tak dalej. I zresztą później go polecał. W Londynie Jimmy zaczął robić karierę, a potem poleciał do Stanów i dopiero jako Amerykanin tam dopiero go docenili. To taka ciekawostka, czyli czasami takie rzeczy na gorąco też mogą być niezwykłym wyzwaniem i mogą się sprawdzić, tak? Można to fajnie zrobić, chociaż na pewno sporo stresu i nerwów przy tym jest.
0: Tak, oczywiście. Myślę, że największym wyzwaniem było generalnie zorganizować, bo właściwie organizowaliśmy nie tylko orkiestrę w kilkudziesięcioosobowej obsadzie, ale również chór, bo też produkcja zapytała nas o chór, więc też zebraliśmy ten chór kilkudziesięcioosobowy, więc jakby zorganizowanie i cała logistyka w 6 dni, właściwie, bo już tam 6 czy 5 dni jakoś tak zostało do teledysku, to było bardzo duże wyzwanie.
1: A powiedz, jak łączysz rolę artystki i producentki w jednym projekcie, bo to trochę tak jakby reżyser, który jednocześnie w filmie jest odpowiedzialny za to dzieło i jednocześnie gra główną rolę.
0: Teraz już mi to przychodzi z chyba większą łatwością niż kiedyś. Kiedyś bardzo mnie to stresowało, bo jednak to są dwie różne role. Bycie artystką wymaga wrażliwości, pokazania emocji, które w nas jakby tkwią, czy wynikają z jakiejś piosenki czy utworu, które wykonujemy. Natomiast bycie liderem, szefem, wymaga troszkę innych cech. Powściągliwości.
1: Chłodnej głowy.
0: Tak, dokładnie. Myślę, że cały czas się tego uczę. Generalnie czuję się czasami, tak powiem wprost, jak taki kosz na śmieci, bo każdy po prostu przychodzi do mnie z jakimś problemem. A to.
1: I wrzuca to wszystko.
0: I wrzuca. A ja muszę to wszystko przefiltrować, przez siebie przepuścić. I cieszę się, że już ten filtr mam coraz lepszy, bo kiedyś potrafiło mnie to bardzo gdzieś spiąć i zdenerwować przed wyjściem na scenę, ale to też teraz mądrze sobie to poukładałam, bo mam kierownika planu produkcji i jak są, pojawiają się jakieś właśnie pytania, jakieś problemy, to przekierowuję do mojego człowieka i ja wtedy się zamykam w garderobie.
1: Mówiliśmy tutaj coś o Rosalii, a masz w ogóle swoich muzycznych faworytów, zarówno muzyki klasycznej, rozrywkowej, polskiej, słowiańskiej, europejskiej, a może światowej?
0: Ojej, to jest bardzo trudne pytanie, bo to nie mam jednego faworyta, tak naprawdę jest
1: ich wielu. No to tych kilku chciałbym, żebyś z każdego gatunku wymieniła.
0: Jeżeli chodzi o operę, to zawsze uwielbiałam i chodziłam na jej koncerty i jestem ogromną fanką Eliny Garanczy i chyba to pozostanie do dziś. Natomiast z dziedziny muzyki rozrywkowej to ojej, ja jestem w ogóle fanką muzyki lat 70., 80.
1: Proszę.
0: Ja mam wrażenie, że się urodziłam trochę za późno, bo po prostu ta muzyka mnie, ja w ogóle jak sprzątam w domu, coś robię, zawsze mi towarzyszy, że właśnie muzyka tych lat, Queen, czy właśnie teraz na świeży i gorący temat też.
1: Chyba
0: właśnie
1: robiłaś taki projekt związany z Queen,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak.
1: Rozmawialiśmy o tym kilka lat temu.
0: Dokładnie, dokładnie. W ogóle bardzo lubię połączenie tak pop, rock z symfoniką.
1: No proszę.
0: Myślę, że to w latach 70., 80. miało miejsce.
1: No oczywiście.
0: Tak, Pink Floyd, The Alan Parsons Project na przykład.
1: Tak,
0: też
1: tak. To znakomite zespoły.
0: Tak, to są moi faworyci, tak, zdecydowanie.
1: A polscy muzycy? Polscy wykonawcy?
0: Też z tamtych lat.
1: Też z tamtych lat.
0: Tak, ja mam taką starą duszę, jeśli chodzi o muzykę, to i w ogóle chyba jestem, tak mówię, urodziłam się za późno.
1: Czy również chciałbym o to ciebie zapytać, bo tutaj będziemy opowiadali o twoim najnowszym projekcie i współpracy z różnymi artystami, to oprócz tych wykonawców, o których jeszcze porozmawiamy, czy masz takich artystów, z którymi bardzo chciałabyś wystąpić, a jeszcze się nie udało?
0: Sting.
1: Proszę.
0: Tak, jest to moje duże marzenie. Sting symfoniczny.
1: Tym bardziej, że on do Polski przyjeżdża dosyć często i jest otwarty na różne formy.
0: I oczywiście Hans Zimmer.
1: No właśnie o nim chciałem powiedzieć. O nim chciałem powiedzieć, bo już pamiętam, że w pierwszym naszym spotkaniu o tym, żeśmy rozmawiali, nawet graliśmy jego muzę.
0: Tak.
1: I o tym mówiłaś, prawda? Że tutaj byłoby to coś niezwykłego. Tak,
0: tak? Jeszcze nie poczyniłam kroku ku temu. Pomimo tego, że mam kontakt, ale...
1: No właśnie, no właśnie.
0: Ja generalnie uważam i widzę, że w moim życiu wszystko przychodzi w odpowiednim momencie. Wtedy, kiedy jestem na to gotowa mentalnie, wokalnie, jakoś to się tak zazwyczaj u mnie, przynajmniej w moim przypadku, i też jak obserwuję swoich kolegów, koleżanki, artystów, nie należy się spieszyć. Krok po kroku. Myślę, że to marzenie w jakiejś formie się na pewno spełni.
1: I rozumiem, że widziałaś tych artystów na żywo.
0: Tak.
1: Tak?
0: Tak.
1: Jakie wrażenie? Szczególnie Hans Zimmer, bo jego nie widziałem. Stinga widziałem chyba 2 albo 3 razy.
0: Tego się nie da opisać słowami. Ja bym w ogóle bardzo chciała tam stanąć na scenie.
1: Razem z nim. Posłuchajmy ponownie Mileny Lange, która tym razem zaśpiewa po włosku w utworze Di ci ten cello viue. To utwór, który kiedyś śpiewała Anna German. No i wreszcie Dziecko Rosemary. To utwór, który skomponował Krzysztof Komeda.

0: Powracamy do naszego gościa, Mileny Lange. No to teraz najnowszy projekt pod tytułem Bestsellery światowego kina i estrady. Bardzo obszerny temat. Wielkie plenerowe widowisko. Kto je organizuje, kto wystąpi, w jakim czasie ta impreza będzie miała miejsce. Słucham ciebie, Mileno, z wielkim zainteresowaniem.
1: Wspaniale. W takim razie 21 czerwca w amfiteatrze w Parku Sowieńskiego w Warszawie, w dzielnicy Wola, właśnie wraz z Urzędem Dzielnicy Wola oraz Wolskim Centrum Kultury, wspólnie i moją firmą organizujemy ten wielki koncert, Bestsellery światowego kina i estrady. Będzie to koncert z udziałem największych polskich gwiazd, Roxy, Alicja Szemplińska, Ewelina Flinta, moja skromna osoba, Damian Ukedże, Filip Lato, Marcin Januszkiewicz. Towarzyszyć nam będzie moja orkiestra w symfonicznej obsadzie Warsaw Impressione, orkiestra pod batutą Tomasza Labunia, oraz wystąpi również fantastyczny chór Sienna Gospel Choir, a koncert zapowie Dariusz Stańczuk z RMF Classic. Będzie to koncert muzyki filmowej i estradowej. Pojawią się największe przeboje z lat 70. i 80. Oraz muzyka z najbardziej znanych filmów, na przykład mogę tutaj powiedzieć Król Lew,
0: tak.
1: Do którego w ogóle Konrad Tanewski, z którym współpracuję, napisał, opracował suite na wzór suity Hansa Zimmera. Hans Zimmer wykonuje tą suite na swoich koncertach Hans Zimmer Live. I my, wzorując się na tej suite, opracowaliśmy własną i nie mogę się doczekać, ponieważ zaśpiewa ją Alicja Szemplińska, Damian Ukedże, Sienna Gospel Choir, a ja tam zagram na perkusji. I to będzie mój debiut.
0: Na tym instrumencie.
1: Dokładnie, więc bardzo, bardzo się cieszę.
0: Ale Alicja Szemplińska też zaśpiewa utwór Pray, modlitwa, który będzie też śpiewała w czasie Eurowizji, tak? Zgadza się?
1: Oczywiście będzie śpiewała utwór Pray, ale tutaj muszę powiedzieć, że w aranżacji nowej będzie to premiera. W aranżacji oczywiście na moją orkiestrę również symfoniczną, więc to będzie troszeczkę inna aranżacja, ale wzorowana na wersji gospel. Także będzie można premierowo właśnie podczas tego koncertu usłyszeć Alicję w tym utworze, Sienna Gospel Choir oraz Warsaw Impressione Orkiestra.
0: Ja chcę powiedzieć, proszę Państwa, to bardzo istotna informacja, że jest to impreza niebiletowana, czyli wstęp wolny. Każdy może ten koncert zobaczyć, jeśli tylko będzie chciał się udać w to miejsce. No właśnie, wielkie przeboje muzyczne, premiery. To jeszcze jakie przeboje będą prezentowane i jak planujesz, ile ten koncert będzie trwał?
1: Koncert będzie, zazwyczaj moje koncerty trwają 2 godziny.
0: No, to już jest coś.
1: Tak, to już jest coś. Niektórzy mówią z muzyków czy organizatorów, że długo, a potem się okazuje zawsze, ja mówię spokojnie, publiczność zawsze ma niedosyt po tych koncertach, bo te koncerty są ułożone ciekawie, merytorycznie, zawsze z dozowaniem napięcia i rzeczywiście zawsze okazuje się potem, że po tych 2 godzinach ludzie mówią, to już? Jeszcze bym chciała siedzieć godzinkę. Będą jeszcze utwory z takich filmów jak, teraz sobie muszę przypomnieć, Gladiator, tak, Incepcja, James Bond, Mission Impossible, Star Wars. Także no...
0: Bardzo jakby, znane hity, tak?
1: Tak, dokładnie znane hity, ale też przeboje estradowe, Tiny Turner, na przykład Whitney Houston. Pojawią się też polscy twórcy, jak na przykład Seweryn Krajewski, Czesław Niemen. Może się to oczywiście wydawać, że to jest jakaś taka przypadkowa zbitka utworów, ale nie, to wszystko będzie miało swoją opowieść i
0: to będą utwory w interpretacji tych artystów, o
1: tak,
0: których mówiliśmy.
1: Dokładnie.
0: A czy będzie może też taka możliwość, że dajmy na to, na Telebimie pojawia się artysta właśnie ten, który oryginalnie śpiewał ten utwór?
1: Oczywiście, właśnie teraz jesteśmy na etapie przygotowywania wizualizacji oraz fragmentów filmów, prawdziwych kadrów, bo już też dowiedziałam się, jak wyglądają wszystkie kwestie prawne i licencyjne jakby na użycie tych filmów, więc będą prawdziwe kadry, które będą przeplatane różnymi innymi wizualizacjami autorstwa właśnie osoby, która będzie to wykonywała.
0: Żeby budować napięcie, to też jeśli chodzi o kolejność artystów, to starałaś się dobrać właśnie taką właściwą formę?
1: Tak, też, aczkolwiek miałam takie duże wezwanie ze strony dzielnicy, żeby jednak postawić troszeczkę na świeżość i na artystów, którzy nie wystąpili jeszcze w tej dzielnicy, więc tak, miałam bardzo duże wyzwanie, bo właściwie bardzo dużo artystów już śpiewało, występowało.
0: No tak, ale ci, którzy wystąpią po raz pierwszy, to oni są właśnie w pierwszej kolejności, czy na końcu, czy w środku, o to też mi chodzi. To budowanie napięcia, bo przeważnie tak jak wiesz, jak są koncerty, to gwiazdy zawsze na końcu występują, prawda?
1: Właściwie wszyscy tutaj są gwiazdami.
0: No
1: więc,
0: tak.
1: Więc tak naprawdę moje koncerty najpierw zaczynają się muzyką instrumentalną. Pierwszym utworem jest to taka etiuda, jakby forma etiudy, intro takiego wstępu. Mhm. Nie chcę zdradzać oczywiście, co to będzie. Będzie to niespodzianka. A później już w zależności od tego, jaki to jest utwór i jaką... To programy bardzo różnie mi się układają, bo najpierw z solistami podejmuję właśnie ten trud i wysiłek, żeby wybrać utwory, w których oni czują się najlepiej, żeby one pasowały, żeby one były zgodne właśnie z tytułem, żeby one były też atrakcyjne dla publiczności, bo pamiętajmy, że publiczność kocha to, co zna przede wszystkim. Oczywiście staram się też dodawać jakieś takie perełki mniej znane, ale jak już mam na przykład program, utwory, to wtedy sobie siadam do tego, analizuję, jak to powinno wyglądać, jaki utwór powinien, bo ja buduję troszeczkę koncerty na takiej zasadzie, że albo idę od powolnego rozkręcania koncertu po prostu wybuch, albo falami. To wszystko zależy, jakie mam utwory w programie, tak? Ale zazwyczaj na koniec jest zawsze ogień. Muszą po prostu
0: taki porządny
1: wstać.
0: Finał. Porządny finał.
1: Więc to jest taka bardzo niełatwa układanka, bo artyści też mają swoje wymagania, co chcieliby po kolei, co im bardziej leży w głosie wtedy. Albo na przykład muszę bardzo umiejętnie też, żeby solisty nie powtarzać po sobie, żeby to przeplatać, nie tylko właśnie solistami, ale i klimatem utworów, ale też patrzeć na przykład, żeby artysta miał też odpowiednią przerwę, czy żeby nie zamęczyć orkiestry, które utwory dać im wcześniej, bo wiadomo, im zbliżamy się do końca koncertu, a na przykład w tym koncercie nie będzie przerwy. Więc ja lubię koncerty bez przerwy, bo mam wrażenie, że jest po prostu cały czas jesteśmy w energii, a troszeczkę przerwa w koncercie nam to tę energię
0: rozbija,
1: ale no jest to jednak 2 godziny grania dla orkiestry wysiłek, więc też muszę mądrze pomyśleć, czy na przykład taka suita 12-minutowa z Króla Lwa, która moim zdaniem będzie absolutnie najmocniejszym punktem wieczoru, bo Króla Lwa wszyscy znamy, pamiętamy i muzyka jest absolutnie obłędna. Zastanawiam się, czy dać pod koniec koncertu, czy dać w środek koncertu, bo jest to jednak bardzo ciężka forma do wykonania.
0: Mhm. A tak. Powiedz, ile czasu w ogóle do tego projektu żeście się przygotowywali?
1: No właściwie już od kilku miesięcy przygotowujemy się do tego projektu. Najpierw oczywiście, no jak to we współpracach z instytucjami urzędowymi, jest dużo też takich formalności na początek, papierologicznych.
0: No i też ustaleń pewnych, tak? Które oni proponują jako takie formy nie do odrzucenia, powiedziałbym.
1: Tak, dokładnie. Więc to jest taka praca formalna na początku, a potem już jest taka najbardziej rzeczywiście przyjemna, czyli stricte artystyczna i zapraszanie artystów. Ja to bardzo lubię, kocham, uwielbiam i no, trwa to długo, ale myślę, że efekty będą piorunujące, chociaż przyznam, że się trochę stresuję, ponieważ jest to moja chyba największa produkcja w historii.
0: Super, super.
1: Tak.
0: No tak. Rozmawialiśmy jeszcze przed wejściem do studia, nie wiem, czy jeszcze ten temat możemy poruszyć, pomysłu płyty, którą chciałabyś nagrać. Powiedz coś na ten temat.
1: Oj tak, bardzo dużo mnie osób na to namawia. Ja też bardzo gdzieś marzę o tym, tylko cały czas nie wiem...
0: Nie ma czasu?
1: Tak, nie ma czasu, ale też... Jejku, ja bardzo lubię robić rzeczy już tak na 100% i robić rzeczy duże. Bardzo chciałabym, jak już nagram swoją pierwszą płytę, żeby ona była rzeczywiście z orkiestrą, z dużą obsadą, a to wymaga środków finansowych. Tak, więc to jest dosyć trudne. No i tak, ten czas jest moim tutaj, nie wiem, wrogiem ostatnio. Bardzo szybko mi leci czas i mam wrażenie, że żeby właśnie taką płytę nagrać, to musiałabym z czegoś zrezygnować albo jeszcze się lepiej zorganizować. Aczkolwiek są takie plany, myślę, że coraz bliżej, ponieważ też coraz bardziej moja firma i orkiestra rozwija się technologicznie, więc mamy już też własne mikrofony, własne karty dźwiękowe, już mamy dużo takich większych możliwości, żeby być samowystarczalnym jakby w nagraniu takiej płyty. No i oczywiście ten pomysł, bo niektórzy mówią, że może bym od coverów zaczęła, a może właśnie nie, może właśnie powinna być to moja własna muzyka. Cały czas gdzieś tam się... Ale jak to się mówi, szewc bez butów chodzi. Ostatnio bardzo mocno skupiam się na produkcjach, na innych artystach, a gdzieś ja jestem na razie z tyłu tego wszystkiego.
0: No dobrze, Milena, bardzo, bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Proszę państwa, przypominam, że impreza, o której opowiadamy, jest niebiletowana, wstęp wolny, więc jeszcze może Milena przypomni na koniec, na co zapraszamy.
1: Zapraszamy na koncert muzyki filmowej i estradowej w Amfiteatrze w Parku Sowieckiego w Warszawie 21 czerwca o godzinie 19.
0: Bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Życzę zatem powodzenia. No i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
0: Posłuchajmy jeszcze na koniec naszego przemiłego spotkania Mileny Lange, a wysłuchamy takich kompozycji jak Upiór w operze. To dzieło wybitnego kompozytora Andrew Lloyd Webbera, który Milena zaśpiewa razem z Mateuszem Ziółko. Następnie już tylko ona w utworze Ennio Morricone do słynnego filmu westernu The Good, The Bad and The Ugly. Ja już się z państwem żegnam i serdeczne do usłyszenia.

0: To była audycja Barwy Muzyki księdza Roberta Chodyny.
1: Dziękujemy księdzu Robertowi za tę audycję, w którą mogliśmy się wsłuchać. 2 minuty do godziny 18:00. Słuchamy Radia Warszawa na 106,2 FM. Zapraszam serdecznie, zostańcie z nami.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Pamiętam, że to był tak słoneczny dzień, że aż zaczęły mi lecieć łzy. Wszyscy w bieli. I to było jakieś takie doświadczenie, tak sobie myślę teraz, prawie że mistyczne.
4: O co chodzi nam? O zdjęcie czy o spotkanie z Jezusem?
5: Jak pomóc dziecku przeżyć pierwszą spowiedź i Eucharystię? Czy możliwa jest pierwsza komunia święta bez prezentów i zdjęć? O tym będę rozmawiać z siostrą Beatą Zawiślak i ojcem Pawłem Kusiem w audycji Co Kościół na to? Zapraszam już jutro o godzinie 8:00. Weronika Ostrowska.
6: Jak można opowiadać historię Kościoła w sposób ciekawy, będziemy rozmawiać z Jackiem Dziedziną, redaktorem naczelnym magazynu Historia Kościoła. W najbliższym kalejdoskopie historycznym Marcin Bąk. Zapraszam w poniedziałek po godzinie 20:00.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym niezwykła historia muzułmanki z zamożnej somalijskiej rodziny, która uciekła do Holandii, gdzie stała się ateistką, a następnie nawróciła się na chrześcijaństwo. A także, dlaczego niebo jest nam potrzebne i co się stanie z naszym życiem, kiedy pytanie, jak się zbawić, zastąpimy pytaniem, jak się zabawić. Gość Niedzielny. Co tydzień nowy.
8: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
2: O reklamie.
1: Minęła godzina 18:00.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: A w tej chwili w Warszawie stopni 15, o godzinie 20:25 zachód słońca, chociaż tego słońca dzisiaj zbytnio nie widzimy. Zachmurzenie duże, wilgotność spora, ciśnienie zaczyna nam rosnąć, wiatr również, jego siła zaczyna wzrastać. Dzisiaj w nocy stopni 10 w Warszawie, jutro zimny dzień, natomiast od poniedziałku ma być coraz cieplej i na to ciepło już letnie czekamy.
9: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Dwie minuty po godzinie 18:00. Ja witam Państwa bardzo serdecznie. Michał Tański tutaj przy mikrofonie na antenie Radia Warszawa. A o tej godzinie między innymi usłyszymy dobre słowo papieża Leona XIV, ucho igielne Marioli Serafin, ale też gościmy naszych słuchaczy, którzy odwiedzają Radio Wrocław w ramach Nocy Muzeum.

0: A my dzisiaj, jest godzina 18.12, przeżywamy Noc Muzeów. Także w naszym radiu, na antenie naszego radia. Dziś w naszym studiu gościmy w tej chwili właśnie słuchaczy naszego radia, którzy przyszli nas odwiedzić, zobaczyć jak nasze radio funkcjonuje, poznać je od tak zwanej podszewki i chcą teraz coś wam powiedzieć, choćby pozdrowić. Może pozdrowicie naszych słuchaczy. Przywitajcie się najpierw tak w ogóle.
1: Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy. Bardzo fajnie, że udało nam się tutaj wpaść i obejrzeć od kuchni, co tutaj się dzieje, jak to wygląda. Także pozdrawiamy i zapraszamy, jak będzie następna taka okazja, wszystkich słuchaczy.
0: Tylko dwie osoby usiadły do mikrofonów, natomiast mamy tutaj osób, szybko liczę, 5, 2, 7, no i nasza koleżanka radiowa ósma, która pomaga tutaj naszym słuchaczom zwiedzać to nasze radio. A ja pana bym się zapytał, jak pan ma na imię?
2: Mam na imię Jan. Jest mi bardzo miło, że mogliśmy tutaj przyjść. Wrażenia są zupełnie inne niż myślałem, że będą. Trzeba na początku pokonać bardzo wiele stopni, żeby dostać się tutaj na piętro do państwa, także się trochę zmachaliśmy. I też jestem zaskoczony, jak na małej przestrzeni można wykreować bardzo ciekawe treści, bo na co dzień jestem słuchaczem radia. No i chciałem skorzystać z tej okazji, żeby pozdrowić swoich najbliższych.
0: Dlaczego pan Jan mówi, że się lekko zmęczył? Ponieważ nasze studio nagraniowe jest aż na trzecim piętrze.
2: Zabytkowej kamienicy. Bardzo wąska klatka.
0: Na tyłach katedry warszawsko-praskiej. A ja mam do pana pytanie. Trudne. Dzisiaj Noc Muzeów. Tyle muzeów. Sejm, Senat otwarty do zwiedzania. Dlaczego radio?
2: No, w zasadzie jest kilka tutaj argumentów. Jestem na co dzień słuchaczem radia i chciałem zobaczyć, jak to wygląda od tej strony, ale powiem szczerze, zawsze ten obszar mediów mocno mnie interesował. Chciałem zobaczyć, jak to w praktyce wygląda i czy to jest tak, jak sobie wyobrażałem i czy może na przykład warto rozwijać swoje zainteresowania w tym kierunku.
0: Pewnie, że tak. Dla mnie też radio jest pasją i zainteresowaniem, które mogę właśnie rozwijać tutaj na antenie Radia Warszawa, a pracuję w radiu dopiero aż od grudnia, więc jest to jakiś tam początek mojej pasji radiowej i tego, że tutaj na antenie możemy się ze słuchaczami spotykać. Bardzo się cieszę, że państwo jesteście dzisiaj z nami. Myślę, że warto byśmy na 3-4 teraz pozdrowili wszystkich słowem pozdrawiamy. Zgadzacie się? 3-4.
3: Pozdrawiamy.
0: To dla was, drodzy słuchacze, a ja serdecznie zapraszam na tę dzisiejszą Noc Muzeów do naszego radia, tych, którzy się zgłosili, a może i tych, którzy się nie zgłosili, wpuścimy. Zobaczymy. Przyjdźcie.

0: Golec Orkiestra i Pomarańcza, 22 minuty po godzinie 18, a ja zapraszam serdecznie na dobre słowo Ojca Świętego Leona XIV.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z katechezy papieża Leona XIV o konstytucji dogmatycznej Lumen Gentium, Kościół pielgrzymujący w dziejach ku Ojczyźnie Niebieskiej. Audiencja Generalna, Plac Świętego Piotra, Watykan, 6 maja 2026 roku. Bracia i siostry, w perspektywie Królestwa Bożego należy rozumieć relacje między chrześcijanami, którzy dziś wypełniają swoją misję, a tymi, którzy już zakończyli swoje ziemskie życie i znajdują się w stanie oczyszczenia lub zażywają chwały. Lumen Gentium stwierdza bowiem, że wszyscy chrześcijanie zrastają się w jeden Kościół oraz że istnieje komunia i współuczestnictwo w dobrach duchowych oparta na jedności wszystkich wierzących z Chrystusem, na braterskiej trosce między Kościołem ziemskim a Kościołem niebiańskim. Jest nim owo obcowanie świętych, którego doświadcza się w szczególności w liturgii. Modląc się za zmarłych i podążając śladami tych, którzy już żyli jako uczniowie Jezusa, my również otrzymujemy wsparcie w naszej wędrówce i umacniamy oddawanie czci Bogu. Naznaczeni jednym duchem i zjednoczeni w jednej liturgii wraz z tymi, którzy poprzedzili nas w wierze, wielbimy i oddajemy chwałę Trójcy Przenajświętszej. Jesteśmy wdzięczni Ojcom Soborowym za przypomnienie nam o tym tak ważnym i tak pięknym wymiarze bycia chrześcijanami. Starajmy się pielęgnować go w naszym życiu.

0: Vanessa Carlton była razem z nami, a teraz już zapraszam na Ucho Igielne. Dziś ruszamy szlakiem pierwszych apostołów i docieramy do Azji Mniejszej. Jak to się stało, że chrześcijanie pojawiają się na terenach dzisiejszej Turcji? Wyjaśni nam to Mariola Serafin i jej gość Piotr Urbański, przewodnik i pilot wycieczek.
1: Ucho igielne, symbol drogi do świętości, wymagającej, lecz otwartej dla tych, którzy mają odwagę nią podążyć. Do wspólnego odnajdywania jej w miejscach cudów i objawień zaprasza Mariola Serafin.
2: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Razem ze mną w studio jest Piotr Urbański. Dzień dobry, Piotrze.
3: Cześć, Mariolu, witaj, witam Państwa.
2: Pewnie Państwo kojarzycie Piotrka, bo co najmniej tydzień temu był tutaj z nami, ale i wcześniej często mi się zdarzało z nim rozmawiać w audycjach Ucha Igielnego. Piotrek jest przewodnikiem turystycznym, jest pilotem, jest też doktorantem w Szkole Biblijnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Robisz doktorat z teologii biblijnej, w związku z tym jesteś właściwą osobą na właściwym miejscu, kiedy będziemy rozmawiali dzisiaj o rodzącym się Kościele w Azji Mniejszej.
3: Tak, ruszamy szlakami pierwszych apostołów i spróbujemy sobie zaraz te szlaki pokazać, opowiedzieć o tych apostołach, jak to się stało, że chrześcijanie pojawiają się na ziemi dzisiejszej Turcji, chociaż dzisiaj wielu ich tam nie ma, to starożytność obfitowała w rozwój chrześcijaństwa właśnie na tych ziemiach.
2: No właśnie, bo jak to wyglądało? Jesteśmy w Jerozolimie. Pan Jezus rozsyła apostołów, tak, po swojej śmierci, po swoim zmartwychwstaniu, wyprowadza ich, tak, daje im błogosławieństwo, żeby szli na cały świat i ewangelizowali.
3: Tak, apostołowie ruszają, ale myślę, że jeszcze jest jeden ważny aspekt, o którym trzeba by powiedzieć. Zanim apostołowie ruszą i z tej Jerozolimy się wygrzebią, to już są tam inni. Tam są Żydzi, którzy przyjechali na święto Pięćdziesiątnicy. I kiedy sięgniemy sobie do tego tekstu, który mówi nam, skąd przyjechali ci Żydzi na święto, kiedy dochodzi do zesłania Ducha Świętego, wielu pochodzi właśnie z Azji Mniejszej, z Frygii, z Pamfilii, z terenu, gdzie dzisiaj jest Efes. To będą miejsca, o których za chwilę będziemy mówić. I okaże się, że kiedy tam przybywają pierwsi apostołowie, to możliwe, że tam już wieść o Chrystusie, o Jezusie Mesjaszu dotarła przed nimi. Może nie dotarła Ewangelia, ale przynajmniej informacja o tym, że był ktoś taki, mogła dotrzeć przed samymi apostołami.
2: Czy już podglebie było?
3: Tak, to podglebie jest bardzo ważne i myślę, że ono jest stosunkowo szerokie, bo warto wspomnieć, że sam judaizm, który w tym czasie funkcjonował, to była religia, która nie zamykała się wewnątrz, a wręcz otwierała, także na pogan. Możemy powiedzieć sobie pewnie kiedyś więcej na temat tak zwanych prozelitów czy bojących się Boga. To był ten judaizm, który pozwalał poganom czerpać z tego skarbca biblijnego Izraela, z zapoznania się z Torą. Oni wszyscy wpatrywali się w ideę Boga jedynego, niektórzy bardziej, inni tylko się przyglądali. Ale kiedy trafia chrześcijaństwo na tę ziemię, już są przygotowani ludzie na to, żeby przyjąć Chrystusa jako Boga nie tylko Żydów, ale również wszystkich ludzi.
2: A też ta łatwość podróżowania chociażby właśnie z terenów, o których sobie teraz rozmawiamy, do Jerozolimy, bo jakby święto Pięćdziesiątnicy to jakby ruch pielgrzymkowy, o tak, wśród Żydów był bardzo ożywiony, ponieważ pielgrzymowano na święta pielgrzymie do świątyni jerozolimskiej. I była łatwość, ponieważ było to w obrębie jednego imperium.
3: Trzy święta pielgrzymkowe, na które zmierzali pielgrzymi, święto namiotów, święto Paschy i właśnie święto Pięćdziesiątnicy, tak je określamy dla nas dzisiaj, zesłanie Ducha Świętego. To jest ten moment, kiedy wielu Żydów przyjeżdża. Zobaczmy, że niektórzy z nich mogli być 50 dni wcześniej w trakcie Paschy i widzieć te wydarzenia albo o nich słyszeć i przyjeżdżają sobie te półtora miesiąca później i widzą sytuację już zupełnie inną. Ci, którzy wtedy uciekali spod krzyża, dzisiaj wychodzą na miasto, mówią o tym Chrystusie, którego Żydzi zabili, ale on zmartwychwstał i w ogóle się tego nie boją, nie są przerażeni, mówią o tym z pełną odwagą. To musiało poruszać ówczesnych pielgrzymów żydowskich, którzy w tym czasie w mieście byli.
2: Plus jeszcze to, że tak naprawdę działalność publiczna Pana Jezusa to była działalność trzyletnia i kilka razy te święta pielgrzymie się odbywały i ci ludzie też podróżowali w różnego rodzaju celach, więc też wieść o tym dobrym nauczycielu, o tym uzdrowicielu, też już mogła dużo wcześniej funkcjonować.
3: Zgadza się, więc to, że my mamy takie wyobrażenie, że ktoś kiedyś gdzieś usłyszał o Panu Jezusie po raz pierwszy, czy oczywiście mogło tak być, ale niewykluczone, że ta informacja krążyła. Krążyła tym bardziej, że judaizm bardzo oczekiwał tego Mesjasza, więc jak gdzieś tylko pojawił się ktoś, kto aspirował do miana Mesjasza, od razu robiło się o nim głośno. Zresztą same Ewangelie wspominają o tych, którzy tam próbowali porwać Żydów właśnie do powstania przeciwko Rzymowi, więc byli na pewno tacy i jak któryś się pojawił, zrobiło się o nim głośniej, to informacja rozchodziła się po całym świecie żydowskim. Zapewne i tak było z Jezusem, tym bardziej jeśli pojawiła się informacja, wieść o tym, że On zmartwychwstał, że żyje, no to na pewno to była sensacja, która się szybko roznosiła.
2: No dobrze, no to wiemy już, że no właśnie sensacje rozchodzą się szybko, nie tylko dzisiaj. Nie trzeba do tego internetu, jakby informacje drogą szeptaną to są najbardziej sprawdzone metody. Ale mamy nowum, bo Jezus rzeczywiście wysyła na misję. I kto do tej Azji Mniejszej się udaje?
3: Tak, zobaczmy, że Pan Jezus po zmartwychwstaniu wysyła swoich apostołów, ale wydaje się, że w pierwszej kolejności to oni nie są tacy chętni, żeby gdzieś tam ruszać. Zobaczmy, że po zmartwychwstaniu wracają nad Jezioro Galilejskie, znowu łowią ryby.
2: No Jezus musi ich tam trochę potrząsnąć.
3: Delikatnie, tak? Nie wchodzi w to tak energicznie, natomiast daje im te motywy, żeby ruszać. I zobaczmy, że ta Ewangelia za sprawą apostołów roznosi się w takich kręgach, zaczynając od Jerozolimy, przez Judeę, przez Samarię, przez Galileę i dalej, jak to mówi autor Dziejów Apostolskich, aż na krańce ziemi. Około 20 lat później, czyli około roku 45-48, ta Ewangelia zacznie ruszać dalej poza Palestynę. Ruszy między innymi za sprawą świętych apostołów Pawła i Barnaby, którzy ruszą najpierw na Cypr, a dalej potem właśnie do Azji Mniejszej, o której dzisiaj mówimy.
2: Gdzie możemy ich spotkać? Gdzie ewangelizują?
3: Ta pierwsza podróż misyjna Pawła i Barnaby, tak jak powiedziałem, trafia na Cypr, ale kiedy trafi na tereny Azji Mniejszej, usłyszymy o ważnych mowach świętego Pawła i świętego Barnaby, choćby w Ikonium, w Antiochii Pizydyjskiej. Rezultatem tej podróży będzie to, że kiedy oni wrócą, opowiedzą o tym, jak Żydzi niektórzy przyjęli Chrystusa, jak inni Żydzi nie przyjęli Chrystusa i o tym, jak poganie przyjęli Chrystusa. I to doprowadzi do pierwszego spotkania apostołów, tak zwanego Soboru Jerozolimskiego, kiedy zaczną się zastanawiać, no co tu zrobić z tymi poganami, którzy Chrystusa przyjmują. I będzie to impuls do kolejnych podróży, ruszania właśnie pomiędzy pogan.
2: I to jest też ciekawe, bo nawiązałeś wcześniej do tych bojących się Boga i do prozelitów, czyli w judaizmie była otwartość na to, żeby przychodzili nowi wierni, ale jako, że nie urodzili się Żydami, to nie mogli być nimi tak na 100%. Mogli być takimi towarzyszami, oni nawet mieli inne miejsca przy świątyni jerozolimskiej, inne miejsca w synagodze, bo niby wyznawali judaizm, no ale tym Żydem nie byli. I teraz to jest problem, który się rodzi z chrześcijaństwem, to jest też to właśnie problem. Czy jak poganin się nawraca na chrześcijaństwo, to czy najpierw musi zostać Żydem? Czyli inaczej, czy trzeba go obrzezać, czy nie trzeba? Czy trzeba sprawować szabaty, czy już tylko w niedzielę łamanie chleba? Czy dietę, że tak powiem, koszerną trzeba jej pilnować, czy nie trzeba? To są bardzo realne dla nich i życiowe dylematy.
3: Tak, bez wątpienia. Zobaczmy, jak judaizm czasów Chrystusa i czasów apostolskich był judaizmem otwartym, zupełnie odwrotnie jak jest dzisiaj, tak? Kiedy jest religią zamkniętą. Dzisiaj zostać Żydem w zasadzie się nie da, albo jest to droga przez mękę, jeśli ktoś jest bardzo zdeterminowany. Natomiast w tamtym czasie można było wyrazić wolę, chęć przypatrywania się judaizmowi, poznawania Boga i to były ręce otwarte, skierowane właśnie do pogan. Z tego podejścia korzystają apostołowie. Zobaczmy, kiedy Paweł przychodzi do jakiegoś miasta, najpierw przychodzi do synagogi, dlatego że kontakty między Żydami były, Paweł był Żydem. Więc kiedy przychodzi do miasta, przychodzi do swoich braci i zaczyna im opowiadać o Chrystusie. I zwykle dochodzi do pewnego podziału, to znaczy są tacy, którzy są otwarci na tą nowinę, a są tacy, którzy są jej przeciwni. I między samymi Żydami dochodzi do starć, do utarczek. Natomiast Paweł wychodzi z doświadczenia, jeżeli Żydzi nie chcą przyjmować, to idzie do tych, którzy chcą go przyjmować, czyli do prozelitów, do bojących się Boga i do innych pogan, którzy nagle są zaskoczeni całą wizją judaizmu i chrześcijaństwa. Druga sprawa, jeszcze ważna. Na pewno pierwszy wiek to jest czas, kiedy dochodzi do dużych napięć w łonie samego Kościoła. Te napięcia polegają na tym, o czym wspomniałaś. To znaczy, czy trzeba być bardziej Żydem chrześcijaninem, czyli judeochrześcijaninem, czy można być pogano-chrześcijaninem z pominięciem judaizmu. I w samym gronie apostołów dochodzi do różnych sprzeczek, możemy nazwać próby porozumienia synodu. Więc to, co dzisiaj próbuje się nam powiedzieć o drodze synodalnej, o jakiejś synodalności szukania, apostołowie mieli to od samego początku i nie było to dla nich żadne zaskoczenie.
2: Mhm. A jaką drogę obrał Paweł w swoim nauczaniu i w swoim ewangelizowaniu? O tym już za chwilę. Zostańcie Państwo z nami.

0: ucho igielne.
1: Szanowni Państwo, moim i Państwa gościem jest dzisiaj Piotr Urbański, świeżo powrócony z Turcji do Polski. Tam mamy teraz rozwijający się bardzo, myślę, że prężnie ruch pielgrzymkowy, ponieważ tam rodził się Kościół. Ale żeby Kościół mógł pójść poza dzisiejszy Izrael, poza tą ściśle sensu stricte Ziemię Świętą, to w tym właśnie samym sercu musi się coś zadziać. A mianowicie mówiliśmy sobie o takim pewnym konflikcie w łonie samego Kościoła, o tym, czy trzeba być bardziej Żydem, żeby móc być chrześcijaninem, czy wystarczy, jak się z pogaństwa nawróci na chrześcijaństwo. I tu są starcia. No, my już dzisiaj mamy tak doktrynę i tradycje tak ugruntowane, że mówimy o bardzo takich delikatnych niuansach, ale mamy za sobą parę niezłych wieków chrześcijaństwa. Oni to wszystko wykuwają i to wykuwają na własnym, żywym organizmie w sposób bardzo bolesny, ponieważ dopiero co Jezus umarł i zmartwychwstał, jeszcze nie było powtórek wielkanocnych, więc oni to wszystko robią po raz pierwszy przez siebie w ogromnych trudach.
2: Tak, to jest bardzo ciekawe, bo można powiedzieć, że kilkanaście lat wcześniej, gdy mieli problem, to szli do Pana Jezusa i pytali: Panie Jezu, to co mamy zrobić i czy spuścić ogień na to miasto? No i Pan Jezus dawał konkretną odpowiedź, konkretne wyjaśnienie, skarcił, pochwalił albo coś z tym zrobił. Natomiast teraz nie ma Chrystusa, teraz mamy Ducha Świętego, który ma nas prowadzić, więc odwołują się do Ducha Świętego. Ja się zastanawiam, przenosząc, że tak powiem, dyskusję na czas współczesny, czy się zajmujemy problemami po to, żeby je rozwiązać, czy rozwiązujemy problemy i dopiero potem ich szukamy, co możemy rozwiązać. Więc zachęcam do tego też, żeby się odwoływać w dzisiejszym dyskursie do problemów apostolskich i uciekania się do Ducha Świętego, który będzie rozwiązywał poważne problemy, które w Kościele oczywiście mogą być. Natomiast wracając do samych apostołów, którzy no właśnie pokażą, że jest ta przestrzeń judeo-chrześcijaństwa i przestrzeń pogano-chrześcijaństwa, oni wyruszą i będą napotykać jednych i drugich na swojej drodze. Kiedy święty Paweł dotrze do różnych miejsc, wspomniałem o tym, Żydzi nie będą chcieli go przyjąć albo wręcz wyrzucą go za mury miasta, powie: nie ma problemu, ja pójdę do pogan i tam się znajdą tacy, którzy chętnie go przyjmą.
1: Ale poganie też mówią: posłuchamy cię innym razem.
2: Poganom też się zdarzy, oczywiście. To nie jest tak, że jedna droga była lepsza, a druga gorsza. Natomiast były pewne grupy, które próbowały wywierać naciski. Mówimy o tak zwanych judaizantes, judaizujących, którzy próbowali no właśnie tą drogę Kościoła przesunąć na bardziej żydowską. No więc Paweł próbował pokazać, że poganie mają równy przystęp do Chrystusa i do Kościoła. Kiedy byli tacy, którzy pokazywali wyłącznie ten pogański charakter, napisał list do Rzymian i pokazał, że Żydzi są dalej ważną grupą w Kościele. Tak nawiasem mówiąc, czy dbamy o to, żeby dzisiaj stworzyć dla Żydów taką przestrzeń, żeby mogli się z powrotem nawrócić i przyjąć Chrystusa? Myślę, że dzisiaj chcemy o tym mówić, natomiast czy dbamy o tą przestrzeń, tak, żeby stworzyć tą przestrzeń dla nich? Więc Paweł ma takie problemy i zaraz pokażemy sobie świętego Jana, który będzie również zwracał się już do konkretnych kościołów, do konkretnych wspólnot i będzie nazywał te problemy, będzie pokazywał, jak ważne jest to przestrzeń życia Kościoła.
1: No właśnie, pojawia nam się druga postać, czyli do Azji Mniejszej, Azję Mniejszą zagospodarowują tak najbardziej oni we dwóch, Paweł i Jan.
2: Tak, Paweł rusza, chociaż nigdy nie rusza sam, zawsze ma jakiegoś towarzysza u swego boku, to będzie Sylas, to będzie Łukasz. To Paweł będzie także postacią, która będzie pisała list do Tymoteusza, znamy je z kart Nowego Testamentu. I Paweł powie o Tymoteuszu, który będzie biskupem w Efezie właśnie, w czasach, kiedy żyje również święty Jan. On również będzie biskupem Efezu, więc to musiało być jedna postać po drugiej. Natomiast święty Jan nie wiemy, kiedy trafia na tę ziemię, natomiast kiedy pisze ostatnią księgę Nowego Testamentu, czyli Apokalipsę, wiemy, że już nie jest na terenie kontynentu Azji Mniejszej, ale zostaje zesłany na wyspę, wyspę zwaną Patmos. Ta wyspa dzisiaj należy do Grecji i położona jest na Morzu Egejskim, ale jest to kolejny ważny moment w historii rozwoju chrześcijaństwa, moment, kiedy nie ma już świątyni jerozolimskiej, to jest pierwszy ważny punkt, o którym warto powiedzieć, natomiast drugi ważny punkt to są prześladowania, które zaczęły wybuchać, czy to na terenie samego Rzymu, ale również w całym imperium, choćby tak jak w latach 90. za czasów cesarza Domicjana.
1: Dlaczego zburzenie świątyni jerozolimskiej jest ważne w kontekście ewangelizowania Azji Mniejszej?
2: To zburzenie świątyni jerozolimskiej zatrzymało to, o czym sobie mówiliśmy, czyli ruch pielgrzymkowy do Jerozolimy. Jerozolima w pewnym sensie przestała być ośrodkiem, takim centrum świata dla Żydów, no bo jeśli nie ma świątyni, to nie pielgrzymujemy do Jerozolimy. No więc co mamy ze sobą zrobić w te święta? No i judaizm zadawał sobie te pytania, jak na nowo funkcjonować bez świątyń. I około roku 90 jest ważne zgromadzenie Żydów, rabinów w Jawne, którzy ten judaizm biblijny przeniosą na nowe tory z rytmu świątynnego w rytm synagogi.
1: I to jest też taki niesamowity zwrot, który w jakiś sposób pozwala judaizmowi przetrwać te ogromne wieki diaspory, ponieważ to są synagogi, ale to jest też taki bardzo znaczny pietyzm, jeśli chodzi o celebrowanie świąt w zaciszu domowym.
2: Tak, przeniesienie też tej liturgii do domów, tak? To jest ta liturgia domowa, ale to ta transformacja judaizmu, która dokonuje się na przełomie I-II wieku, ma również swój odcień chrześcijański, albo trzeba powiedzieć antychrześcijański. Bo poza tym, że rabini ustalą konkretną formułę tego judaizmu, albo rozpoczną tą drogę talmudyczną, to także powstaną modlitwy, choćby modlitwa należąca do grona 18 błogosławieństw Szmone Esre, gdzie jednym z tych błogosławieństw no nie jest błogosławieństwo, tylko przekleństwo tych, którzy od judaizmu odstępują. To są ci minim, czyli heretycy, odstępcy i tam nie ma, żeby Pan im błogosławił, tylko no raczej, żeby ich wytępił. Więc to jest ten negatywny aspekt. A drugi, kiedy rabini się gromadzą, to określają kanon Starego Testamentu, czyli Biblii Hebrajskiej. Nazywają Pismem Świętym tylko to, co zostało napisane po hebrajsku. Odrzucają Biblię grecką, którą posługują się chrześcijanie.
1: Dokładnie tak. I jeszcze nawiązując do tych błogosławieństw czy przekleństw na chrześcijan, to jest taki też bardzo ważny moment, ponieważ no właśnie, Żydzi, chrześcijaństwo było atrakcyjne dla Żydów, a judeo-chrześcijanie w soboty chodzili do synagogi, w niedzielę się spotykali na łamaniu chleba. W związku z tym, kiedy byli w synagodze i tam się okazywało, że są wypowiadane na nich nierzeczliwe modlitwy, że tak powiem, to oni przestawali chodzić do synagogi. I tutaj mamy to takie rozejście się diametralne.
2: Kościoła i synagogi.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Proszę Państwa, jak dalej się kształtuje pierwszy Kościół? O tym już za tydzień, bo to długa droga, więc w jednym odcinku nie damy rady. Dziękuję Ci, Piotrze, za dzisiaj.
2: Ja dziękuję i do usłyszenia za tydzień.
1: Do usłyszenia za tydzień. Dziękuję, proszę Państwa. I jeszcze bardzo ważna rzecz, ponieważ ani ta audycja, ani inne audycje w Radiu Warszawa nie byłaby możliwa do zrealizowania bez Was. W związku z tym bardzo, bardzo Wam dziękuję, że jesteście z nami i że tworzycie z nami radio. Do usłyszenia jeszcze raz.
0: Ucho igielne.

0: Ignacy i to, co mam na antenie Radia Warszawa, tego przed chwilą wykonawcy mogliśmy posłuchać 2 minuty do godziny 19, a punktualnie rozpoczniemy serwis Radia Watykańskiego, na który już teraz serdecznie zapraszam.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Jak można opowiadać historię Kościoła w sposób ciekawy, będziemy rozmawiać z Jackiem Dziedziną, redaktorem naczelnym magazynu Historia Kościoła. W najbliższym kalejdoskopie historycznym Marcin Bąk, zapraszam w poniedziałek po godzinie 20.
3: Czas Wspólnot to audycja o relacjach, więziach, miejscach w Kościele, w których możemy zbliżyć się do siebie nawzajem i do Pana Boga. Zapraszam we wtorek o godzinie 20. Randa Ombach.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Dzień dobry, tu Weronika z Radia Warszawa. Jako wydawca poranka z Radiem Warszawa budzimy stolice i okolice, autorka audycji, prezenterka. Każdego dnia staram się o to, żeby towarzyszyć Państwu w jak najprzyjemniejszy sposób. Nasze radio rozwija się dzięki Waszej życzliwości, a bez Waszego wsparcia wiele naszych programów by nie powstało. Jeśli to, co robimy, jest dla Was ważne, to prosimy o Wasze wsparcie. Wejdźcie na radiowarszawa.com.pl i kliknijcie zakładkę Wspieraj. Każdy gest ma znaczenie. Dziękujemy z serca za to, że jesteście z nami.
1: O reklamie.
0: Minęła godzina 19.
5: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
6: We wrześniu papież uda się w podróż apostolską do Francji. Podano dokładne daty. Leon XIV wezwał nowo bierzmowanych, by prosili Ducha Świętego o dar wytrwałości. Rycerze Kolumba dziękują w Licheniu za 20 lat działalności w Polsce. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Leon XIV odwiedzi Francję. Podróż apostolska papieża do tego kraju odbędzie się od 25 do 28 września 2026 roku, poinformował Matteo Bruni, dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej. Ojciec Święty przyjął zaproszenie prezydenta Francji oraz władz kościelnych tego kraju, a także dyrektora generalnego UNESCO, którego siedzibę w Paryżu odwiedzi papież w trakcie podróży. Nie podano jeszcze oficjalnie kolejnych etapów podróży Ojca Świętego. W działalności banków najważniejszy powinien być człowiek, a zarobek powinien służyć dobru wspólnemu, powiedział Leon XIV przedstawicielom włoskich banków i instytucji kredytowych, których przyjął 16 maja na audiencji w Pałacu Apostolskim. Papież zachęcił bankowców, aby stawali się promotorami działań, w których zarobek i solidarność nie są sobie przeciwstawne.
7: Banki mogą w znaczący sposób wpływać na strukturalną ewolucję społeczeństwa, a także na jego rozwój kulturowy. Dlatego wasza obecność jest cenna. Przypomina tym, którzy zbyt łatwo zamykają się w wartościach czysto materialnych, myląc w życiu cele ze środkami, że także w wymiarze finansowym w centrum zawsze musi znajdować się człowiek oraz że na tym fundamencie należy budować alternatywne struktury społeczne, których potrzebujemy.
6: Udzielenie bierzmowania jest jedną z największych radości biskupa, ale bywa też smutkiem, bo młodzi potem znikają z parafii, mówił Leon XIV do kandydatów do bierzmowania z archidiecezji Genui, którzy przybyli do Watykanu. Papież zachęcił ich, aby po bierzmowaniu praktykowali dar wytrwałości.
7: I dlatego chcę Was prosić, zwróćcie szczególną uwagę na jeden z darów Ducha Świętego, który nazywa się wytrwałość, abyście nie zapomnieli tego, co przeżyliście w tym czasie, aby radość mogła także przyjść do Rzymu, abyśmy mogli razem świętować, modlić się razem, aby ta radość żyła w Waszych sercach i abyście nadal byli wiernymi uczniami Jezusa Chrystusa.
6: Jesteśmy od zadań specjalnych. Tak mówią o sobie rycerze Kolumba w Polsce, którzy w Licheniu dziękują Bogu za 20 lat swojej działalności nad Wisłą. Podczas 16. konwencji stanowej delegaci z całego kraju przypominają m.in. swoje ostatnie działania, jak pomoc uchodźcom i mieszkańcom Ukrainy, wsparcie po powodziach i nawałnicach w Polsce, zaangażowanie w Światowe Dni Młodzieży oraz codzienną służbę w parafiach. Do Lichenia przyjechało 325 delegatów ze wszystkich 219 rad lokalnych, a wraz z kapłanami, rodzinami i obserwatorami w spotkaniu uczestniczy prawie 500 osób. Delegat stanowy, brat Tomasz Wawrzkowicz, wyraził pragnienie, aby rycerze działali w każdej z 10 tysięcy polskich parafii.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Słupki rtęci w Warszawie w tej chwili pokazują stopni 14. Najniższa temperatura w dniu dzisiejszym będzie wynosiła w nocy stopni 8. Jutro 13 to maksymalna temperatura, jaką na terenie Warszawy możemy uzyskać na naszych termometrach. Natomiast to ostatni zimny dzień, który jest przed nami. Najbliższy tydzień ma być ciepły, nawet 23 stopnie. W czwartek, piątek. Miejmy nadzieję, że te prognozy się spełnią. Cztery minuty po godzinie 19, a dokładnie w tej chwili już 5. Michał Tański, witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Warszawa, a ja dzisiaj w studiu wyjątkowo nie jestem sam, bo jest ze mną ilość osób, których nawet nie jestem w stanie zliczyć. Myślę, że około 15. W tej godzinie jeszcze usłyszymy tych, którzy odwiedzają nasze radio w ramach Nocy Muzeów. Zostańcie z nami.
8: Hot out here.

0: A my po raz kolejny witamy naszych słuchaczy na tutaj u nas w studio na Floriańskiej 3. Przeżywamy Noc Muzeów. Odwiedziło nasze studio w tej chwili 15, a nawet z naszymi koleżankami 17 osób. Tyle udało mi się na szybko przeliczyć. Są bardziej odważni i mniej odważni. Teraz mamy dwie kobiety. Piękne kobiety, które nam się niech przedstawią. Jak masz na imię?
1: Madzia.
0: A Madzia ma ile lat?
1: 5.
0: 5 lat. I jej mama?
2: Asia.
0: Witamy was bardzo serdecznie. Najpierw mamy. Pani Asi, chciałbym zapytać, dlaczego wybrała pani Radio Warszawa jako atrakcję do zwiedzania podczas dzisiejszej Nocy Muzeów?
2: Usłyszałyśmy w radiu, bo zawsze rano słuchamy sobie święci z nieba ściągnięci, jak jedziemy rano do szkoły. Właśnie była informacja o tym, że są zapisy na zwiedzanie na Nocy Muzeów. Zapytałam córek, czy chcą przyjść do radia, zobaczyć, jak to jest w radiu, i powiedziały, że chcą, więc szybko wysłałam SMS-a. Oczywiście nie w trakcie jazdy, ale jak tylko się zatrzymałam. No i potem czekałyśmy na SMS-a i się udało, tak.
0: Wspaniale, to pani mówi córek. Jedna siedzi tutaj, Madzia, przy mikrofonie. A ile tych córek tutaj jest z nami dzisiaj jest?
2: 3.
0: No pięknie, pozdrawiamy was wszystkie. Za chwilę Madzia będzie miała też taką możliwość, na którą czeka, by pozdrowić kogoś bliskiego. No i to jest właśnie ten moment. Madziu, powiedz, kogo chcesz pozdrowić.
1: Tata.
0: O, tata na pewno nas słucha teraz, co? Siedzi w samochodzie przed radiem, czy jest w pracy, czy w domu? Powiedz nam.
1: Siedzi w aucie.
0: Siedzi w aucie i czeka, żeby kobiety miały tutaj wygodnie wrócić do domu. Pozdrawiamy bardzo serdecznie tatę Madzi i jej siostry. Pozdrawiam także wszystkich, którzy dzisiaj są tutaj z nami w studio, którzy zdecydowali się właśnie na tę Noc Muzeów odwiedzić nasze studio, zobaczyć, jak funkcjonuje praca w radiu, jak wygląda praca w radiu, jak to radio wygląda od tak zwanej podszewki. A teraz wszystkich tu obecnych bardzo poproszę, żebyśmy pozdrowili naszych słuchaczy słowem pozdrawiamy na 3-4. 3-4.
3: Pozdrawiamy cię.
0: A to dla was słuchacze i dla taty Madzi. Pozdrawiamy was serdecznie i zostańcie z nami. Słuchamy Radia Warszawa.

Eliza Doolittle, 26 minut po godzinie 19, a w tej chwili właśnie moje studio nagraniowe opuszcza grupa odwiedzających i zwiedzających nasze radio podczas nocy muzeów, których jeszcze raz serdecznie pozdrawiamy i tatę Madzi, ona to może jeszcze słyszy. Przed nami kombi i pamiętaj mnie. Zapraszam do wspólnego spędzania czasu.

0: Same.
1: 33 minuty po godzinie 19. Dziś 16 dzień maja 2026 roku. Nocne zwiedzanie toru Służewiec, siedzib Polskiego Radia, ministerstw, Sejmu i Senatu, gabinetu prezydenta miasta stołecznego Warszawy, czy wycieczki za kulisami teatrów Gulliver i Syrena to niektóre atrakcje, które zostały przygotowane w Warszawie na tegoroczną Moc Muzeów. Mówi prezydent, kto z nas w dzieciństwie nie uwielbiał nocnych podchodów, wypraw po skarby, odkrywania tajemnic i ukrytych miejsc. Do tych wyjątkowych emocji możemy powrócić już dzisiaj, podczas 22. Nocy Muzeów w Warszawie. W tym roku czeka na nas 331 miejsc, w tym aż 46 zupełnie nowych. Jednym z tych miejsc jest Radio Warszawa. Kiedy zawsze przychodzę na dyżur w weekend, sobotę, niedzielę, tutaj jest cicho i spokojnie, a dzisiaj to miejsce tętni życiem. Jeszcze w tej godzinie usłyszymy tych, którzy nas odwiedzają.

0: Noc muzeów w Warszawie, a u nas w studio kolejni goście, kolejni odwiedzający nasze radio. Jak macie panie na imię siedzące przy naszych mikrofonach?
1: Mam na imię Milena i chciałabym pozdrowić moją mamę i moją całą rodzinę.
0: Wspaniale, również pozdrawiamy. I
2: ja mam na imię Martyna.
0: Witamy was bardzo serdecznie. Martyno, do Milenki zaraz przejdziemy. Martyno, dlaczego wybrałaś właśnie Radio Warszawa na to dzisiejsze nocne zwiedzanie?
2: Uważam, że jest to wyjątkowe miejsce, które możemy właśnie w tym czasie nocy muzeów zwiedzić. Na co dzień nie mam takiej możliwości, żeby tutaj być. Chciałam zobaczyć, jak wygląda to miejsce od kulis.
0: Bardzo się cieszę. Przypomnij mi imię.
2: Martyna,
0: dobrze,
2: tak,
0: zapamiętałem. Sorry, dzisiaj już tyle ludzi tutaj było, że już mi się imiona lekko mylą. Martyna dopiero co weszła ze swoją koleżanką do radia, do naszego studia i ja to takie zgarnąłem, żeby usiadły od razu przy mikrofonie i porozmawiały ze mną chwilę w tej przestrzeni czasowej, którą mamy właśnie do wykorzystania na antenie. Jakie są twoje oczekiwania? Co chciałabyś dzisiaj w radiu zobaczyć? Jak sobie to radio wyobrażasz? I ciekaw jestem, czy później to twoje zwiedzanie, które zaraz zaczniesz, spełni twoje oczekiwania co do właśnie tych marzeń, tych planów.
2: Moim oczekiwaniem właśnie było wypowiadanie się, chociaż raz odpowiedzieć na pytanie, tak żeby ktoś, kto jest z tej drugiej strony, mógł mnie usłyszeć. Chciałam też pozdrowić moją rodzinę, więc myślę, że na koniec będę miała taką możliwość. Więc moje marzenie się spełniło, tak, że tu jestem, że teraz mówię do państwa.
0: Bardzo się cieszę. I nasza mała Madzia, prawda? Dobrze pamiętam?
1: Nie, Milena.
0: Milena, o widzisz, już pokręciłem. Sorry, mam nadzieję, że mi wybaczysz. Ile masz lat?
1: Mam 8 lat.
0: 8 lat, chodzisz do szkoły, co?
1: Do pierwszej klasy, do szkoły.
0: Super, co najbardziej ci się w radiu podoba?
1: Nie wiem.
0: Nie wiesz. A co dzisiaj w radiu tutaj robisz?
1: Przyjechałam z moją, bo mama pojechała, więc przyjechałam do jej koleżanki Marysi i właśnie przyjechałam z nią do radia i właśnie teraz mówię
0: Super.
1: Do radia.
0: A chwilę wcześniej biegałaś z czymś tutaj po radiu?
1: Ja robię teraz zdjęcia, jestem asystentką Marysi i robię wszystkim zdjęcia.
0: No wspaniale, mi też zrobiła zbyt fotogeniczny, ja akurat nie uczesałem się dzisiaj. No dobrze, drogie panie, to kogo chciałybyście pozdrowić? Madzia już pozdrowiła.
1: Jestem Milena.
0: Pozdrowiła. I?
2: Ja chciałam pozdrowić swoich rodziców, mamę Marię i tatę Krzysztofa, jak również szwagra Rafała, który teraz nas słucha. Chciałam pozdrowić również moje koleżanki i kolegów z pracy, jak również pozdrawiam Wyszków, z którego pochodzę.
0: A na 3-4 wszyscy tutaj stojący powiemy pozdrawiamy dla naszych słuchaczy. To jedno słowo. 3-4
2: Pozdrawiamy.
0: Bardzo dziękujemy.

0: 3 minuty do godziny 20.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Przygotowujemy w rodzinie, z rodzinami. I że to nie jest tak, że same dzieci są wystawione na to, że no dobra, teraz muszą odhaczyć kolejny sakrament.
3: Ten dzień nie ma być dniem, kiedy dziecko właśnie ogląda prezenty i zapomina o Panu Jezusie, tak? Tylko to ma być dzień spotkania.
4: Jak pomóc dziecku przeżyć pierwszą spowiedź i Eucharystię? Czy możliwa jest pierwsza komunia święta bez prezentów i zdjęć? O tym będę rozmawiać z siostrą Beatą Zawiślak i ojcem Pawłem Kusiem w audycji Co Kościół na to? Zapraszam już jutro o godzinie 8. Weronika Ostrowska.
5: Przebodźcowanie, natłok myśli i kolejne powiadomienia? I jak tu w weekend odpocząć? Proste. Wystarczy włączyć Radio Warszawa. Od maja, w soboty i niedzielę, nie nadajemy już informacji z kraju i ze świata. Za to wiadomości z życia Kościoła bez zmian. Wszystko po to, by pomóc Ci odetchnąć od zgiełku tygodnia. W weekendy spędź dobre chwile z Radiem Warszawa.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. W nieludzkich warunkach na jej rękach urodziło się ponad 3000 dzieci. Stanisławę Leszczyńską przybliża Irena Świerdzewska w artykule Położna z Auschwitz. Czy domy dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością będą wygaszane? Sprawę analizuje Barbara Stefańska. Burza wokół DPS-ów. Odpowiedzią na poszukiwanie sensu jest Chrystus wstępujący do nieba. Pisze ksiądz Mateusz Szerszeń w tekście Wiadomość z nieba.
7: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
1: Po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Termometry w Warszawie pokazują w tej chwili stopni 13, a dziś w nocy temperatura spadnie do 8. Jutro 13 stopni w dzień maksymalnie, 8 w nocy, ale to ostatni zimny dzień w najbliższym tygodniu, bo do piątku temperatura wzrośnie aż do 23 stopni i miejmy nadzieję, że tak się utrzyma. Wiatr wzrasta, jest trochę silniejszy, ciśnienie nam zaczyna rosnąć, więc ci, których bolą głowy, niech uważają na siebie.
8: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Minęła godzina 20, słuchamy Radia Warszawa na 106,2 FM, a już za krótką chwilę, minut dokładnie 4, usłyszymy się razem z naszymi słuchaczami, którzy odwiedzają nasze radio w ramach Nocy Muzeów.

0: 5 minut po godzinie 20, a w naszym studio po raz kolejny gościmy tych, którzy nasze radio dzisiaj odwiedzają i bardzo się z tego powodu cieszymy, że są z nami. A jest tu osób tyle, które weszło przed chwilą, nie zdążyłem policzyć. Zawsze mówiłem, jak wchodziliśmy, że jest 15, 17, a tak na oko około może 15 osób. Do mikrofonu usiedli, jak zawsze, najodważniejsi, czyli pan o imieniu...
1: Waldemar.
0: Pan Waldemar i pani?
2: Tak.
0: Jakie ma pani imię?
2: Małgorzata.
0: Pani Małgorzata. Pani Małgorzato, od pani zaczniemy wałkowanie. Trudne, wszyscy się stresują. Dlaczego wybrała pani Radio Warszawa jako miejsce zwiedzania w tę dzisiejszą Noc Muzeów?
2: Przede wszystkim bardzo zainteresowała mnie oferta państwa, bo ja nigdy nie byłam w takim studiu i po prostu byłam bardzo ciekawa, jak wygląda samo studio, jak jest wyposażony, jaki sprzęt znajduje się w takim studiu radiowym, a przede wszystkim, jak wygląda praca właśnie takiego redaktora radiowego. Co właściwie należy do jego obowiązków, co takiego musi zrobić, żeby audycja była nadawana bez żadnych zakłóceń, co takiego trzeba zrobić, żeby radiosłuchacze usłyszeli jakieś ciekawe wiadomości, nie tylko o pogodzie, ale również jakieś bieżące informacje, może jakieś ciekawostki z życia codziennego, być może z życia takiego religijnego.
0: Bardzo się cieszymy, że dzisiaj pani mogła to zobaczyć i wszyscy tutaj obecni i ci wszyscy, którzy już wcześniej z nami byli. Panie Waldemarze, dlaczego? Dlaczego?
1: Dlaczego? W naszym przypadku, bo jestem z całą rodziną i z dziećmi, to była trochę inna historia. Dzisiaj mieliśmy komunię córki, i na której była też chrzestna syna starszego. Mhm. I zrobiła nam niespodziankę, że zarezerwowała nam miejsca właśnie do państwa. Ale zbieg okoliczności jest niesamowity, bo ja od pewnego czasu, przez przypadek chyba nawet, włączyłem sobie w samochodzie, mam ustawiony właśnie państwa stację. Bardzo mi się podobała łagodna muzyka, a też i rozważania, które macie, co już nie potrafię powiedzieć, o których godzinach, ale zaciekawiło mi to, że jesteście stacją katolicką. Nie kojarzyłem państwa przedtem. No i dzisiaj wchodzę, poprzednia grupa był quiz, i zaczynam sobie kojarzyć. Niesamowity zbieg okoliczności, ale taki miły zbieg okoliczności. No, ale to, że jesteśmy, to jest niespodzianka i bardzo miła niespodzianka.
0: Ile to można się dowiedzieć, przychodząc do nas? A ja wam powiem, że zawsze to radio, kiedy przychodzę tu w sobotę, jest takie ciche, spokojne. Jestem tu sam. A dzisiaj tyle ludzi przewinęło się przez nasze studio, z czego bardzo się cieszę. A teraz tych wszystkich 20 osób, no około 20 osób, poproszę, byśmy na 3-4 pozdrowili naszych słuchaczy. 3-4.
3: Pozdrawiamy!
0: A to właśnie dla was. A teraz zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na audycję pod tytułem Księga. Ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
4: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
5: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
6: Na wieki wieków. Amen.
5: Dziś uroczystość w niebo wstąpienia Pańskiego. Jezus przyszedł na świat, wychowywał się w zwykłym domu. Tak wiemy, tak wierzymy. Potem był z apostołami, został zabity, zmartwychwstał. No i zakończył misję i wrócił do Ojca. I dziś patrzymy na taki moment, na tych apostołów, którzy zostają sami, ze wzrokiem wbitym w niebo, trochę nie wiedząc, co zrobić. Duch Święty jeszcze nie stąpił, oni tego nie rozumieją, co to znaczy, że on ma stąpić. Na razie tylko tyle wiedzą, że mistrz odszedł, a oni kompletnie nie wiedzą, jak to poskładać w całość. Czy wiedzą coś?
6: No tak, to co oni wiedzą, co rozumieją, ja myślę, że to jest sprawa absolutnie drugorzędna. Najważniejsze jest to, że Pan Jezus wie, co ma być, co ma się wydarzyć i jak to dalej wszystko będzie funkcjonowało. On jest Bogiem, on jest wszechwiedzący, on ma plan. Także na życie apostołów, nawet jeżeli oni o tym nie wiedzą, tego nie rozumieją, nie są w stanie zaakceptować na tym etapie. Niemniej my, patrząc z perspektywy czasu, wiemy, że to w niebo wstąpienie Pana Jezusa otworzyło absolutnie nowy rozdział w ich życiu. Nowy rozdział w ich relacji z Panem Bogiem. Taki już oparty rzeczywiście o moc Ducha Świętego, o wsłuchiwanie się, o rozeznawanie woli Ducha Świętego, o to taką współpracę z Jego łaską, zrozumieć, odkryć, jak to robić i to robić. To jest, myślę, to, co zaczęło się dokonywać od tego momentu.
5: To może być cenna nauka dla nas, jeżeli czujemy się tacy właśnie zagubieni, czekając, co ma się wydarzyć, wierząc w to, że jest ktoś, kto to po prostu wszystko ogarnia. No i dziś będziemy o tym mówić. Taka anatomia trochę też ogarniania siebie. A zaczynamy od czytania z Dziejów Apostolskich, rozdział pierwszy, wersy od 1 do 11.
7: Pierwszą księgę napisałem Teofilu o wszystkim, co Jezus czynił, i czego nauczał od początku, aż do dnia, w którym dał polecenia apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje. Ukazywał się im przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Słyszeliście o niej ode mnie, mówił. Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Zapytywali go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Odpowiedział im: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą. Ale gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał go im sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach i rzekli: Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus wzięty od was do nieba przyjdzie tak samo, jak widzieliście go wstępującego do nieba.
5: Może zacznijmy od początku. Kim był Teofil? Bo tu napisano: pierwszą księgę napisałem Teofilu o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał.
6: Tak, to co z całą pewnością możemy o Teofilu powiedzieć, to to, że był adresatem pierwszej księgi i adresatem drugiej księgi, którą święty Łukasz napisał. Bibliści zgadzają się w większości z tezą, że istniał konkretny Teofil, człowiek, któremu Łukasz dedykował niejako tę księgę, dla którego może tak pisał, ale to imię Teofil możemy również odczytywać w takim kontekście symbolicznym. Teofil to ten, który miłuje Boga. A więc jest to list do każdego z nas. Jest to księga napisana dla każdego z nas, którzy miłujemy Boga, którzy chcemy z Bogiem budować relacje, którzy chcemy poznawać Go, chcemy z Nim żyć, chcemy dać Mu się poprowadzić, chcemy zrozumieć to, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy.
5: Jezus odchodząc nie zostawił ich samych, znaczy oni czekali na wstąpienie Ducha Świętego. To się nie stało zaraz. Tutaj napisane jest: Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. A oni go pytali: Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? No, bez Ducha Świętego nijak nie da się zrozumieć tego wszystkiego. Nie składa się do kupy to.
6: To prawda. I tutaj mamy tak naprawdę... My już w tej chwili w Kościele przeżywamy nowennę przed zesłaniem Ducha Świętego. Jesteśmy w trakcie tej nowenny. I jest to jedyna nowenna, którą Pan Jezus ustanowił i która jest zapisana na kartach Pisma Świętego. Pan Jezus kazał im odchodzić z Jerozolimy i modlić się, oczekując na wstąpienie Ducha Świętego. Wiemy, że to po tej 9-dniowej modlitwie dokonało się rzeczywiście w dniu Pięćdziesiątnicy. Jest to niesamowite, ponieważ widzimy Jezusa, który w tym momencie już wie, że czas tłumaczenia uczniom, wyjaśnienia im wszystkiego tego, co zamierzał im wyjaśniać, przeminął. To, co byli w stanie zrozumieć i przyswoić, zrozumieli. Cała reszta jest dla nich zakryta. To pytanie o to, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela, w zasadzie jest takim pytaniem, które pokazuje, no, że Jezus poniósł dużą porażkę, jeśli chodzi o edukowanie swoich uczniów, bo nie udało mu się przekonać ich, że jest Mesjaszem, że nie przyszedł tutaj ustanawiać Królestwa Izraela, że przyszedł w innym celu, że Królestwo Jego nie jest z tego świata i jesteśmy tego Królestwa zaproszeni i mamy to Królestwo nie z tego świata tu i teraz, prawda, budować dzięki Jezusowi, dzięki przynależności do Niego, dzięki Jego mocy, Jego Ducha Świętego. Więc Pan Jezus tutaj przestaje już tłumaczyć, a jedyne, co robi, to motywuje ich do oczekiwania na Ducha Świętego. Oni do końca nie wiedzą na kogo, nie wiedzą, co ma się wydarzyć, ale to, co jest najważniejsze, rozumieją, że mają oczekiwać. I to robią.
5: To dla nas bardzo ważna postawa. I w ogóle bardzo ważna postawa, jeżeli nie wiem, jakoś sobie nie wyobrażam przeszłości, rzeczywistości, może nie muszę. Mhm. To jest napisane, że plany Boże są większe niż nasze.
6: To prawda i my się ciągle z tym zderzamy, dotykając pewnej ściany niezrozumienia wielu rzeczy, które się w naszym życiu wydarzyły, wydarzają, tego dlaczego tak, a nie inaczej Pan Bóg te nasze losy prowadzi, dlaczego nie reaguje, nie interweniuje tak szybko, jakbyśmy chcieli, że nie odpowiada tak, jakbyśmy chcieli. Na te pytania nie znajdujemy często satysfakcjonujących odpowiedzi, ale ponieważ wiara jest naszą relacją z Panem Bogiem, to Bóg zaprasza nas do tego, żebyśmy się w tą relację zaangażowali. Żebyśmy może mniej skupiali się na sobie, swoich oczekiwaniach i tym, co my chcemy zrozumieć, jakie odpowiedzi chcemy znaleźć, ale bardziej pozwolili się Mu poprowadzić każdego dnia naszego życia tak, jak On tego chce. Wypełniając w sposób możliwie dobry swoje obowiązki, powołania życiowe, zadania wynikające z pracy, którą pełni, którą realizuje, zachowując w tym wszystkim naukę Jezusa, zachowując w tym wszystkim Jego przykazania. Żyć życiem chrześcijanina, pozwalając na to, żeby Pan Bóg objawiał nam to, co chce wtedy, kiedy On będzie chciał. Żeby odpowiedzi na pytania, które nas dręczą, udzielał nam w tym momencie, kiedy to będzie dla nas najlepsze, kiedy będziemy w stanie je przyjąć. To jest trudne, ale z drugiej strony jest to postawa, dzięki której my bardziej się skupiamy na Jezusie, a mniej na sobie. A o to by w naszym życiu chrześcijańskim chodziło i powinno chodzić coraz bardziej, żeby kręcić się wokół Jezusa, a nie wokół siebie.
5: Jeszcze Duch Święty nie stąpił, ale Jezus już nad nimi czuwał, dlatego że przyszli dwaj mężowie w białych szatach i rzekli: mężowie z Galilei, dlaczego stoicie, patrujecie się w niebo? Czyli jakby, no on wiedział, że oni tego nie zrozumieją, że to nie jest ten poziom, Duch Święty coś innego wnosi. Więc po prostu posłał im jeszcze dwóch facetów, którzy mówili im: panowie, no to marzenie mieć takich aniołów, co?
6: My mamy takich aniołów. Ja jestem przekonany, że Pan Bóg nam posyła ciągle ludzi i różne natchnienia nam daje bezpośrednio już od Ducha Świętego i daje nam swoje słowo, które słyszymy w czasie liturgii mszy świętej i przez konfesjonał, posługę pospowiednika też czasami przyjdzie i w różnych innych okolicznościach, czy przez jakiś film, nawet The Chosen, prawda, który osobiście bardzo lubię. Pan Bóg różne sposoby, albo przez kolegę z pracy, albo przez sąsiada, przez znajomego, przez męża, żonę, dzieci, rodziców. Pan Bóg przychodzi z takimi słowami, z takim troszeczkę puknięciem: popatrz na mnie, przypomnij sobie o mnie, czekam na ciebie, prowadzę ciebie, nie opuszczam ciebie, jestem w twoim życiu obecny, więc nie martw się nadmiernie, oderwij swoje serce, podnieś swoje oczy, popatrz się na mnie, popatrz się w moim kierunku, daj mi się poprowadzić. Mamy takich aniołów, ponieważ Bóg wie, że my potrzebujemy ciągłej stymulacji do tego, by z Nim żyć, by Go szukać, by dla Niego czas znajdować i nas stymuluje.
5: Za chwilę przeczytamy fragment z listu św. Pawła Apostoła do Efezjan.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan, rozdział 1, werset 17 do 23.
1: Bracia, Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, niech da wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. Niech da wam światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której On wzywa, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przeogromna Jego moc względem nas wierzących, na podstawie działania Jego potęgi i siły. Wykazał On je, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko głową dla Kościoła, który jest Jego ciałem, pełnią Tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami.
0: Bóg wskrzesił Jezusa z martwych i posadził po swej prawicy na wyżynach niebieskich ponad wszelką zwierzchnością, władzą, mocą i panowaniem i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. Święty Paweł widział daleko naprzód, a te słowa w zasadzie odnoszą się do wszystkich pokoleń. Nie ma innego imienia niż imię Jezus,
2: który moglibyśmy być zbawieni. Jest Panem i Zbawicielem, jest Panem i Bratem, jest kimś, kto jest wszechpotężnym Bogiem, od którego wszystko zależy, który dał nam istnienie, jest początkiem naszego istnienia i celem, do którego

0: zmierzamy, czyli kresem naszego istnienia tutaj na Ziemi, a zarazem jest kimś, kto jest bardzo bliski nam, bardzo zaangażowany w relacje z nami, budowanie tej relacji, bo tylko w relacji z nim możemy odzyskiwać utracony przez grzech obraz i podobieństwo do Boga i odkrywać na nowo swoją godność i to, o czym wcześniej piszę, prawda, to kim jesteśmy i dokąd zmierzamy.
1: To jest piękne to już na początku tego listu, że Paweł mówi, żeby Ojciec dał nam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. To, co dla nas jest najważniejsze i pierwsze, to po prostu poznać Boga i być blisko Niego.
0: Tak, i z jednej strony może powiedzieć, Paweł troszeczkę się modli, a troszeczkę po prostu życzy tego Efezjanom, a ponieważ Efezjan tutaj nie ma i przypuszczam, że żaden nie słyszy w tym momencie tego naszego rozważania, to jest to słowo skierowane do nas, tych wszystkich miłujących Boga, tych wszystkich teofilów i teofilek, którzy pragniemy żyć z Jezusem, pragniemy Go poznawać, żebyśmy wiedzieli, gdzie jest źródło tego poznania. Źródło poznania Boga jest w samym Bogu. Bóg daje nam swojego Ducha Świętego, czyli daje nam siebie też, po to, żebyśmy mogli Go coraz bardziej poznać. I tutaj chodzi o światłe oczy serca. Świat patrzeć sercem, patrzeć oczami Pana Boga, patrzeć przez pryzmat miłości, z której zostaliśmy stworzeni i dla której istniejemy. Pozwolić Panu Bogu tą miłością rozświecić nasze życie, czyli Duchem Świętym, byśmy zobaczyli, po co istniejemy. No, ten list w ogóle do Efezjan jest niesamowity, bo ja już często powtarzam, że w nim również znajdujemy te słowa, że Bóg w Jezusie wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości nas przeznaczył dla siebie. I teraz Paweł dalej pisze w tym liście właśnie o tym, niech wam da Pan Bóg to poznać, że zostałeś wybrany przed założeniem świata, że zostałeś stworzony dla Boga, że jesteś jedynym stworzeniem na ziemi zdolnym przyjąć miłość i odpowiedzieć na miłość Pana Boga, że jesteś jedynym stworzeniem zdolnym zachwycić się Panem Bogiem, pozwolić Mu się oczarować, ogarnąć Jego nieskończoną miłością i przyjąć to rozpalenie miłością Twojego serca, byś jakoś chociażby troszeczkę na tą miłość Bożą swoją miłością odpowiedział. My czasami zapominamy o tym, o czym tutaj święty Paweł pisze, że przeznaczeniem naszym jest zająć miejsce wśród świętych, że być dziedzicami Boga, współdziedzicami Chrystusa, że to jest bogactwo chwały, że nawet jeżeli tutaj na ziemi przeżywamy różnego rodzaju trudności, cierpienia, zmagania, przeciwności, jesteśmy okaleczeni przez grzech, przez różnego rodzaju okoliczności grzeszne, czy no, niszczące, zniewalające, to ostatecznie Bóg chce prowadzić nas przez to wszystko, co się tutaj na ziemi dzieje, po to, żebyśmy osiągnęli świętość, czyli pełnię doskonałości, którą Bóg dla nas zamierzył, podobieństwo do Niego absolutne i byśmy mogli w tej rzeczywistości nieba nieustannie już trwać i się Bogiem cieszyć i Boga uwielbiać także we wszystkim tym, co tutaj na ziemi, czego nie rozumieliśmy, czego żeśmy nie wiedzieli. A to, że jest to możliwe, to Paweł o tym pisze, że no, Bóg potwierdził właśnie przez to, że wskrzesił Jezusa Chrystusa z martwych. To właśnie zmartwychwstanie Jezusa jest takim namacalnym dowodem, że Bóg jest w stanie dokonać tego, co obiecał. Że jest w stanie zapewnić nam to miejsce w niebie.
1: Gdybyśmy byli mocno zdezorientowani, też życiowo, ale i w wierze, i czekali na Ducha Świętego, oczywiście niech wstąpi. A tu jest napisane, i wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko głową dla Kościoła, który jest Jego ciałem. Czyli będąc w Kościele, jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem.
0: To prawda. Będąc Kościołem jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem. Jesteśmy oblubienicą Chrystusa, którą sobie poślubił na krzyżu. I specjalnie dał nam tą rzeczywistość Kościoła po to, żebyśmy my mieli dostęp do tych wszystkich środków, których potrzebujemy, by ten cel zamierzony dla nas, obiecany nam, wysłużony przez Jezusa na krzyżu, byśmy ten cel mogli osiągnąć. Właśnie przez posługę Kościoła, przez posługę głoszenia słowa, przez posługę sprawowania sakramentu, przez posługę modlitwy, przez posługę jedności, przez posługę miłości. My odkrywamy to, kim jesteśmy, rozpoznajemy na nowo swoją godność, ale też otrzymujemy środki do tego, by ten cel osiągnąć, do tego celu dojść. I nawet jeżeli, właśnie, to jest bardzo ważne, wszystko jest poddane pod stopy Jezusa. I warto się czasami zastanowić nad tym, co w moim życiu nie jest poddane pod stopy Jezusa. To wszystko, z czym ja sobie nie radzę, z czym jestem słaby, grzeszny, zniewolony, albo w czym jestem bardzo zarozumiały i samowystarczalny, to są rzeczy, które nie są poddane pod stopy Jezusa jeszcze. Przeze mnie, ja mam tą władzę, żeby poddać pod stopy Jezusa swoje życie, żeby niejako uniżyć się, ale też poddać się Jego zbawczej mocy, pozwolić Jezusowi w sobie zwyciężać. Jezus chce, żebyśmy byli zwycięzcami. Poddanie się pod stopy Jezusa nie oznacza stanie się podnóżkiem Jezusa. Ale jeżeli my się poddajemy pod stopy Jezusa, to podnóżkiem Jezusa staje się nieprzyjaciel, który nas gnębi, który nas od Boga odciąga, który nas próbuje pozbawić tego dziedzictwa. Więc im bardziej przychodzimy do Jezusa, tym bardziej potęga szatana jest w naszym życiu zdeptana, a my uzyskujemy potęgę i moc Boga do tego, by osiągnąć cel naszego istnienia, jakim jest niebo.
1: O niebie jeszcze za chwilę będzie i za chwilę wsłuchamy się w słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 28, werset 16 do 20.
1: Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam, gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: „Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.
0: To pierwsze zdanie jest takie proste, ale ciekawe. 11 uczniów udało się do Galilei, na górę, tam, gdzie Jezus im polecił. 11 uczniów, ci uczniowie noszą w sobie rany zła, bo nie jest ich 12, tylko 11.
2: Noszą sobie rany swoich własnych osobistych porażek. Nie skupiamy się tylko na Judaszu, prawda? Jego zabrakło, ale Piotr. Każdy z nich był uciekinierem. Jedyny Jan, który jakoś tam honor całej tej brygady ratuje, pozostając pod krzyżem Jezusa. Więc noszą sobie najrozmaitsze rany, jak widzimy, nawet cały czas noszą sobie różnego rodzaju wątpliwości. Mimo że 40 dni Pan Jezus się im objawiał w różnych momentach, różne słowa wypowiadał, że dawał im Ducha Świętego, że jadł z nimi, no to, że jeszcze cuda czynił, jak ten chociażby cudowny połów ryb kolejny nad jeziorem, to cały czas wątpią. No są taką bardzo, jak to się mówi, reprezentatywną grupą dla nas wszystkich tutaj, byśmy powiedzieli. Każdy z nas może się odnaleźć w tej brygadzie. Cokolwiek byśmy w tym momencie nie przeżywali, to warto jest, żebyśmy te słowa usłyszeli jako słowa Jezusa, czy słowa Jezusa, które Mateusz, przepraszam. To ważne jest, żebyśmy te słowa Jezusa dzisiaj usłyszeli jako słowa, które Mateusz zapisał specjalnie dla nas.
0: Udali się do Galilei. Nie poszli na dziedziniec do świątyni jerozolimskiej, tylko poszli do Galilei. Jak ktoś zna Warszawę, to tak jakby poszli na Pragę. To taka słabsza dzielnica. Takie trochę większa bieda. Trochę folklor, można powiedzieć, czasem przesadzam, ale Galilea była takim mniej ważnym miejscem w tamtym czasie w Izraelu.
2: Ale to było miejsce, gdzie wszystko się zaczęło. Mhm. To było miejsce, w którym Jezus chciał ich widzieć. Może powiedzieć, że tam był początek ich relacji z Jezusem i tu tam też jest początek i tego nowego etapu w ich życiu. Już bez Jezusa obecnego w ciele, a jednak realnie obecnego pośród nich w mocy Ducha Świętego, co zresztą tutaj wyraźnie nam dzisiaj mówi i w tym fragmencie też nam to mówi. Jezus ich daje, gdyby kieruje do początku, żeby oni sobie przypomnieli to pierwsze powołanie, kiedy powiedział im po raz pierwszy: pójście za mną. Teraz chcę im to powiedzieć w inny sposób, ale równie jasny. Chociaż jasność tego przekazu stanie się ich udziałem dopiero za te kilka dni, kiedy otrzymają od Ducha Świętego.
0: Udali się do źródeł. Można tak myśleć o Galilei właśnie. I to jest piękne, że być może my, kiedy nie wiemy, co zrobić, mamy trochę zamieszania, to możemy też szukać w swoich źródłach.
2: Wrócić do pierwotnego spotkania z Panem Jezusem, tak. Do pierwotnej miłości, do tej doświadczeń, kiedy namacalnie dał nam Jezus poczuć, że nas kocha, że nam przebacza, że nas podnosi, że nas nie opuszcza.
0: Bo niektórzy jednak wciąż wątpili.
2: Tak jak i mam się to w różnych momentach przydarza. A to właśnie Jezus podchodzi do nich, tak? Jezus podchodzi do nich. To też jest ważne słowo. Zobacz Jezusa, który podchodzi do ciebie. Przychodzi do ciebie. On nie jest gdzieś daleko, ale on jest bardzo blisko. Przychodzi do ciebie w twojej sytuacji, w takiej, jakiej jesteś. Zapraszając cię do tego, byś spojrzał na początek twojej relacji z nim. Może na to doświadczenie większej, takie bardziej namacalne doświadczenie jego miłości. I podchodzi po to, żeby mówić.
0: No i tych 11, którzy noszą w sobie tą ranę zła, czyli brak Judasza, który się zabił. To straszna historia w ogóle jest. Oni też, jak ksiądz mówił, oni zdradzali i uciekali i wszystko innego robili. Po prostu do tego jeszcze mało z tego rozumieją, o czym też była mowa w pierwszym czytaniu. Do nich mówi w tym momencie Jezus: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tak właśnie pomyślałem teraz, czy to pierwszy raz w Ewangelii padło te słowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego?
2: Nie jestem w 100% pewien, ale stawiam tezę, że tak. To jest ten wielki nakaz misyjny, który jest w Ewangelii Marka, jest w Ewangelii Mateusza. Gdyby się jakiś biblista dorwał do tego tekstu, to być może powiedzieć, że niewykluczone, że ten tekst został dopisany troszeczkę później. Ale mówię, nie jestem tego w 100% pewien, więc nie będę tego twierdził z całą stanowczością. Niemniej to jest właśnie to słowo, które ukierunkowuje cały Kościół na przyszłość. Tak Jezus po pierwsze mówi, dana mi jest wszelka władza. Potwierdza to. Przychodzi do nas w tej sytuacji, w której jesteśmy, nawet jeżeli wątpimy, nawet jeżeli sobie z czymś tam nie radzimy, jeżeli uznajemy się za ludzi słabych, niegodnych, to Pan Jezus mówi, ja mam władzę, ty nie musisz mieć władzy, ja mam władzę, ja mam władzę, którą się z tobą dzielę. Udzielę ci takiej władzy nad twoim życiem, nad twoim grzechem, nad twoją słabością, żeby ta władza cię nie przytłoczyła, ale żeby pomogła ci śmiało podnosić się z twoich upadków i zmierzać do nieba, do świętości. Ale tę władzę ci daje także po to, żebyś mógł iść przez to życie jako mój świadek, żebyś mógł wypełnić moją wolę w swoim życiu, żebyś tą wolę rozpoznał. Dzisiaj bardzo konkretnie Jezus mówi, co jest Jego wolą w stosunku do nas. My oczywiście będziemy tego słowa słuchali, mówili to do papieża, do kardynałów, arcybiskupów, biskupów, ewentualnie do księży, to może do sióstr zakonnych jeszcze. Ale to jest tylko i wyłącznie nieudolna próba wyłgania się z odpowiedzialności, którą Jezus nakłada na nas. Jezus daje to zadanie całemu Kościołowi w osobie tych swoich uczniów. Więc daje je także nam. Po to, żeby prawda o Jego zwycięstwie nad złem, prawda o powołaniu człowieka do świętości i o tym, że bramy nieba są już otwarte i że Duch Święty dokona dzieła, które Jezus w nas rozpoczął na chrzcie świętym, żeby dotarła do każdego człowieka, żeby każdy to przyjął i przyjmując doświadczał, że tak właśnie jest.
0: A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. To niesamowite słowa.
2: Jakby ktoś miał wątpliwości, tak? Bo chwilę później, prawda, unosi się do góry i znika. Więc Jezus mówi, owszem, tutaj będę w inny sposób, ale będę przez wszystkie dni aż do skończenia świata. I my tego w Kościele doświadczamy. Zobaczmy, że chociażby, no to jest takie najbardziej oczywiste się wydaje, czyli eucharystyczna obecność Jezusa pośród nas. Obecna w Najświętszym Sakramencie, tym w czasie sprawowania Eucharystii, ale także tej obecności, którą możemy adorować w kaplicach adoracji na przykład, czy w tabernakulum. To jest obecność Jezusa. On jest tutaj prawdziwy, pełen chwały, pełen mocy, pełen blasku, pełen miłości. I my w tym blasku Jego chwały, Jego miłości możemy się nieustannie kąpać, zanurzać cali. Możemy się poddawać tym promieniom, które przenikają całe nasze życie, usuwają ciemności, usuwają lęk i uzdrawiają i przywracają nadzieję. Ważne jest to, żebyśmy w to wierzyli, żebyśmy nie dali sobie z serca wyrwać prawdy tej obietnicy, realności tej obietnicy, bo diabeł robi wszystko, żeby nam to wszystko z serca usunąć. Ale Jezus jest większy niż diabeł.
0: Jak jesteśmy tacy trochę zagubieni, bo to są obietnice, one się oczywiście spełniają, przychodzi Duch Święty, ale jak jesteśmy tacy zagubieni, nie wiemy, co zrobić. Trochę jak ci apostołowie, którzy gapią się w niebo, nie wiedząc, co teraz.
2: No to słuchać Jezusa. To właśnie Pan Jezus po to tych dwóch przysłał, żeby przypomnieć im, bo to, co już rozważaliśmy w pierwszym czytaniu chociażby, kazał im nie odchodzić z Jerozolimy. Czyli wracajcie do Jerozolimy, wracajcie do Wieczernika i na razie tylko to. Pan Jezus im nie mówi już, co będzie dalej. Co będzie dalej, to im powiedział tutaj w tym wielkim nakazie misyjnym, owszem, ale to jest tak nierealne, że oni tego najprawdopodobniej zupełnie nie przyswajają. Więc jedyne, co mają zrobić, to czekać na to, że spełni się obietnica Jezusa. Czekać na spełnienie tej obietnicy Jezusa, czyli czekać na zesłanie Ducha Świętego. I my, jako że trwamy w Kościele w nowennie, przed tą niesamowitą uroczystością, którą będziemy już za tydzień obchodzili, może właśnie powinniśmy się w tym tygodniu skupić na czekaniu. Jeżeli mamy doświadczenie tego, co pan powiedział, bezradności, niewiedzy, słabości, no to nie kombinujmy. To włączmy się w tą nowennę przed uroczystością zesłania Ducha Świętego. Prośmy codziennie o to, żeby Duch Święty do nas przyszedł, żeby wypełnił nas na nowo swoją miłością, żeby odnowił w nas działanie tych darów i charyzmatów, które otrzymaliśmy w czasie chrztu i w czasie sakramentu bierzmowania, żebyśmy zaczęli wreszcie z tą łaską współpracować, żebyśmy te dary i charyzmaty rozpakowali i korzystali z tego dobrodziejstwa, które od Niego otrzymujemy. Tak, żeby ten dzień pięćdziesiątnicy stał się dla nas rzeczywiście odrodzeniem w Duchu Świętym. Nowym wylaniem daru Ducha Świętego na całe nasze życie.
0: Amen.
2: Amen.
0: W tym oczekiwaniu na zesłanie Ducha Świętego Państwa zostawiamy. Jak zawsze bardzo dziękujemy za wszelką pomoc i prosimy o nią, o pomoc w tworzeniu tych audycji Księga. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć, to strona radiowarszawa.com.pl, zakładka Wspieraj nas, tam wszystko będzie napisane. A dziś za uwagę dziękuję Państwu.
2: Ksiądz Łukasz Turek
0: i Paweł Kęska.
3: Księga.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Country Club, audycja z muzyką country, folk i americaną, już od 23 lat na antenie Radia Warszawa.
2: Można nas słuchać będzie już jutro o godzinie 17:05.
1: Duża porcja muzyki country i amerykany, zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
2: Zapraszają
1: Jerzy Głuszyk
2: i Maciek Świątek.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą przygodą. Zapewniamy komfortową podróż, opiekę duchową i dopracowaną organizację. A może masz własny pomysł na wyjazd? Z przyjemnością go dla Ciebie przygotujemy. Zadzwoń 577 570 889 lub odwiedź www.benedykt.travel.pl. Biuro Podróży Benedykt Travel. Podróż, która zostaje w sercu.
4: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu niedzielnym niezwykła historia muzułmanki z zamożnej somalijskiej rodziny, która uciekła do Holandii, gdzie stała się ateistką, a następnie nawróciła się na chrześcijaństwo. A także, dlaczego niebo jest nam potrzebne i co się stanie z naszym życiem, kiedy pytanie, jak się zbawić, zastąpimy pytaniem, jak się zabawić. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
0: O reklamie.
5: 6 minut do godziny 9.
6: Wiadomości z życia Kościoła. Jakub Troszyński, zapraszam. Papież Leon XIV w dniach 25-28 września odwiedzi Francję, poinformował Matteo Bruni, dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej. Leon XIV między innymi przybędzie do paryskiej siedziby Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw oświaty, nauki i kultury UNESCO. Podróż do Francji będzie szóstą pielgrzymką zagraniczną obecnego papieża. Odwiedził już Turcję, Liban, Księstwo Monako, Afrykę, a w czerwcu pojedzie do Hiszpanii.
7: To są wiadomości z życia Kościoła.
6: W niedzielę, 40 dni po niedzieli Zmartwychwstania, Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Jak zaznacza ksiądz dr Sławomir Korona, moderator dzieła biblijnego diecezji zamojsko-lubaczowskiej, uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa mobilizuje nas do uwielbienia Boga za to, że udziela nam łaski życia wiecznego.
8: Ta dobra nowina o wniebowstąpieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa to właśnie uwielbienie Boga za to, że udzielił nam tego, co się nazywa życiem wiecznym, szczęścia, które nikt nie potrafi nam zabrać. To posadzenie ludzkiej natury po Bożej prawicy.
6: Od 2004 roku w Polsce, zgodnie z dekretem Watykańskiej Kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów, uroczystość obchodzona jest w siódmą niedzielę wielkanocną. Wcześniej obchodziliśmy ją w czwartek, dokładnie 40 dni po uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. W tym dniu z wystroju kościołów usuwa się symboliczną figurę Chrystusa Zmartwychwstałego. Dobrze, że jesteś. To hasło drugiej gali wdzięczności, która odbędzie się w niedzielę o 19 w Konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku. To międzypokoleniowy koncert i modlitwa dziękczynna za życie i dzieła świętego Jana Pawła II, mówiła na antenie Radia Warszawa organizatorka Małgorzata Szarek.
9: Będą z nami wspaniali artyści, bo będzie oczywiście z nami Krystyna Prońko, Halina Frąckowia, Galicja Węgorzewska, Janusz Szrom, Joanna Kondrat, Julia Szarek, Paweł Kęska poprowadzi całą galę. Ja będę Pawłowi towarzyszyć w prowadzeniu i również zaśpiewam. Też utwory inspirowane działalnością, taką wiarą i nadzieją, odwagą naszego świętego Jana Pawła II.
6: Wstęp na koncert jest bezpłatny. W trakcie wydarzenia będą zbierane ofiary na rzecz Fundacji Dobrze, że jesteś. Przeznaczone będą na organizację kolonii dla najuboższych dzieci, wyjaśnia prezes fundacji Wojciech Matysek.
10: Na to, żeby miały atrakcje, na to, żebyśmy mogli im rzeczy szkolne kupić, na to, żebyśmy mogli im pomagać też zimą, tak? My o nich nie zapominamy, też jeździmy do nich, zapraszamy ich do siebie, tu do siedziby, do Białegostoku, organizujemy spotkanie bożonarodzeniowe. Przez cały rok wspieramy te rodziny, żeby, pokazując, że są ludzie wokół, którzy są dobrze, że jest dobroć, bo dobro naprawdę przemienia.
6: Patronem medialnym Gali Wdzięczności jest Radio Warszawa. Włącz wiarę pod takim hasłem w kościele błogosławionego Edwarda Detkensa w Lesie Bielańskim odbędzie się Weekend Młodych. Spotkanie rozpocznie się w niedzielę od mszy świętej o godzinie 11:00, zapowiada duszpasterz dzieci i młodzieży w archidiecezji warszawskiej ksiądz Jakub Pytlakowski.
11: Na 18:00 zapraszamy na mszę, która będzie uczczeniem 106. rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II i zastanowimy się nad tym, jak budować tą drogę naszą duchową, a potem po mszy świętej będzie spotkanie z gościem specjalnym, którego personaliów nie będziemy zdradzać.
6: Spotkanie będzie kontynuowane w poniedziałek po południu.
11: Na 18:00 zapraszamy na mszę, która będzie uczczeniem 106. rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II i zastanowimy się nad tym, jak budować tą drogę naszą duchową, a potem po mszy świętej będzie spotkanie z gościem specjalnym, którego personaliów nie będziemy zdradzać.
6: Organizatorem Weekendu Młodych są Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia oraz Wspólnota Trzeba Siać.

Niecała minuta pozostała do godziny 9. Mamy już połączenie z kaplicą cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Wspólnie pomódlmy się za kilka sekund apelem jasnogórskim, na który razem oczekujemy.

0: Maryjo, Królowo i Matko nasza, Pani Jasnogórska, Maryjo, jesteśmy przy Tobie nie tylko w godzinie apelu. Przed Twoim, Maryjo, cudownym wizerunkiem w kaplicy Jasnogórskiego Sanktuarium staje dzisiaj liczne grono pielgrzymów. Dzięki możliwości, jakie stwarzają media, pielgrzymujemy do Ciebie także duchowo i jak co wieczór jest nas tu liczna rzesza. Łączymy się także z naszymi rodakami żyjącymi poza granicami ojczystego kraju. Ten wieczór ma szczególne znaczenie, gdyż liturgicznie wspominamy świętego Andrzeja Bobole, patrona Polski, i przygotowujemy się do przeżycia uroczystości wniebowstąpienia Pańskiego. Jezus ukazał nam drogę do Ojca, a Ciebie, Matko, prosimy, abyś nas na tej drodze zachowała. Tego wieczoru szczególnie stają do jasnogórskiego apelu osoby przybyłe do Twego tronu w ramach 102. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Służby Zdrowia. Nasza Matko i Królowo, tegoroczne pielgrzymowanie przypada znowu w czasie niełatwym. Niepokoi nas rozszerzający się stan zapalny pośród narodów w postaci wojen, nienawiści, wykorzystywania słabszych nacji przez bogate społeczności, a także to, co wypływa z naszego głębokiego nieuporządkowania wewnętrznego, jak pogarda dla życia, szczególnie nienarodzonych, brak zrozumienia dla zachowania jedności, uszanowania powagi oraz piękna wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej. Powierzamy Tobie, Matko, wszystkich pracowników instytucji centralnych służby zdrowia oraz podległych im jednostek. Dziękujemy za lekarzy, pielęgniarki i położne, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów, rehabilitantów, ratowników medycznych, kierowców karetek pogotowia ratunkowego, psychologów klinicznych, księży kapelanów, osoby konsekrowane, nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej i wolontariuszy, studentów uczelni medycznych, młodzież i wiernych świeckich różnych zawodów, których serca pobudziłaś w tym nadzwyczajnym czasie do świadczenia pomocy. Spraw, Matko, by ludzka życzliwość dodawała im zachęty do dalszej służby. Maryjo, wspomożenie wiernych, oddajemy Tobie całą służbę zdrowia, której przedstawiciele modlą się u Twych stóp. Wyprasza im potrzebne siły, odwagę, cierpliwość. Cudowna lekarko w chorobach, bądź ich mistrzynią w codziennym trudzie trwania przy pacjentach. Daj im serca ofiarne, rozpal bezwarunkową miłością, uwolnij od lęków i obaw. Broń przed zniechęceniem i pozwól wytrwać w nadziei wbrew wszelkim pokusom zwątpienia i załamania. Przychodzimy do Ciebie, Maryjo, w roku wielu znaczących rocznic. Mija 70 lat od jasnogórskich ślubów narodu polskiego, złożonych 26 sierpnia 1956 roku na Jasnej Górze, 300. rocznicę ślubów lwowskich Jana Kazimierza. Tekst przygotowany przez uwięzionego kardynała Stefana Wyszyńskiego był religijnym i społecznym programem odnowy moralnej, zawierzeniem narodu Tobie, Maryjo, oraz odpowiedzią na ateizację w tamtym okresie. Dnia 3 maja 1966 roku, a więc 60 lat temu, na jasnogórskich błoniach tysiące Polaków ze wszystkich zakątków kraju modliło się przed Twoim cudownym wizerunkiem, dziękując za tysiącletnią obecność chrześcijaństwa na naszych ziemiach, i zawierzając Bogu Ojczyznę na kolejne milenium. Matko mądra, która w Kanie Galilejskiej pouczyłaś nas wszystkich, zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie. Prosimy, abyś pomogła nam odbudować i umocnić naszą wiarę, pełne oddanie i zaufanie Jezusowi Chrystusowi, abyśmy powrócili do wspólnoty Kościoła i korzystali z bogactwa Jego codziennej posługi, a więc Słowa Bożego i sakramentów. Wypełnianie naszego osobistego powołania okaże się w pełni owocne i na co dzień radosne, jeśli wszystko zbudujemy na Jezusie Chrystusie, bo jak sam mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Matko, gorąco Cię błagamy, pomóż nam wszystkim ocalić i umocnić wiarę w Jezusa Chrystusa na podobieństwo sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej. Pozwól, Matko, że przed Tobą i za Twoim pośrednictwem podziękuję Jezusowi za wielkie zaangażowanie grupy pielęgniarek położnych, które doprowadziły do tego, że w Warszawie przed Szpitalem Klinicznym imienia księżnej Anny Mazowieckiej przy ulicy Karowej stanął pomnik wspomnianej bohaterki. Podczas odsłonięcia pomnika arcybiskup Adrian Galbas, metropolita warszawski, powiedział: klęska ludzkości zaczyna się w chwili, gdy jest choćby jedna osoba, która nie zgadza się ze zdaniem: nigdy nie wolno zabijać dzieci, i podkreślił, że pomnik bohaterki ma być nie tylko upamiętnieniem historii, ale także, a może przede wszystkim, drogowskazem przypominającym o bezwarunkowej ochronie życia. Matko najmilsza, proszę dzisiaj za tymi pracownikami służby zdrowia, którzy oprócz fachowej pomocy medycznej spieszyli z pomocą duchową. Chcę tutaj przed Tobą, Matko, wspomnieć wszystkie szlachetne działania mające na celu zapewnienie duchowej opieki przy chorych. Z głębi serca, w imieniu służby zdrowia, proszę Cię, Matko, uproś dla nich u Jezusa łaskę dobrego zrozumienia ich powołania. Nie jest to zwykły zawód, jak ich tysiące. Wprawdzie wszystkie są ważne, ale tutaj każdy z nich staje wobec największych i trudnych do zrozumienia tajemnic człowieka, w tym cierpienia, czy nawet świadomości końca życia. Potrzebna jest tutaj szczególna wrażliwość na dar życia. Was, drodzy pracownicy służby zdrowia, szczególnie upatrujemy obrońców wielkiego boskiego daru życia. Tobie, która jesteś uzdrowieniem chorych, powierzamy wszystkich cierpiących w szpitalach, domach opieki, hospicjach, wszelkich placówkach medycznych, chorych pozostających w domach, chorych przewlekle, samotnych i starszych. Bądź dla nich prawdziwą gwiazdą oświetlającą drogę, którą człowiek idzie w samotności, bo w głąb ludzkiego cierpienia wniknąć może jedynie Bóg sam. Ty, Matko Bolesna, cierpiąca pod krzyżem na Kalwarii, najlepiej to rozumiesz. Prosimy Cię, Pani Jasnogórska, abyś była naszą orędowniczką w modlitwie o odrodzenie naszych serc, odnowienie człowieka, o nową kulturę codziennego życia, o delikatność i współczucie w relacjach międzyludzkich, o kulturę cywilizacji miłości. Amen.
1: Dziękujemy księdzu biskupowi Romualdowi Kamińskiemu z diecezji warszawsko-praskiej. delegatowi Konferencji Episkopatu Polski do spraw służby zdrowia za dzisiejsze rozważania apelowe. Tak jak słyszeliśmy, apelem jasnogórskim rozpoczynamy ogólnopolską pielgrzymkę służby zdrowia. Od dwóch dni są razem z nami już obecne siostry zakonne, które pełnią również posługę jako pielęgniarki. Dziś także na Jasnej Górze gościliśmy pielgrzymkę Telekomunikacji Polskiej, ogólnopolską pielgrzymkę Odnowy w Duchu Świętym, a także Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników. Są wśród nas obecne dzieci pierwszokomunijne z miejscowości Lubasz koło Poznania. Na Jasną Górę pieszo przybyli medycy z Katowic. Są pielgrzymi z Miechowa, Krajowa Sekcja Służby Zdrowia, NSZZ Solidarność, pielgrzymi z Mielca, z Białegostoku, z Torunia, z Limanowa Szpital, z Lublina, z miejscowości Wysokie Mazowieckie. Pielgrzymka pracowników służby zdrowia z Ostrowi Mazowieckiej, pielgrzymi z Wyszkowa, z Łomży, z Łańcuta, z Przemyśla. Obecni są wśród nas, jak każdego 16 dnia miesiąca, pielgrzymi z Wadowic, którzy dzisiaj świętują 25. rocznicę pielgrzymowania tutaj na Jasną Górę, dziękując za dar świętego Jana Pawła II. Przeżywają także 750. rocznicę powstania parafii Nowa Góra, Miękinia i Czerna. Dziękujemy dziś także za wyniesienie do godności papieskiej Bazyliki Mniejszej Kościoła Parafialnego Matki Bożej Szkapeżnej w Dąbrowie Tarnowskiej. Wraz ze wszystkimi zgromadzonymi w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, jak i tymi, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji, radia, internetu, pragniemy naszą modlitwą otoczyć cały Kościół Święty Ojca Świętego Leona. Polecamy polski episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Polecamy obecnych wśród nas księdza arcybiskupa Wacława, naszego metropolitę częstochowskiego, księdza biskupa Romualda, księdza biskupa Piotra. Prosimy za nasz pauliński zakon na czele z ojcem generałem Beniaminem Bąkowskim. Polecamy jasnogórską wspólnotę ojców i braci Paulinów na czele z ojcem przorem Grzegorzem Prusem. Tobie, Mario, polecamy sprawę nowych, świętych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. Raz jeszcze powierzamy Ci wszystkie osoby chore i cierpiące, nade wszystko tych wszystkich, którzy pochylają się nad człowiekiem chorym i cierpiącym. Prosimy Cię, Mario, by nigdy nie brakło im miłości do bliźniego i sił do troski o drugiego człowieka. Tobie, Mario, polecamy wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej. Polecamy dobrodziejów naszego sanktuarium i klasztoru, odmawiając tajemnicę szczęści radosnej, ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Ojcze nasz, któryś jest w niebie,

0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz
0: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują. Tobie, Maryjo, oddajemy wszystkie intencje, które mamy w naszych sercach, intencje tych, którzy prosili nas o modlitwę. Polecamy diecezję sosnowiecką, dziś parafię Nieporannego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Będzinie Łagisz, gdzie przebywasz w wizerunku świętego nawiedzenia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj. Obecny wśród nas księdza arcybiskupa Wrocławia, księdza biskupa Romualda i Piotra prosimy o udzielenie nam pasterskiego błogosławieństwa.
3: Odejście Chrystusa z tego świata do domu Ojca dało nam nowy dowód obecności. Jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. I tu nie chodzi o statystykę, ale Kongregacja do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów obliczyła kiedyś, że w ciągu jednego roku na każdą minutę naszego ziemskiego czasu

Zakończyliśmy transmisję apelu jasnogórskiego z kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze, a już teraz zapraszam, wsłuchajmy się wspólnie w słowa Ewangelii z dnia jutrzejszego.

0: z Ewangelii świętego Mateusza. 11 uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie im Jezus polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.
1: Można patrzeć Jezusowi w oczy i jednocześnie wątpić. Uczniowie stoją przed zmartwychwstałym. To moment, który powinien rozwiać wszystkie pytania. A jednak Ewangelia mówi wprost: niektórzy wątpili. W pewnym sensie to bardzo pocieszające, bo pokazuje, że wiara nie jest stanem idealnej pewności. Wiara to raczej droga, na której jest miejsce zarówno na zachwyt, jak i na niepokój. A Jezus nie czeka, aż uczniowie się ogarną. Nie mówi: wróćcie, kiedy będziecie pewni. Mówi: idźcie. Ze swoją wiarą taką, jaka jest. I z wątpliwościami. Z entuzjazmem, no i z lękiem. Bo w chrześcijaństwie nie chodzi o to, żeby od razu wszystko mieć poukładane. Chodzi o to, żeby zrobić krok i pójść za nim. Bóg nie czeka, aż przestaniesz wątpić. Czeka, aż mimo wątpliwości ruszysz w drogę za nim.
2: To jest Radio Warszawa.
3: I przyszedł czas na naszą codzienną modlitwę różańcową, do której zapraszam, byśmy wspólnie ją dzisiaj odmówili. Na początku zapowiem intencję różańca, a was, drodzy słuchacze, zachęcam do tego, byśmy dzwonili, byśmy tę modlitwę odmówili dzisiaj wspólnie tutaj na antenie. Przypomnę nasze numery telefonów: 512 700 444 i 512 700 555. 512 700 444 i 512 700 555. A dzisiejszą modlitwę odmawiamy w następujących intencjach. Modlimy się o opiekę Matki Najświętszej, Boże Błogosławieństwo, prowadzenie, dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za dzieło Radia Warszawa, w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników oraz za księży dyrektorów

0: Mariusza Wydziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. O pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. W intencji papieskiej modlimy się, aby wszyscy od dużych producentów do drobnych konsumentów unikali marnowania żywności i dążyli do zapewnienia każdemu dostępu do pożywienia dobrej jakości. Modlimy się o przemianę serc. Panie, kiedy brakuje nam miłości i bliskości, przemieniaj nasze serca i napełniaj je Twoją miłością. Pomóż nam odnaleźć pełnię w Twojej obecności i w relacjach z innymi ludźmi. Modlimy się o opiekę Maryi, mądre wybory, Boże błogosławieństwo na każdy dzień, dary Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży. O Boże błogosławieństwo, zdrowie i łaski Boże dla Michała. O potrzebne siły, opiekę Matki Bożej Bolesnej, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej jej rodziny, o dar nieba dla świętej pamięci Beaty. Modlimy się o łaskę zdrowia, opiekę Matki Bożej, o łaski Boże dla Pani Krystyny, Stanisława, syna Tomasza i wnuczki Julki. O uzdrowienie i wsparcie dla Tadeusza, o światło Ducha Świętego dla lekarzy, o łaski Boże dla jego żony Teresy. O łaskę zdrowia, opiekę Matki Najświętszej, o dary Ducha Świętego, potrzebne siły dla sióstr Kalisty, Emilii i Grażyny oraz o łaski Boże dla sióstr ze Zgromadzenia Zakonnego. Modlimy się o opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia dla Jolanty w dniu 66. urodzin, o łaski Boże dla jej bliskich. O łaski Boże dla Renaty, o opiekę Maryi dla Urszuli, Barbary i Ryszarda, dary Ducha Świętego dla Szymona i Oli. O opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski dla Elżbiety Robertowej, Darii, Mieczysława, Zuzanny, Haliny, Alicji z Międzyborowa, Elżbiety Norwidowej i Krysi Szczepanowej. Modlimy się o Boże prowadzenie i opiekę Maryi dla Barbary, Henryka, Danuty, Grzegorza, Sławka, Oli, Uli, Marcela, Janka, Alicji, Emila, Igora i Weroniki. O przemianę serca, o wiarę i miłość dla osób oddalonych od Boga. O potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla rodziny Oli i Michała, dla nich samych oraz ich poczętego dziecka. Rozpocznijmy wspólnie tę dzisiejszą modlitwę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Szczęść Boże, kogo mamy na linii?
1: Szczęść Boże, Sławomir.
0: Panie Sławomirze, pan, poproszę, by pan poprowadził ten wstęp do różańca oraz pierwszą dziesiątkę.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Teraz przeczytam rozważanie. Będziemy rozważać część radosną Różańca Świętego, zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Maryjo, uczysz nas, jak ufać wbrew ludzkiej logice. Dajesz nam przykład otwartości na Boże plany, nawet gdy wydają się one trudne i niezrozumiałe. Bardzo proszę, Panie Sławomirze.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskaś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezusa.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskaś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezusa.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskaś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezusa.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskaś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezusa.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskaś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezusa.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskaś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezusa.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskaś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezusa.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskaś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezusa.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskaś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezusa.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskaś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezusa.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego,
1: zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać, Panie Sławomirze, za wspólną modlitwę.
1: Ja również Bóg zapłać za wspólną modlitwę i życzę dobrej, spokojnej nocy.
0: Bóg zapłać.
1: Jesteście najlepszym radiem.
0: Bóg zapłać. Szczęść Boże. Tajemnica druga, radosna, nawiedzenie świętej Elżbiety. Maryjo, z miłością i pośpiechem spieszysz z pomocą potrzebującym. Uproś nam łaskę dostrzegania tych, którzy wołają o wsparcie w naszym codziennym otoczeniu. Jest pani Barbara z nami na linii.
2: Szczęść Boże.
0: Poprosimy o poprowadzenie tej dziesiątki. Szczęść Boże.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, upatrzona, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać Pani Barbaro za wspólną modlitwę. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Tajemnica trzecia, narodzenie Pana Jezusa. Bóg przychodzi do nas w prostocie i ubóstwie betlejemskiej stajenki. Pomóż nam, Maryjo, odrzucić pychę i przyjąć Zbawiciela z czystym i pokornym sercem. Na linii mamy Panią Irenę. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.
0: Poprosimy o poprowadzenie tej dziesiątki.
3: Dobrze. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy.
3: Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać Pani Ireno za wspólną modlitwę. Szczęść Boże.
3: Ja też bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Tajemnica czwarta radosna, ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Oddajemy Ci, Panie, wszystko, co posiadamy. Naucz nas ufać, że każde doświadczenie i dar pochodzą od Ciebie i są nam potrzebne do świętości. Mamy Panią Jadwigę na linii. Szczęść Boże.
4: Szczęść Boże.
0: Prosimy o poprowadzenie tej dziesiątki.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać Pani Jadwigo za wspólną modlitwę. Szczęść Boże.
4: Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
0: Tajemnica piąta, odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Maryjo, szukasz swojego Syna z troską i miłością. Spraw, abyśmy w chwilach duchowego zagubienia zawsze potrafili odnaleźć Jezusa w Słowie Bożym i sakramentach. Jest z nami Pani Anna na linii. Szczęść Boże.
5: Szczęść Boże.
0: Poprosimy o poprowadzenie tej dziesiątki.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
5: Pod Twoją obronę
0: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko.
5: Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
0: Bóg zapłać Pani Anno za wspólną modlitwę
5: z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Pomódlmy się na koniec tej modlitwy różańcowej jeszcze w intencji wszystkich naszych bliskich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać wszystkim za wspólną modlitwę, tym, którzy pomogli w prowadzeniu tych kolejnych dziesiątek, panu Sławomirowi, pani Barbarze, Irenie, Jadwidze i Annie. Dziękuję również wszystkim tym, którzy próbowali dodzwonić się dzisiaj do nas podczas tej modlitwy różańcowej, ale niestety im się nie udało. Miejmy nadzieję, że może jutro uda się, byśmy się wspólnie połączyli na modlitwie różańcowej. Przed nami Antonina Krzysztoń w piosence Małej Wiary.

pierwszy i ręce nam się trzęsą. Przeczymy po raz drugi, oni i tak zwyciężą, a trzeci raz przeczymy od tak, z przyzwyczajenia.

0: Minuta do godziny 22, a tak naprawdę 3 sekundy. Ja chciałem bardzo serdecznie Państwu podziękować za spędzone dzisiaj wspólne popołudnie, za wspólnie spędzony wieczór na antenie Radia Warszawa. Dziękuję wszystkim tym, którzy odwiedzili dzisiaj nasze studio nagraniowe i emisyjne, którzy połączyli się tutaj z nami na antenie, którzy w ramach Nocy Muzeów dzisiaj byli tutaj razem z nami. Bardzo serdecznie dziękuję, a teraz chciałbym wszystkich zaprosić na audycję, w której gościem Pawła Kęski będzie Daniel Bukowy, wybitny karateka, medalista turniejów w Polsce, Europie, Stanach Zjednoczonych i w Japonii, animator męskiej adoracji Najświętszego Sakramentu, a audycja nosi tytuł Wywiad z człowiekiem. Serdecznie zapraszam.
1: Wywiad z człowiekiem.
2: Paweł Kęska, dzień dobry. Wywiad z człowiekiem. Walka. Czy człowiek musi walczyć? A może Bóg go stworzył do walki? Ten temat się na pewno pojawi. Wygrywania, przegrywania Bożej łaski, Bożej drogi. Zanim zaczniemy rozmowę, to oczywiście ukłony, podziękowania i uśmiech do wszystkich patronów serwisu patronite.pl. Dziękuję, że pomagacie mi tworzyć tę audycję. Gdyby ktoś chciał dołączyć, patronite.pl, hasło wywiad z człowiekiem. No to ruszamy do boju. Moim gościem dziś jest Daniel Bukowy. Witaj.
3: Witam serdecznie Państwa. Witam. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
2: Jesteś karateką. Powiedz o swojej najważniejszej walce w życiu.
3: Moja najważniejsza walka w życiu? Najważniejsza walka w życiu to tak naprawdę zaczęła się dopiero wtedy, gdy przyszła choroba do mojego domu. I to nie była walka na macie, tylko właśnie dopiero wtedy, gdy ta walka była między mną a tym lub czymś, z czym tak naprawdę nie da się wygrać fizycznie. I to była i jest najtrudniejsza walka, a tamte walki na macie to myślę, że były tylko przygotowaniem do tego.
2: Do tej najtrudniejszej dojdziemy. A na macie najważniejsza to?
3: Na macie najważniejsza? Myślę, że kilka takich walk miałem i zawsze to były te najcięższe, które albo wygrywałem, albo przegrywałem, ale sam ze sobą musiałem wygrać w środku, żeby się nie poddać. To są zawsze te najtrudniejsze walki, te, które się pamięta, nie które się szybko wygrywa przed czasem, tylko właśnie te, w których trzeba się zmagać ze sobą, czy ja jeszcze dam radę. I te, które widzi publika, wygrane szybko przed czasem, to tak naprawdę je się szybko zapomina.
2: No to konkretnie?
3: Konkretnie w Japonii, gdy walczyłem w półfinale i tak się złożyło, że niedozwoloną techniką kolega trafił mnie w taki sposób, że złamał mi kość w oczodole, co później okazało się na tomografię, a ja jeszcze wtedy musiałem toczyć jedną dogrywkę i drugą dogrywkę. No i tak naprawdę zastanawiałem się w ogóle, czy ja wstanę, bo byłem w takim stanie, że w Europie to raczej by przerwano tą walkę. I dla mnie największym zwycięstwem wtedy były nie nokauty, które były wcześniej właśnie przed tą walką, tylko to, że tam w ogóle wstałem i dokończyłem tą walkę.
2: Wygrałeś?
3: Nie, wtedy nie wygrałem, ale zdobyłem szacunek w klubie w Japonii, w którym trenowałem i u tych, którzy to oglądali i mi to wystarczyło.
2: Bo walka kojarzy się ze zwyciężaniem często, a jeżeli nie zwyciężę, w sensie wynik będzie nie po mojej stronie, to się wydaje, że to jest przegrana. To jest nieprawda?
3: To jest nieprawda z tego względu, że jeżeli ktoś trenuje z jakąkolwiek dyscyplinę sportu, tak jak u nas na przykładzie karate, jeżeli ja jadę do Japonii i chcę wygrywać z najlepszymi w Japonii, to tak naprawdę jak się nie wygra tego przed czasem, to sędziowie raczej nie są dla nas przychylni i wtedy po dwóch dogrywkach, jeżeli powiedzmy dano nie na mnie, to same te dwie dogrywki dla mnie już świadczyły, że było ciężko mnie oszukać na samym początku.
2: No to od początku w takim razie. Jak się zaczyna twoja historia w ogóle?
3: Moja historia zaczyna się w taki sposób, że jako dziecko szukałem sportu, w którym mógłbym się odnaleźć i zawsze mi się podobały właśnie filmy ze sportami walki. Chciałem, żeby rodzice zapisali mnie na karate. To nie było takie łatwe jak dzisiaj. Dzisiaj dzieci trenują karate. Kiedyś trzeba było mieć wiadomo, zgodę rodziców, ale takie sekcje dziecięce dopiero powstawały. No jak miałem 8 lat, to rodzice mnie zapisali na karate, no i wiadomo, moim marzeniem było jak każdego wyjechać do Japonii, ale w tamtych latach to było bardziej nierealne niż chyba lot w kosmos, się śmiałem do kolegów, bo tak naprawdę równie dobrze mógłbym powiedzieć, że chcę grać w NBA z najlepszymi, tak samo jak właśnie moi koledzy, którzy trenowali inny sport. Udało mi się, w skrócie mówiąc, trafić później do kadry narodowej, jak już miałem 18 lat.
2: Nie przyspieszaj tak. Okay. To ile masz lat, kiedy wchodzisz pierwszy raz na matę?
3: Na matę tak naprawdę w full kontakcie, czyli w pełnej walce, w której toczy się ta walka bez ochraniaczy, wszedłem w wieku 19 lat, bo...
2: To bardzo późno.
3: Tak, ponieważ kiedyś full kontakt był od 18 roku życia. I nie było turniejów dziecięcych w pełnym kontakcie, gdzie ktoś mógł kogoś znokautować. Takich rzeczy nie było. To dopiero się zaczęło później, a w wieku 18 lat w ogóle lekarz powiedział mi, że nigdy nie będę sportowcem, miałem problemy takie z kręgosłupem, więc na pierwszy mój turniej wymarzony nie pojechałem, bo zdrowie mi nie pozwoliło i lekarz powiedział, że ja nigdy na ten turniej nie pojadę. Ja powiedziałem, no to jeszcze zobaczymy. I za rok pojechałem.
2: No dobrze, a kiedy w ogóle w pierwszy raz przekraczasz progi klubu karate i jaki to był styl?
3: To był styl karate Kyokushin i w wieku 8 lat właśnie to był pierwszy trening, jak poszedłem, jak miałem 8 lat.
2: Co było w tym fantastycznego, że zostałeś tam? Bo dzieciaki przychodzą i odchodzą. Ja sam miałem doświadczenie, cieszę się z niego strasznie, wtedy byłem studentem, to był Shotokan, uwielbiałem to. Parę lat na tym spaliłem i jako facet nic lepszego nie dostałem w tym czasie od życia niż to karate.
3: No, ja patrząc teraz z perspektywy czasu, to na pewno wielu z moich kolegów sport i karate uratowało od głupich pomysłów. To jest pewne.
2: Ciebie też?
3: Myślę, że mnie też, bo ja akurat może mnie nie ciągnęło jakoś do używek, ale towarzystwo, w którym byłem, robiło różne rzeczy, a ja nie miałem na to czasu ani chęci, bo byłem zmęczony treningami albo miałem następny trening i nie interesowało mnie to, czym oni się wtedy zajmowali. Myślę, że uniknąłem wielu problemów dzięki temu, a jeśli chodzi o sam Kyokushin, no to zawsze tak mi się podobał, że dążyłem do tego, żeby być najlepszym, a tej sztuce walki to wymaga tysiące, miliony powtórzeń i wielu, wielu lat ciężkiej pracy, żeby dojść do tego, co tak naprawdę chciałoby się nazwać mistrzostwem.
2: Dzieciaki, chłopaki, też dziewczyny, jak pewnie wchodzą do klubu, to myślą, że teraz będą walczyć i że od razu widzą przed sobą przeciwnika. Najczęściej to jest przeciwnik z filmów i chcą być gotowi, żeby zwyciężać. Ale na czym polega bycie mistrzem?
3: Myślę, że bycie mistrzem polega na tym, żeby szukać w sobie jak najwięcej wad i słabości, żeby zmieniać je w siłę i w to, czego nie może wykorzystać mój przeciwnik. Czyli nie patrzeć na siebie, ale jestem super świetny, tylko jak ktoś u mnie na treningu na przykład wykonuje walkę z cieniem, to mu każe patrzeć nie jak na siebie, tylko jakby widział przeciwnika i masz wykorzystać wszystkie jego wady, które widzisz w tym lustrze. I w momencie, gdy on widzi, że ten w lustrze nie trzyma gardy, źle stoi na nogach, to ja mu mówię, właśnie to musimy wyeliminować, żebyś był mistrzem i żeby ktoś nie wykorzystał tego przeciwko tobie, bo sam to widzisz.
2: Walka z cieniem, czyli kata, to jest taki zespół figur, technik walki, ale wykonywanych samotnie, bez przeciwnika, prawda? To jest cały układ, są pewnie kolejne pasy, kolejne układy. Jak się robi kata, patrząc w lustro, jest taka myśl, będę szybszy niż ten, kogo widzę?
3: Tu akurat, jeśli chodzi o walkę z cieniem, nie chodziło mi o samo kata, choć tak jak powiedziałeś, jest to jedna z form, ale chodziło mi o takie przygotowanie już stricte do walki, gdzie ktoś uderzając w tarczę czy worek jest pewny, że trzyma na przykład tą gardę. Więc drugim takim etapem jest taka, powiedzmy, walka z cieniem, żeby zobaczył, że on nie trzyma tej gardy. No trzecim jest sparring, żeby kolega mu pokazał, że on faktycznie nie trzyma, ale to już jest bardziej bolesne. Są różne etapy, z reguły każdy mówi, że trzyma tą gardę. No ale jakby tak było, to nie byłoby wicemistrzów świata w boksie, bo przecież mistrz świata w boksie, na przykład jak Mike Tyson był jeden, tak? Drugi jego przeciwnik, no był wybitny. No ale jednak okazało się, że w pewnym momencie też nie trzyma tej gardy. Każdy z nas popełnia te błędy, nie ma takich. Jak ktoś mówi, że się nie boi albo nie popełnia błędów, to znaczy, że po prostu jeszcze do tego nie dorósł, albo ta słabość nie pozwala mu się do tego przyznać.
2: Bardzo ważne słowa, one potem wrócą w innym kontekście. No dobrze, masz lat 18, nie jedziesz na pierwsze zawody, tak? Potem 19, dobrze to rozumiem. I jedziesz na te zawody i co tam się dzieje?
3: Tam dzięki treningowi, który mój trener mnie przygotował, dzięki sile od Pana Boga, że nie zwątpiłem przez tyle lat, udało mi się zdobyć brązowy medal Mistrzostw Polski Młodzieżowych. No i później to już jakby szło lawinowo, jak taka kula śnieżna, więc z turnieju na turniej, z turnieju na turniej coraz większe doświadczenie, no bo kiedyś nie było tak, że walczę z rówieśnikami, tylko był jeden turniej młodzieżowy, na którym mogłem wystartować, ja i moi koledzy, a dalej to już walczyliśmy z seniorami. Na drugim turnieju miałem przeciwnika, który miał 33 lata, a ja 19. Nie, więc generalnie dzieciaki walczyły z mężczyznami, no ale to jakoś tak nas wzmocniło, że później w życiu myślę, że to procentuje. Później zostałem tym mistrzem Polski młodzieżowym, mistrzem Polski seniorów właśnie w wieku 21 lat. Pojechałem na Mistrzostwa Europy, tam walczyłem z najlepszymi zawodnikami. Dzięki temu mogłem zwiedzić świat, mogłem zobaczyć, jak żyją inni ludzie już tak, jak to się dzieje na co dzień, jak trenują, a nie gdzieś z filmów. Pojechałem na Mistrzostwa Stanów Zjednoczonych, tam miałem 2 brązowe medale. Trafiłem w końcu do Japonii wymarzonej. Tam łącznie spędziłem rok czasu. Trenowałem w klubie, z którego pochodzili najlepsi zawodnicy, łącznie z trenerem kadry narodowej aktualnym, Hitoshi Kiyamą. I żyłem z nimi na co dzień, trenowałem i wiem, z czym to się je. I dzięki temu wszystkiemu też mogłem spełniać swoje marzenia.
2: Ale co ci to zrobiło? Marzyłeś o tym. Miałeś lat 10, 12, 15. Wygrywasz i co?
3: Ja w środku. Myślę, że dzięki takiej drodze w jakiś sposób stałem się mężczyzną, bo musiałem wygrywać ze wszystkimi moimi słabościami, jakie tylko miałem, bo tu nie chodziło o to pokonać tego czy tamtego, bo każdy jest tylko człowiekiem. Każdego można pokonać, z każdym można przegrać. Ale myślę, że to w jakiś sposób ukształtowało mnie jako mężczyznę. Poznałem charaktery ludzi i widzę, że mimo tego, że kultury są różne, to człowiek na świecie jest taki sam. Tak samo odczuwa strach, tak samo musi spać, tak samo musi jeść, tak samo dąży do jakiegoś rozwoju, szuka miłości. My się niczym nie różnimy tak naprawdę. Tylko telewizja nam pokazuje nasze różnice i tak naprawdę chce nas, myślę, podzielić. Tak to wygląda czasami.

0: Przechodzimy do, nie wiem, czy drugiej części, może to jest ta sama część tej rozmowy. Chciałem cię zapytać o dwie rzeczy, o miłość i o Boga.
1: O miłość i o Boga. To jest jego... Bóg jest miłością. Myślę, że to słowo zostało tak zniszczone i tak zniewieściałe, że ciężko mężczyźnie w ogóle teraz je wypowiedzieć. Bo przez te wszystkie filmy kolorowe i tak dalej, nawet na niektórych domach publicznych masz napisane miłość, nie? A to nie jest miłość, to nie ma nic wspólnego z Panem Bogiem, to jest zupełne zaprzeczenie. A Pan Jezus mówi, że największym właśnie miłością, aktem miłości jest, gdy ktoś oddaje życie za przyjaciół swoich, więc dla mnie to jest właśnie męstwo, odwaga, honor, to jest coś, o co się modlę, bo ja tego nie mam sam z siebie, na pewno nie umiałbym zrobić czegoś takiego, a u nas w Opolu, w Kaplicy Wieczystej Adoracji, różne osoby mają swoją godzinę sztafety przed Panem Jezusem i jest właśnie na przykład taki policjant antyterrorysta czy konterrorysta, którego mogę opowiedzieć krótką historię, jak pojechał na alarm, gdzie człowiek chciał pobiec na miasto i z bronią, no i nie wiadomo, czy miał strzelać, czy nie. W każdym razie, gdy oni po niego pojechali, otworzyły się drzwi, tam zaczęły padać kule w kierunku tych wszystkich policjantów, w drugą stronę tak samo. Koniec końców powiem tylko tyle, że nikt tam nie zginął, a ten kontrterrorysta pojechał po tym wszystkim do kaplicy, podziękował Panu Bogu, że żyje, za to, że wróci do rodziny i modlił się za tego człowieka, który przed chwilą do niego strzelał. I sam mówi, że to nie jest jego siła i dostał to od Pana Boga, bo on by nie umiał się modlić za kogoś, kto przed chwilą chciał go zabić. I ja wiem, że to jest prawda, co on mówi, no bo kto jest aż tak heroiczny, żeby modlić się za drugą osobę, która przed chwilą do ciebie strzelała, chciała cię zabić. Ja bym tak nie potrafił.
0: A Bóg się pojawił w twoim życiu kiedy?
1: Pan Bóg w moim życiu był zawsze. I ja modliłem się, nawet jak tak naprawdę nie żyłem zgodnie właśnie z dekalogiem, mimo tego, że byłem w grzechu ciężkim, to cały czas się jednak modliłem. Chodziłem na mszę świętą, ale nie przystępowałem do Komunii Świętej. I tak przez wiele, wiele lat odkrywał mi różne karty, bo tak naprawdę te talenty i to wszystko, gdzie mnie posłał, to dostałem od niego. Teraz to wiem, bo nie chodzi o to, żeby krzywdy robić innym osobom, bo niektórzy tak myślą, ale to w karate w ogóle nie o to chodzi. Ja mam wielu przyjaciół, z którymi walczyłem na matę i to są świetni ludzie, ale Pan Bóg tak mnie ściągał do siebie, że wiedziałem, że muszę z Nim wszystko poukładać. Czyli spowiedź generalna, wzięliśmy ślub kościelny z żoną, który bardzo chcieliśmy wziąć. To wszystko wtedy jakby przybliżało mnie do Pana Boga i otwierało te karty. A choroba, która przyszła do naszego domu, no to przybliżyła mnie bardzo do Pana Boga.
0: Spowiedź generalna, poukładanie wszystkiego. Jak to się stało, że do tego doszedłeś? Jak cię ten Pan Bóg, jak z tobą pracował? Nie wiem, czy z tobą walczył z szacunkiem, pokazując, jakie masz słabości. Nie wiem, może to jest taka droga.
1: Powiem szczerze, że ciężko podać jakiś jeden przykład, bo to jest łaska, w której po prostu nagle dostajesz takie natchnienie, że ty wiesz, że ty musisz to zrobić i koniec, kropka. Podam taki przykład, bo dużo się mówi o Bożym miłosierdziu, tylko czasami to jest takie cukierkowe miłosierdzie i taki różowy Pan Jezusek. Ja takiego Pana Jezusa nie znam, tylko znam Boga Wszechmogącego. Miałem taką sytuację, gdy we wrześniu kilka lat temu czułem potężne przynaglenie, że muszę wykupić, pójść i zamówić 30 mszy świętych w intencji mojego taty, żeby poukładał sobie wszystko przed Panem Bogiem i za dary Ducha Świętego dla moich synów. No pomyślałem sobie, co za bezsens, przecież to się 30 mszy świętych to się za zmarłe osoby przecież zamawia. Ale tak za mną to chodziło, że nie mogłem się temu oprzeć. Mówię, dobrze, Panie Boże, bo byłem wtedy przed Najświętszym Sakramentem, idę do kapłana i poproszę o te 30 mszy świętych. To było we wrześniu. Na koniec września pojechałem do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, zapomniałem już o tych mszach świętych, które zamówiłem i w pierwszą sobotę października, a od tego dnia rozpoczynały się właśnie te msze święte, dzwoni moja mama, ja wychodzę z Kaplicy Wieczystej Adoracji w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Ogiewnikach, mówi, tato upadł pod dom. Ja mówię, okej, trafił do szpitala. Ja pojechałem do Świdnicy do rodziców, Okazało się, że tato ma tak rozległego raka, że pani doktor powiedziała, że to są tylko godziny, żeby się pożegnać. Hemoglobiny miał 3, później już nawet nie przetaczali krwi, bo się po prostu w szpitalu to nie opłacało, krótko mówiąc. Oczywiście nie mam za to pretensji. I tato żył do 11 października, a to był dzień, w którym się wyspowiadał, przyjął komunię świętą i zmarł. W spokoju. Pojednany ze wszystkimi, mogliśmy się pożegnać i cały czas te msze święte trwały do 1 listopada. I to jest dla mnie Boże miłosierdzie. Nie to, że ktoś powie, Pan Bóg mu dał raka. Nie. Pan Bóg powiedział, pokazał, że ten rak jest. Pan Bóg dał czas, żeby tato wyspowiadał się. Dał czas, żebyśmy się pożegnali. I normalnie to by się tak nie skończyło, bo nawet pani doktor nie wiedziała, dlaczego mój tato ciągle żyje. Bo ja dostawałem telefon w nocy, na drugi dzień, żeby to już przyjechać szybko, bo to już jest koniec. No ale nie był koniec, bo tata żył 2 tygodnie w taki sposób. Do momentu, gdy się wyspowiadał i przyjął komunię świętą. I bardzo się cieszę i Bogu dziękuję i to jest Boże miłosierdzie.
0: Słuchaj, pytałem cię o miłość, ale to miłość też w sensie twojej żony i potem dzieci. To jest nowe życie? To zmienia perspektywy?
1: No, zmienia na pewno, bo nawet jak chodzę w wysokie góry, a czasami jeżdżę powiedzmy tak jak na Mont Blanc, czy na Gerlach zimą, no to już tak teraz człowiek troszkę inaczej na to patrzy, jak ma gdzieś wejść czy pójść i jest jakaś niebezpieczna skała choćby, to sobie mówię, nie, dobra, nie jest mi to potrzebne, bo ja mam do kogo wracać. Zrobię to inaczej, albo kiedy indziej, jak będzie lepsza pogoda, a niekoniecznie muszę iść w zimie, jak jest zasypanym śniegiem po pas. Oczywiście to jest tylko takie, można powiedzieć, taki banalny przykład, ale jednak ta odpowiedzialność za kogoś, no, ona zobowiązuje. I myślę, że to jest taka forma miłości, która do mnie trafia, że jest to też pewien obowiązek i nie mogę już tak żyć, jak byłem kawalerem.
0: A dzieci co zmieniają?
1: Dzieci? Dzieci zmieniają wszystko. Dzieci zmieniają wszystko. No, mam 3 synów. Z tego właśnie jeden mój syn jest bardzo chory i tak się tak naprawdę rozpoczęła moja przygoda z różańcem. Bo ja nigdy nie odmawiałem różańca. Nie wiedziałem, że jest taka modlitwa. Modliłem się koronką do Bożego Miłosierdzia. Ale gdy przyszła ta choroba, lekarze powiedzieli w 3 miesiącu, że najprawdopodobniej on tego nie przeżyje. Miał ataki padaczki. No to ja mówię, w takim tempie, jak ktoś ma czkawkę czasami, nie? Że w ciągu doby one były non-stop, dzień i noc. Ja nie wiedziałem, że ktoś jest w stanie przeżyć coś takiego fizycznie, nawet dorosła osoba, co dopiero takie małe dziecko. Więc pierwsze, co mi przyszło do głowy, to ja wiedziałem, że mam złapać za różaniec i ja mam odmawiać 100 razy dziennie Zdrowaś Mario i to jest jedyne rozwiązanie tej sytuacji. Jakby się ktoś zapytał dlaczego, to ja bym nie odpowiedział. Nie wiem, po prostu wiem, że tak miałem zrobić. I dowiedziałem się o nowennie pompejańskiej. I zacząłem właśnie wtedy odmawiać nowennę pompejańską. Trafiłem na traktat świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort i rozpocząłem go właśnie 3 maja. Dowiedziałem się o Medjugorje wtedy też. Zaparłem się mocno, że tam nigdy nie pojadę, bo nie będę robił z Pana Boga złotej rybki, bo był taki przykład właśnie, tam ksiądz Glasgow opowiadał, że też miał taką sytuację. Ja mówię, no nie będę Panie Boże małpował, bo Ty wtedy zrobiłeś tak, ale teraz nie musisz, ja nie będę z Ciebie robił złotej rybki. Ale miałem takie przynaglenie z tym Medjugorje, że nie mogłem tego znowu od siebie odrzucić. I zapisałem się na pielgrzymkę. Nigdy w życiu nie byłem na pielgrzymce. Moja żona nie wierzyła, że się zapisałem, ale powiedziałem, jadę, a jak ona wie, że jak powiem, że jadę, to już klapka zapadła, albo jak coś robię. I tam Pan Bóg obrócił moje życie o 180 stopni. Ja przed Najświętszym Sakramentem dowiedziałem się, że Bóg jest żywy i prawdziwy, że w hostii jest Pan Jezus realny, obecny. I tak jak przyjechałem po powrocie, to powiedziałem mojemu księdzu, że w tym kółku krzyżem jest Pan Jezus, bo ja nie wiedziałem, że to jest monstrancja. I tego jestem pewny. I od tej pory zmieniło się wszystko.

0: się coś jeszcze mogło zmienić, bo mówiłeś o tym życiu jak poukładanym, gdzie Bóg był na swoim miejscu, zakochałeś się, miałeś rodzinę. Co się mogło zmienić?
1: No ja też się tak właśnie pytałem Pana Boga, czego Ty ode mnie chcesz? Przecież ja nie zostanę księdzem.

0: No i ja tak popatrzyłem na niego i powiedziałem, no to nie jest moja zasługa, bo ja się na tym nie znam. Ja wiem, że tak ma być. I później też trafiłem do księdza biskupa Czaj, aby poprosić, żeby w naszym mieście była kaplica wieczystej adoracji. Po około roku przygotowania duchowego Opola, czyli nocna adoracja Najświętszego Sakramentu w różnych parafiach, powstała u nas kaplica wieczystej adoracji, której mam zaszczyt być koordynatorem, choć to takie wielkie słowo, ale dorzucam swoją cegiełkę. No jest ponad 420 osób, które w sztafecie dzień i noc adorują Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. To jest armia ludzi. Zawsze się pytam, jeżeli ktoś na to patrzy z boku, to jest po pierwsze bez sensu, po drugie po ludzku jest niemożliwe. To jest powiedzmy średniej wielkości firma, gdzie ludzie przychodzą na trzy zmiany, siedzą, nic nie robią, tak, po ludzku patrząc, a jednak trwa już to 4 lata i nikt nie potrafi tego po ludzku wytłumaczyć, no bo jaka grupa społeczna byłaby się w stanie tak zebrać, żeby zawsze tam być, pierwsza w nocy, trzecia w nocy, zawsze ktoś jest przed Najświętszym Sakramentem, nigdy nie ma tak, żeby Pan Jezus był sam. Codziennie jest posprzątane i świadectwa są naprawdę potężne. Z 2 miesiące temu przyszedł do mnie kolega z pracy i mówi, słuchaj, moja mama dostała takie wyniki, że ja to sprawdzałem z 10 razy, rak i to taki, że ona już długo nie pożyje. No to oczywiście tego jej nie mówił, ale mama poszła przed Najświętszy Sakrament, powiedziała, Panie Jezu, ufam Tobie, bądź wola Twoja, wyszła i poszła do doktora. Pan doktor wziął jej wyniki i powiedział, to nie są Pani wyniki. Ktoś może powiedzieć, no to pomyłka. Ja takich pomyłek słyszę bardzo dużo. Wiem, że to nie są pomyłki, tylko największym darem tego wszystkiego i takim dla mnie właśnie dowodem, że to pochodzi od Pana Boga, jest to, gdy ludzie mówią, że w momencie, gdy wypowiadają takie słowa, bądź wola Twoja, czują taki pokój w sytuacji, gdzie tak naprawdę ta Pani wiedziała, że jest bardzo źle, którego nie potrafią wytłumaczyć. Tak jak mój kolega, który przyjechał z Miami, gdzie wynajęli z kolegami willę, chcieli zapić smutki, tutaj rozwody, impreza, alkohol, jachty. No ale wrócił i mówi, no dalej nic się nie zmieniło, trochę jestem uboższy, bo tam przepuściłem kasę, ale nic mi się nie zmienia. A ja mówię, słuchaj, no ja nie jestem Panem Bogiem, ale chodź ze mną do takiej kaplicy, za którą ja odpowiadam, jak nie chcesz się modlić, nie musisz, ja się pomodlę 10 minut i wyjdziemy. Pomodliłem się jego intencji koronką Dom Bożego Miłosierdzia. Wychodzimy z kaplicy, a on tak na mnie patrzy, że on nie był w stanie z siebie słowa wydusić. Powiedział, że nigdy w życiu nie czuł takiego pokoju, jak tam w tym miejscu. Jak to wytłumaczyć? Jak ktoś to przed chwilą wrócił z Miami i widział to, co inni widzą tylko na filmach. A on mówi, że tutaj w tym małym pokoju, można tak powiedzieć o kaplicy, coś go tak ruszyło, że on nie jest w stanie słowa powiedzieć. No to na pewno nie ja.
1: Ale jak ty to wszystko organizowałeś, urządzałeś? No skąd się wzięli ci faceci? Co tam ogłaszanie poszło w sieci? Jak to się robi?
0: Jeśli chodzi o tą właśnie naszą męską modlitwę, bo mamy coś takiego jak męska modlitwa, to jest takie godzinne nabożeństwo przed Najświętszym Sakramentem. Dla każdego, niezależnie czy jest w jakiejś wspólnocie, czy nie był 10 lat w kościele. Czasami przychodzą chłopaki, co nie pamiętają, jak się mówi Zdrowaś Mario, jak się odmawia. Więc kapłan wszystko prowadzi. Jest albo czasami świadectwo jakiegoś zaproszonego gościa, bądź ksiądz mówi krótkie kazanie. Najważniejszą częścią tego spotkania jest różaniec przed Najświętszym Sakramentem. Generalnie rozwiesiliśmy plakaty i pocztą pantoflową wszystko się odbywało. Ale jeżeli chodzi o kaplicę wieczystej adoracji, no to już są misje, które trwają przez na przykład miesiąc, dwa lub trzy, w zależności od miejscowości. I taka misja polega na tym, że głosi się słowo i zaprasza się ludzi na każdej mszy świętej w danej parafii. I wtedy tam się zbiera deklaracje i ludzi, którzy chcieliby dołączyć. I tak jak w Opolu właśnie, powiedzmy, mamy te 400 osób, to proszę sobie wyobrazić, że właśnie z tego, co pamiętam, będzie otwierana w Polsce chyba 50. kaplica wieczystej adoracji. Więc jak średnio byśmy policzyli, że to jest 300 osób razy 50 miejsc w Polsce, to jest nieustanna modlitwa do Pana Boga przed Jego obliczem. A ludzie mówią,

0: Wiem, że Kościół umiera. Ja tego nie widzę. Ja widzę, że Kościół po prostu...
1: Żyje.
0: Żyje, ale odchodzi od ilości, a wchodzi w jakość. To jest tak jak z żołnierzami. Lepiej mieć kilku, ale konkretnych, niż 100 czy 200 takich, którzy pójdą na pewną śmierć.
1: To mocne. Powiedz jeszcze, co ty czułeś, kiedy... No bo mówisz, że może przyjdzie 5, może przyjdzie 3, coś tam będzie, a to przyszło 100.
0: Ja się bardzo cieszyłem z tego, że kapłan zobaczył, że to nie jest mój pomysł.
1: Ale czekaj, czekaj. Jest ta sytuacja.
2: No właśnie.
1: Wchodzą ludzie.
0: Ja szczerze mówiąc zawsze siedzę wtedy w pierwszej ławce i nie rozglądam się do tyłu, tylko usłyszałem naszą modlitwę, jak rozpoczęliśmy. I wtedy jakby taki... No ciężko to wypowiedzieć, no bo jak się modli 2, 3 czy 5, to inaczej ten dźwięk rozchodzi się, niż jak 100 facetów nagle mówi Ojcze Nasz na przykład. No to w tym kościele to się tak roznosi, że dopiero wtedy się obróciłem i zobaczyłem, co tam się dzieje.
1: Czy ty czasem płaczesz?
0: Powiem szczerze, że kilka razy poleciały mi łzy, jak patrzyłem na to, jak mój syn mocno cierpiał, a później jeszcze potrafi się potem uśmiechnąć. To tak.
1: Powiedz jeszcze o nim, no bo to musi bardzo zmieniać w życiu, bo wydaje się, że jak ma się dzieci, to one pewnie będą rosnąć, pójdą do szkoły i coś tam, prawda? Są jakieś takie wizje zawsze. To jest inaczej.
0: Powiem tak. Dostałem tyle od Pana Boga, że nigdy nie będę w stanie mu podziękować. Nigdy. To jest niemożliwe. Wiem, że on jest żywy w Najświętszym Sakramencie, i nic więcej nie mógłbym dostać na tym świecie, bo cała reszta to jest wyrób czekoladopodobny dla mnie. Zwiedziłem ten świat, bawiłem się w Tokio, w Los Angeles, w Hollywood. To wszystko to jest wyrób czekoladopodobny dla mnie. Jeśli chodzi o chorobę mojego syna, to w 100% jestem pewny, że koniec końców to okaże się łaską. Łaska to nie jest coś, co jest przyjemne, tak jak z lekarstwem czasami. Może być ohydne, ale pomaga. I dlaczego tak mówię? Bo widzę, ile osób się nawraca dzięki jego chorobie. Widzę, jak się za niego modlą i ja jestem pewny, że to on ratuje ich, a nie oni jego. To mam taką pewność w 100%. Mimo tego, że co chwilę dziś słyszałem od lekarzy, bo mój syn jest pod hospicjum domowym, nie dożyje 3. roku życia. Jak byliśmy w szpitalu, to właśnie te słowa na przykład mi się przypomniały. Cały świat będzie się radował, a wy będziecie cierpieć. Nie? To ja akurat w Sylwestra, gdy leciały petardy, my byliśmy, jak on miał chore płuca. No i lekarz też mówił, że to już się chyba nie uda, bo to już dostał taki nawet antybiotyk, na który musiała dać zgodę jakaś rada lekarzy w Polsce, bo oni w szpitalu wojewódzkim sami nie mogli mu podać tego antybiotyku. I on też, jak mu podali, nie zadziałał. Ja powiedziałem, Pan Jezus nie takie rzeczy robi. No i mój Michał dalej żyje i wszystko jest na swoim miejscu, tak jak Pan Bóg chce i tak będzie.
1: Czyli co, tam była choroba, jak to sobie wszystko poukładać?
0: Więc w 3. miesiącu mój syn zachorował na padaczkę lekooporną. Choć tak naprawdę do końca nie stwierdzili tego wszystkiego, co tam się dzieje, bo powiedzieli, że nie są w stanie. Te ataki były tak duże i z takim natężeniem, że powiedziano nam, że może tego nie przeżyć, a z reguły takie dzieci nie dożywają 3. roku życia. I przez te wszystkie lata do tego jeszcze dochodziły różne inne choroby, właśnie choroba płuc, bo leżące dzieci mają po prostu no, problemy z płucami z racji tego, że nie chodzą, nie pionizują się. I do tego, co on miał, dochodziły jeszcze różne inne właśnie choroby. Przez tą padaczkę lekooporną przestał się rozwijać, czyli nie mówi, nie jest w stanie właśnie sam się na przykład napić, tylko jest takie karmienie dożołądkowe PEG-iem. I jest pod hospicjum domowym. Więc tak wygląda mniej więcej choroba mojego syna. Ale z Panem Bogiem wszystko można przejść w sposób, który jest niewytłumaczalny. Bo jak widzę rodziców, którzy nie trzymają się Pana Boga albo nie szukają u Niego oparcia, to widzę, że nie są w stanie unieść takiej choroby.
1: Ile on ma dziś lat?
0: 9.

0: Na początku mówiliśmy o walce, też o wygrywaniu. Powiedziałeś o tym, że walka to też poznać własne słabości, żeby jeszcze móc je pokonywać. No ale historia syna uczy czegoś innego?
1: Ona właśnie nie uczy niczego innego, tylko właśnie tego, żeby się nie poddawać, żeby zawsze ufać Panu Bogu, tylko to się łatwo mówi. Ale ja mogę o tym powiedzieć, bo ja tego doświadczam. I mogę o tym powiedzieć w 100%, że jak idę przed Najświętszy Sakrament, to Pan Bóg dodaje mi do tego siłę i mojej żonie. My możemy pojechać razem na wakacje. No ciężko mi to wytłumaczyć, że można być szczęśliwym mimo takiej choroby w domu. Bierzemy Michała, jak jedziemy na przykład w góry w Alpy, czy do Zakopanego. Mamy taki wózek sportowy, jeździmy z nim na wycieczki. A nie skupiamy się na tym, że on jest chory i powiedzieli mi, że umrze. I Pan Bóg dodaje takie siły, której sam z siebie człowiek nie ma. Ja takiej siły na pewno nie mam i nie miałbym, nie wiem, czy byłbym to w stanie przetrwać, gdyby nie siła od Pana Boga.
0: Walka kojarzy mi się też z jakimś sporem ze złem. Czym jest zło?
1: Zło? Zło dla mnie, które ja poznałem, które widziałem na świecie, okazało się, że centrum ma po prostu w jednym miejscu. Szatan jest złem, nie człowiek, nie walczy z człowiekiem. I wiem, że on jest czystym, krystalicznym złem. Nie ma tam krzty dobrego. I miałem takie sytuacje właśnie, gdy w nocy do mnie przychodziło coś, co odczuwałem całym sobą, że to jest zło. Wiedziałem o tym, że tak jest. To nie był sen. Coś szarpało mnie za szyję, tak jakby mnie dusiło. Ja próbowałem kiedyś nawet z tym walczyć. Im bardziej ja próbowałem z tym walczyć, niezależnie czy byłem w Japonii, czy gdziekolwiek w innym miejscu w Polsce, to było jeszcze mocniejsze. Jak zaczynałem się modlić, zaczynało mnie puszczać i odchodzić. I wiem, że ze złem nie można się bawić i to nie jest jakiś tam diabełek z Halloween. Jak ktoś tak myśli, to wpuszcza do domu najgorszego zwyrodnialca, jacy chodzą po ziemi, to nie chciałbym być w skórze tych ludzi.
0: Pamiętasz ten moment, kiedy zacząłeś się modlić i to zaczęło odchodzić?
1: Tak, pamiętam. Pamiętam, jaki nagle odczuwa się pokój, a jak to zło wchodzi do domu, do pokoju, to jest takie odczucie, jakby taki dym skradał się i podchodził do ciebie, ale w pewnym momencie tak cię paraliżuje i trzyma i szarpie, jak żywa osoba, tylko z super siłą by cię trzymała i dusiła, a ty nie masz nic zrobić. Choćbyś nie wiem, kim był, nie masz nic zrobić. I w momencie, gdy właśnie zaczynałem odmawiać Ojcze nasz, zdrowaś Mario, to puszczało. A jak się... Odkąd się zawierzyłem Panu Jezusowi przez Matkę Najświętszą według traktatu świętego Ludwika, wszystko minęło.
0: Czyli walka duchowa jest większa i ważniejsza niż walki życiowe?
1: No na pewno jest trudniejsza, bo z przeciwnikiem zawsze można wygrać. Nie ma takiego człowieka, z którym nie można wygrać i tak jak mówiłem wcześniej, z każdym też można przegrać, ale to jest tylko człowiek. On musi spać, ma czerwoną krew, musi jeść. Jest tylko człowiekiem. No a tamten drugi ma parę tysięcy lat doświadczenia, więc kim jest taki człowiek, choćby nie wiem, tutaj był jakim mistrzem w czymkolwiek, dla niego to żaden przeciwnik. Jesteśmy jak małe dzieci. Bez obrony Pana Boga, bez Matki Najświętszej jesteśmy dziećmi we mgle.
0: Na ekranach kin ukazał się, albo lada chwila ukaże się film Dariusza Walusiaka Posłani. Twoja historia w tym filmie jest. Otrzymałeś pytanie, czy chcesz tę historię opowiedzieć? To było trudne? Bo czasem sobie myślę, o to moja opowieść, kto tam będzie o tym słuchał, to może ja z Panem Bogiem sam te życie przeżywam. Bo to jest coś innego opowiadać o tym ludziom, nawet jak teraz tu siedzimy, nie?
1: Powiem szczerze, że bardzo tego nie chciałem. Nie chciałem się na to zgodzić. Już na pewno nie chciałem wpuszczać kamery do domu, żeby pokazać chorobę mojego syna. Zawsze, gdy mówię o tym, co dostałem przed Najświętszym Sakramentem, staram się mówić w trzeciej osobie, żeby nie kierować na siebie, czyli mówię, że na przykład jest w Opolu taka i taka osoba, która doświadczyła tego i tego przed Najświętszym Sakramentem. Ale przed tym filmem byłem wiele razy, przed nagraniem tego filmu, przed Najświętszym Sakramentem i pytałem się Pana Jezusa, czy Ty tego chcesz, bo ja tego nie chcę. Ja nie chcę tego z całego serca pokazywać się, opowiadać, bo nie jest mi to potrzebne. Ale dostałem wiele takich znaków, że to jest czas, żeby powiedzieć te wszystkie rzeczy, żeby pokazać chorobę Michała, żeby dodać siły tym ludziom, którzy jej nie mają, a są w takich sytuacjach i żeby powiedzieć, że Pan Jezus jest żywy i prawdziwy w Najświętszym Sakramencie. I dostałem odwagę do tego, bo ja jej nie mam. I jeżeli widziałem osoby, które mają właśnie takie dzieci w hospicjum i na przykład dowiadywałem się, na przykład dziewczynka zmarła, czy różne inne rzeczy, które mnie spotykały po drodze, gdy się pytałem o to, czy to zrobić, to się zastanawiałem, czego ja się boję, wstyd mi przed Tobą, idę i to zrobię.
0: Jak Ty się modlisz?
1: Jak ja się modlę? To powiem, jak ja się modlę. Staram się modlić tak, jakbym mówił do żywego Boga, nie gdzieś tam daleko na chmurce. Jak idę przed Najświętszy Sakrament, to modlę się w taki sposób. Zawsze to przedstawiam tak. Wyobraź sobie, że idziesz na wideokonferencję. To rozumiemy, bo jakbym kiedyś pokazał mojej babci telefon i powiedział, że przez ten kawałek plastiku rozmawiam z kolegą z Japonii, no to by powiedziała trochę, że to jest nierealne. Ale dzisiaj nawet dzieci to wiedzą. Więc starajmy się modlić w taki sposób, czy jak idziemy przed Najświętszy Sakrament, jakbyśmy byli przed samym żywym Bogiem właśnie na takiej pseudo-wideokonferencji, tylko jakby kartka biała była na telefonie, czyli człowiek z tamtej strony nas widzi, my go nie. Ale jakby tak Pan Jezus kiedyś ściągnął tą kartkę, to okaże się, że jesteśmy przed żywą osobą, a nie przed jakimś tam Bogiem gdzieś daleko na chmurce. I staram się zawsze, jeśli tylko potrafię się skupić, to mówić jak do żywego człowieka. Mam taką sytuację na przykład. Kilka lat temu mój dobry kolega okradł mnie i obraził moją żonę, a była jeszcze w ciąży. Więc generalnie po męsku to jest za to tylko jedna kara do wymierzenia i nie ma innej i tak powinno być. Tak sobie ustaliłem, ale mówię, nie mogę tego zrobić, bo za dużo od Ciebie dostałem, Panie Boże, choć on zasługuje na tą karę i tu chyba mamy jasność. Siadłem przed byłem przed Najświętszym Sakramentem, klęczałem i się modliłem, powiedziałem, Panie Jezu, ja dałbym mu w zęby za to, bo zasłużył. I tak uważam. I nie jestem taki święty, ale z racji tego, że Ty tak powiedziałeś, to odmówię za niego koronkę do Bożego Miłosierdzia. I tylko dlatego, że Ty tak powiedziałeś, bo ja dałbym mu zęby. Odmówiłem koronkę do Bożego Miłosierdzia. Wychodzę z kaplicy, patrzę na telefon, on dzwoni. Ten kolega. Ja mówię, no nie wierzę. Dopiero wyszedłem, pomodliłem się i jeszcze będzie mnie denerwował, sobie pomyślałem. Odbieram, a on mówi do mnie, że chciał mnie przeprosić, moją żonę i zadośćuczynić za to, co ukradł. No jak ja mam mówić, że to jest przypadek? To nie jest przypadek. Ja bym zrobił to, co normalny facet. Poszedłbym i załatwił sprawę. Tylko narobiłbym sobie pewnie problemów niepotrzebnych. I wcale bym jej nie załatwił. A Pan Jezus potrafi w taki sposób załatwiać te sprawy. Że są po ludzku po prostu już skazane na porażkę. Tak jak niektóre rozwody czy małżeństwa według nas. A się okazuje, że kolega wrócił do żony. Razem mają swoją godzinę adoracji, a już jedną nogą był u innej pani. Ale jednak modlitwa żony go znokautowała.
0: Modlitwa żony?
1: Tak, to była wtedy, to była modlitwa żony.
0: Czyli na adorację, na modlitwę z historiami beznadziejnymi.
1: A do kogo, jak nie do Pana Boga? My musimy stanąć pod ścianą, żeby poprosić, to Ty się tym zajmij teraz, bo ja już robiłem wszystko po ludzku, co jest możliwe. Zawsze tak patrzę właśnie na apostołów. No był moment, faceci się znali na swojej robocie, byli rybakami, wypłynęli, całą noc łowili. Podejrzewam, że frustracja troszkę tam ich musiała zjeść. Całą noc łowiliśmy i nic nie złowiliśmy. Czyli zawodowcy zajmują się swoim zawodem i nic im z tego nie wyszło. A na słowo Pana Jezusa, czyli jak On był z nimi, złowili tyle, że nie byli w stanie tego udźwignąć. I myślę, że to jest wskazówka dla nas wszystkich, i dla świeckich, i dla kapłanów, że jak będziemy robić coś według zasad ludzkich, nawet dla Pana Boga, to to nie wyjdzie. Można stać przy Najświętszym Sakramencie, tak jak stali kiedyś przy Arce Przymierza, i przegrać wojnę. Bo to nie chodzi o to, żeby stać, tylko żeby mieć relacje.
0: Różaniec to jest męska modlitwa?
1: No, to jest w 100% męska modlitwa, tylko ją tak obrócono, że wmówiono facetom, że to jest wstyd trzymać różaniec. A to jest według mnie największa broń, jaka jest, i najlepszym dowodem to są chyba właśnie, tak jak na filmie widać, na przykład komandosów jednostki wojskowej w Lublińcu, którzy wnoszą obraz Matki Bożej Łaskawej i modlą się na różańcu. To jeżeli oni nie są męscy, to kto jest męski?
0: Moim gościem był dziś Daniel Bukowy. Dzięki.
1: Dziękuję bardzo. Serdecznie pozdrawiam.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, tu Michał z Radia Warszawa. W Newsroomie dbam o to, by każda informacja lokalna, która do Państwa dociera, czy to zza rogu ulicy, czy z drugiego końca regionu, była rzetelna, sprawdzona i zawsze na czas. Radio Warszawa rozwija się dzięki Państwa niezwykłej życzliwości. Jesteśmy tu dla Was, ale i dzięki Wam. Jeśli rzetelna informacja i nasza misja są dla Państwa ważne, prosimy o wsparcie. Wystarczy wejść na stronę radiowarszawa.com.pl i kliknąć w zakładkę Wspieraj. Każdy gest, każda złotówka to dla nas realny fundament do dalszej pracy. Dziękuję, że tworzycie to radio razem z nami. Wasze zaufanie to dla nas najważniejszy news każdego dnia.
2: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. W nieludzkich warunkach na jej rękach urodziło się ponad 3000 dzieci. Stanisławę Leszczyńską przybliża Irena Świerdzewska w artykule Położna z Auschwitz. Czy domy dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością będą wygaszane? Sprawę analizuje Barbara Stefańska. Burza wokół DPS-ów. Odpowiedzią na poszukiwanie sensu jest Chrystus wstępujący do nieba. Pisze ksiądz Mateusz Szerszeń w tekście Wiadomość z nieba.
3: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
0: Po reklamie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Jezu, Zbawicielu świata, Słowo Ojca Najwyższego, blasku chwały niewidzialnej, czujny stróżu Twoich wiernych.
2: Jako Stwórca wszystkich rzeczy, władasz czasem i wiecznością. Daj, niech noc przyniesie pokój ludziom utrudzonym pracą.
1: Ty, co zwyciężyłeś piekło, racz oddalić od nas wroga, aby Twoją krwią obmytych nie zniewolił swą pokusą.
2: Ciało niechaj we śnie znajdzie odpoczynek i wytchnienie. Dusza wolna od znużenia niech przy Tobie wiernie czuwa.
1: Jezu, zmartwychwstały Panie, jaśniejący światłem życia, Tobie, Ojcu i Duchowi, niechaj będzie wieczna chwała. Amen. Alleluja.
3: Alleluja.
1: Alleluja. Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, który wymierzasz mi sprawiedliwość.
2: Tyś mnie wydźwignął z utrapienia. Zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.
1: Jak długo będą ociężałe wasze serca, mężowie? Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?
2: Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego. Pan mnie wysłucha, gdy będę go wzywał.
1: Zadrżyjcie i już nie grzeszcie. Rozważcie na swych łożach i zamilknijcie.
2: Złóżcie należne ofiary i miejcie nadzieję w Panu.
1: Wielu powiada, któż nam szczęście ukaże. Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza.
2: Więcej wlałeś radości w moje serce, niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina.
1: Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Błogosławcie Pana wszyscy słudzy Pańscy, którzy przebywacie nocą w Jego domu.
2: Wznieście wasze ręce ku miejscu świętemu i błogosławcie Pana.
1: Niech Cię Pan błogosławi ze Syjonu, ten, który stworzył niebo i ziemię. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Alleluja.
3: Alleluja.
1: Alleluja. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga Twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Wpoisz je Twoim synom. Będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Alleluja, alleluja.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
3: Alleluja.
2: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja.
0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, nawiedź ten dom i oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki. Niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Królowo nieba, wesel się, alleluja.
4: Bo ten, któregoś nosiła, alleluja.
1: Z martwych powstał, jak powiedział, alleluja.
4: Błagaj za nami Boga, alleluja.

0: Ewangelii świętego Mateusza. 11 uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie im Jezus polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: „Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.
1: Można patrzeć Jezusowi w oczy i jednocześnie wątpić. Uczniowie stoją przed zmartwychwstałym. To moment, który powinien rozwiać wszystkie pytania. A jednak Ewangelia mówi wprost: niektórzy wątpili. W pewnym sensie to bardzo pocieszające, bo pokazuje, że wiara nie jest stanem idealnej pewności. Wiara to raczej droga, na której jest miejsce zarówno na zachwyt, jak i na niepokój. A Jezus nie czeka, aż uczniowie się ogarną. Nie mówi: wróćcie, kiedy będziecie pewni. Mówi: idźcie. Ze swoją wiarą taką, jaka jest, i z wątpliwościami. Z entuzjazmem, no i z lękiem. Bo w chrześcijaństwie nie chodzi o to, żeby od razu wszystko mieć poukładane. Chodzi o to, żeby zrobić krok i pójść za nim. Bóg nie czeka, aż przestaniesz wątpić. Czeka, aż mimo wątpliwości ruszysz w drogę za nim.

0: To jest Radio Warszawa. Powtórka programu.
1: Czas wspólnot. Audycja o wspólnotach zakonnych i świeckich w Kościele. Zaprasza Randa Ombach.
2: Dobry wieczór Państwu, bardzo serdecznie witam. Randa Ombach przy mikrofonie, a ze mną w studiu pan Jarosław Szydłak z Katolickiego Centrum Kultury w Gdyni.
3: Tak jest. Dobry wieczór, szczęść Boże.
2: Bardzo się cieszymy, że możemy gościć osobę nie tylko z Warszawy, ale właśnie z takiej wspólnoty, która w Gdyni powstała, w Gdyni funkcjonuje. Myślę, że to, o czym będzie dzisiaj mowa w naszej audycji, będzie oczywiście zobrazowaniem tego, co dzieje się w Gdyni, ale może stanowić inspirację dla naszych słuchaczy, którzy działają w różnych warszawskich czy podwarszawskich wspólnotach. Ja tylko powiem tytułem wstępu, że Katolickie Centrum Kultury w Gdyni wywodzi się z ruchu Światło Życie, jakby stamtąd czerpie swoje wzorce i ma takie przesłanie, żeby w oparciu o kulturę właśnie ewangelizować, ale też pomagać ludziom potrzebującym. W tej pierwszej części naszej rozmowy ja zwykle pytam o to, jakie były początki, jakie były inspiracje powstania wspólnoty, jakie wspólnota ma, jaką ma misję, jaki ma charyzmat. Kiedy to się wszystko w ogóle zaczęło, panie Jarosławie?
3: Zaczęło się od wspólnoty i zaczęło się tak naprawdę najpierw bardzo mocno nieformalnie w 2009 roku. Zaczęło się od wspólnoty szkolnej, szkoły prowadzonej przez siostry Nazaretanki w Gdyni, Katolickiej Szkoły Podstawowej, gdzie grupa rodziców, pasjonatów pod wtedy okiem szalonej siostry wicedyrektor, siostry Katarzyny, do której dziś pieszczotliwie nadal mówimy siostra producent, powołaliśmy do istnienia szkolny teatr, ale nie teatr szkolny dzieci, co zazwyczaj nam się kojarzy ze zjawiskiem szkoła teatr i teatr, szkolnego. Tak jest, tylko teatr rodziców. I zmierzyliśmy się ze scenariuszem Zaryzykuję, że dla chrześcijan najstarszym, dlatego że scenariuszem napisanym przez Jezusa Chrystusa i Jego życie, a mianowicie przez Jego ostatnie godziny, czyli mękę śmierci i zmartwychwstanie, bo wystawiliśmy misterium męki pańskiej. Scenariusz tak mocny i tak dla nas bliski, że od tamtego momentu, to był 2009 rok, mija 15 lat, a my z tym spektaklem występujemy co roku. Gramy to złe słowo, przeżywamy go co roku na nowo.
2: Bo to rodzice, aktorzy, amatorzy, rozumiem, tak?
3: Tak, rodzice, którzy zawodowo są prawnikami, wykładowcami akademickimi, finansistami, wszystkie w zasadzie zawody można podciągnąć. I no tak, zawodowo nikt z nas na pewno nie miał, powiedzmy, takich predyspozycji do tego, żeby powiedzieć o sobie, że jest aktorem. Tak, i to szaleństwo właśnie tej wspólnoty wokół szkoły, bo to była niesamowita szkoła, znaczy jest jak najbardziej dalej, natomiast ponieważ ja już miałem kontaktu z tą szkołą jako rodzic czynny dziecka, które jest w szkole, to w tym kontekście w czasie przeszłym, powstała wspólnota teatralna. Tak to możemy nazwać. Rozwijaliśmy się, tworzyliśmy nowe scenariusze również, nie tylko graliśmy scenariusze przygotowane przez kogoś, tworzyliśmy własne spektakle. Ten repertuar się rozwijał i w tej wspólnocie większość z nas, bo byłoby nadużyciem powiedzenie, że wszyscy, ale większość z nas zetknęła się po drodze z formacją ruchu Światło Życie. Ruchu oazowego, którego pewnie tutaj słuchaczom rzecz jasna nie trzeba przedstawiać. I bardzo mocno dla nas ważnym aspektem wynikającym z formacji oazowej był postulat czcigodnego sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego, postulat, który on formułował jako nowa kultura. Mówił, że człowiek, który świadomie przeżył wartość chrztu, który odkrył w sobie, że jest uczniem Jezusa, staje się nowym człowiekiem. Gdzieś tam brał to ksiądz Franciszek Blachnicki od świętego Pawła. I mówił, że ten człowiek siłą rzeczy nowy musi tworzyć nową wspólnotę, budować nową wspólnotę ludzi, dla których Jezus jest Bogiem żywym i prawdziwym. Ale mało tego, postawił jeszcze to zadanie właśnie, że tak powstałe nowe wspólnoty muszą tworzyć nową kulturę, bo dopiero wtedy możemy mówić o przestrzeni do ewangelizacji, do głoszenia Jezusa współczesnemu światu i wszędzie tam, gdzie dziś już te takie tradycyjne, czy wynikające z masowego duszpasterstwa, choć ksiądz Blachnicki mówił to w latach 70. ubiegłego wieku, gdzie jeszcze jak najbardziej w kraju nad Wisłą masowe duszpasterstwo się spełniało i realizowało swoje funkcje. On już wtedy mówił, że potrzebujemy przez kulturę z powrotem przyciągać ludzi do kościoła. Oczywiście miał w tym swoje mocne, osobiste powody i doświadczenia, bo jego podróże chociażby na Wyspy Brytyjskie, czy do Irlandii, gdzie wyjeżdżał do brata, powodowały, że właśnie w zapiskach z podróży już wtedy pisał coś, co my, Oazowicze, odczytujemy jako proroctwo dla naszych czasów, bo on przewidywał rzeczywistość tą, w której dzisiaj żyjemy. A tak jak przypomnę, to były lata 70. ubiegłego wieku, więc dla mnie osobiście ksiądz Blachnicki to jest naprawdę geniusz. Może oprócz tego, że prorok żywego kościoła, jak o nim się zwykło mówić, czy przy jego życiorysie, czy we wspólnotach oazowych, dla mnie po prostu geniusz, który potrafił bardzo uważnie obserwować rzeczywistość i wyciągać z niej wnioski takie mocno kierunkowe na przyszłość. No i w tej grupie, w tej wspólnocie, bo to grupa to złe słowo, grupa to się nazwaliśmy, grupa artystyczna Nazaret, natomiast w tej wspólnocie ludzi gros z nas było, jak nie po formacji oazowej młodzieżowej, to w relacjach małżeńskich funkcjonowaliśmy we wspólnotach kręgów domowego kościoła, czyli również części ruchu Światło Życie. I przyszedł taki moment w 2000, już konkretnie 15 roku, po kilku latach takiego naszego nieformalnego funkcjonowania, wspólnotowo każdy z nas dalej był w swoich wspólnotach parafialnych, tych wspólnotach formacyjnych, oazowych. Natomiast to, co robiliśmy razem na polu kultury, bez dwóch zdań, też miało taki charakter wspólnoty. Nasze spotkania zawsze były związane z Eucharystią, z liturgią, ze wspólnym też przeżywaniem sakramentów, czy chociażby pielgrzymek. Więc może nieformalna, może nie ułożona w ramy, ale wspólnota. I w 2015 roku dostaliśmy takie już bardzo precyzyjne zadanie od księdza moderatora diecezjalnego ruchu Światło Życie, żeby w ramach tej wspólnoty, która oazowej w diecezji gdańskiej, odświeżyć ten temat nowej kultury, powiązanej rzecz jasna z innym elementem oazowym, jakim jest krucjata wyzwolenia człowieka, jakim jest ruch abstynencki założony też przez księdza Franciszka Blachnickiego. Natomiast księdzu Zenkowi, bo o nim mowa, zależało na tym, żeby odświeżyć tą myśl, tą ideę księdza Franciszka Blachnickiego, że sama krucjata przeżywana jako post, jako abstynencja, to nie jest to, że ona ma nas dopiero prowadzić dalej do ewangelizacji, do tworzenia nowej kultury. I w tej wspólnocie związanej z grupą artystyczną Nazaret, z tym Teatrem Rodziców, powiedziałbym, że to ziarno znalazło taką bardzo owocną glebę. I wtedy w ramach tej wspólnoty powołaliśmy taką inicjatywę, takie dzieło o charakterze ogólnopolskim, więc jak najbardziej chyba uprawniona obecność w Warszawie, w stolicy, bo powołaliśmy ogólnopolski przegląd teatrów amatorskich. Jak mówiła jedna z dziś już nieżyjących świętych kobiet z tej naszej wspólnoty, świętej pamięci Asia Otczyk, z Panem Bogiem w nagłówku, czyli spektakli teatralnych z wartościami. I ten przegląd w tym roku będzie miał swoją 9. edycję, a wtedy w 2015 roku powstał jego pomysł, w 16 odbył się on po raz pierwszy i w ostatnim dniu tego przeglądu o takiej teatralnej nazwie Kurtyna nasza wspólnota zawiązała się też formalnie, nadaliśmy sobie nazwę Katolickie Centrum Kultury, zlokalizowane w Gdyni, precyzyjnie w Małym Kacku, bo bardzo nam zależało też na podkreśleniu tego miejsca, gdzie znaleźliśmy swój dom właśnie u księdza Zenona Pipki. I wtedy mówiliśmy,

rodziców amatorskiego teatru, poprzez jakby szukanie takiej przestrzeni rozwoju inspirowanej myślą księdza Blachnickiego. Przed nami druga część rozmowy z panem Jarosławem Szydłakiem. Teraz zapraszamy państwa na chwilę muzyki, no i czekamy, co dalej z tej naszej rozmowy wyniknie. Czego więcej dowiemy się o Katolickim Centrum Kultury w Gdyni, o projektach, o formacji, która członków tej wspólnoty przygotowuje do bycia lepszym katolikiem, lepszym chrześcijaninem. Także teraz muzyka dla państwa i zapraszamy już za parę minut. Pozostańcie państwo z nami.

0: Czas wspólnot.
1: Powracamy do rozmowy na antenie Radia Warszawa z panem Jarosławem Szydłakiem z Katolickiego Centrum Kultury, który z Gdyni do nas przyjechał i opowiada nam o takich różnych inspiracjach, które stały u podstaw stworzenia Katolickiego Centrum Kultury w Gdyni, które, jak już tutaj mówiłam kilka minut temu, wywodzą się

0: z ruchu Światło Życie i tak jak pan powiedział, ksiądz Blachnicki jest dla pana takim wzorem osobowym, który pewnie też kibicuje Katolickiemu Centrum Kultury, bardzo mocno opartemu właśnie na tych inspiracjach związanych z ruchem Światło Życie. Pięknie pan mówił o tym Teatrze Rodziców. Myślę, że to taka też inspiracja dla innych być może rodziców, którzy chcieliby swoim dzieciakom przekazać wartości. Często dzieciakom pogubionym, często dzieciakom pod wpływem tych wszystkich mediów społecznościowych, które w głowach mają już nieco inne wartości niż te, które chcielibyśmy, żeby miały. Myślę, że taki Teatr Rodziców odgrywających takie spektakle z wartościami, to też może być piękna inspiracja dla dzieci. W takim razie prosimy o więcej tych informacji związanych z Katolickim Centrum Kultury, o tym, jak wygląda bycie w tej wspólnocie teraz, jak wygląda formacja, co państwo robicie na co dzień, żeby głosić światło Chrystusa, bo to jest też takie wasze wewnętrzne pragnienie, które staracie się przez kulturę realizować.
1: Na pewno jesteśmy wspólnotą specyficzną, ponieważ nie łączy nas jedna parafia. Jesteśmy z różnych części i dużego Trójmiasta, czyli Gdańsk, Sopot, Gdynia i okolic, i małego Trójmiasta, Rumia, Reda, Wejherowo. Więc na co dzień żyjemy w różnych parafiach. Też jesteśmy w nich w jakiś sposób obecni, aktywni, każdy swoimi talentami. Połączyła nas, jak już wybrzmiało w tej pierwszej części, kultura i tak też definiujemy misję naszego bycia, służenia, spotykania się w takich trzech obszarach. Kultura, i o niej już było, pomaganie i formacja. Ale nie tylko własna, tylko też formacja dla innych, więc jesteśmy zaangażowani w chociażby właśnie w szerzej, w tej wspólnocie, z której się wywodzimy, ruchu Światło Życie. Wielu z nas jest zaangażowanych w prowadzenie rekolekcji, w prowadzenie spotkań formacyjnych, w prowadzenie różnych warsztatów pomocowych. Natomiast odpowiadając na to pytanie o naszą formację, powiem tak, znowuż wrócę do księdza Franciszka Blachnickiego. On dla Oazowiczów ukuł takie piękne zdanie, które strasznie niekiedy drażni, kiedy chciałby się posiedzieć na kanapie, ponieważ ksiądz Blachnicki mówił, że miejscem formacji, albo odwrotnie, że diakonia, czyli służba, jest miejscem permanentnej formacji. W ruchu Światło Życie mamy oczywiście pewne rekolekcje do przeżycia, pewne stopnie tych rekolekcji. Można powiedzieć o takim, powiedziałbym, wejściu, nie wiem, w jakieś takie świadome powiedzenie: jestem z ruchu Światło Życie, jestem Oazowiczem. Ale potem, w odróżnieniu na przykład od przepięknej zresztą drogi neokatechumenalnej, gdzie formacja rozpisana jest na szereg lat, bo mamy wielu wspaniałych przyjaciół w Polsce i we Włoszech na tej drodze neokatechumenalnej, w ruchu Światło Życie ksiądz Blachnicki potem powiedział: dobra, wziąłeś, poznałeś, dotknąłeś żywego Boga, to teraz idź z nim do innych. I w zasadzie można by powiedzieć, że papież Franciszek, mówiąc: wstańcie z kanapy, róbcie raban, to można powiedzieć, że parafrazował księdza Blachnickiego, który powiedział: idźcie służyć. I w Katolickim Centrum Kultury, jeśli możemy mówić o formacji tej naszej wspólnoty, ale będę podkreślał, że my w żaden sposób nie odcinamy się od dużej wspólnoty ruchu Światło Życie, czy wspólnot, w których część z nas na co dzień funkcjonuje, to właśnie miejscem naszej formacji jest oazowe hasło diakonia, a na polski chyba najbardziej należałoby to powiedzieć służba. I kiedy my już tak bardzo się dobrze z sobą czuliśmy, kiedy tworzyliśmy spektakle, kiedy powstał ogólnopolski przegląd teatrów Kurtyna, kiedy zawiązało się już Katolickie Centrum Kultury, też również jako taki byt i nazwa i taka pewna tożsamość dla nas, to ja zawsze nazywam to takim momentem, że przyszedł Jezus i powiedział: sprawdzam. I przyszedł w najbardziej w ogóle nieprzewidywalny dla stowarzyszenia czy wspólnoty o charakterze kulturalnym sposób. czyli przyszedł przez ludzi zgubionych przez system, którzy przyszli na wydarzenia organizowane przez nas o charakterze kulturalnym. Był to na przykład przepiękny koncert Bogu Chwała, który co roku od lat rozbrzmiewa w Rumi w Boże Ciało, czy inne wydarzenia, ale znów o charakterze kulturalnym. Przyszli na nie ludzie, którzy byli odbiorcami tych wydarzeń i poprosili nas o pomoc. Czy był to Łukasz, dziś mój i przyjaciel, mojej żony, nas wszystkich w Katolickim Centrum Kultury. Chłopak z niepełnosprawnościami, niesamowicie, powiedziałbym, wykorzystany przez bliskich po śmierci swoich rodziców. No i przyszedł zapytać najpierw o kontakt, w jakiś sposób nawiązał z nami relacje. A potem może nie zapytał Katolickiego Centrum Kultury, tylko zapytał konkretnie mnie, Jarka Szydłaka, czy może spędzić ze mną święta Bożego Narodzenia. Ja ten sprawdzian przegrałem, dziś się tego tak wstydzę. Przegrałem ten sprawdzian sromotnie, bo nawet nie porozmawiałem o tym z moją kochaną Gośką, żoną moją, bo uznałem za nią, że na pewno nie bardzo by chciała, żebyśmy rodzinne, fajne święta sobie tutaj jakimś tam nieznanym nam chłopakiem, mimo że z naszego miasta, psuli, więc zdecydowałem za Gosię. Na szczęście mi to potem wybaczyła i mogłem tu gdzieś przyjechać. Natomiast przegrałem...
0: Czyli pewnie ona...
1: Bez dwóch zdań by się zgodziła. Znaczy w zasadzie zgodziła się w momencie, kiedy ja pękłem w Wigilię, kiedy patrzyłem na to symbolicznie nakryte, puste miejsce przy stole, które obstawiam, że jest w każdym polskim domu. No i po prostu wtedy pękłem, wtedy powiedziałem, że w zasadzie jest taka sytuacja, że Łukasz pytał, czy może z nami spędzić święta. No on na szczęście tych świąt nie spędził sam, bo kiedy do niego zadzwoniłem, to był już u sąsiada. I pierwszy dzień świąt był z nami na obiedzie. I to był taki strzał, taki sprawdzian, jak można pięknie o Panu Bogu opowiadać, jak można nawet mówić, że robimy festiwale teatralne, ewangelizacyjne i tak dalej. I polec na takim prostym teście miłosierdzia, słuchaj, a weźmiesz mnie na święta do domu.
0: I od Łukasza się zaczęło. Ja myślę, że to jest piękne świadectwo też takiego prowadzenia przez Pana Boga, pokazywania pewnych rzeczy i Pana pokory. Bo nie każdy byłby w stanie się tak przed tysiącami słuchaczy przyznać też do tego, prawda? Jak to Pan powiedział, że Pan Polek na teście miłosierdzia, tak?
1: Tak, bez dwóch zdań. To był taki, ale taki bardzo konkretny test miłosierdzia.
0: Ale to jest piękne, że Pan potrafi się przyznać do tego.
1: Znaczy, nie mam... nie mam wyjścia, bo trzeba mówić o tej słabości może tylko po to, żeby inni szybciej tą odwagę znaleźli, bo takich Łukaszów jest w naszych parafiach, miejscach, gdzie mieszkamy, mnóstwo. Łukaszów w rozumieniu samotności, w rozumieniu szukania drugiego człowieka, czasami też takich bardzo potrzebujących w różnych aspektach. I podstawowe to jest, teraz już to wiem, to jest nie zastanawiać się za długo, nie oceniać. Nie ma na to czasu, ale sam kiedyś opowiadałem o świętej pamięci księdzu Janie Kaczkowskim, takim księdzu od nas z Wybrzeża, od hospicjum, założycielu. Tak, w Pucku, onkocelebrycie. I sam o nim opowiadałem, że po jego jednej z konferencji zacząłem nosić w kieszeni tak zwane kaczkówki. Tak na własny użytek nazwałem drobne pieniądze. I kiedy ktoś mnie prosił o pomoc, to szedłem z nim do sklepu i zawsze te drobne miałem w kieszeni. I się nie zastanawiałem, pijany, trzeźwy, pomóc, nie pomóc.
0: Głodny.
1: Ale tak, po prostu. Ale to nadal było takie jeszcze fajne. O, takie fajne, kupię ci bułkę, zawsze jestem fajny. A kiedy był niepełnosprawny chłopak z różnymi jego trudnościami, to już jakby nawet nie czas i miejsce na szczegóły, to przegrałem, bo ten chłopak miał wejść w mój komfort, w moje święta, w moją choinkę, w mój wychuchany dom, prawda, bo czekaliśmy na Jezusa i na wszelki wypadek na sanepid, więc wysprzątaliśmy dom dokładnie. No i się okazało, że poległem.
0: Ojejku, tak słucham Pana i muszę powiedzieć, że tak mnie to bardzo wzrusza, to co Pan mówi. I myślę, że pewnie we wszystkich naszych domach to puste miejsce jest, ale kto z nas by takiego człowieka przygodnego przyjął do swojego domu? To jest pewnie pytanie takie retoryczne dla nas wszystkich i też taki trochę egzamin naszego sumienia. Możemy sobie pozostać teraz z tym pytaniem, słuchając muzyki i czekając na kolejną część naszej rozmowy.

0: Czas wspólnot.
1: Pan Jarosław Szydłak z nami w studiu z Katolickiego Centrum Kultury w Gdyni. Pan tutaj dużo opowiedział o takich fundamentach i o tym, na czym bazuje Centrum, Katolickie Centrum Kultury. Już nawet pan wszedł w taką sferę, powiedzmy sobie, świadectwową, którą chciałabym pana w tej trzeciej części naszej rozmowy poprosić, ponieważ chciałabym pana zapytać o to, czym dla pana jest bycie, działanie w Katolickim Centrum Kultury i czym dla pana w ogóle jest wspólnota i potrzeba wspólnotowości? Bo mówi się o tym, że człowiek jest taką, to Arystoteles chyba powiedział, że człowiek jest istotą społeczną, czyli mówiąc takim językiem naszym, religijnym, że człowiek potrzebuje wspólnoty, potrzebuje innych ludzi wokół siebie. Pewnie potrzebuje takiej wspólnoty nie tylko, w której może się wymieniać jakimiś dobrami czy usługami, u jednego kupuje chleb, innemu robi buty, ale potrzebuje czegoś więcej. Ta wspólnota to jest po pierwsze rodzina, a później to są pewnie różne inne wspólnoty osób, które podobnie myślą, podobnie czują, podobne rzeczy chcą robić w życiu, podobnie odczytują też sens życia. Stąd właśnie moje pytanie do pana. Czym dla pana jest wspólnota w takim szerszym tego słowa znaczeniu? No i jak to Katolickie Centrum Kultury w Gdyni jako wspólnota jest w pana życiu obecne w takim duchowym wymiarze?
2: To myślę, że krócej, nie łatwiej, ale krócej będzie mi odpowiedzieć, czym dla mnie jest wspólnota i czym dla mnie jest wspólnota Katolickiego Centrum Kultury, którą współtworzymy i szerzej ruchu Światło Życie. I mam takie ukłute własne porównanie, że wspólnota jest lustrem. A bardzo dobrze jest jednak, niezależnie od tego, czy mężczyzna, czy kobieta, zerknąć kilka razy dziennie w lustro i w ogóle tak ocenić, jak się wygląda, prawda, co tam trzeba poprawić, czy może umyć. I potrzebujemy też takiego lustra naszego człowieczeństwa. I dla mnie wspólnota, każda jedna, jeśli jest zdrowa, jeśli nie jest kółkiem wzajemnej adoracji, spełnia taką rolę, właśnie to moje ukute powiedzenie, lustra duchowego. Bo ja mogę o sobie nabrać tak już fantastycznych przekonań, że w zasadzie w kongregacji do spraw świętych powinni już zacząć pisać kazanie dla przyszłego papieża, który odczyta je na mojej kanonizacji, a pewnie jakiś znajomy malarz powinien już portret malować beatyfikacyjny. A wspólnota po prostu zadziała jak lustro i pokaże mi zawsze mnie prawdziwego. Zawsze mnie tego, którego nie chcę, żeby inni widzieli, bo ja przed sobą mogę schować swoje słabości, swoje, prawda, jakieś ciemne sprawy, tak już konkretnie to, że Jarek Szydłak się pioruńsko szybko uruchamia i wybucha, no i mogę znaleźć na to zawsze tysiące usprawiedliwień, a dopiero wspólnota zderza mnie z rzeczywistością. Na przykład pokazuje mi, jak ten moja wybuchowa i taka, ten krótki ląd do mojego uruchomienia się, jak jest odbierany przez kogoś, jak ktoś inny może bardzo źle się z tym czuć, dopiero we wspólnocie mogę zobaczyć skutki tych swoich, no jestem taki, jaki jestem, nie?
1: Ale to, tak słuchając pana, myślę sobie, że w takiej wspólnocie, która ma taką wewnętrzną odwagę, żeby konfrontować swoich członków z ich słabościami, potrzeba bardzo dużo jednak takiego wzajemnego zaufania, bardzo silnych więzi, ponieważ my nie lubimy słuchać o sobie prawdy i to trudnej prawdy. Więc pan mówi o tym w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, że pan konfrontuje się ze swoimi słabościami dzięki wspólnocie, ale nie każdy to lubi, więc to musi być albo podane w taki sposób, jak to moja mama mówiła, z taką miłością i życzliwością, żeby to nie było potraktowane jako krytyka, tylko jako takie wezwanie do rozwoju, albo jakiś inny jest sposób, żeby trudne rzeczy mówić swoim współbraciom czy siostrom we wspólnocie w taki sposób, żeby to nie raniło, tylko żeby to było takim motorem do rozwoju.
2: Znaczy, tu chyba jednak będzie też bardzo dużo zależało od tego, no, po co wchodzę do jakiejś wspólnoty, albo czemu jej szukam. Ja przez moją pracę zawodową w minionym tygodniu miałem okazję wysłuchać świetnej prelekcji człowieka od sztucznej inteligencji. Ja wyszedłem z tej prelekcji blady, przerażony i potem jeszcze długo z nim rozmawiałem w przerwie. ponieważ chyba jeszcze w naszej części świata to nie jest tak popularne, ale są już kraje, w których kupuje się usługę przyjaciela. Wyobrażam sobie, że można kupić usługę wspólnoty w postaci wykreowanych przez sztuczną inteligencję cyfrowych bytów, które nam będą mówiły, jesteś świetny, jesteś fantastyczny, nie przejmuj się tym, co ktoś ci powiedział, bo miałeś prawo tak powiedzieć. No tylko, że na miłość Bożą, to nie jest świat realny. To jest jakiś poziom odjazdu, który pewnie na Marsa nie dolecieliśmy, a tu już jesteśmy dalej. Więc jeśli świadomie idę do wspólnoty, to zakładam, że idę do wspólnoty, bo Pan Bóg, bo chcę znaleźć jakąś pomoc w takiej drodze do Pana Boga, a automatycznie wtedy w jakiejś drodze do poznania prawdy o sobie. Więc może dlatego mówię też pozytywnie, bo tu znowuż dla mnie wspólnota, gdyby nie wspólnota, jakby nie byłoby dzisiejszego Jarka Szydłaka, gdyby nie chronologia przez żonę Gosię, którą serdecznie pozdrawiam, jeśli jeszcze ma cierpliwość i słucha kolejny raz tej samej historii, ale ona jest, to jest po prostu historia żywa, w której się zakochałem i Gośka wprowadziła mnie do wspólnoty pod tytułem Ruch Światło Życie. A ta wspólnota z kolei dopiero przyprowadziła mnie do Pana Jezusa. Ale takiego, mam wrażenie, jaki on jest, tego, który żył, który żyje, który zmartwychwstał, który umarł za mnie, który chce, żebym ja był wolnym człowiekiem, ale wolnym od tego, co mnie zniewala, a nie od Boga z obrazka typu Bozia, albo Boga z obrazka typu drżyjcie narody, Boga Starego Testamentu, bo gdzieś z takimi obrazami Boga po drodze szedłem. I wspólnota przyprowadziła mnie do Jezusa Chrystusa, o którym w Oazie mamy taki piękny zwrot, że wybieramy go jako świadomie, już nie jako chrzczone dzieci, ale świadomie jako Pana i Zbawiciela. W związku z czym to jak dziś być może opowiadam o wspólnocie, to co próbujemy, pewnie nieudolnie, pewnie z błędami, budować we wspólnocie ludzi tworzących Katolickie Centrum Kultury, to wynika z faktu, że dla mnie osobiście wspólnota odegrała taką jakby naczelną, kardynalną rolę w moim życiu, poprowadzenia mnie ku dobru. I może stąd też ten sposób mówienia o wspólnocie jest we mnie żywy, mimo że rzeczywiście tak, lustro duchowe pokazuje prawdę. Lustro duchowe pokazuje prawdę, ściera to, co byśmy woleli, żeby prawda pozostało gładkie i ładnie wyglądające. I nie wyobrażam sobie dzisiaj, samotność musi być przerażająca i to nie muszą być, można być samotnym w rodzinie, tak? Mamy doświadczenia, że wspólnota, czyli wspólnota ludzi o wspólnych wartościach, o wspólnym kierunku, w którym chcę pójść, spełnia lepiej ten charakter właśnie towarzyszenia, bycia razem, prowadzenia, niż wspólnota oparta na przykład tylko na to nie powinno tak brzmieć, ale tak, tylko na więzach rodzinnych, jeśli rozjeżdżamy się na poziomie wartości. Stąd potem mamy rozjazdy małżeństw, rodzin, brak kontaktu w rodzeństwach, jeśli nie ma tego wspólnego kierunku. A wspólnoty fantastycznie, że są, bo mamy dzisiaj w świecie coraz więcej osób, które znalazły się samotnymi z różnych powodów, z różnych przyczyn, w różnym stopniu winy o tym, dlaczego doszło do samotności. I fantastycznie, że są wspólnoty przeróżne i że wspólnota Kościoła to jest wspólnota wspólnot, jak znowuż mówił ksiądz Franciszek Blachnicki, że każdy z nas może się do którejś z tych wspólnot zaokrętować i płynąć już nie samemu. Mhm. To jednak ten morski klimat musiał wyjść na koniec.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Jarosław Szydłak z Katolickiego Centrum Kultury w Gdyni był Państwa i moim gościem.
2: Dziękuję za zaproszenie.
1: Państwu oczywiście dziękuję za uwagę. Kłaniam się i do usłyszenia. Randa Ombach.
0: Czas wspólnot.
3: To była powtórka programu.

0: też.
1: To jest Radio Warszawa. Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Poznań, 3 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona w czasie liturgii słowa na placu Adama Mickiewicza podczas spotkania z młodzieżą.
3: Trzeba było to wszystko powiedzieć na tym właśnie miejscu. Trzeba było to wszystko jeszcze raz przypomnieć wam młodym, którzy weźmiecie odpowiedzialność za losy Polski w trzecim mileniu. Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać następnym wspólne dobro ojczyzny. Trudno tu nie wspomnieć o jeszcze innym pomniku. Pomniku ofiar czerwca 1956 roku. Został on zniesiony na tym placu staraniem społeczeństwa Poznania i Wielkopolski 25. rocznicę tragicznych wydarzeń, które były wielkim protestem przeciwko nieludzkiemu systemowi zniewalania serc i umysłów człowieczych. Chciałem po ten pomnik przybyć w 1983 roku, gdy byłem po raz pierwszy jako papież w Poznaniu, ale wówczas odmówiono mi możliwości modlitwy pod poznańskimi krzyżami.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z katechezy papieża Leona o konstytucji dogmatycznej Lumen Gentium, Maria Panna, wzór Kościoła, wygłoszonej podczas audiencji generalnej, Watykan, plac Świętego Piotra, 13 maja 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, Sobór Watykański II zechciał poświęcić ostatni rozdział konstytucji dogmatycznej o Kościele Najświętszej Maryi Pannie. Doznaje ona czci jako najznakomitszy i całkiem szczególny członek Kościoła oraz jego typiczne wyobrażenie i najdoskonalszy wzór w wierze i miłości. Słowa te zachęcają nas do zrozumienia, w jaki sposób w Maryi, która pod działaniem Ducha Świętego przyjęła i zrodziła Syna Bożego, który przyszedł w ciele, można rozpoznać zarówno wzór, jak i najdoskonalszego członka oraz matkę całej wspólnoty eklezjalnej. Pozwalając się kształtować dziełu łaski, które w niej osiągnęło wypełnienie i przyjmując dar Najwyższego ze swoją wiarą oraz ze swą dziewiczą miłością, Maryja jest doskonałym wzorem tego, czym ma być cały Kościół, stworzeniem Słowa Pańskiego i Matką Dzieci Bożych rodzących się dzięki posłusznemu poddaniu działania Ducha Świętego. Jako zaś wierząca, w najpełniejszym znaczeniu tego słowa, ta, w której zostaje nam ukazany doskonały kształt,

bezwarunkowego otwarcia na misterium Boże we wspólnocie świętego ludu Bożego, Maryja jest najdoskonalszym członkiem wspólnoty kościelnej. Jako wreszcie ta, która rodzi dzieci w Synu, umiłowane, w odwiecznie umiłowanym, który przyszedł pośród nas, Maryja jest matką całego Kościoła. Do niej może on zwracać się z dziecięcą ufnością, w pewności, że zostanie wysłuchany, otoczony opieką i umiłowany.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 25 kwietnia 2026 roku. 14. pielgrzymka Żywego Różańca diecezji warszawsko-praskiej w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Wołominie.
3: Po ostatniej wieczerzy, jak to mówimy biblijnie, czyli po pierwszej Eucharystii, na dalsze modlitwy Pan Jezus zabrał w miejsce, które znał i które było bezpieczne. I tylko w Ewangelii Marka jest wspomniane, bo on sam o sobie mówi, że w tym czasie był w tym ogrodzie, może odpoczywał, zasnął, kiedy ten harmider tam się wzbudził, kiedy przybyli żołnierze, żeby aresztować, on uciekł, zostawiając w rękach tych żołnierzy ostatnie swoje przyodzienie. Tym sposobem się uratował. Ale Ewangelia Marka stała się potem fundamentem dla innych ewangelistów. Powstała między 50. a 60. rokiem. Święty Piotr, który pisze dzisiaj list, wspomina o Marku jako o swoim synu. Oczywiście, że nie chodzi to o to, że był jego synem fizycznym. Nie. Najprawdopodobniej po zesłaniu Ducha Świętego Piotr ochrzcił tego młodzieńca, Jana zwanego Markiem. Jak Piotr nazwał Marka? Mego syna, bo zrodził go dla wiary, dla Chrystusa.
1: Dobre słowo pasterzy.